0: W dzisiejszym Placu na Rozdrożu we współpracy z magazynem Pismo będziemy rozmawiać o trudach i radościach z popularyzowania nauki. Jak zachęcić młodszych i starszych Polaków do zgłębiania wiedzy? Co zrobić, by nie gasła w nas ciekawość świata? Na te pytania odpowiedzą zaraz moi goście. Na łączach jest z nami Adam Mirek, doktor inżynierii biomedycznej, autor książek Bebechy, Glutologia, Coś tu śmierdzi i wydanej dosłownie kilka miesięcy temu Ktoś tu kręci, w której detektywistyczna fabuła przeplata się z łamigłówkami i eksperymentami chemicznymi. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A ze mną w studiu Paweł Walewski, doświadczony, wielokrotnie nagradzany dziennikarz naukowy i medyczny z tygodnika Polityka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Oraz świetnie państwu znany radiowiec, dziennikarz Krystian Hanke, który w porannym tatowaniu sporo czasu poświęca rozwijaniu w dzieciach i ich rodzicach naukowych pasji, ale nie tylko w poranku, bo w domu też mu to wychodzi. Krystian, nie wiem, czy mogę to zdradzić, ale ma syna z zacięciem do biologii i chemii. Młodego laboranta podejrzewam już niebawem. No i zaraz nam opowie, jak to się robi. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, wszystko opowiem.
0: Wszystko opowiesz. Zacznę od doktora Adama Mirka. Nigdy wcześniej wiedza nie była tak dostępna na wyciągnięcie ręki. Chyba nigdy wcześniej nie musiała też tak zaciekle walczyć o uwagę młodego, zwłaszcza odbiorcy, który szybko skroluje, szybko się nudzi. Czy popularyzacja nauki oznacza dzisiaj umiejętność ciekawego, szybkiego opowiadania? Czy naukowiec powinien być już trochę influencerem? Jak pan to widzi?
1: No, ta wiedza faktycznie nie była nigdy tak na takie wyciągnięcie ręki, natomiast wydaje mi się, że to, czego teraz młodzi ludzie, ale tak naprawdę wszyscy potrzebujemy, to jest umiejętność dobrego doboru tych źródeł, rozpoznania tych informacji i stwierdzenia, które z nich są rzetelne, a które nie są rzetelne, w związku z tym, ile tych informacji jest. No i faktycznie tych źródeł jest dużo i ten osoba, która o tej nauce opowiada, czy musi być influencerem? No jeżeli chce dotrzeć do tych najmłodszych, którzy jednak dużo czasu spędzają w mediach społecznościowych, dobrze, gdyby w tych mediach społecznościowych była widoczna. No, ale to nie jest jedyna droga popularyzacji nauki. Zresztą też ja nie tylko taką drogą kroczę, ale też książki, czy występy radiowe, czy telewizyjne. To nadal są takie źródła wiedzy, które popularyzatorzy chętnie wykorzystują. Więc to nie jest tylko tak, że zamykamy się na internet teraz.
0: No dobra, ale w mediach społecznościowych liczą się te pierwsze 3 sekundy, więc czy pan to obserwuje, oglądając swoją klikalność? Czy algorytmy zmieniają jakoś sposób, pański sposób opowiadania o nauce? Czego pan się nauczył przez ten czas, od kiedy pan to zaczął robić do dziś?
1: To prawda, kluczowe są pierwsze 3, może 5 sekund i faktycznie ten początek musi być taki, żeby przykuć uwagę. No to jest taka broń obosieczna, dlatego że z jednej strony faktycznie trzeba dobrze trafić tym pierwszym zdaniem, żeby ktoś w ogóle zechciał obejrzeć krótki film. Natomiast jest to o tyle wdzięczny sposób przekazywania wiedzy, że ten film może trafić do każdego. To znaczy, to nie wymaga od użytkownika tego, żeby kliknął w ten film, żeby otworzył tę książkę, żeby przeczytał, tylko faktycznie z tym przekazem naukowym, odpowiednio dopasowanym, w tym momencie można dotrzeć tak naprawdę do wszystkich, nawet do tych, którzy nauką nie są zainteresowani. No i tak naprawdę ja tutaj widzę swoją rolę i swoją misję w tej popularyzacji nauki w sieci, żeby trafiać do tych osób, które z nauką miały do czynienia ostatnio w szkole średniej bądź podstawowej. A tu jednak okazuje się po latach, że ta chemia czy biologia mogą być ciekawe, jeżeli są przedstawione w sposób odpowiedni. Więc to jest tak, że każde narzędzie rządzi się swoimi prawami i faktycznie te krótkie formy wideo w internecie, one wymagają tego, żeby odpowiednio napisać scenariusz. Bardzo często jest to taka praca jak układanie puzli, żeby te wszystkie zdania w odpowiednim momencie wybrzmiały i w odpowiednich słowa zostały ujęte, żeby przyciągnąć uwagę odbiorcy.
0: A skąd pan bierze pomysły na swoje treści, swoje filmiki? Czy to życie podpowiada? Bo na przykład z Wenecji to już 2 fiolki wody pan przywiózł i badał pod mikroskopem. I co tam pan znalazł? Żyjąc.
1: Ten mikroskop, tak, jakieś mikroorganizmy były. Ja zresztą tę wodę pod mikroskop często przywożę z różnych swoich podróży i to zawsze chętnie jest oglądane u mnie w profilach. Ale inspiracje są wszędzie. Ja też staram się pokazywać, że ta nauka jest wszędzie i wszędzie nas otacza i jest naszą codziennością. Więc te inspiracje również są z codzienności. Ja mam taki swój zeszycik z pomysłami na najbliższe filmy, które mógłbym zrealizować. Ale też dużo dostaję pytań, czy w wiadomościach prywatnych, czy w komentarzach i staram się odpowiadać na te pytania w miarę na bieżąco. No bo jeżeli coś interesuje moich odbiorców, no to wydaje mi się, że też może zainteresować nie tylko tych, którzy pytania zadają, ale wszystkich. Więc pomysłów mi nie brakuje, zwłaszcza, że tak jak mówię, ta nauka jest wszędzie.
0: No ale to co interesuje tych młodych zazwyczaj, jak się domyślam, odbiorców? O co pytają, o co proszą w tak zwanych listach?
1: No najczęściej pytają o rzeczy związane z ciałem człowieka. Dlaczego coś działa tak, a nie inaczej? Czy tylko ja tak mam, czy też inni też tak potrafią albo tak mają? Pytają o różne substancje chemiczne stosowane do różnych celów, więc o to też pytają. Pytają o różne rzeczy, mnie przynajmniej, bo ja jestem inżynierem biomedycznym, związane z medycyną, z leczeniem, z profilaktyką i różnego tego typu sprawami.
0: I czuję się takie tematy. Czuję się pan na siłach, tak, odpowiadać na te wszystkie pytania? Czy łatwo panu przychodzi mówić nie wiem, poczekajcie, muszę sprawdzić, dowiem się?
1: Coraz łatwiej. Ja na początku faktycznie mierzyłem się z czymś takim, jak zacząłem działać jako popularyzator, że ja muszę znać odpowiedzi na wszystkie pytania, które do mnie spływają. Teraz już wiem, że nie i że nawet jeżeli powiem, że czegoś nie wiem, to że to jest wartościowe, że to pokazuje, że no, można czegoś nie wiedzieć, bo to jest początek do tego, żeby móc się tego dowiedzieć. I wtedy na przykład szukam odpowiedzi na to pytanie i wtedy jestem w stanie odpowiedzi tej udzielić. I jak tak rozważałem swoją rolę jako popularyzatora nauki, i to doszedłem do wniosku, że to nie jest do końca odpowiadanie na te wszystkie pytania zgodnie z własną wiedzą, tylko bardziej jest to wykorzystanie swojej umiejętności poszukiwania informacji, zrobienia dobrego researchu, a następnie opowiedzenia o tych naukowych sprawach w sposób przystępny dla osoby, która nauką się nie zajmuje, więc tak naprawdę jestem tłumaczem z naukowego na polskie.
0: No właśnie, taki tłumacz to jest cenna rzecz. Takiego tłumacza też tutaj mam obok siebie, Paweł Walewski. Teraz do ciebie mam pytanie, bo ty już od ponad 30 lat zajmujesz się popularyzowaniem wiedzy medycznej. Dodam też, że skończyłeś medycynę, więc też wiesz, o czym piszesz. Ale powiedz, czy zaobserwowałeś przez te lata, że zmieniło się dziennikarstwo naukowe? Jest ci łatwiej teraz, trudniej pisać o tych sprawach? Medycznych zwłaszcza, no bo zdrowie jest bardzo interesujące, to jest ten obszar, w którym dezinformacja też szaleje.
2: No więc właśnie, to dziennikarstwo jako takie, dziennikarstwo naukowe, medyczne według mnie się nie zmieniło, natomiast zmienili się odbiorcy na pewno. I oni są dużo bardziej wymagający, ponieważ z mojego dziennikarza punktu widzenia, dziennikarza naukowego, medycznego właśnie, co chciałem podkreślić, ponieważ nauka jest bardzo szeroka, ja się zajmuję tylko jednym wycinkiem, tutaj mój poprzednik zajmuje się o wiele szerszymi aspektami nauki, bo i taką dziedziną, chociaż jak usłyszeliśmy, no pierwsze pytania, jakie padają i najczęściej dotyczą jednak medycyny.
0: No właśnie, i ciała.
2: Tak się składa, że medycyna jest głównym tematem zainteresowania mediów. Gdzieś czytałem, że zaraz po katastrofach i po plotkach z życia gwiazd. Ale to trzecie miejsce na pudle jednak zobowiązuje. I w dzisiejszych czasach o wiele trudniej trafić z takim bardzo rzetelnym przekazem do odbiorców. Dlatego trudniej, no bo my, dziennikarze, chcemy być jednak czy wysłuchiwani, czy czytani. A w dzisiejszych czasach, kiedy odbiorcy są niezwykle przebodźcowani i tak jak też powołam się na to, co przed chwileczką usłyszeliśmy. Często to pierwsze zdanie się liczy wypowiedziane, prawda, w jakimś kanale mediów społecznościowych. Tak samo właściwie, no, powinno się uważać, że tytuł artykułu, bo ja jestem jednak dziennikarzem wyłącznie piszącym, nie pracuję w radio, ani też nie mam swoich kanałów w mediach społecznościowych, tylko piszę artykuły w tygodniku Polityka. W związku z powyższym, no, wydawałoby się, że również w tym dziennikarstwie takim klasycznym i tytuł, tak, i lit powinien przyciągać, albo chociaż pierwsze zdanie artykułu.
0: Ty słyniesz z takich.
2: No dobrze, tak się
0: tytułów.
2: Staramy, ale pytanie, czy w obszarze medycyny, kiedy przychodzi nam pisać o jakichś nowych odkryciach leków, o nowych terapiach, gdzie jest mnóstwo wątpliwości, o tych wątpliwościach też trzeba napisać. W związku z powyższym pierwsze przeczytanie pierwszego zdania, przeczytanie lidu i tytułu, to jest jeszcze za mało. W związku z powyższym ten czytelnik musi być, liczę na to, i chciałbym, żeby tak było, a niestety tak nie jest w dzisiejszych czasach, musi być bardziej wymagający. To znaczy on nie może się zadowolić tylko przeczytaniem tego pierwszego zdania, ale przeczytać ten artykuł do końca. Bo to jest właśnie tak, że no, my musimy pisać, aby zainteresować kogoś nauką, nauką medyczną zwłaszcza, profilaktyką, pisać o różnych chorobach, problemach związanych z tymi chorobami. No my musimy pisać językiem prostym i ja staram się pisać językiem bardzo prostym.
0: Czasem trudno znaleźć ekspertów, którzy chcą takim językiem mówić.
2: No być może jeszcze o tym będzie okazja tutaj porozmawiać. Natomiast chciałem odróżnić i zaakcentować to, że ten język prosty to nie jest to samo, co język prostacki. Bo tak myśląc o tej audycji, do której zostałem zaproszony i przygotowując się do niej, przyszły mi na myśl te środowiska antyszczepionkowe, które właśnie dlatego zdobyły taką dużą popularność, ponieważ one formułują swój przekaz językiem prostackim. Szczepionki szkodzą już, albo szczepionki nawet zabijają. No to jest to proste, bardzo proste zdanie, kupowane przez wielu odbiorców, ale jakże nieprawdziwe. My musimy mówić tak, aby przekonać do tych szczepień, ale z drugiej strony nie nadużyć zaufania. Oczywiście, że to nie jest przecież szklanka wody, taka szczepionka i zdarzają się również powikłania, zdarzają się różnego rodzaju nawet sytuacje, kiedy po szczepionce można na daną chorobę zachorować. Przedstawienie tych wszystkich niuansów no, wymaga albo poświęcenia miejsca w gazecie, albo dłuższej rozmowy z ekspertem. I ten język,
0: jest
2: ten przekaz,
0: kluczowy,
2: który niby ma być krótki, niby ma być hasłowy w dzisiejszych czasach, bo musimy jakoś starać się zatrzymać tego czytelnika i odbiorcę przy czy tekście, czy audycji. Ale ta trudność popularyzacji nauki bierze się stąd, że przynajmniej medycyna to nie jest to proste działanie matematyczne 2 plus 2 równa się 4 i o tych różnych wątpliwościach też trzeba powiedzieć.
0: No i o
2: albo napisać.
0: Naukowych wątpliwościach, o tym, że nauka nie daje gotowych rozwiązań w przeciwieństwie do tej medowej strefy, prawda? Która zyskuje też popularność właśnie dlatego, że daje prostą receptę. Więc jak wyważyć, Pawle, no właśnie taką rzetelną informację i jednocześnie ciekawość czytelnika? Wiem, że kiedyś ludzie pisali listy i potrafiłeś wchodzić w polemiki ze swoimi czytelnikami, nawet na łamach. Teraz już chyba...
2: Nie jest to audycja historyczna, ale proszę pozwolić, że cofnę się do 1919 roku, kiedy był sobie taki młody reporter, Józef Kassel w Wiedniu, który chciał oddać, pisząc artykuł, chciał oddać szaloną atmosferę tłumu podczas Parady Zwycięstwa. Ograniczył się do napisania, że wojsko podążało w nie dającej się opisać atmosferze. I następnego dnia znalazł na stoliku należność za ten swój tekst, ale też komentarz od szefa. Co znaczy ta nie do opisania atmosfera? Płacimy panu po to, żeby pan ją opisał. No to jest właśnie ta trudność i odpowiedź na twoje pytanie, jak wyważyć i opisać to wszystko. Można. Ja uważam, że można, ale mając zawsze z tyłu głowy takie poczucie odpowiedzialności, no i też rzetelności, że mimo to, że może ten mój tekst nie będzie takim wow i nie będzie takim tekstem, który mógłby przyciągnąć znacznie więcej osób, bo będzie po prostu nudny, bo właśnie oprócz tego, że będzie coś opisywał nowego, to w kolejnych akapitach pokażą się opinie, które powiedzą hola hola, my to tak naprawdę zobaczymy dopiero za 20 lat. Czy ten lek, który dzisiaj ma leczyć tę czy inną chorobę, jak często opisują to nagłówki różnych gazet albo właśnie informacje w internecie, odkryto lek na raka. Takiego czy innego, bo już chyba wszyscy wiedzą, że nie będzie nigdy jednego leku na raka, tak jak nie ma nigdy jednego raka. Ale w takim rzetelnym przekazie o tym odkrytym leku musi się znaleźć informacja, że dzisiaj mówią o tym te badania i rzeczywiście one zostały zaprezentowane i wszyscy są nimi bardzo zainteresowani, ale czy rzeczywiście to się okaże takim przełomem? O tym będziemy mogli powiedzieć za kilkanaście lat.
0: Powiedziałeś, Paweł, że czasem teksty są nudne. No i właśnie chciałabym tutaj trochę powalczyć z tym przekonaniem, bo myślę, że to jest właśnie ten stereotyp, z którym też dr Adam Mirek walczy. Nauka nie musi być nudna. I ty, Krystian, też jesteś tutaj przedstawicielem tego naszego świadka dziennikarskiego, który... mówi, nie, nauka nie jest nudna. I jak recenzowałeś książkę Adama Mirka, bodajże Glutologii albo Bebechy u siebie w audycji, tak. No to sam wiesz, że to jest napisane tak, że dorosły, czytając ją dziecku, też się śmieje i przyswaja tę wiedzę. Dlatego więc może tak to trzeba robić.
3: Chcę na to zwrócić uwagę, bo słuchając moich znakomitych przedmówców, ja w ogóle nie startuję do ich wiedzy, nawet do fragmentu. Jestem absolutnie praktykiem, ale z taką ciekawością dziecka, którą staram się też przekazywać moim dzieciom. I dlatego im prościej coś jest napisane, to oczywiście ja szybciej to przyswajam i łatwiej to do mnie trafia. Dlatego tak bardzo lubię książki dla dzieci i młodzieży, bo wiem, że dobre książki dla dzieci i młodzieży to jest ten poziom tego trudnego tematu, bo nauka to jest, tak jak tutaj już padło, bardzo szerokie spektrum. To jest, to możemy tutaj sobie mówić o wszelkich innych dziedzinach, nie tylko o medycynie, biomedycynie i tak dalej. Ale to jak słuchałem panów, to naszła mnie taka refleksja, o której chyba trzeba wspomnieć, że jednak żyjemy w świecie kultury obrazkowej i w przekazywaniu, w propagowaniu wiedzy naukowej ważny jest też ten obraz. I tutaj akurat myślę, że Adam, którego serdecznie pozdrawiam i znam, ma troszeczkę łatwiej, bo też może operować obrazem już w tych pierwszych trzech sekundach. O tyle Paweł musi to zdanie wyważyć pewnie wielokrotnie, skracać, wydłużać, jeszcze czytać na głos, żeby to rzeczywiście zabrzmiało i tak, żeby niczego nie przesądzać, bo często tak właśnie jest. I teraz odniosę się do siebie jako do radiowca. My mamy w sumie najmniejszy wycinek możliwości w tym wszystkim, ale to, co jest wspólnego z dzisiejszą kulturą obrazkową, ale tak naprawdę z mediami społecznościowymi, to jest to, czego nas uczono w radiu. Pierwsze zdanie musi być najważniejsze. To jest w ogóle clue. I tak nas uczono pisać informacje, które dziś państwo też słyszą w serwisach informacyjnych. Tak to się robi. Tak to się robiło od lat. Taki jest standard BBC. Pierwsze zdanie najważniejsze, a kolejne mogą rozwijać. Także gdyby trzeba było odciąć od dołu, no to najważniejsze zostaje na górze.
0: A mnie uczono też, bo jestem też dziennikarką piszącą i od niedawna radiową, żebym pisała tak, jakbym chciała coś wytłumaczyć młodszemu bratu, nie głupszemu, młodszemu.
3: I to się nie wyklucza.
2: Ja o to często proszę swoich rozmówców, profesorów, lekarzy, z którymi rozmawiam, przygotowując różne artykuły. No proszę teraz to wytłumaczyć tak, jakby pan poszedł do przedszkola i miał dzieciom w przedszkolu to wytłumaczyć.
0: I nagle okazuje się, że to jest dla nich trudne, czy coś przeskakuje?
2: Bardzo często jest to trudne. Nie wiem, czy to już jest ta część naszej rozmowy, gdzie będziemy mówili o właśnie skąd o źródłach naszych informacji, bo jeżeli tym źródłem właśnie mają być w przypadku mojej działki, a więc lekarze, pracownicy ochrony zdrowia, profesorowie medycyny, to z czym dziennikarze właśnie medyczni w Polsce się bardzo często mierzą, chociaż muszę powiedzieć, że w ciągu ostatnich lat zaszła tutaj bardzo korzystna zmiana, to jest to, aby ta strona naukowa zrozumiała, że my musimy pisać tym prostym językiem. Ja wielokrotnie się spotkałem z takim komentarzem, czy z taką uwagą, a nawet zastrzeżeniem mojego rozmówcy, wybitnego jednego czy drugiego profesora. Przepraszam, ale ja tak nie mogę powiedzieć.
0: No ja
2: pan tak nie może napisać, ja tak nie mogę powiedzieć, tak. Bo przecież to będą czytali moi koledzy.
0: Ja miałam też problem z autoryzacjami nierzadko. Kończyny dolne i górne musiały zostać.
2: To się...
0: A potem redaktor rwał włosy z głowy.
2: Oczywiście, no to jest ta zasada dziennikarstwa, taka niepisane prawo dziennikarstwa medycznego, że jeżeli utytułowanemu ekspertowi podoba się artykuł medyczny, redaktor naczelny na pewno będzie nim niezachwycony i odwrotnie, ponieważ właśnie kwestia tego języka. Ale tak jak przed chwileczką powiedziałem, na szczęście to się zmienia. Ja myślę, że nasi wspaniali lekarze, naukowcy...
0: To młode pokolenie, tak jak doktor Adam Mirek, którego właśnie też wywołam zaraz.
2: Zobaczyli, że w wielu krajach zachodnich, tutaj użyję tego staroświeckiego określenia, no jednak potrafią o rzeczach nawet najtrudniejszych mówić prostym językiem. A w Stanach Zjednoczonych nawet są tego uczeni również na studiach. Tego nigdy w Polsce nie było. Ja mam w notesie nazwiska takich lekarzy i takich naukowców, o których wiem, że mogę się zawsze spodziewać jak najlepszych rozmów, to znaczy prostych, wyjaśniających najtrudniejsze rzeczy. Ale nie ukrywam, są też tacy, którzy są niezwykle utytułowani i mają wielkie doświadczenie, ale naprawdę wydobywanie od nich pewnych rzeczy, no jest raczej udręką.
0: Wracam do Adama Mirka, który ma już, że tak powiem, na swoim koncie kilka filmików ze znanym tutaj też z naszej anteny Maćkiem Maxellonem. I tu a propos właśnie tych profesjonalizmów i tego problemu z komunikacją. Naukowcy chcą wychodzić do ludzi. Nasza, dziennikarzy popularyzujących naukę, rola to też jest ich trochę obłaskawiać i pokazywać im, że to potrafi brzmieć dobrze i dobrze jest być właściwie zrozumianym. Czy pan uważa, że nauka ma troszeczkę jeszcze ten problem z komunikacją, czy dzięki pańskiemu pokoleniu będzie z tym lepiej? Jak pan to widzi?
1: Wydaje mi się, że jest z tym coraz lepiej faktycznie, ale ja sam mierzyłem się dosyć długo z opiniami środowisk naukowych dotyczącymi tego, że moja działalność w mediach społecznościowych no nie przystoi naukowcowi i naukowiec nie powinien o nauce w sposób zabawny, szybki, krótki opowiadać, szczególnie na TikToku, no bo to nie jest, odbiera powagę nauce. No i ja wychodzę z założenia już teraz, że no, TikTok to nie jest uniwersytet ani akademia i że ja tam nie mówię do naukowców i że faktycznie być może, jeżeli jakiś naukowiec trafi na moje materiały, to uzna, że one są że ten przekaz jest taki prosty, powiedzmy szkolny, no podstawowy, ale też taki właśnie ma być. I ja staram się tak zrozumieć swoich odbiorców, wcielić się trochę w nich i zastanowić, czego oni tak naprawdę od tej nauki potrzebują, co warto, żeby wiedzieli. Czy oni, kiedy ja mówię o jakiejś toksycznej substancji, czy oni muszą znać budowę cząsteczki tej substancji, czy może wystarczą im jakieś informacje dotyczące tego, jak ona wpływa na przykład na ciało. No więc staram się szukać zawsze tej granicy tego rzetelnego uproszczenia, ale widzę, że faktycznie jacyś moi, nie wiem, znajomi, czy osoby, które robią doktoraty, czy są świeżo po doktoratach, że oni już trochę chyba lepiej rozumieją to, jak te media społecznościowe działają po prostu. I ten przekaz naukowy, popularno-naukowy w mediach społecznościowych do nich trafia i oni już tych obiekcji tak dużych nie mają. Ale faktycznie też co tutaj już padło, że naukowcy nie są przygotowywani do tego, żeby o nauce opowiadać w sposób popowy, w sposób prosty, w sposób taki do osób, które nie są związane z nauką. Są raczej szkoleni do tego, żeby występować na konferencjach naukowych, dawać wykłady, prowadzić ćwiczenia ze studentami. No a tak jak mówię, to jest zupełnie inna grupa odbiorców i do nich mówi się faktycznie ze szczegółami, ze wszystkim, z tą budową cząsteczki właśnie. No a osoba, która skroluje TikToka, jeszcze taka, która być może niezbyt dobre ma wspomnienia z chemią, niezbyt chętnie obejrzy film, w którym będzie zarzucana zaraz jakąś budową cząsteczki. Więc faktycznie jest trochę tak, że istnieje taka grupa naukowców, którym trudno jest upraszczać przekaz.
0: Po prostu trzeba mieć talent i chyba pan go ma. Czy to warsztat?
1: No dziękuję.
0: Bo wiem, że nie prowadził pan zajęć na uczelni, a wręcz chciał tego uniknąć. I doktorat
1: tak
0: robił pan w panie, więc to chyba jest jednak talent, żeby o biologii, chemii opowiadać w sposób zajmujący i czasem taki właśnie, który starszemu pokoleniu pewnie, no właśnie, jeży te włosy na głowie.
1: Może tak być. Ostatnio właśnie odwiedzałem swoje książki w jednej z księgarni, bo czasem mam taki zwyczaj, jak jestem w innym jakimś mieście, i usłyszałem taki komentarz, że no, te tytuły tych książek to są odrażające i kto to w ogóle czyta?
0: No ale wtedy... No dzieci chyba uwielbiają jednak.
1: No właśnie, zwróciłem uwagę.
0: Te wszystkie pierdziążki, książki o kupie, które się sprzedają po prostu jak...
1: Tak, gluty, glutologia. No to są tematy, które przyciągają najmłodszych, bo też najmłodsi trochę czują, że to są tematy na jakiejś takiej, te słowa szczególnie, na jakiejś takiej granicy. Trochę temat tabu, ale jednak dotyczy wszystkich, więc czemu niby tabu? No i takie pewne niezrozumienie i wiem, że ci najmłodsi właśnie lubią za to ten przekaz, szczególnie który mam w książkach, że no, nie owijam w bawełnę. Jak trzeba powiedzieć o kupie, to mówię o kupie i piszę. Więc no ale to wracamy do tego samego punktu wyjścia. Trzeba dobrze rozpoznać osoby, do których się mówi. I teksty też mogą być różne i te materiały też mogą być różne na różnym poziomie.
0: Czyli książki, od tego, kto książki ma je pan woli pisać dla dzieci? Czy szykuje się jakaś dla dorosłych?
1: No na razie się nie szykuje żadna książka dla dorosłych. Jeszcze nie wiem, czy potrafię pisać dla dorosłych. Nie wiedziałem też, czy potrafię pisać dla dzieci, ale okazało się, że tak. I owocem tego są już 4, a jeszcze co najmniej 2 nadchodzą książki. Więc może się podejmę kiedyś tego wyzwania. Chociaż te książki dla dzieci, które ja piszę, to ja zawsze piszę z taką myślą gdzieś z tyłu głowy, że będą je czytać rodzice, że bardzo często to rodzice te książki dzieciom czytają, więc one też muszą być interesujące dla tych właśnie rodziców.
0: No właśnie.
1: I z tego co wiem, to są.
0: No właśnie, Krystianie, powiedz proszę, jak to jest z tymi rodzicami? Bo czasem sobie myślę, że to może my rodzice niezbyt gorliwie się przykładamy do tej naszej roboty, żeby w dzieciach tą pasję do nauki rozpalać, bo nie sztuką jest dać mikroskop pod choinkę, ale trzeba temu dziecku potowarzyszyć. Tobie się to chyba udaje. Czy musiałeś bardzo swoje dzieciaki zachęcać do eksperymentowania? Czy to jest jednak takie naturalne? No, dzieci są bardzo ciekawskie.
3: Dzieci są bardzo ciekawskie i tak naprawdę to też nie możemy wszystkich dzieci do jednej grupy tutaj wkładać. Nie ukrywam, że Adam Mirek przyłożył swoją rękę do tego, że moje dzieci lubią naukę, bo jeszcze w tych zestawach eksperymentalnych, które prezentował w żółto-fioletowych pudełkach. To były te zestawy, które potem jeszcze podczas pandemii były świetnym elementem zabawy, kiedy nie było nic można zrobić poza domem. Ale chciałem powiedzieć, że dorośli czytają te książki. My czytamy te książki z jednego prostego powodu. Za naszych czasów nie było takich książek.
0: No my mieliśmy To było sobie życie, ten serial, który to był chyba takim jedynym światełkiem w tunelu wtedy dla nas.
3: To prawda, była sonda. To jak ktoś jeszcze był bardziej ciekawski, to oglądał sondę. Natomiast nie było tego typu książek, a dziś tych książek jest, no, nie ujmując nic panu Adamowi, do wyboru, do koloru. I naprawdę ja z radością i z ogromną ciekawością przeglądam i czytam każde. I już uprzedzę też być może takie komentarze, że a co tam, książka dla dzieci, przecież to łatwo napisać. Nie, nie. Wielu pisarzy, z którymi rozmawiam naprawdę z wieloma pisarzami, mówi, dzieci są bardzo uważnymi czytelnikami. Dzieciom jak coś nie zazgrzyta, nie zagra, jak coś znajdą jakąś niekonsekwencję, to będą konsekwentnie o to pytać, a dlaczego, ale to się z tym nie zgadza, podchodzić, i tu pewnie Adam może potwierdzić,
1: prawda.
3: Na spotkaniach autorskich, że pan napisał tak, a ja słyszałem, albo mój wujek mówił, a to jest zupełnie już inna sfera, albo gdzieś przeczytałem, że to nie jest tak. I to jest bardzo dobre, bo to rozwija już kolejny ten etap, że dzieci same chcą jakby ten świat trochę po pierwsze naprawiać, a po drugie no jakby dociekać. I to jest ultra, ultra fajna rzecz. Temu bardzo kibicuję. I czy ja się do tego dołożyłem? No w jakiś sposób pewnie się dołożyłem właśnie dzięki książkom, więc ja tutaj chylę czoła przed wszystkimi autorami, ale także dziennikarzami polityki, bo mój syn, jak już tam miał kilkanaście lat, to tę politykę zawsze i właśnie naukowe strony też przegląda. Więc absolutnie jakby dostęp do wiedzy dziś jest tak ogromny, że jeśli tylko damy dziecku internet, ale nie wyłącznie z mediami społecznościowymi, żeby mógł sobie wrzucać 700 emotek na grupach jednej, drugiej czy trzeciej, tylko żeby miał jakąś pasję, jakieś zainteresowanie i wtedy mu otworzymy internet, to jest zupełnie inne wejście, inny próg wejścia do tego, bo on ten internet oprócz tego, że będzie korzystał z mediów społecznościowych, bo oczywiście, bo to jest kuszące i to jest normalny sposób komunikacji dzieci, ale on będzie też szukał tam informacji, będzie poszerzał wiedzę, będzie starał się zderzyć i to, co jest, myślę sobie, wartościowe, to jest to, że też no, mnóstwo z naszych pociech nauczyło się angielskiego przez ciekawość, bo no właśnie, bo w szkole tam kilka drobnych słów, zdań, ale w tym internecie fajne tematy były po angielsku. Nauka to jest ogromna, tak jak już powtórzę się, to jest banał, ale to jest ogromna wiedza, ogromna sfera, ogromna furtka do ogromnych właśnie nie baśni i to jest też, na co zwracam uwagę w książkach dla dzieci naukowych, że często, bo tak jak powiedzieliście tutaj trochę, budowa komórkowa, no nie jest, no przepraszam, sexy, prawda? Tego się nie bardzo da fajnie opisać. Ale już kiedy ją włożymy w fabułę jakiejś przygody, jakiegoś szpiegostwa, jakiegoś śledczego, który musi coś zbadać, no to już tylko wyobraźnia pisarzy tutaj stawiamy to na szale, prawda? Ale jeżeli coś takiego w tej książkę, w fabułę wpleciemy, no to ta budowa komórkowa może się okazać niesamowicie ciekawa. I właśnie to, o czym wspomniałaś, no mój syn teraz w ramach praktyk pracuje przy syntezie białek. W ogóle on już, ja nie rozumiem, co on do mnie mówi, co on robi, ale jestem z tego bardzo, bardzo dumny i on też jest
0: chyba zadowolony. Teraz takie czasy, że my się od młodych wszystkiego uczymy, tak, już nie one
3: tak,
0: od nas.
3: Tak, także to jest niesamowite i tak jak mówię, jeśli dziecko ma pasję, ma hobby, ma jakąś ciekawość, to ten internet będzie wykorzystywany na różne sposoby. Oczywiście dobrze z nim cały czas rozmawiać, żeby wiedzieć, w jakie tam ciemne zaułki nie zabrnął. To jest bardzo ważne.
0: No ale to, co powiedział Adam Mirek, mnie tak przytrzymało, to zainteresowanie właśnie ludzkim ciałem, tego jak my funkcjonujemy. To, że tego nie wiemy, to jest wynik tego zgaszonego, że tak powiem, zgaszonej ciekawości świata w szkole, czy te lekcje biologii są nieciekawe? Panie Adamie, jak pan to widzi? Skąd ten brak wiedzy? No i on też wychodzi w sondażach, w Eurobarometrze. Okazuje się, że całkiem spory procent Polaków myśli, że dinozaury żyły w tych samych czasach, co ludzie.
1: To jest trochę tak.
0: Mało zostaje w głowach po prostu ze szkoły.
3: Ale też te animacje przeszkadzają, bo czasami tam gdzieś w bajkach, w kreskówkach to się.
0: To prawda, Flintstonowie tutaj mogli trochę namieszać.
1: Tak, jeśli chodzi o chronologię, to na pewno. Ale faktycznie ja też często to podkreślam, że na przykład na jakichś swoich wykładach czy spotkaniach, że każdy z nas ma ciało i tego ciała używa, a do końca nawet nie zdaje sobie sprawy, jak pewne rzeczy w nim działają. A teoretycznie to wszystko było w szkole, tylko że wydaje mi się, że bardzo często współcześnie ta szkoła nie jest nastawiona na to, żeby tę wiedzę przekazać i żeby ta wiedza utkwiła w głowie na dłużej, tylko jest nastawiona ta szkoła na to, żeby zdać jakiś sprawdzian, jakiś egzamin, napisać test. I bardzo często, i ja przynajmniej tak miałem, ja na przykład tak miałem na swoich lekcjach biologii, których szczerze mówiąc nie lubiłem i być może to jest zaskoczenie dla kogoś, ale ja z biologią się polubiłem dopiero na studiach, bo w szkole po prostu moje lekcje biologii polegały na tym, że od myślników na kartkówkach trzeba było wypisać to, co jest w podręczniku i to było oceniane i trzeba było podpisać tylko różne narządy, które nawet nie było do końca wyjaśnione, jak one się ze sobą łączą i czemu my w ogóle się tego wszystkiego uczymy. A trzeba jeszcze do tego dodać to, że tych przedmiotów szkolnych jest dużo, dużo więcej i na każdy z tych przedmiotów warto by się przygotować i bardzo często też nauczyć się na pamięć tych myślników do wypisania na inne przedmioty. No więc po prostu tej wiedzy jest bardzo dużo. Ta wiedza, jeżeli jest taka oderwana od rzeczywistości, to wydaje się nudna, a często słyszymy, że no po co ja mam się tego uczyć, przecież nigdy mi się to nie przyda w życiu.
0: Tak.
1: No właśnie, a gdyby tylko trochę uszczuplić ten program nauczania i postawić bardziej na to pokazywanie tej wiedzy w rzeczywistości, w codzienności, tego, do czego ona właśnie się przyda. Jakichś takich powiązań między tymi wszystkimi układami, narządami, których używamy, procesami, które w nas zachodzą, no to wydaje się wtedy ciekawsze. I dlatego właśnie ja, pisząc swoją książkę, chciałem jak najbardziej odejść od takiej formy szkolnej opowiadania o ciele człowieka, więc zrezygnowałem zupełnie z przedstawiania po kolei wszystkich układów, wszystkich narządów, tylko postanowiłem opowiedzieć o tym ciele z perspektywy dnia, to znaczy co się dzieje w tym ciele w miarę tego, jak dziecko wstaje rano, ubiera się, myje zęby, je, idzie do szkoły, wraca, idzie spać i wtedy ta wiedza dotycząca ciała jest tak mocno zakorzeniona w tym, co się dzieje na co dzień i tak łatwo jest wtedy zauważyć te wszystkie procesy we własnym ciele, no że ona, wydaje mi się, że dużo prościej i dużo szybciej wchodzi do głowy i zostaje na dłużej. Zresztą ja też nie egzekwuję tej wiedzy, którą przekazuję. To znaczy ja o tych rzeczach wszystkich mówię po to, żeby właśnie zaciekawić, żeby wzbudzić jakąś iskrę, żeby pokazać piękno tej nauki. Ale ja nie robię sprawdzianów, nie wymagam tego, żeby na moich spotkaniach z młodzieżą ktoś mi odpowiadał zaraz na pytania związane z ciałem człowieka. W drugą stronę to już częściej się zdarza, że zadają mi młodzi naukowcy pytania.
0: No właśnie, i co pana zaskakuje czasem w tych pytaniach od dzieci i młodzieży?
1: Te pytania są naprawdę wspaniałe. Ostatnio miałem takie spotkanie w Rabce Zdroju w ramach Festiwalu Literatury Dziecięcej, gdzie przez bite 45 minut właściwie prowadzący spotkanie nie miał szansy zadać mi żadnego pytania, bo było tyle pytań z publiczności dotyczących wszystkiego i na różnych etapach i rozwoju i na różnym poziomie trudności i od tego, na czym polegał biodruk 3D, którym się zajmowałem na swoim doktoracie, ale też pytanie, a dlaczego śpimy? Albo pytanie, a czy lubi pan Spidermana? Więc tych pytań jest bardzo dużo. Ja na wszystkie jestem gotów odpowiedzieć. Jeżeli nie znam odpowiedzi, jestem gotów powiedzieć, że nie wiem i na przykład sprawdźmy sobie to teraz razem, albo dziękuję za to pytanie, sprawdzę później, nigdy o tym nie myślałem. Więc faktycznie ta ciekawość świata w tych najmłodszych jest. Bardzo często przez ten natłok przedmiotów szkolnych i tego, ile trzeba na pamięć się nauczyć, ta ciekawość jest trochę przygaszona. Ja się staram ją rozniecać na nowo.
0: Pawle, ty z kolei wybierasz tematy takie, które grzeją najczęściej, prawda?
2: Nie, no to bywa różnie. Natomiast jak słuchając pana Adama, mam wielką nadzieję, że te dzieci, te nastolatki, które właśnie tak aktywnie uczestniczą w spotkaniach autorskich, czytają te książki, kiedy dorosną, to nie będą tymi dorosłymi, których ja będę musiał edukować już i mówić im, że właśnie szczepionki są potrzebne, albo że jakiegoś rodzaju suplementy to jest rzecz, która was nie wyleczy i tak dalej. Zastanawiam się po prostu, na ile i oby tak było, że ta wiedza, którą one zdobędą dzięki właśnie książkom, dzięki tej ciekawości ich świata, że ona zaprocentuje w ich dorosłości. Mam taką nadzieję, ponieważ zgadzamy się, że to pokolenie ich rodziców miało tylko szkołę, a ta szkoła była czasami tak ograniczona w przekazywaniu rzetelnej wiedzy, że mogła po prostu ich zniechęcić.
0: Mówmy się.
3: No, ale jeżeli te dzieci będą tak wyedukowane, to ty, Pawle, stracisz pracę, więc lepiej tak zostaw sobie margines.
2: To jest tak z medycyną, że ona zawsze będzie potrzebna i opisywanie tego świata medycznego.
0: Ja myślę, że rolą popularyzatorów nauki będzie po prostu nauka krytycznego myślenia.
3: Ale wracając do tych szkół, były takie próby, żeby zaciekawić na przykład na lekcjach biologii, bo skoro o tej biologii dzisiaj tyle, ja pamiętam, ja w piątej czy w szóstej klasie musiałem wykonać, uwaga, na kartce z plasteliny układ wydalniczy dżdżownicy. Nie wiem, po co mi to było, ale no to były jakieś takie próby zaciekawienia, że można stworzyć jakiś taki format czy coś takiego bliższego. No dziś jest tego nieporównywalnie więcej i też ja zachęcam zawsze rodziców do tego, żeby korzystali z zajęć, z tego typu różnych
0: festiwale
3: pokazów.
0: Nauki,
3: festiwali nauki, półkolonii nawet. Jest bardzo bogata oferta. Oczywiście, że dobrze przejrzeć, czy to aby czasem rzeczywiście nie jest trochę po łebkach i powierzchownie, bo nie wszystkie trzymają poziom, ale są propozycje, do których można zajrzeć, zobaczyć i zamiast kolejnych, nie wiem, obozu youtuberów, których oczywiście też będziemy mieć, ale umówmy się, można to jakby też wszystko ładnie podzielić, znaleźć na to czas, to znajdywać takie zadania, takie zajęcia, które wykorzystują tę naukę i choćby spacer do lasu. Ja pamiętam pierwszy raz, jak zobaczyliśmy muchołówki, które złapały muchę. No przecież nie ma nic, pewnie są rzeczy, ale to jest ultra fascynujące zobaczyć, jak mucha tam wpada.
2: Ale często właśnie ten dorosły, ta mama, tata powinni właśnie nie bać się zainteresować tę swoją pociechę właśnie tą muchą.
3: Tak.
0: Albo nie gonić tego dziecka podczas tego spaceru.
3: Jak dziecko patykiem we mchu dłubie, bo coś tam znalazło, coś chcesz zobaczyć.
2: Rozbudzić po prostu to zainteresowanie otaczającym światem, biologią, i to da się zrobić, jak się okazuje, tylko trzeba chcieć.
0: No jesteśmy zanurzeni przecież w nauce, ale nie tylko przedmioty ścisłe. Mnie bardzo ciekawi, chciałam tutaj doktora Mirka dopytać o taką kwestię. Dlaczego nauczyciel w liceum polonista pana zniechęcił do przedmiotów humanistycznych i do tego, żeby postawić na ten aspekt?
1: To nie było tak, że mnie zniechęcił. Ja bardzo lubiłem zawsze język polski i lubię nadal, więc to absolutnie tak nie było.
0: No ale kazano panu się udać na kółko chemiczne.
1: Faktycznie tak jest, że pan, to był pan nauczyciel, kiedy trafiłem do liceum, to trafiłem tam z dosyć dobrymi wynikami z gimnazjum jeszcze wtedy i ten nauczyciel rozpoznał we mnie tę osobę, która ma te dobre wyniki właśnie z większości przedmiotów i ja chciałem wtedy kontynuować swoją dobrą pasę edukacyjną również w liceum i zapisać się na większość kół przedmiotowych, tak jak to było w gimnazjum. I kiedy poszedłem zapisać się na koło językowe, koło olimpijskie z języka polskiego, no to właśnie ten nauczyciel zapytał, czy to ja i czy ja faktycznie chcę iść na to koło, bo mam takie umiejętności dotyczące przedmiotów ścisłych, no i że pewnie pójdę też na koło chemiczne. Ja mówię, no oczywiście, że tak. No i wtedy dostałem zakaz zapisania się na koło olimpijskie z języka polskiego, bo nauczyciel
0: za dużo
1: stwierdził,
0: chętnych było.
1: Że skoro mam umiejętności, mózg ścisły, umysł ścisły, to lepiej, żebym w tym kierunku się rozwijał. No ja widzę w tym momencie, w tamtym momencie właśnie, że to było taka... taki moment, który trochę ukierunkował ten mój rozwój.
0: Czyli warto stawiać, panie Adamie, na nauki ścisłe?
1: Warto stawiać na to, co się lubi, warto stawiać na to, co nas interesuje. Jeżeli ktoś faktycznie odnajduje się wspaniale w analizie literatury, poezji i opowiadania o tym i w redakcji tekstów, to jak najbardziej nie powinien się zmuszać do tego, żeby nagle stawać się umysłem ścisłym. Natomiast ja po swoich kilku tam już pierwszych miesiącach w liceum zorientowałem się, że język polski, lekcje języka polskiego w szkole średniej to są lekcje, które dotyczą głównie analizy literatury. Nie ma tam już zbyt wiele miejsca na ortografię, gramatykę i interpunkcję.
0: To Max Elon powinien pana tutaj zachęcić do drugiego fakultetu na polonistyce. Językoznawstwo ogólne przez 2 lata.
1: Tak, a to był właśnie ten aspekt, który mnie najbardziej w polszczyźnie interesował. I tak po czasie stwierdzam, że to jest po prostu najbardziej ścisła część języka polskiego.
0: Tak samo poetyka.
3: Ja bym trochę zaprotestował przeciwko takiemu dzieleniu tutaj te nauki humanistyczne i rzeczywiście i ścisłe, bo one naprawdę się wiążą. Ja po kilku latach w szkole muzycznej doskonale wiem, że muzyka to matematyka. No jeśli się nie będzie zgadzać taktowanie, to nic z tego dobrego nie wyjdzie, prawda?
0: Ja muszę tutaj zdradzić w wywiadzie w magazynie Pismo, z którym to mamy współpracę dziś przy okazji tego placu na Rozdrożu. Jest bardzo ciekawy fragment, w którym dr Mirek opowiada, jak w przyrodzie liczby pierwsze się odnajdują. Nie będę tutaj więcej mówić, zachęcam do przeczytania, ale to było dla mnie odkrycie, przyznam.
3: No proszę.
1: Tak, no bo tak naprawdę matematyki nie stworzył jakiś Grek 3000 lat temu z siwą brodą, tylko ta matematyka istnieje w przyrodzie i czujne oko ją zauważyło i zaczęło opisywać świat liczbami, ale świat z matematyka w przyrodzie jak najbardziej funkcjonuje.
0: No ale a propos tego Greka starożytnego, to i filmik o Odysei też się u pana znalazł ostatnio.
1: Oczywiście, oczywiście. Trzeba korzystać z tematów, które są gorące w mediach społecznościowych.
0: No więc skąd ta Scylla i Charybda?
3: Adam zachęcił mnie do pójścia do kina. Tyle tych wątpliwości wydobył z Odysei, że pójdę i zobaczę rzeczywiście.
0: No ja się dowiedziałam, skąd Scylla i Charybda.
3: Rzeczywiście,
1: tak, jest to przesmyk taki, cieśnina tak, której wiry i prądy morskie były wielkim zagrożeniem między Sycylią a Kalabrią. Czy to są nazwy powiązane ze Scyllą i Charybdą? No ja tego nie wiem, ale takie przypuszczenia jacyś tam naukowcy stawiają.
0: Jest, nauka nas otacza i warto ją zgłębiać. Pawle, jakich tematów naukowych myślisz, że w Polsce jeszcze nie umiemy poruszać? Albo nie znajdują one takiego odbiorcy, jak ty byś sobie życzył?
2: Nie, ja myślę, że wszystkie. Ja bym tutaj nie pokusił się o znalezienie jakiegoś takiego tematu, który byłby zbyt mało eksploatowany, ponieważ mamy w tej chwili na szeroko rozumianym rynku medialnym taką gamę różnego rodzaju publikacji, no już nie mówiąc o sieci internetowej, gdzie przecież każdy zainteresowany czymś może znaleźć.
0: To prawda.
2: Wszystko.
0: Myślę bardziej o takich zarzewiach konfliktów, które ja obserwuję w naszej działce, czyli insulinooporność. Istnieje czy nie istnieje? Szczepionki, o których mówiłeś, pandemie. Czy to są...
2: No ale to są tematy, które się poruszają. Znaczy, o których się pisze.
0: Czy my umiemy o nich dyskutować?
2: To jest zupełnie inna sprawa. Czy możemy
0: I czy mamy szansę?
2: To jest...
0: I czy powinniśmy?
2: Szansę mamy zawsze. Szansę mamy zawsze i te próby trzeba zawsze podejmować, żeby przekonać, a nawet prezentować po prostu różne stanowiska, bo jeżeli są jakieś tematy kontrowersyjne, a tych w naukach medycznych również nie brakuje, nie tylko dlatego, że jest szkoła leczenia Otwocka
0: i Falenicka,
2: ale dlatego, że po prostu tak jak mówiłem na początku, 2 plus 2 nie równa się 4 w medycynie, więc...
0: No i to jest ten zarzód, prawda? Podnoszony
2: to jest
0: przez środowiska alternatywne.
2: Właśnie, to jest zarzut tych osób, które za bardzo nauki nie rozumieją i nie chcą zrozumieć przede wszystkim.
0: No bo co jest potrzebne, żeby rozumieć naukę?
2: Wyobraźnia, myślę, i też taka...
0: Umiejętność kwestionowania przekonań, które
2: właśnie
0: się miało?
2: Właśnie nie. Wydaje mi się, że nie umiejętność kwestionowania, ponieważ jak ktoś właśnie chce...
0: No w sumie wszystko można
2: zakwestionować.
0: Unieważnić.
2: Ja myślę, że potrzebna jest skłonność jednak do zaufania. To, co niestety napędziło antynaukowe tezy w mnóstwie dziedzin, a przede wszystkim w medycynie, to jest właśnie utrata autorytetów. To znaczy wraz z nastaniem mediów społecznościowych, gdzie na tematy najtrudniejsze wypowiadają się celebryci, aktorzy, aktorki, influencerzy, ale właśnie w takim złym tego słowa znaczeniu, bez podbudowy takiej nauki rzetelnej. To spowodowało, że każdy właściwie może być ekspertem, a jak każdy może być ekspertem, to ja, laik, być może powinienem mieć zaufanie do każdego, bo nie ma.
0: No ja wolę jednak do kogoś, kto jest wykształcony w danej dziedzinie.
2: No tak, ale z tego co wiem, to pani redaktor nie należy do grona antyszczepionkowców, ani osób, które wierzyłyby na przykład, że nie wiem, jakimiś produktami spożywczymi można ograniczyć rozwój raka, prawda? No wiemy wszyscy i nasi słuchacze na pewno też mogą przytoczyć całą listę różnych idiotyzmów, które się pojawiają w tej chwili w przestrzeni medialnej, tej szeroko rozumianej. Myślę tutaj również właśnie o internecie, bo tam niestety nie ma żadnej kontroli. W związku z powyższym jest pewna łatwość do przekazywania różnych bzdur albo niepotwierdzonych informacji. Wystarczy, że jakaś pani o znanym nazwisku przeczyta książkę jedną, drugą, trzecią, ale nie naukową, tylko nie wiadomo jakiego autora, po czym będzie ogłaszała, że leki przeciwko leki przeciwdepresyjne szkodzą, że najlepiej je odstawić. I ona urasta przez pewien czas na szczęście do rangi właśnie ekspertki, która może tutaj wręcz pouczać
0: no i jeszcze
2: lekarzy.
0: Podpiera się PubMedem i naukowymi
2: Wydaje jej się, że ma na tyle ten background naukowy, nie wiadomo skąd, bo go nie ma, że który pozwala jej ocenić te artykuły naukowe. Ja nie czuję się kompetentny często do analizy artykułów naukowych, których autorzy podejmują się właśnie analizy pewnych trendów, wpływu, leczenia i tak dalej, i tak dalej. To są naprawdę bardzo trudne rzeczy.
0: Czyli my potrzebujemy naukowców celebrytów. Właśnie takich jak między innymi...

0: tymi wszystkimi śladami, tak? Co, nie chwalić się wyłącznie sukcesami, a internet, media społecznościowe często uwielbiają tylko te sukcesy, zwłaszcza jeśli ktoś opowiada o tym, co robi, tak? Tam nie ma miejsca na błędy.
1: Zaczęliśmy tę naszą audycję, teraz sobie przypominam, od twojego pytania, czy to dziennikarstwo naukowe się zmieniło i czy jest trudniej.
2: No właśnie.
1: Otóż teraz dochodzę właściwie do takiego wniosku, że jest o wiele trudniej. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś to dziennikarz naukowy był pośrednikiem między naukowcem, między jakąś ogłoszoną nowością w nauce, a odbiorcami. A w tej chwili dzisiejsi odbiorcy nie potrzebują już tych pośredników. I ten trud, który ma dziennikarstwo naukowe, polega na tym, aby utrzymać się w tym trójkącie pomiędzy nauką a naszymi odbiorcami. Żeby to był ten trójkąt równoboczny, żebyśmy nie wypadli z tej roli jako pośredników. Bo my wiemy, jakie informacje rzeczywiście przekazywać i jak je selekcjonować.
2: Będziemy się starali Państwu przekazywać rzetelną wiedzę. Dziś byli ze mną dr Adam Mirek, doktor inżynierii biomedycznej, autor wydanej między innymi książki Ktoś tu kręci, polecam. Krystian Hanke oraz Paweł Walewski z tygodnika Polityka. Zachęcam Państwa do lektury sierpniowego pisma i życzę dobrej nocy.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Co państwo?
3: Lato!
4: 29 lipca, mamy środę. Szymon Kuliś, Katarzyna Pasierbik, Kuba

0: Krzyczkowski, kłaniamy się Państwu. Publiczne nakłady na ochronę zdrowia zaplanowano w tym roku na rekordowym poziomie prawie 248 miliardów złotych. I choć rozmiar wydatków robi wrażenie, to wciąż jest to poniżej średniej unijnej, która wynosi w granicach 10% PKB. Nasze wydatki publiczne są na poziomie 6% PKB, choć GUS bierze również pod uwagę wydatki prywatne, co w sumie daje niewiele ponad 8% PKB. Tak czy inaczej, pieniędzy wciąż brakuje, no ale trudno by nie brakowało, skoro system finansowania jest nieprzejrzysty, chaotyczny, no i po prostu okradany. Niedawno Ministerstwo Zdrowia przedstawiło pomysły na zmiany, które mają wprowadzić przejrzyste zasady finansowania medyków, ograniczyć nieprawidłowości, uporządkować system finansowania świadczeń. Pensja lekarza w publicznej placówce ma wynieść maksymalnie 77 tysięcy złotych. Koszty szpitali dotyczące wynagrodzeń mają być ograniczone, a państwowe placówki będą publikować informacje o zawieranych kontraktach. Dziś pytanie, czy zmiany proponowane przez rząd uzdrowią system ochrony zdrowia? Pani Katarzyna czeka na Państwa telefony 510-357-357, 510-357-357. Oczywiście w aplikacji Sonda. Półtorej minuty, proszę Państwa, po południu naszym gościem jest pani Klara Klinger, redaktor naczelna portalu Rynek Zdrowia. Dzień dobry, pani redaktor, kłaniam się.
1: Dzień dobry.
0: Pakiet ustaw zmieniających system ochrony zdrowia ma być procedowany w Sejmie we wrześniu. Najwięcej emocji oczywiście budzą płace lekarzy między innymi. Rząd proponuje limit, to 76 800 zł miesięcznie, jak powiedział pan premier, biedy nie ma. Jaki efekt pani zdaniem wywoła ta zmiana? By szpitale odetchną, bo na wynagrodzenia pójdzie po prostu mniej pieniędzy?
1: No właśnie, sama jestem ciekawa, jak to w praniu wyjdzie, prawda? Te wszystkie niuanse będą miały znaczenie. I faktycznie pytanie, na ile dyrektorzy szpitali będą mieli takie umiejętności negocjacyjne, żeby z kolei nie przyszli do nich...
0: Tak, lekarze, ja się uśmiecham, stąd może taki efekt i pani się zawahała, bo to już się dzieje, już podobno.
1: Czy nie przyjdą i nie zażądają maksymalnych stawek,
0: ale podobno to już tak, to już jest. I już rozpoczęli negocjacje, tak.
1: Tak, i to będzie w ogóle trudny moment w styczniu, bo to dyrektorzy szpitali będą zajęci wtedy, no bo głównie szpitali, ale też i poradni, negocjowaniem tych stawek z lekarzami. Natomiast tam są takie mechanizmy, które mają jakoś wspomóc negocjacyjnie tych dyrektorów szpitali, takie, że na przykład jeżeli dobrze wynegocjują i nie będzie za dużo budżetu tego szpitalnego pochłaniały, nie będą wynagrodzenia, to dostaną bonus finansowy. I też jestem bardzo ciekawa, co spowoduje taka zmiana, która mówi o tym, że lekarz ma pracować nie więcej niż wymiar dwóch etatów.
0: Tak, no bo teraz, tak, to jest w granicach 320 mniej więcej godzin miesięcznie. No ale wracając do tych pieniędzy, doprowadzono do absurdu. 60, 70, a nawet pani minister zdrowia wskazała, że są takie placówki, gdzie 80% budżetu...
1: Nie, czasem jest 100. Chcę powiedzieć, że są takie placówki, w których 100% budżetu są wynagrodzenia.
0: Tak, nawet nie słyszałem, ale to szło na pensje. Częste pensje kosmiczne płaciły, przypomnijmy, potwornie zadłużone placówki. Wiadomo, że w naszym systemie, pani redaktor, brakuje lekarzy. To nie jest tajemnicą i o tym mówimy od, nie wiem, dekad. No, może przesadziłem, ale od kilkunastu lat najgrzeczniej. Nie możemy tego zmienić, dopuścić do zawodu w Polsce lekarzy spoza granic, zwłaszcza, że, co podkreślał pan premier niedawno, płacimy lepiej niż średnio płaci się w Unii. W związku z tym jesteśmy konkurencyjni.
1: No my tutaj też przecież trwała bardzo długa dyskusja i była możliwość dopuszczenia właśnie medyków z zagranicy, przede wszystkim spoza Unii Europejskiej, czyli z Ukrainy, bo tutaj bardzo mieliśmy wielu medyków na specjalnych zasadach, no ale te wyjątki, które zostały wprowadzone w czasie pandemii, zostały jakoś tam ukrócone, no bo chodziło o zdany egzamin z języka polskiego, no i nie wszyscy ten egzamin zdali i teraz miało być jakieś jakieś vacatio legis, które by pozwoliło, żeby mieli więcej czasu, no ale jednak do tego nie doszło, więc wielu też wypadło z tego rynku. Zobaczymy też, co się będzie działo dalej.
0: W relacji do innych wydatków przeznaczamy na finansowanie całego systemu bardzo dużo, choćby nominalnie mniej niż państwa Unii. I w relacji do PKB też jesteśmy poniżej średniej unijnej. Może należy w związku z tym, panie redaktor, na przykład ograniczyć koszyk świadczeń gwarantowanych. Może ten nasz system oferuje za dużo.
1: No właśnie, tutaj też się toczą dyskusje, na ile oferujemy na papierze, a na ile tak naprawdę jest częściowo to fikcyjne ze względu na to, że na przykład po prostu zwiększają się kolejki. Teoretycznie dostępność jest, no ale jaka ta dostępność jest, jeżeli ktoś czeka, nie wiem, rok, pół roku, a nawet kilka miesięcy, nie wiem. No na przykład taki najprostszy przykład, do laryngologa kogoś boli ucho, żeby się dostać do okulisty, gdzie to wymaga natychmiastowej reakcji lekarza. Tymczasem czas oczekiwania jest absurdalnie długi.
0: A dlaczego te kolejki do lekarzy specjalistów wciąż są tak potężne? To jest również efekt po prostu zbyt małej liczby lekarzy?
1: Nie, znaczy w ogóle to trzeba od razu podkreślić, znaczy ta liczba lekarzy w Polsce, ona wcale nie jest aż taka mała, się naprawdę zwiększyła i wręcz już teraz ministerstwo stawia limity, mówi, że więcej jakby tych nowych lekarzy nie będą przyjmowani, bo właściwie za 10 lat czy mniej więcej coś takiego, to już w ogóle przestanie być taki problem, jeżeli chodzi o generalnie liczbę lekarzy. Natomiast na pewno problemy są w konkretnych specjalizacjach, w konkretnych regionach, na pewno różne miejsca takie mniejsze w Polsce, na pewno duże miasta mają dużo mniejszy problem niż jakieś mniejsze miejscowości. I ta równowaga rozłożenia dostępu do lekarzy jest na pewno tutaj dużym problemem, ale no, kolejki do specjalistów są dlatego, że po prostu rzeczywiście po pierwsze jesteśmy też coraz bardziej schorowani, to widać na danych NFZ-u, że mamy za starsze społeczeństwo i coraz więcej osób korzysta z tej opieki medycznej, a z drugiej strony po prostu brakuje tylu pieniędzy, jest na konkretną pulę, prawda, przyjęć, a na resztę no to trzeba po prostu jedynie można regulować kolejką.
0: Wspomniała pani o tych limitach dotyczących wymiaru zatrudnienia lekarza, maksymalnie 2 etaty, to w granicach 320 godzin miesięcznie. To i tak bardzo, bardzo dużo w sumie. Ale pani zdaniem to jest złe rozwiązanie? Czy to rozwiązanie coś rozwiąże?
1: No to jest, dlatego mówię, że to jest bardzo ciekawe, bo to, co ma objąć również pracownie publicznych, prywatne, tak? Więc jeżeli lekarz będzie pracował jakkolwiek cząstkowo na NFZ, to jeżeli później będzie pracował w jakiejś niepublicznej placówce albo we własnym, prywatnie będzie przyjmował pacjentów, to ten nie może przekroczyć tego wymiaru 320 godzin. No i pytanie, czy to spowoduje, że będą zwiększać te prywatne wizyty, a mniej pracować publicznie. Znaczy te efekty uboczne tej zmiany, która jest z założenia dobra, bo nie chcemy mieć przepracowanych lekarzy. Każdy chce, żeby był przyjęty przez kogoś, kto jest wypoczęty, no, ale, w miarę wypoczęty.
0: To jest jasne, ale rozumiem, że boimy się tego, że...
1: Jakie będą efekty uboczne, tak? Czy to może wydłużyć kolejki? Wszystko zależy od tego, jaka będzie reakcja środowiska, jaka będzie reakcja w małych szpitalach, gdzie może nagle zabraknąć lekarzy, czasem słusznie, bo być może dany oddział nie powinien działać, powinien się połączyć z jakimś większym, a czasem może wcale nie. Tak? I będą wyjątki, w których będzie zgoda NFZ-u wydawana, żeby ci lekarze mogli pracować, żeby jakoś tam ratować działalność danego oddziału, ale nie zawsze tak będzie, więc zasady, zmiana jest dobra, ale jakie będą efekty tej zmiany, to myślę, że niestety przekonamy się wszyscy my jako pacjenci dopiero za ileś miesięcy po wejściu tych zmian.
0: Cudna konkluzja, bo my stawiamy
1: niebezpieczna.
0: No bardzo, my stawiamy pytanie, co z tego wyniknie. I ja bym wolał, żeby na przykład pomysłodawcy wiedzieli już teraz i mieli to przeanalizowane, co z tego wyniknie.
1: Ale... No tak, ale trudno jest pewne też zachowania, no bo to bardzo wiele zależy od danego lekarza. Zresztą, co jest bardzo ciekawe, ta weryfikacja tego, jak długo pracuje lekarz, będzie się opierała na uczciwości lekarzy, którzy będą musieli przedstawić oświadczenie, że nie pracują więcej niż, bo będą musieli mieć zgodę ze swojej tak zwanej placówki matki, żeby tam, gdzie uznają, że ich jakie stałe miejsce pracy, która pozwoli i powie, że dobrze, możesz pracować tu i w innych miejscach, natomiast no będzie musiał pokazać, ile ten jest wymiar w sumie godzin. I to wszystko będzie się opierać na takich oświadczeniach lekarzy. To i jak będzie to kontrolował, to też wszystko jeszcze jest
0: w powijakach. Klara Klinger, redaktor naczelna portalu Rynek Zdrowia, jest Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wrócimy na antenę przed 13. 10 minut, proszę Państwa, po południu. Czy zmiany proponowane przez rząd uzdrowią system ochrony zdrowia? Co Państwo lato? 510-357-357. Czekamy na telefony w aplikacji Sonda. Pan Piotr z nami. Panie Piotrze, dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry,
2: no,
0: panu
2: ja muszę witam. Powiedzieć, że idealnie wpasował się pan akurat w dniu dzisiejszym z tematem.
0: I bo zaplanował pan chorobę i wizytę u lekarza, tak?
2: Nie, ponieważ prowadzę placówkę medyczną i wytłumaczę już panu, dlaczego będzie problem, już jest problem z dostaniem się do lekarzy specjalistów, a za chwilę będzie potężny
0: jeszcze większy
2: problem. Oczywiście. Dzisiaj dostaliśmy pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym pytałem odnośnie świadczeń nadlimitowanych, które powinny zostać zgodnie z umową za pierwszy i drugi kwartał zrefundowane. Taka jest umowa podpisana pomiędzy NFZ-em, czyli de facto państwem, i świadczeniodawcami. Otrzymałem informację, że środków nie ma i nie będzie. I koniec. Czyli nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi? I teraz proszę postawić się w sytuacji, kiedy to świadczeniodawca nie dopełnia któregoś warunku umowy. Co się wtedy dzieje? Kontrola NFZ-u, zabranie kontraktu, kary ewentualnie, natomiast w tej sytuacji...
0: Rozumiem, panie Piotrze, że mówimy o pieniądzach, które się placówce należą za wykonane usługi, czyli należą się jak to się mówi, jak psu zupa. Natomiast i te zaległości są spore? Jaki czas upłynął?
2: Czas, nie mamy zwróconych środków za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec. Czyli wszystkie opłaty za badania diagnostyczne, za badania obrazowe, za pensje dla personelu, za wszystkie media, które są potrzebne, żeby placówka funkcjonowała, nie zostały te środki zwrócone. Te środki w zależności oczywiście od wielkości placówki, od wielkości kontraktu są różne. Mniejsze lub większe, ale wprowadzają...
0: Co pan z tym zamierza zrobić? Bo sytuacja jest troszkę patowa. Prawda?
2: Jest dramatyczna. Jedyną możliwością, są dwie możliwości, albo oczywiście wystąpić na drogę sądową z Narodowym Funduszem Zdrowia i z państwem. Wszyscy wiemy, jak to się skończy. A druga forma walki może
0: skończyć się odwetem. Na przykład będzie pan miał problem przy podpisywaniu następnej umowy.
2: Brawo, panie redaktorze, tak to właśnie wygląda. Natomiast drugie rozwiązanie to jest takie, że wszyscy pacjenci, przypuśćmy od września, którzy byli zapisani na ten rok na konsultacje medyczne, zostaną przepisani na przyszły. I to już się dzieje powoli, bo mówiono o tym, że do szpitali nie przyjmuje się już części pacjentów w placówkach diagnostyki obrazowej.
0: Czyli statystyki dotyczące czasu oczekiwania na wizytę jeszcze się pogorszą. Panie Piotrze, kończę, choć mam jeszcze oczywiście parę pytań, ale słuchacze czekają. Bardzo panu dziękuję za telefon. Pozdrawiam.
2: Do widzenia.
0: 13,5 minuty po południu. Czy zmiany proponowane przez rząd uzdrowią system ochrony zdrowia? Pan Michał, panie Michale, witamy pana. Halo.
3: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Ja co prawda nie jestem specjalistą od branży medycznej, ponieważ jestem rolnikiem i wiem, jak mogłoby wyglądać uzdrowienie polskiego rolnictwa, ale to nie ten temat.
0: Ale o rolnictwie będzie, obiecuję, następnym razem.
3: Oj, bardzo dobrze, bo to jest bardzo ciekawy też temat, jak sytuacja w polskim rolnictwie wygląda i jak to uzdrowić. Ja receptę mam, chociaż myślę, że trzeba by było zrobić tak samo radykalnie ze służbą zdrowia, czyli po prostu radykalnym cięciem wszystko zmienić. Nie wiem, czy to społeczeństwu by się podobało, bo reportaży czy tam programów na temat służby zdrowia u pana Kuby w Radiu 357 było tyle,
0: no, audycji co niemiara, to prawda, tak.
3: Dokładnie, można by było coś z tego wybrać. Pytanie, czy my w ogóle system na nowo jakoś wymyślamy, bo nie wiem, czy rozwiązania w Europie, na świecie, które się sprawdzają. I dlatego my nie możemy skorzystać z tych rozwiązań. Druga sprawa jest taka, że jeśli słyszycie, że na uczelnie medyczne na jedno miejsce jest 20 kandydatów, to tych chętnych bycia lekarzem jest dużo osób. Ja rozumiem, że to w jeden rok nie stworzy się medyka, ale każda zmiana przebiega długoterminowo. My powinniśmy dawno o tym myśleć, jak zabezpieczyć nasz kochany kraj w zawody, które są nam niezbędne. Jeżeli się starzejemy, wiadomo, że będzie...
0: Do funkcjonowania, do życia, tak.
3: Dokładnie.
0: Do zdrowego życia. Bardzo cenna uwaga. No, ale jest jak jest, panie Michale. Wcześniej chyba nikt o tym nie myślał, a jeśli myślał, no to... To niewiele się stało. Pan Artur. Panie Arturze, witam. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja chciałem się tylko odnieść do dwóch kwestii. Jedna była poruszona, dotyczyła jednego miejsca pracy, tego podstawowego. Analogiczne rozwiązanie było jest stosowane na uczelniach wyższych. Tam początkowo również, żeby uciąć tak zwaną wieloetatowość i obsadzanie iluś etatów na iluś uczelniach, rektor uczelni matki musi wydać zgodę. Z czasem okazało się, że te zgody są wydawane coraz rzadziej i coraz mniej chętnie. I druga kwestia ilości kierunków medycznych i chętnych na te miejsca. Nikt nie zadaje sobie pytania, kto będzie uczył tych studentów.
0: Mhm.
4: Mówi się tylko o tym, że jest zapotrzebowanie, że potrzebujemy tych kadr. Są pieniądze na infrastrukturę, budynki i wyposażenie. Natomiast dalej pozostaje niezmieniona liczba wykładowców.
0: Czy zmiany proponowane przez rząd uzdrowią system ochrony zdrowia? Panie Arturze, pozdrawiam pana. Dziękuję. 510-357-357. Dzień dobry, panie Waldemarze. Halo.
5: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
5: Ja chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jedna jest taka, że niezależnie od tego, jak duże składki, ile płacimy, to widać, że system sam w sobie reguluje się w taki sposób, że po prostu podwyższane są płatności dla lekarzy i to tak jak ostatnio słyszałem, że jeżeli mediana zarobków lekarzy w szpitalu w Pile potrafi być 150 tysięcy złotych miesięcznie,
0: aż mi się nie chce wierzyć w medianę na tej wysokości, no ale przyjmuję.
5: No ale tak, ja też mówię, słyszałem, jakby to tylko powtarzam informację, którą w internecie wyskoczyła, tak czy inaczej, jakby ta sytuacja, że lekarz za godzinę pracy dostawał 230 tysięcy, dochodzimy do takiego absurdu, w którym jakby patrząc na opiekę medyczną w Stanach Zjednoczonych, dochodzimy do tego, że ci lekarze w Stanach to są biedacy w porównaniu do lekarzy u nas.
0: No tak, tylko że pamiętajmy, panie Waldemarze, broń Boże, nie bronię patologicznego systemu, bo to jest system, jeśli na to pozwala i nikt tego nie kontroluje, a nie kontroluje, o czym za chwilę porozmawiam z panem dyrektorem Arturem Białoszewskim, no to jest oczywiście źle, ale te przypadki, które pan by wskazał, należą jednak do mniejszości. No standard to... tak nie wygląda.
5: Znaczy, panie Kubo, wszyscy wiemy o tym, że jeżeli chce pan się dostać do szpitala i ma pan jakiś zabieg, to idzie pan prywatnie do profesora i potem profesor pana kontaktuje
0: ze swoim... I potem jestem kierowany. Tak.
5: Tak, potem jest pan przez profesora kierowany do odpowiedniej osoby w jego szpitalu.
0: I tego też nikt nie kontroluje, dodajmy, w tej chwili.
5: Zupełnie. Tak. Także, panie Kubo, szczerze mówiąc, jeżeli nie dojdziemy do systemu takiego jak Urząd Skarbowy teraz i KSeF i wszystko inne w obszarze medycznym, gdzie ci lekarze naprawdę będą pod lupą i będą transparentni, to nie
0: to
5: ma
0: czarno,
5: takich pieniędzy, które chodzi
0: czarno
5: nie
0: pan to
5: przypalić.
0: Widzi. Pozdrawiam tak pana. Dobrego dnia.
5: Dobrego,
0: wszystkiego
5: Kubo.
0: Dobrego, pan Michał. Panie Michale, halo, dzień dobry. Panie Michale, słyszymy
6: dzień
0: się.
6: Dobry.
0: Dzień dobry, witam pana.
6: Tak? Dzień dobry. Ja chciałem się odnieść do kilku kwestii, ale mało czasu. To zacznę powiedzmy od tego, że wierzenie w losowe informacje, które znajduje się na internecie, no zazwyczaj nie będzie to najlepsze źródło informacji, najbardziej wiarygodne informacje to nie będą. Mhm. A jeszcze co do kształcenia, to jest taka dosyć istotna kwestia. Ja jestem świeżo po skończeniu tego kierunku.
0: Aha.
6: I ja już w tym momencie...
0: który kierunek pan? Lekarski, tak?
6: Tak. Lekarski, jestem świeżo absolwentem i niestety muszę przyznać, że już w tym momencie moim zdaniem poziom studentów przyjmowany na te studia i ci, którzy kończą te studia, nie jest, szczerze mówiąc, poziomem zadowalającym. Więc pomysł, żeby przyjmować jeszcze więcej studentów z jeszcze mniej, niższymi wymaganiami tak naprawdę wobec nich, jest pomysłem absurdalnym. I to no, trzeba pomyśleć o tym, kto nas będzie faktycznie lepiej uczył w przyszłości, bo to, że więcej ludzi będzie miało ten tytuł lekarza, nie oznacza, że ten poziom leczenia będzie szczególnie zadowalający.
0: I co pan teraz, tak tylko... swoją drogą, panie Michale, co pan teraz planuje po tych studiach? Co pan będzie robił?
6: Pójdę na staż, no bo jeszcze po studiach obowiązkowy staż, żeby móc wykonywać, a później, jeżeli się dostanę, zamierzam pójść na specjalizację, ponieważ to jest zdecydowany problem, bo zwiększyliśmy trzykrotnie ilość absolwentów kierunków medycznych, znaczy kierunku lekarskiego w przeciągu kilku lat, a ilość miejsc specjalizacyjnych już się nie zwiększa, więc to jest problem, o którym powinniśmy myśleć.
0: To jest ważny wątek a propos mojej rozmowy sprzed kilku minut, czyli wcześniej ktoś o tym myślał, żeby kształcić więcej lekarzy. Prawda?
6: Więcej specjalistów, bo lekarzy nie mamy aż tak szczerze mówiąc niedoborze. Bardziej chodzi o brak specjalistów. A jeszcze taka istotna kwestia o tych kosmicznych zarobkach. W mieście, w którym studiowałem, w szpitalu klinicznym, internista zarabia 70 około złotych na godzinę na dyżurze. Więc jeżeli ktoś uważa, że to jest taka niesamowita stawka, że warto dlatego skończyć 6 lat studiów, rok stażu, 5 lat specjalizacji i bardzo długo pracować w godziny na dyżurach, no to ja zachęcam, żeby pójść i skończyć te studia i dostawać te 70 na godzinę, no jeżeli to tak opłacalny biznes.
0: Pozdrawiam pana Michale, bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Tomasz z nami, panie Tomaszu, a przypomnę, proszę państwa, nasz telefon 510-357-357. 510-357-357, hybrydy wolne. Zapraszam, no i pan Tomasz na antenie. Panie Tomaszu, witam, halo.
7: Dzień dobry, czyli
0: dzień
7: to
0: dobry,
7: ja.
0: To pan, tak.
7: Panie redaktorze, ja mam takie spostrzeżenie, że tak naprawdę to nie jest kwestia tego, co jest w naszym jakby kraju źle, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. To ja sobie zadałem pytanie, słuchając dzisiejszej audycji, co tak naprawdę u nas działa? Sądy nie działają, nauczyciele będą strajkować. Służba zdrowia, no nie działa. I tak naprawdę ja myślę, że...
0: Ale wie pan, w ten sposób, prawdę powiedziawszy, to można w zasadzie powiedzieć o każdym państwie europejskim.
7: No właśnie. Tylko, że
0: no może nie o każdym, ale o większości na pewno.
7: Kiedy ta nasza gumka pęknie? Czyli do jakiej jakby rozciągłości jesteśmy w stanie to wszystko wytrzymać? Bo ja myślę, nie wiem, może jestem lekko... mam lekki niedorozwój, ale myślę, że tak naprawdę pewnego rodzaju działania są tutaj takim laboratorium. Oni nas po prostu, ci, którzy rządzą, bez względu na to kto, z jakiegoś powodu testują, na ile my wytrzymamy, kiedy my wyjdziemy na ulicę i zaczniemy protestować, bo myślę, że tak w sposób pokojowy to ciężko będzie cokolwiek zmienić, a już tak drastycznie zmienić, tak jak to niektórzy sugerują, wyrzućmy wszystko do kosza i zróbmy coś na nowo, to się wręcz nie da. W związku z tym ja myślę, że dopiero się coś zmieni, jak społeczeństwo powie dość, enough is enough. I tak naprawdę tą koalicję okrągłego stołu, która nami ciągle rządzi w taki bądź w inny sposób, grając z nami w ping-ponga, po prostu powiemy im dosyć, wybierzemy kogoś, kto nie wiem, może ma zupełnie inne podejście i komu w końcu będzie na nas zależeć. To jest takie moje spostrzeżenie.
0: Pewna szansa będzie za rok podczas wyborów. 510-357-357, 23 minuty po południu, czy zmiany proponowane przez rząd uzdrowią system ochrony zdrowia.

Pewnie troszkę Państwu zawracam głowę, pewnie Państwo teraz wylegują się na plaży albo na miejskim trawniku, no i nie mają siły nawet, by myśleć o finansowaniu systemu opieki zdrowotnej. Troszkę się nie dziwię, niemniej pozostaję z nadzieją, że być może w przerwie pomiędzy jednym a drugim zimnym napojem coś Państwu przyjdzie do głowy, jakaś refleksja, proszę refleksji się uczepić, ba, mało uczepić, podzielić się z nami. 510 357 357.

0: 26 minut po południu. Czy zmiany proponowane przez rząd uzdrowią system ochrony zdrowia? 510-357-357. Dzień dobry, panie Robercie. Halo?
1: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, witam. Kłaniam się.
1: Na dzień dobry. Powiem tylko tyle, że pana imiennik ma już 2,5 roku, bo słyszymy się raz do roku, także już wnuk mój Kuba, to także imiennik, także szybko rośnie. Natomiast dość się tematu, żeby...
0: Mam nadzieję, że słucha radia, przynajmniej jest zmuszany czasami.
1: No, pewnie bym go zmuszał, ale to jest daleko ode mnie, także zobaczymy, co będzie. Na pewno go będę do tego, przyzwyczajał, żeby słuchać Radia 5.7.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja nie chcę się wypowiadać na temat tych wszystkich składek, tych wszystkiego, po prostu denerwuje mnie to bardzo.
0: No, nie ma pan siły, rozumiem.
1: To po prostu nie mam siły, ale tak. Dwa przykłady powiem odnośnie tych wszystkich komentarzy. Mój syn mieszkał w Hamburgu przez 4 lata. Pracował tam oczywiście. Tam system kart chorych jest za granicą w Niemczech, więc... I miał przypadek ze swoją żoną, że po prostu musiała pójść do lekarza. Oczywiście zapłacił ubezpieczenie, bo tam są 4 warianty ubezpieczeń, więc raz do domu, że zapłacił takie, żeby miał wygodę. Wszystkim. I okazuje się tak, że miała problem z wrotkiem, nie z wrotkiem, tylko z woreczkiem żółciowym. No i lekarz w szpitalu stwierdził na SOR-ze, że jest pilna sprawa. No więc trzeba było skierowanie do lekarza rodzinnego, tak zwanego, wziął to skierowanie. Poszedł z skierowaniem do pani doktor od operacji i pani doktor patrzy na skierowanie i mówi: to jest niepilna sprawa, to za tydzień zrobimy ten zabieg.
0: Tak.
1: I proszę mówić tak, że za tydzień zabieg został zrobiony. I następna sytuacja, o której chcę powiedzieć, odnośnie młodych lekarzy. Córka mojego znajomego rozpoczęła studia, kiedy siedzimy tam na imprezie i tak pytam, no to jaką specjalizację? Padła odpowiedź: no taką, żeby było najwięcej można zarobić. No to jeżeli w tym kierunku to wszystko będzie szło, no to zdrowia, szczęścia, pomyślności dla nas pacjentów.
0: Tak, rozumiem tę refleksję, panie Robercie, ale z drugiej strony proszę nie oczekiwać od wszystkich lekarzy, którzy kończą studia, że będą chcieli robić karierę doktora Judyma. Nie te czasy. No niestety.
1: Tak, ale i wracając do zarobków lekarzy, już ostatnia kwestia, żeby panu nie przeszkadzać.
0: Nie przeszkadza pan.
1: Mogą zarabiać naprawdę grube pieniądze, tylko niech się... po prostu zajmą pacjentem. I tylko to jest moje życzenie i oby tak się nam wszystkim stało.
0: Pozdrawiam pana, dobrego dnia. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu, witam.
2: Odpowiedź na pytanie jest prosta, nie da się. Z przykrością muszę stwierdzić, nie dlatego, że nie da się zrobić zmian, tylko dlatego, że zmiany rządowe są talkowaniem nieboszczyka. Znaczy... nikt się nie zajmuje jakby konstrukcją ochrony zdrowia. W związku z powyższym, nie wiem, ja z przyczyn tego, że 30 lat temu ponad pisałem pracę magisterską z finansów służby zdrowia, a później pętałem się koło Porozumienia Zielonogórskiego. Przepraszam, bo właśnie jak zwykle jak do państwa dzwonię, to coś robię, ponieważ... się czeka. I w związku z powyższym tak.
0: Czym tym razem pan się zajął? Co pan robił?
2: Odbierałem przesyłki i wyrzucałem kompost. Także poważne zajęcie.
0: Zaraz, chwileczkę. Odbierał pan przesyłki i co robił z kompotem?
2: Kompost wyrzucałem po drodze do skrzynki listowej.
0: Kompot?
2: Kompost.
0: Kompost! Aha.
2: Tak jest.
0: A,
2: to
0: widzi pan.
2: Powinien mieć takie komposty do pomidorów
0: na balkonie. Tak. Kompost, słyszałem o tej sprawie. Zastanawiałem się, co z tym kompotem. I to mnie zaniepokoiło. Ale wracając do wątku...
2: w kompoście trochę kompotu też było.
0: Było,
2: to
0: tak,
2: prawda.
0: Tak. To się jakoś tak tam wiąże.
2: Wracając do wątku, problem jest taki, że nikt nie rozmawia o podstawowej opiece zdrowotnej, która jest absolutnie kluczowa. Po prostu nie da się naprodukować tylu specjalistów, ile jest potrzebne, żeby każdy poszedł do specjalisty. Nikt w ramach ochrony zdrowia nie opowiada o osobach starszych. De facto ja mówię nie w ogóle o problemie jako takim, tylko o rozwiązaniach systemowych. Prawdopodobnie nikt nie rozmawia o szpitalach krótkoterminowych, czyli takich, gdzie osoby zdiagnozowane, zoperowane, przeleczone nie potrzebują super wyspecjalizowanej opieki zdrowotnej. Zasadniczo nikt nie rozmawia o konstrukcji służby zdrowia, każdy się zajmuje didaskaliami. No, ile lekarz
0: staramy się.
2: Ciekawości jest tak.
0: Dzisiaj, panie Tomaszu, w tym programie się staramy, by co więcej już niebawem rozmowa z ekspertem.
2: Wszyscy dyskutują, czy lekarz dostaje wystarczająco dużo. W wielu krajach europejskich najwięcej zarabia się w podstawowej opiece zdrowotnej, ponieważ jest to najtrudniejsze.
0: Co więcej...
2: Dochodzi jeszcze jedno ryzyko, o którym nikt w ogóle nie mówi. To znaczy leczenie się poprzez specjalistów jest zagrożeniem dla zdrowia i życia. Ponieważ człowiek się jakby sam diagnozuje jako pomysł na to, co mu jest, idzie do super specjalisty, co ma bardzo dobre zamiary i super się zna na swoim, i specjalista powie, nic panu nie jest z mojego punktu widzenia.
0: Cieszę się. Cieszę się, panie Tomaszu, że ma pan tak rozległą, bo to imponujące naprawdę, wiedzę i orientację. Niemniej polecam rozmowę z moim gościem, to już by za chwilę. Wcześniej jeszcze pani Anna, krótko. Pani Anno, dzień dobry, halo.
3: Dzień dobry, czy mnie słychać?
0: Tak, bardzo dobrze.
3: Dzień dobry. Ja chciałam się podzielić perspektywą pacjentki, bo muszę powiedzieć, że bardzo nie zgadzam się z tym, że służba zdrowia nie działa. Służba zdrowia w Polsce naprawdę działa i w rękach pacjenta jest to, żeby zarządzić swoim zdrowiem. Ciekawe jest to, że badania bodajże z zeszłego roku odnośnie tego, jak Polacy postrzegają swoje zdrowie, ochronę zdrowia, pokazują, że Polacy uważają, nie chcę teraz podawać błędnych danych, ale to była przytłaczająca większość, że za ich zdrowie odpowiada system zdrowia, a tu my odpowiadamy za własne zdrowie. Ja jestem teraz pacjentką w 9 miesiącu ciąży. Całą swoją ciążę przeprowadziłam, korzystając z publicznej służby zdrowia. Mam to szczęście, że mieszkam w Warszawie. Znaczy to szczęście. Akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o dostęp do szerokiego rodzaju usług i zadzwonienie na infolinię NFZ, która jest dostępna i wiadomo, że pewnie w niektórych godzinach bardziej oblegana, w pewnie niektórych godzinach mniej. Natomiast można się łatwo skontaktować z jakimkolwiek badaniem, na które dostaniemy skierowanie, żeby zobaczyć, gdzie będzie najkrótszy czas oczekiwania. Dodatkowo, jeśli chodzi na przykład właśnie o prowadzenie ciąży, no jest ona dla każdego w Polsce, to ta usługa oczywiście dla każdej kobiety w ciąży bezpłatna, niezależnie od tego, czy jesteśmy ubezpieczeni, czy jesteśmy nieubezpieczeni. Jest szereg przywilejów. Kobieta ciężarna musi zostać przyjęta do lekarza specjalisty w danej placówce w przeciągu bodajże 7 albo 9 dni roboczych.
0: I rozumiem, że pani to sprawdziła, pani Anno, i to w ten sposób działa. Ja się bardzo cieszę, że ma pani takie po prostu dobre doświadczenia. Kończę, pani Anno, bo mój gość już czeka. 27 minut pozostało do 13. Pan dyrektor Artur Białoszewski, dyrektor Ośrodka Strategii i Analiz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, także dyrektor programu studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Executive Master of Business Administration. Dzień dobry, panie dyrektorze, kłaniam się panu.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie dyrektorze, mam takie nieśmiałe wrażenie, pewnie nie ja jeden, sądząc po telefonach od słuchaczy, że przez lata ten system nasz ochrony zdrowia tak sobie dryfował. A rządy specjalnie nie miały planu na cały system, tylko tak doraźnie dosypywano pieniędzy kosztem oczywiście podatnika. Badano, sprawdzono, ile ten podatnik wytrzyma. I jednocześnie lekarzy, personelu z publicznego systemu w zasadzie ubywało, no bo przybywało tych prywatnych placówek, a ci, którzy pozostawali w tych państwowych placówkach, no mieli coraz większe oczekiwania. Poniekąd to zrozumiałe, bo tak rynek po prostu zadziałał. A na czym pana zdaniem polega ta trudność w reformowaniu systemu opieki zdrowotnej? Skąd ta obawa? Może to jest strach polityków przed pacjentami, wyborcami? Może jednak obawa o reakcję środowiska medycznego? O co chodzi?
4: Znaczy, doskonałe pytanie. Otóż reformy nie da się przygotować w 3 dni, jak to mieliśmy okazję ostatnio słyszeć, że prezes Rady Ministrów zobowiązał panią minister zdrowia do tego, że ma w ciągu 3 dni przeprowadzić i przygotować propozycje zmian w systemie, których nie jesteśmy w stanie od 30 lat przygotować, więc to jest pierwsza rzecz. I tutaj zwróciłbym uwagę na coś, co inne kraje je wprowadzają. Stosując tą metodą takim benchmarkingu, podglądania innych, jak to, jak to robią, te zmiany nie są robione tak na, przepraszam, że to powiem, ale na rympał. W Niemczech to vacatio legis jest kilkuletnie, w Wielkiej Brytanii znowu kilka lat. Ocena skutków regulacji jest jedną z krytycznych rzeczy. Jeżeli popatrzymy sobie na ten pakiet, który został przygotowany teraz, każda ustawa ma coś takiego jak ocenę skutków regulacji. W tej chwili nie ma tam żadnych informacji, jakie oszczędności będą związane z
0: albo
4: tym,
0: jakie będą skutki, efekty, prawda?
4: Pacjentów. Nie, wiemy jedną rzecz. Wiemy, ile będzie kosztowało zatrudnienie dodatkowych prawie 500 kontrolerów w Narodowym Funduszu Zdrowia. I to jest jedyna rzecz, która jest.
0: Ale tam pracuje ich raptem, jeśli dobrze pamiętam, 115. Wie pan, jak na system, który dysponuje taką masą pieniędzy, no to chyba wszyscy zgodzimy się, że trochę tych kontrolerów mało. Zresztą praktyka pokazuje, że tak naprawdę nikt niczego nie kontroluje.
4: Jak to się mówi, kawa nie wyklucza herbaty. W tym wypadku ja również popieram, że nawet więcej tych kontrolerów powinno być. Co prawda nie w centrali, ale w tych regionalnych ośrodkach. I tutaj wracamy do tego, co pan redaktor zapytał. Otóż realizacja procedur medycznych i ich wycena zależy również od miejsca, w którym oczywiście te świadczenia są realizowane. System amerykański wyceny procedur, czy nawet kraje skandynawskie, które mają swoje doświadczenie związane z tym, że za kołem podbiegunowym, trudno jest ściągnąć pewnych specjalistów, mają systemy wartościowania tych procedur względem dostępności tych specjalistów w tych rejonach. Wiemy, że problemem będą na przykład szpitale powiatowe, gdzie osoby wykonujące te wysokospecjalistyczne procedury przyjeżdżały z większych ośrodków i co je motywowało? Motywowały ich pieniądze. I w tym wypadku, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, to ci, co pozostali w systemie publicznym, przyjeżdżali, ale oni nie przyjeżdżali w tych procedurach wszystkich, które są potrzebne. Zresztą słuchacz bardzo dobrze zauważył, geriatria, geriatrów mamy prawie tylko 600 około w tej chwili praktykujących w Polsce. Czy trudna interna? Nie, to jeździło głównie neurochirurgia, ortopedia, czyli znowu mamy sytuację taką, że to wycena procedur motywowała do podejmowania większej liczby wykonywanych tych procedur. Dodatkowo po pandemii mieliśmy taką górkę pieniędzy na funduszu rezerwowym w Narodowym Funduszu Zdrowia, więc ile się wyrobiło, tyle się dostało.
0: No i tak.
4: W pewnych obszarach dobrze wycenionych no i specjaliści i placówki, które dostawały od tego procent, prawda, wiedziały, że no zatrudnić tych specjalistów się opłaca, bo ci te dziedziny utrzymywały też inne, które są deficytowe. Przed chwilą słuchaczka mówiła o ginekologii. Na każdym porodzie szpital traci, bo jest słabo wyceniony. I to jest właśnie problem, ponieważ ten motywator finansowy, ta odpowiednia wycena, ale nie taka globalna w skali kraju, ale też właśnie związana z rejonizacją, te tereny trudniejsze z punktu widzenia oddalenia od dużych ośrodków, ale również też ośrodki akademickie, które zajmują się trudniejszą medycyną. No, jeżeli mamy wypadek gdzieś, helikopter wiezie tam, gdzie wiemy, że istnieje szansa na to, żeby pacjenta przywrócić do zdrowia.
0: Panie dyrektorze, ja rozumiem, że to wszystko musi kosztować. Z tym, że zadziwia mnie jedno, że my nie mamy niemalże żadnej kontroli nad takimi ogromnymi pieniędzmi. Co więcej, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, pan Filip Nowak, skarży się, że NFZ nie ma możliwości, by na przykład sprawdzić, ile zarabiają lekarze. No teraz mamy przyjętą ustawę, czeka na podpis prezydenta, będzie system, będzie można to kontrolować. Albo na przykład NFZ nie może sprawdzać, czy lekarze pracują w innych placówkach. Ile pracują? Nie może sprawdzić, czy pacjenci kierowani do państwowych szpitali byli wcześniej na przykład w gabinetach prywatnych, co zdaje się dość powszechną praktyką. Ba, uwaga, żeby przeprowadzić kontrolę w szpitalu, Narodowy Fundusz Zdrowia wcześniej musi powiadomić szpital, placówkę dyrektora o planowanej kontroli, umówić się na termin. Czyli system finansowania opieki zdrowotnej działa de facto bez kontroli państwa. Czy tak to wygląda?
4: To znaczy, na pewno trudno kontrolować tak ogromną skalę, a mówimy prawie o ćwierć biliona, prawda? Jeżeli dobrze, bo 250 miliardów.
0: 248 w tym roku.
4: 240, no, czyli tak, można powiedzieć, tak, że tak. To jest ogromna skala. Proszę sobie porównać, jak działa również Urząd Skarbowy, ilu ma kontrolerów, prawda, i jak działają te systemy. Akurat jest coraz lepiej, od razu powiem, ponieważ nowoczesne systemy analizy dużych zbiorów danych, które są w tej chwili wdrażane, również w funduszu, pokazują, gdzie występują anomalie, prawda, gdzie pacjenci dłużej przebywają, gdzie jest inna średnia. Więc oczywiście przy ograniczonych środkach kontroli, które mamy, jesteśmy łatwiej w stanie typować te ośrodki, które odstają od standardowych, prawda, rozliczeń, standardowych długości pobytu pacjentów, bądź też krótszych pobytów, prawda, kiedy to się robi. Niemniej jednak faktem jest, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma utrudniony problem z tą kontrolą. Natomiast jeżeli chodzi o samych lekarzy, proszę pamiętać, że kominy płacowe dotyczą głównie podmiotów w ramach kontraktów, czyli B2B, business to business. My nie mówimy wtedy o relacji szpital-lekarz, tylko podmiot gospodarczy, prawda? Czyli mówimy o firmie. Wtedy też proszę zwrócić uwagę na to, że no w nowym pakiecie, który jest przygotowany, jest jakby zakaz agencyjnego świadczenia usług, czyli zgłasza się firma i mówi: no to my będziemy prowadzić SOR wtedy, prawda? I zapewniamy lekarzy, zapewniamy obsługę tutaj medyczną. Szpital zdejmuje z siebie wtedy odpowiedzialność za zatrudnianie, wyszukiwanie tych lekarzy, urlopy, zwolnienia. To jest trochę coś za coś i w tym momencie również ta kontrola funduszu nie dotyczy tylko tego, że się przychodzi i kontroluje się pracowników danego podmiotu leczniczego, ale kontroluje się firmy, z którymi się podpisuje zobowiązania.
0: A propos
4: To jest trudniejsza konstrukcja z punktu widzenia samej kontroli i przepływów gospodarczych.
0: A propos jeszcze kontroli, dodajmy, no bo uczciwość nakazuje, żeby o tym wspomnieć, że ten brak kontroli, czy liczba kontrolerów, nie wynika z woli NFZ-u, czy też prezesa NFZ-u, a po prostu sprawa. NFZ nie jest wyposażony w szereg różnych kompetencji, które mógłby mieć, które pozwalałyby skuteczniej i szybciej działać. Panie dyrektorze,
4: jeszcze wejdę w słowo, panie redaktorze, przepraszam, ale proszę pamiętać, że kontrola funduszu jest na samym szczycie tego wszystkiego. Większość szpitali działa w formie w tej chwili spółek prawa handlowego. Ma swój zarząd, ma swoją radę nadzorczą, ma organ założycielski, którym często jest powiat. To jest kilka poziomów kontroli, która powinna się samokontrolować z punktu widzenia prawidłowości wydatkowania środków, które dostajemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: No
4: przykład Szpitala Północnego był taki, że patologia była na poziomie dyrektora medycznego, prezesa zarządu, rady nadzorczej i później osoby odpowiedzialnej w ratuszu za tym. Więc to jest trochę tak, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie może się bawić w to, że inni jakieś nieprawidłowości robią. My musimy działać w zakresie zaufania sobie nawzajem. No a to zaufanie zostało ostatnio mocno nadwyrężone.
0: Artur Białoszewski, dyrektor Ośrodka Strategii i Analiz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, także dyrektor programu studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Spotkamy się na antenie raz jeszcze za pewnie 11 minut. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję, panie redaktorze.
0: Kwadrans pozostał, proszę państwa, do 13. Czy zmiany proponowane przez rząd uzdrowią system ochrony zdrowia? Jeszcze telefony, jeszcze możliwość zagłosowania w naszej aplikacji, w naszej sądzie. Polecam, zapraszam. Pan Daniel. Panie Danielu, przepraszam, bo długo pan czekał, ale witam pana.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: Słychać mnie?
0: Bardzo dobrze.
5: To jeszcze raz. Dzień dobry panu redaktorowi i państwu, którzy słuchają tej audycji. Ja mam takie doświadczenia. Pracowałem 7 lat w Finlandii i tam odprowadzałem podatki w tym czasie i też uległem pewnemu wypadkowi, nie w pracy, tylko w czasie wolnym. Złamałem nogę z piszczeli i piszczel i kość strzałkowa poszła w takich newralgicznych miejscach i zostałem tam zaopiekowany właściwie automatycznie, gdzie po prostu chodzi o to, że osoba, która pracuje, ma już status, powiedzmy, rezydenta, ma ubezpieczenie, po prostu dostaje.
0: Jaki
5: ubezpieczenie
0: z tego fizyki? Wniosek, panie Danielu, że są systemy, które potrafią działać sprawnie, by szybko i bezproblemowo, gdzie... tak?
5: Tak, tak. I chodzi mi też o to, że w Finlandii też jest podobnie jak w Polsce, tak? Że jest system współfinansowania, że służba zdrowia jest finansowana ze Skarbu Państwa, ale też i osoba fizyczna musi troszeczkę dołożyć do tego. Więc zostałem zoperowany w ogóle w innym systemie niż w Polsce się to... W Polsce, gdybym miał taki sam wypadek, takie samo złamanie i
0: to podejrzewa pan, że miałby pan kłopoty z szybkim dojściem do zdrowia. A jak zdrowie jeszcze na koniec?
5: Zapytam? No bardzo dobrze, w tej chwili bardzo dobrze. Nie korzystam w tej chwili z Państwowej Służby Zdrowia, bo jest to bardzo problematyczne w tej chwili, moim zdaniem.
0: Panie Danielu, bardzo dziękuję za opowieść i dziękuję za komentarz. Kończę, bo czeka między innymi pan Grzegorz. Pozdrawiam pana, panie Grzegorzu, witam. Dzień dobry, halo.
6: Kłaniam się, redaktorze. Kłaniam się panu. Kłaniam się państwu. Panie redaktorze, krótko, w dwóch zdaniach, chociaż temat to jest na półdniową audycję. Co do tych lekarzy, którzy osiągają takie wysokie zarobki, czy oni ukradli?
0: Nie, wynegocjowali.
6: Właśnie. To mi przypomina słusznie minione czasy, kiedy wszystkiemu winien był kułak, wszystkiemu winna była stonka ziemniaczana zrzucana przez Amerykanów, a już w miarę współczesnych czasach Amerykanie...
0: Ale panie Grzegorzu, dla porządku tylko dodam, ja na antenie to mówiłem bodajże dwukrotnie, że ja się wcale nie dziwię lekarzom.
6: Doskonale.
0: Jeżeli ja miałbym okazję, wie pan, zgodnie z prawem zarabiać więcej, no to dlaczego mam zarabiać mniej i dlaczego mam się ograniczać? Ja nie mam pretensji do lekarzy, żeby była jasność. Ja mam pretensje do systemu, który to umożliwia. Ponieważ tak się składa, że do tego systemu się dokładam. No i wie pan, panie doktorze, no wolałbym, żeby to miało ręce i nogi. To też chyba zrozumiałe oczekiwanie płatnika. Prawda?
6: A myślę, że przede wszystkim pan redaktor by chciał być sprawnie, kompetentnie i szybko załatwiony w razie problemu.
0: To oczywiste, tak.
6: I tutaj dotykamy drugiej kwestii reformy systemu ochrony zdrowia. Panie redaktorze, jeżeli pan będzie miał okazję jeszcze rozmawiać z tym skądinąd bardzo rozsądnie mówiącym panem dyrektorem,
0: tak,
6: proszę mu zadać proste pytanie.
0: Tak.
6: Jaka jest celowość wykonania prostego zabiegu operacji wyrostka robaczkowego czy pęcherzyka żółciowego w największym szpitalu w Polsce o najwyższej specjalności? Tego typu rzeczy powinny załatwiać szpitale miejskie, powiatowe. Dalej, kwestia szkolenia. Ja byłem szkolony w niezwykle specjalistycznych ośrodkach, pochodzę z miasta uniwersyteckiego. Zajęcia z pediatrii polegały na tym, że pokazywano mi choroby, których ja w życiu bym nie zobaczył, a nie widziałem prostej szkarlatyny, nie widziałem prostego zapalenia płuc u dzieci, anginy i tak dalej, i tak dalej. Niestety trzeba by do tego szamba wrzucić granat i to wszystko wywrócić. To są, panie redaktorze, to są kondominia profesorsko-dyrektorskie, które czerpią korzyść z tego. Z czego się najlepszą korzyść czerpie? Z niedoborów.
0: A tak, to na pewno. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za telefon.
6: Pozdrawiam
0: pana. Pan Bartosz, króciutko proszę. Panie Bartoszu, halo.
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: To wszystko zależy, czy te przepisy coś pomogą, bo znając życie, to się i tak po paru latach trzeba będzie je aktualizować i zmieniać, bo tak to już niestety bywa. Mi jedynie w tej całej wszystkich sprawie, jedynie coś trochę nie podoba, coś trochę rząd w to wchodzi, że rzeczywiście pewnego rodzaju, robi się pewnego rodzaju nagonka na tych lekarzy, bo ja nie twierdzę, że tam nie ma patologii, ale też jest wielu wspaniałych, uczciwych ludzi, którzy
0: to
5: robią
0: prawda,
5: to
0: ale to wielokrotnie padło na naszej antenie, panie Bartoszu, pan, myślę, że w tej ocenie nasi słuchacze są bardzo rozważni i bardzo ostrożni. Jedno zdanie, panie Bartoszu, bo czas się kończy.
5: Nie, ja po prostu na zakończenie, bo po prostu pamiętam, jak taka sama sprawa była z nauczycielami, że to też nie robi, a to nie tak do końca też nie jest, więc dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam pana, pani Maryla jeszcze. 30 sekund dla pani. Pani Marylo, bardzo proszę.
7: Dzień dobry,
0: witam.
7: Farmaceutą, dlatego widzę te wszystkie sprawy i najbardziej mnie denerwuje, kiedy są powielane leki i badania. Po prostu w systemie, który powinien współgrać, nie współgra. Każdy szpital ma swój system, a nie łączy się z drugim szpitalem. Przepisuje te same badania i są robione. Jedna osoba w ciągu tygodnia ma to samo badanie, na przykład USG, w szpitalu i w przychodni, bo była zapisana. To samo jest z lekami. Tu jest bardzo, bardzo duży kłopot, który można szybko rozwiązać informatycznie, ale jakoś nikt tego nie robi. I to jest nasza bolączka.
0: Pozdrawiam, dziękuję za sygnał, za telefon. 9 minut do 13. Ponownie redaktor naczelna portalu Rynek Zdrowia, pani redaktor Klara Klinger, ponownie dyrektor Artur Białoszewski, dyrektor Ośrodka Strategii i Analiz Okręgowej Izby Lekarskiej. Witam państwa ponownie, słyszymy się?
8: Tak, dzień dobry.
0: Znakomicie.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry, panie dyrektorze. Również mam sondę. Otóż na pytanie, czy zmiany proponowane przez rząd uzdrowią system ochrony zdrowia, 18% naszych słuchaczy, internautów twierdzi, że tak. 82% twierdzi, że niestety nie. O właśnie, o ten wątek jeszcze chciałem do tego wątku wrócić. Pan dyrektor Artur Białoszewski. Lekarze, jak wiadomo, będą mogli pracować maksymalnie na dwóch etatach, czyli w granicach 320 godzin miesięcznie. No i co? Problem z dostępnością do lekarzy w ten sposób zniknie?
4: Myślę, że będzie wręcz przeciwnie. Proszę pamiętać również, że lekarze, a mówimy też o innych zawodach medycznych, tutaj było wymienienie farmaceuci, ale również pielęgniarki, są to też osoby, które pracują w pracy dyżurowej. Więc ta liczba godzin i ten wymiar pracy jest zdecydowanie tutaj inaczej liczony. I też trzeba pamiętać o tym, że pomiędzy pewnymi okresami pracy musi być odpowiedni odpoczynek. Dla nas liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów i na to trzeba zwracać uwagę, że pacjent jest najważniejszy i to jego zdrowie powinno być w centrum, a nie zarobki bardzo niewielkiej grupy tak naprawdę tych dobrze wycenionych procedur, o których wcześniej mówiliśmy.
0: Klara Klinger, wiadomo, że mamy coraz starsze społeczeństwo, chociaż z drugiej strony będzie nas coraz mniej. Nasz system tak czy inaczej będzie wymagał jeszcze większych pieniędzy?
8: No to na pewno, znaczy na pewno jest tak, że jeżeli, tym bardziej, że to nie tylko chodzi o starzenie się społeczeństwa, ale także w ogóle wchodzenie nowych technologii medycznych, nowych leków.
0: Czytaj droższych,
8: jest
0: prawda?
8: Droższych, tak. Więc jeżeli będziemy chcieli faktycznie mieć pełną ofertę, no to takiego leczenia dostępnego, to na pewno to będzie wymagało większych nakładów, ale no to widać po całej Unii Europejskiej. Natomiast bardzo ciekawe są też te wyniki sondy, bo tak właśnie się zastanawiałam i z ciekawością czekałam na wyniki sondy. Nie wiem, jak pan redaktor obstawiał, jak pan dyrektor obstawiał, jakie mogą być, ale no, czy to jest dużo, czy mało. No wiadomo, że to nie są reformy, które zmienią dostępność, jakby poprawią w efekcie, tylko bardziej coś porządkują, ale to oznacza, ja bym powiedziała, o takim braku zaufania w ogóle do wiary w to, że się może coś zmienić. No 80% mówiących, że to nic nie zmieni,
0: tak.
8: No to jest jednak
0: smutna
8: konstatacja.
0: W sumie smutna puenta.
8: Taka żółta kartka dla reformatorów czy decydentów.
0: Panie dyrektorze, Artur Białoszewski jeszcze raz na koniec. Mamy wielu fachowców, mamy specjalistów. Pan, jeśli dobrze pamiętam, z wykształcenia jest epidemiologiem, także ekonomistą. Mamy zatem wielu doradców, których moglibyśmy zaprosić do stworzenia czegoś, co by rzeczywiście z czystym sumieniem można by było nazwać reformą. Bo na razie no, mamy takie doraźne zmiany. To tak naprawdę są reakcje niemalże polityczne na afery związane

0: powiedzieliśmy. Natomiast doszliśmy do pewnej ściany, którą mamy. Jest takie powiedzenie, kiedy pali się dwór, nikt nie myśli o koniach w stodole, prawda? Tylko ratujemy to, co jest. I tu ja też muszę pochwalić naszych
1: słuchaczy. Tak, to jest tym koniem
0: słuchaczy.
1: W stodole. W tym kontekście.
0: No, niestety w tej chwili mi się wydaje, że po prostu ratujemy to, co jest, prawda? Nie, daleki jestem od pacjentów. Ja chciałem tutaj pochwalić naszych słuchaczy, bo obecne propozycje są trochę takim maskowaniem objawów, a nie zajmujemy się przyczynami tego, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia, rozwarstwieniem w tej chwili dostępności doświadczeń, zwijaniem się tak naprawdę pewnego systemu publicznego. Nie mamy teraz czasu na to, ale mamy wiele różnych innych przykładów. No, kiedy na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga pewnych ogromnych tak naprawdę wytycznych czy wymagań od realizacji pewnych oddziałów. Teraz mamy sytuację 700 porodów, prawda, żeby oddział ginekologiczno-położniczy był. To, na to nie ma wpływu szpital, ile dzieci się rodzi w danej okolicy, ale on nie zatrudnia. Na przykład w Wielkiej Brytanii NHS, on zatrudnia specjalistów i daje wymagania. Teraz trochę tak mamy, że my mówimy, wysyłamy kogoś do sklepu, mówimy, masz tu stówę i przynieś mi to i to. Ktoś idzie do sklepu, a cały koszyk kosztuje 130 zł.
2: No to, jeszcze części
0: nie ma.
2: To część na zeszyt. No i tak działają szpitale.
0: No problem jest taki, że to szpitale biorą na zeszyt, a nie ten daje stówę, prawda?
2: A,
0: więc
2: tak.
0: Proszę zwrócić uwagę też, że koszty tego długu, obsługi tego długu są pokrywane przez jednostki i to też jest ogromny wpływ na to, jak one funkcjonują, bo już nie mają gdzie pożyczać.
2: Artur Białoszewski, dyrektor Ośrodka Strategii i Analiz Okręgowej Izby Lekarskiej. Dyrektor także programu menedżerskiego w SGH i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wcześniej pani redaktor Klara Klinger, redaktor naczelna portalu Rynek Zdrowia. Dobrego dnia państwu życzę, bardzo dziękuję za rozmowę, dużo zdrowia również.
1: Dziękujemy, do widzenia.
0: Dziękujemy bardzo, dziękuję słuchaczom.
2: 2 minuty niespełna do 13:00, słyszymy się jutro w południe. Co państwo latą?

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Akcentem, okrzykiem, bo tam przecież okrzyk był na koniec utworu. Dzień dobry jeszcze raz się z Państwem. Szósta minęła, mamy czwartek, możemy spokojnie podchodzić do nowego dnia.

0: Nikt tam nogi ani ręki nie odstawiał w trakcie tego utworu, no ale tak mają od jakiegoś czasu już dłuższego. Dum, dum. 5 po 6. No nie ma co tu za bardzo opowiadać w tej sprawie pogodowej, bo bezchmurnie będzie lub zachmurzenie małe. Kropka. Temperatura maksymalna będzie od 25 na północnym wschodzie i na Helu też 25, około 32 stopni dzisiaj w centrum, do 35, 36 być może nawet na zachodzie. Wiatr może dorzucę, bo że zawsze coś, ale słaby. Na północy również umiarkowany, z kierunków południowych. Na wschodzie miejscami zmienny. No, coś ciekawego.
1: 3, 5, 7.
0: Zmierzamy ku 6 po 6.

Młody, utalentowany, somber. Tego proszę poszukiwać w zestawie do głosowania na listę. A lista jutro po 19 z Chorzowa. Zapraszamy Państwa serdecznie. Tam w samym centrum miasta będziemy do dyspozycji przy Palmach. Więc gdyby ktoś się wybierał, to zapraszamy. A gdyby się ktoś nie wybierał, to się proszę wybierać. Bo będziemy z ekipą radiową i będzie bardzo przyjemnie. Antek Pyzel audycję przygotował i czeka na Państwa przy telefonie, przy głosówce. Zapraszamy serdecznie. Adam Szuraj audycję zrealizuje. A poza tym dzień dobry mówią Iza Woźniak, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie. Panie Bartku, ja strasznie pana przepraszam, że popsułem dzień, a właściwie poranek, bo słuchacz pan Bartek w tekstówce informuje, że wstał sobie wesoło, rześko, raźno, szykuje się do pracy z myślą całe szczęście, że to piątek, no a tu właśnie, niezręczna sytuacja, bo ja się pojawiam, czyli niekoniecznie piątek. 10 minut po 6:00.

0: Każdy jeden musi sobie od rana pokrzyczeć i taki Billy też. Nie ma co, no ale dobrze, już to mamy pokrzyczane.
1: Ranek 357.
0: Jak mawia klasyk, przejdźmy do Adremu. 14 minut po 6, czyli co nam się przytrafi na trasie dzisiaj naszego spotkania porannego do 6, po 9, do 9, po 9 niedźwiedź. Jeszcze jedna kawka by się przydała. Ale zacznę od tego, że jest prośba od słuchacza, żeby nie podawać wyniku meczu Polska-Ukraina. To nic, że mecz jest o 13.30 dopiero dzisiaj, ale z redaktorem to nigdy nie wiadomo, pisze pan Stefan. No pepla jest. Dobrze, to ja się postaram nie peplać w sprawie tego meczu, co on jest jeszcze dopiero przed nami. Pewnie trochę popeplamy w sprawie tego meczu, co już jest za nami, czyli eliminacji do Ligi Mistrzów. Wczoraj przed rewanżem Lecha podały hasła formalność na wyjeździe 4-1. Haha, to tylko dowieść i wszystko. No tak czy inaczej, Lech już po zawodach, ale to wszystko pewnie Tomek Gorazdowski państwu opowiem. Dzisiaj po 7 serwis sportowy, jeśli chodzi o wiadomości, w serwisie to Monika Mędroch-Karbowska. Państwa serdecznie zapraszam. Co poza tym? Poza tym będziemy mówili między innymi o sprawach międzynarodowych po 8.15, bo jak wiemy, po raz pierwszy od zdecydowanego napięcia na linii Kijów-Warszawa, Warszawa-Kijów spotkali się i prezydent Zełenski, i premier Donald Tusk wczoraj w Lublinie. O tym spotkaniu porozmawiamy po 8.15. Ołek Biłecki, ukraiński dziennikarz Radio 2, będzie państwa gościem z tamtej perspektywy. Zobaczymy, jak sytuacja wygląda. No a poza tym będzie o hejcie. Coraz więcej osób publikuje wizerunek swoich hejterów, którzy obrażają ich w mediach społecznościowych. Ofiarami stają się osoby znane, celebryci, ale także twórcy, którzy działają w internecie i one decydują się na publikowanie galerii hejterów, bo zwyczajnie mają dość.
2: To nie jest to, co ja robię, co ja chcę ludziom pokazywać, tylko wszystko tyczy się mojego wyglądu. Jak wyglądam i dlaczego tak wyglądam, dlaczego to robię i że nie powinnam w ogóle tego robić. Najstraszniejsze rzeczy, przekleństwa i obraźliwe epitety w moją stronę. No nie jest to przyjemne czytać takie komentarze.
0: No i zapada decyzja. Tak, opublikuję wizerunek. O tym porozmawiamy o 7.50. Zapraszam w imieniu Izy Woźniak. Sprawa ważna i myślę, że warto posłuchać. Też zaczniemy jeszcze kilka chwil przed 6.30. Spotkamy się z doktorem Tomaszem, 7.15, to państwo bardzo dobrze wiedzą, bo tradycyjnie od ponad 10 lat, jak wyliczył ostatnio pan doktor, matematyk, brawo. No ale dzisiaj będzie trudny odcinek, bo będziemy rozmawiali o kolorach, to państwo wiedzą, że dwóch takich to ciężko. To będzie 7.15, pytania z Księżyca, po 7.35 tatowanie w trybie wakacyjnym, czyli w czwartki, będzie o jedzonku. Co poza tym? Poza tym po 8.35 zapraszam na prasę zagraniczną Japonia. Dominika Giordana opowie państwu o tym, co w Japonii wiemy, trzęsienie ziemi i zapewne do tego także będziemy wracali do tego tematu. Poza tym będzie Antek Rudniewski, czyli muzyczny goniec, a przed 9:00 panie Krzysztofie, proszę.
3: Kiedy naukowcy odkryli malutką muszkę z wielkimi bicepsami, nie mieli wątpliwości, że powinna się nazywać Megapropodifora Arnoldi, na cześć Arnolda, który obchodzi dziś 79. urodziny.
0: Panie Arnoldzie, wszystkiego dobrego, złociutki, jedyny, kochany. A, to może też okolicznościowy utwór nam się przytrafi, bo jeden taki mam już na myśli. No, niestety mam takie skojarzenia. 18 minut po 6 teraz, zapraszamy serdecznie. Głosówki, tekstówki to w aplikacji. Jak państwo zerkną do aplikacji, dodam, jest jedno nie za mądre zdjęcie z kolegą Krystianem i też sonda do tego. To proszę się zastanowić.

0: Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale wczoraj pani Marta sygnalizowała, że syn ma problem, bo słyszy alfabet Morsa na początku sygnału wiadomości w Radiu 357 i zastanawia się, czy coś znaczy ten Mors, bo nie mógł rozszyfrować i słuchał, i zwalniał, i słuchał jeszcze raz, i cały dzień słuchał. Czy powiedzieć mu, pytała słuchaczka, że tam nic nie ma, czy zachęcać? No i zachęcaliśmy i rozszyfrował. No i bardzo dobrze, to już wiemy, że tam na początku alfabetem Morsa nadajemy 3, 5, 7. To proszę pogratulować młodemu człowiekowi i zapraszamy do głosowania.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: 22 minuty po 6:00. Zapraszamy.

0: Ezra Kolektiva, także Lila Ajke. To polecamy, bo tam chyba trzeba trochę wesprzeć utwór koniecznie, jeśli chodzi o listę. lista.radio357.pl. Proszę pamiętać, proszę głosować. Do jutra, do 12 głosujemy.
1: Ranek 357.
0: Dwadzieścia pięć minut po szóstej. Skala hejtu w internecie jest przerażająca. Państwo to na pewno wiedzą. Przerażające jest też poczucie bezkarności tych, którzy obrażają, znieważają inne osoby. Coraz częściej ofiary hejtu decydują się na publikowanie zdjęć takich osób czy profili w mediach społecznościowych. Między innymi aktorka Joanna Koroniewska, która mówi w rozmowie z Radiem 357 o tym, że czuła się bezsilna, kompletnie bezsilna wobec przemocy werbalnej.
2: Ta decyzja narastała z czasem. Najpierw dostawałam groźby na tak zwane direct message, czyli wewnętrzne wiadomości, że nie mam prawa publikować żadnych informacji dotyczących danej osoby. Ludzie grozili mi, że będą rościć swoje prawa w sądzie, a tak naprawdę ja wtedy zasięgnęłam konsultacji u prawników swoich i dowiedziałam się, że prawnie wygląda to tak, że jeżeli ktoś napisze publiczną wiadomość i publiczny komentarz, to nie ma prawa rościć sobie żadnych praw do tego, żeby go nie upubliczniać, bo sam to zrobił. I tak się moja ta droga zaczęła. Chyba byłam jedną z pierwszych osób, która po prostu zaczęła je publikować właśnie po tym, jak bezczelni byli ci ludzie, jak naprawdę okropnie odpowiadali na różne rzeczy. Ja przeżyłam wszystko. Domniemano, że mam anoreksję, wyzywano mnie od staruch, różne rzeczy tam robiono ze mną i cały czas miałam wrażenie, że to eskaluje. I pomyślałam sobie, że skoro nasze prawo jest takie, jakie jest, czyli łamane, w żaden sposób nie mamy jak się bronić, zaczęłam to robić też dlatego, że miałam już wtedy nastolatkę w domu i pomyślałam sobie, że jeżeli ja jej nie pokażę, jak sobie radzę z tym hejtem, to jak ona ma sobie z tym hejtem poradzić.
3: Czy po takich publikacjach te osoby odzywały się do pani? Miała szansę pani z nimi podyskutować?
2: Tak, na początku odzywały się takie osoby buńczuczne i mówiły, że nie życzą sobie tego. Ja mówię, a ja nie życzę sobie tego, żeby mnie pani obrażała, ale bardzo często oddawałam się w rozmowy w komentarzach. Były takie osoby, które mnie nawet przeprosiły, bo nie zdawały sobie sprawy z tego, że przekroczyły pewną granicę. I potem najczęściej, kiedy już ci ludzie, niektórzy nawróceni w cudzysłowie, zrozumieli, że ja mam bardzo dobre intencje i że chcę dobrze, to mówili, no dobrze, ale czy my możemy w takim razie skasować te konwersacje? Ja mówię, nie. Dlatego, że jest pani nauczką dla innych.
0: A no właśnie, wrócimy do tego. O 7.50 zapraszam. Porozmawiamy o tym, jaką bezradność czują osoby hejtowane i o tym, co prawo mówi o takiej obronie przed agresją. I za Woźniak więcej państwu opowie. 7.50. Teraz 28 po 6.00.

0: 6.30 już minęła. Zapraszamy Państwa na rozmowę po 8.15. Ołek Biłecki, ukraiński dziennikarz, będzie Państwa gościem. Umówiliśmy się z redaktorem na rozmowę o wczorajszym spotkaniu Tusk-Zełenski, ale na pewno tę rozmowę zaczniemy od innego tematu. To jest informacja z nocy. Kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę, między innymi na Kijów. Po raz kolejny polskie dowództwo poderwało myśliwce. No i też mamy taką sytuację, że o 3.50 w Lublinie i okolicach Lublina zawyły także syreny alarmowe. Ten alarm został już odwołany bardzo szybko, ale taka sytuacja miała miejsce, więc zapraszam także na 7 na serwis informacyjny. Zapraszam w imieniu Moniki Mandroch-Karbowskiej. W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym wschodzie i na Helu, 32 w centrum, do 35, może nawet 36 na zachodzie.
1: 3, 5, 7.
0: I 28 do 7.

0: Tak zastanawiam się, od czego zaczniemy, drogi redaktorze.
1: Ja chciałem zapytać, jaka jest temperatura w Poznaniu, bo nie dosłyszałem.
0: Czekaj, niech ja tylko spojrzę. Właśnie nie wiem, czy będziemy się pastwić, czy po prostu przejdziemy.
1: Minus 3.
0: Minus 3. A ile tam było w karnych? Bo jakoś akurat wtedy już musiałem być gdzie indziej.
1: No w karnych było chyba 4-3.
0: 4-3.
1: Tak mi się wydaje.
0: Zaliczka 4-1. Co może pójść nie tak? Ja najbardziej lubię to słowo formalność.
1: Formalność.
0: Wczorajny przymierz miał być formalnością.
1: No jeszcze kilka postów się też źle zestarzało, tak, że no, awans już jest, teraz pograjcie dla kibiców. Taki znalazłem
0: tak?
1: Na przykład post wczoraj.
0: A ja wczoraj widziałem też taki jeden nagłówek w którymś z portali informacyjnych, że dobra wiadomość dla Lecha, w kolejnej rundzie to już będzie tam coś się poukładało, coś komuś nie wyszło.
1: Nie,
0: więc
1: już,
0: w ogóle,
1: już no, były kupowane bilety do Azerbejdżanu, proszę pana. Bo czekał kolejny rywal, a tymczasem trzeba zmienić radykalnie kierunek. I zamiast Azerbejdżanu będą Wyspy Owcze. Mm-hmm. Co nie najlepiej jednak zwiastuje, gdyż to też jest protektorat Danii. Więc powiedzmy sobie, klątwa gdzieś tam ciągle wisi. Ale no, nie z takimi przegrywaliśmy, więc też nie bójmy się tego pojedynku. Żeby... No, może z drugiej strony, szukając pozytywów, może jednak trzeba pograć w lidze o nieco niższej randze, żeby zdobyć te punkciki do zabawy zwanej rankingozą.
0: No ale niestety, to w zeszłym sezonie to robiliśmy i szło całkiem.
1: No ale jeszcze nie jesteśmy gotowi, żeby te punkty wymienić na nagrody. Aha. Wie pan, natomiast jeśli
0: Nie mamy dostatecznej liczby pieczątek?
1: Mam dokładnie, aha, świetnie pan to ujął. Natomiast problem polega na tym, że my w tej rankingozie rywalizujemy dość mocno z Danią właśnie. No więc jeżeli na korzyść Danii te punkty przypadły, a nam przepadły, no to nie jest matematycznie dobry wynik, więc podwójnie straciliśmy wczoraj. No ale jakby zostawmy to, wie pan, to na szczęście nie pana, nie moje zmartwienie, jakby zostawmy. Ja od razu przebiegnę, bo jakby dużo sytuacji jest takich trudnych w te wakacje, na przykład awaria i kontuzja w Hiszpanii. I nie dotyczy to wcale piłki nożnej, bo dziś znalazłem taką informację, że no właśnie takie pechowe wakacje ma pani Katarzyna w Hiszpanii. Znana prezenterka i znana mama prezentera. I teściowa prezenterki.
0: Teściowa pani, która też dzisiaj się wypowiadała, pani Anny.
1: W każdym razie nie wiem, czy pan jest gotowy na swoją popularność, bo na przykład pani Ilona nie była gotowa na swoją popularność, o czym też donosi dzisiaj Super Express.
0: No,
1: fani koczowali pod jej domem. A ja zastanawiając się, skąd się nagle pani Ilona przypomniała Super Expressowi, sięgam po fakt, no i wszystko jasne, bo tutaj napisane, że Rancho wraca w grudniu. W związku z czym już wiem, dlaczego pani Ilona znów wraca na okładki tabloidów. Ale, mimo że to jest sezon już niby ogórkowy, to jednak w polityce wrze. I tutaj dziś dowiedzieliśmy się, z kim nie na pewno, a z kim chętnie pan Mateusz, były premier, poszedłby w tany. Żeby nie powiedzieć w tango, w tany. Więc w Super Expressie mówi, nigdy nie stworzę koalicji z Donaldem Tuskiem. Nigdy. Aha. Never. Ja sobie to zapiszę, bo to może być ciekawe nawet.
0: Tak jak powiedziałem, już nigdy, jak okrutnie te słowa dwa brzmią?
1: Zresztą mówię, że niektóre posty wczoraj też się źle zestarzały w ciągu 3 godzin. Natomiast w fakcie jest już tutaj takie skinięcie. Jak to powiedzieć, kiedy się takie lekkie umizgi robi do panny, która gdzieś tam tańczy, ale jeszcze nie jesteś w karneciku. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo. W każdym razie pan Mateusz twierdzi, że Nawrocki to jedyny mąż stanu. Jedyny. The one and only. Kiedyś była taka piosenka, Chesney Hawkes śpiewał The One and Only, potem Stachurski to przerobił na Niepokorny i taki mieliśmy hit. W każdym razie takie rzeczy dzisiaj w tabloidach, jeśli chodzi o...
0: No ale też obok są trzej dżentelmeni, nie wiem, czy ty ich widzisz?
1: Oczywiście. No. Są trzej dżentelmeni, no ale co pan na temat tych dżentelmeni? No proszę, śmiało.
0: Nie, no, są panowie bardzo eleganccy, jeden z wąsami i że mówią, prezes odrodzi się jak Feniks.
1: Jak Feniks, proszę pana. Jak Feniks się odrodzi. Zresztą fakt zapytał Polaków, co myślą o konflikcie w PiS i to do tego odnosi się ta ilustracja fotograficzna, że się tak wyraża. Więc oni wierzą. Oni wierzą, że pan prezes tak się odrodzi. Mhm. No i to w zasadzie, bo tutaj mamy dużą reklamę na okładce faktu.
0: Właśnie, trochę nam zabrało.
1: Zabrało. Tak. W fakcie. Proszę tak nie robić, bo będzie łatwiej o alimenty od państwa. państwa, znaczy nie od państwa, do których teraz mówię, tylko od państwa jako państwa, polskiego państwa. No i też, że dwie emerytury dla seniorów, tutaj Super Express dzisiaj też ważne, to najważniejszy dzisiaj tekst w Super Expressie, także nie pomijajmy tego. Także no, jest taka sytuacja.
0: Dobrze.
1: To jeszcze... Aha, bo chciałem powiedzieć, że zerknąłem jeszcze oczywiście z ciekawości na strony sportowe. I o ile przegląd sportowy no, śpi, bo to jest czwartek, a przecież on w poniedziałki i piątki ma papierowe wydania, o tyle już katowicki sport bardziej pochyla się nad piłkarzami Górnika Zabrze, na których nikt nie stawiał, wieszczono lanie, a sport pisze bez gańby. Dla tych, którzy nie znają śląskiego, no to gańba to wstyd, hańba, czyli to nie moje, że była gańba, nie? Oni poklepali, ja, fest i no wszystko było dobrze. Niestety Adam jest za szybą, więc będzie
0: właśnie
1: zaraz poprawiony.
0: Zaraz Adam cię wyprostuje i wyjaśni, jeśli chodzi o sprawy takie.
1: W każdym razie Górnik Zabrze plamy nie dał, to już na nasze przenosząc i zremisował z Fenerbahçe i tylko jedną brameczkę w plecy no, odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów, no ale też będzie walczył o Ligę Europy. Jeśli wszystkie cztery drużyny awansują do Ligi Konferencji, to i tak będzie ciekawe.
0: Oj, będziemy potęgą konferencji.
1: Będziemy jednym wielkim krajem konferencji.
0: Tak. I konfetti. Przepraszam, prawie mi się skojarzyło. I jeszcze jedna rzecz. Czy pan góra, czy dół?
1: Matko. Dół.
0: Dół?
1: Nie, no ja góra. Góra.
0: Ty góra, ja dół, tak. O co chodzi, to proszę tam zerknąć do aplikacji. Tam jest jedno nie za mądre zdjęcie.

0: 14,5 minuty do 7. Prasa poranna i Krystian Hanke.
1: To oczywiście temat rozłamu w PiS jeszcze aktualny. W prasie codziennej również. Gazeta Polska codziennie, bo dziś nietypowo zacznę. Tutaj pan prezes na okładce, ale już taki spokojniejszy niż te zdjęcia ostatnio były takie przerażające. Dziś już jest spokojniejszy. Morawiecki dokończa rozłam i powołuje klub. I tutaj słowa Jarosława Kaczyńskiego dodane. Patriotą trzeba być w czynach. I taka jest okładka dziś Gazety Polskiej codziennie, natomiast w Gazecie Wyborczej także na ten temat sporo. Rozłam w PiS to już taki właściwie można powiedzieć, chyba musimy się na to naszykować, stały punkt, stała rubryka. Morawiecki idzie na swoje, pisze Wyborcza. Miała być gra na czas, są dwa kluby, PiS traci pozycję największego w Sejmie, a na prawicy powstaje kolejna siła, która walczy o ten sam elektorat. Kaczyński i Morawiecki licytują się o to, kto weźmie odpowiedzialność za rozłam. No i już wiemy, że patriotą trzeba być w czynach. Powtórzę, bo to także może pasować w tym miejscu. W sprawie tejże właśnie widzę jeszcze też, że dziś w Rzeczpospolitej, nie jest to akurat największy tekst w tym dzienniku, ale także na ten temat krótka notka na stronie pierwszej. Morawiecki nie czekał, były premier z grupą parlamentarzystów ogłosił założenie klubu Rozwój Plus. Co poza tym, jeśli jesteśmy przy Rzeczpospolitej, wsiadamy do samochodu. Europejczycy chętniej kupują auta na prąd. Czytamy, w Europie sprzedaż samochodów elektrycznych rośnie i jest już większa ta sprzedaż niż aut benzynowych. W Polsce elektryki sprzedają się w tym roku słabiej. Rejestracja nowych samochodów osobowych, czerwiec 2026, porównanie Unia Europejska, Polska, to wszystko można sobie znaleźć na pierwszej stronie. No, ciekawe, dlaczego elektryki sprzedają się słabiej, no ale być może po prostu gdzieś tam troszkę zwolniła produkcja Izery i dlatego. Co poza tym, Mercosur nie taki straszny, także dziś w Rzeczpospolitej na ten temat. Pierwszy bilans po wejściu w życie umowy handlowej Unia Europejska-Mercosur zaskoczył i z danych resortu rolnictwa wynika, że eksport polskiej żywności do Ameryki Południowej wzrósł, a import zmalał. To bardzo ciekawe wnioski, ciekawe wyniki. Odsyłam do Rzeczpospolitej. Przypominam przedsiębiorcom, także za Rzeczpospolitą, czas na pierwszy JPK z księgami. Największe firmy muszą do końca lipca przesłać fiskusowi księgi rachunkowe w formie jednolitego pliku kontrolnego. Szczegóły dzisiaj w Rzeczpospolitej. Jeśli ktoś jeszcze tego nie ogarnął, to polecam. Ale myślę, że największe przedsiębiorstwa mają od tego ludzi. Bój firm z rządem o cudzoziemców. To dziś największy tytuł w dzienniku Gazecie Prawnej. Narasta napięcie na linii rząd-pracodawcy w sprawie zatrudniania obcokrajowców. Kością niezgody jest praca obywateli Kolumbii, Wenezueli i Gruzji. Akurat tych trzech krajów spór dobrze obrazuje, jak bardzo brakuje w Polsce spójnej polityki migracyjnej. Rząd chce zaostrzyć wymogi związane z zatrudnieniem obywateli trzech wymienionych państw, między innymi z uwagi na naruszenia przepisów, jakich się dopuszczają, i ryzyko masowej migracji. Decyzja ta dla pracodawców oznacza jednak, że w sytuacji braku rąk do pracy dodatkowo ogranicza się im możliwość zatrudniania cudzoziemców. Dlatego zapowiadają kontrofensywę. No i o tym dziś na pierwszej stronie dziennika można przeczytać, ale, jeśli mowa już o sprawach zagranicznych, to krach w Seulu, straty producentów i teraz dobrze, żeby przeczytać chipów, nie chipsów, chipów. Załamanie kursów akcji na seulskiej giełdzie wymusiło przeprosiny ze strony polityków za dopuszczanie do obrotu instrumentów z dźwignią finansową, które doprowadziły do strat inwestorów indywidualnych. No dość skomplikowana i taka piętrowa to jest konstrukcja tego zdania, ale zainteresowanych odsyłam do dziennika. Tam więcej na ten temat. A, jeszcze są nowe pomysły w sprawie najmu krótkoterminowego, bo to może ciekawe, pojawiają się właśnie takie pomysły do ustawy o najmie. Rząd chce zmienić zasady wykreślania z rejestru tych lokali, które są uciążliwe dla sąsiadów. Posłowie Polski 2050 proponują dodatkowo zgodę wspólnot i spółdzielni na taki najem oraz powrót stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Ciekawe rozwiązania i jest o czym dyskutować.
0: Dobrze.
1: On to powiedział.
0: Dobrze, nie, no to na coś źle powiedziałem.
1: Nie, no dobrze powiedział.
0: Dobrze powiedziałem.
1: Powiedział dobrze.
0: Powiedziałem dobrze. Bardzo pana dziękuję. Proszę się nie rozchodzić jeszcze, bo jest sprawa za chwilkę.
1: No trudno.
0: Co zrobić?

0: I kończyli, już parę razy, ale tu już tak na pewno.
1: Partnerem turnusu rodzinnego jest Polska Organizacja Turystyczna.
0: Ambasador, jak się złożyło w studiu, panie ambasadorze, sprawy są takie, że turnus rodzinny. Pan zdaje się coś w tej sprawie, a ja tu będę miał za chwilę coś w tej sprawie.
2: Polecam wczorajszą rozmowę, która została wyemitowana w audycji Mam Grać u Justyny Goc z Jackiem Janowskim z Polskiej Organizacji Turystycznej właśnie, który podpowiadał kilka bardzo ciekawych, certyfikowanych przez Polską Organizację Turystyczną miejsc. Jeśli ktoś nie ma pomysłu na to, dokąd jechać albo jak sobie te wakacje ułożyć, to tam też podpowiedzi są, a poza tym można zajrzeć na portal turystyczny właśnie POTU. To taka troszkę mało fortunna akronim, ale propozycji jest co niemiara. Polska jest piękna, Polska jest bogata w takie atrakcje i naprawdę podczas tej rozmowy oczy otwierały mi się coraz szerzej, bo nie tylko miejsca, ale także atrakcje w postaci imprez różnego rodzaju. Temu wszystkiemu przygląda się wyraźnie, uważnie Polska Organizacja Turystyczna i dzięki temu też przybywają do nas przybysze z zagranicy całymi rodzinami, bo to taki właśnie turnus.
0: Przybysze przybywają bardzo dobrze, ale my też jeszcze mamy jedną sprawę do państwa w aplikacji. Proszę tam zerknąć, tam jest niezamądre zdjęcie i pytanie, czy góra, czy dół, to proszę zobaczyć. Chodzi o transfer przekąsek z tylnego siedzenia do przodu do pana kierowcy, pani kierującej, kierowczyni. I teraz, czy ręka w dół, czy góra? No, to jest bardzo kluczowe pytanie, zasadniczo.
2: Na tym zdjęciu obaj mamy rolę kierowców, no bo to są też samochody, które mają kierownicę z prawej strony, więc to jakby jest jasne.
0: I szybka odpowiedź od pana Piotrka. Jako kierowca przekąski odbieram tylko i wyłącznie od pasażera siedzącego z przodu i to prosto do otworu gębowego. Bardzo dziękujemy.
2: Świetnie. A dzisiaj także o jedzeniu będzie w tatowaniu.
1: Partnerem turnusu rodzinnego jest Polska Organizacja Turystyczna.
0: Także sądę, proszę korzystać. Aplikacja, zdjęcie i naciskamy guziczki pod tytułem góra czy dół.
2: I przed dziewiątą oczywiście powiemy, jaki jest preferowany sposób.
0: Tak jest.
2: A tak przy okazji, ostatnio rozmawialiśmy także o muzyce w samochodzie. W audycji Mam Grać we wtorek. Polecam też audycję OK Boomer w najbliższą niedzielę. Trochę o tym będzie również.
0: Zapraszamy. A teraz mamy 4 minuty do 7, 4 minuty do serwisu informacyjnego.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 30 lipca. Minęła właśnie siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Na początek nocny zmasowany atak Rosji na Ukrainę i alarmy we wschodniej Polsce. Pod ostrzałem znalazły się m.in. Kijów i Lwów, a w Charkowie, Winnicy i Krzywym Rogu doszło do eksplozji. W ataku zginęło 7 osób, w tym dziecko. W związku z atakiem dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania. We wschodniej Polsce rozległ się dźwięk syren alarmowych.
2: Koło godziny 3.50 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało polecenie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do uruchomienia syren alarmowych. Oznacza to, że został uruchomiony system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
1: Mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Jak poinformowano w komunikacie, działania miały charakter prewencyjny. Po godzinie 4 alarm odwołano. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji. Wołodymyr Zełenski spotkał się wczoraj w Lublinie z Donaldem Tuskiem. Było to pierwsze spotkanie premiera Polski z prezydentem Ukrainy po wybuchu konfliktu związanego z przyznaniem ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Omawialiśmy współpracę obronną oraz kluczowe sprawy związane z ochroną naszych miast i społeczności przed brutalnymi atakami Rosji, poinformował prezydent Ukrainy. Zwrócił też uwagę na bezpieczeństwo swoich rodaków w Polsce. Z kolei Donald Tusk przekazał, że tematem rozmowy z Zełenskim były ustalenia, które zapadły podczas wizyty prezydenta Ukrainy w USA. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem, napisał polski premier na platformie X. Przenosimy się do Warszawy, gdzie rusza zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Do zwołania referendum potrzeba 132 tysięcy podpisów mieszkańców stolicy, a ci są w tej kwestii podzieleni.
3: Już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
4: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
5: No, jak każdy człowiek popełnia pewne błędy. W szczególności to betonowanie Warszawy. To jest bardzo smutne.
4: Mój syn był uczniem Rafała Trzaskowskiego. Na kolegium Civitas, jak były wybory, to mówił: mamo, nie rób mi tego, dostałem 4. No i jakby poszłam za synem.

0: Organizatorzy akcji zarzucają prezydentowi Warszawy między innymi brak kontroli nad miejskimi spółkami i instytucjami, rozrost administracji oraz wysokie koszty utrzymania urzędników. Podpisy będą zbierali wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. Losy prezydenta Warszawy dopiero się ważą, tymczasem znana jest już data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Odbędą się one 27 września. W maju mieszkańcy Krakowa zdecydowali w referendum o odwołaniu prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. We wtorek sąd apelacyjny potwierdził, że referendum było wiążące. Ta inwestycja ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Gliwicach i zapewnić miastu większe bezpieczeństwo energetyczne. Mimo wakacji i urlopów trwają prace przy powstającym nowoczesnym parku zielonej energii. Więcej w relacji naszego śląskiego reportera.
1: Jednym z elementów będzie największy w kraju system kolektorów słonecznych wspomagających miejską sieć ciepłowniczą, podkreśla Adam Sosnowski, rzecznik gliwickiego PEC-u.
2: Zamontowaliśmy już 497 kolektorów, docelowo będzie ich 1135, natomiast jeszcze na finiszu lipca planujemy dołożyć kolejnych 50 sztuk.
1: Powstający park zielonej energii to także m.in. pompy ciepła, odzyskiwanie energii ze ścieków i ogromny magazyn zgromadzonej energii. Krzysztof Szaliński, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice.
3: To jest blaszany termos, nazwijmy to. To jest 200 ton stali przygotowanej na to, aby to pospawać, te wszystkie płaszcze. Ta pojemność wodna to jest 5 basenów olimpijskich. To jest dla wyobrażenia.
1: Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2028 rok. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
0: Jeden z kominów Parku Zielonej Energii ma być zarazem wieżą widokową z wysokości 50 metrów. Będzie można podziwiać panoramę Gliwic. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Lubelskie służby otrzymały zgłoszenie o wybuchu. Strażacy zabezpieczają krater w miejscowości Tarnawa Kolonia. Więcej informacji w serwisie o 8.
4: Sport, Tomasz Gorazdowski.
5: W Poznaniu miała być feta, jest stypa. Lech roztrwonił całą przewagę w dwumeczu z Orchus, przegrywając wczoraj 1-4. Przegrał także serię rzutów karnych i już w drugiej rundzie eliminacji odpadł z Ligi Mistrzów. Jak to zrozumieć? Jak to wytłumaczyć? Po fatalnych fragmentach jednak w 99 minucie meczu Lech przegrywał 1-3, co dawało mu awans. Jednak przegrał 1-4. W rzutach karnych po pierwszej kolejce prowadził 1-0. Jednak przegrał 3-4.
6: Na razie. Ewich Gronie, pomylił się tylko Arstad, Bek! Nie ma już Lecha Poznań w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. To mistrzowie Danii, Orbus, którzy napisali dzisiaj wybitną historię przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Mierzyć się będą w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej z mistrzem Azerbejdżanu, z klubem Tymoteusza Puchacza Saba.
5: Mówił Mateusz Borek w TVP Sport. Tydzień temu po zwycięstwie w Danii 4-1 pisano, że Lech ma wybitny zespół, że Lech dojrzał, że ma szansę w końcu powalczyć w Europie. Minął tydzień i wszystko trzeba odszczekać. Piłkarzy kolejorza czeka teraz rywalizacja w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy, w której ich przeciwnikiem będzie KL Klaksvík. Górnik Zabrze zremisował z Fenerbahce Stambuł 1-1 i też na pewno w Lidze Mistrzów nie zagra. W pierwszym spotkaniu Turcy wygrali 1-0 i to oni zmierzą się ze Szturmem Graz w trzeciej rundzie. Górnik w eliminacjach Ligi Europy spotka się z lepszym ze starcia Twente Ferencvaros. Pierwsze spotkanie Węgrzy wygrali na wyjeździe 2-1. Dziś gra Raków. Drużyna z Częstochowy mierzy się z maltańskim zespołem Valletta FC. Pierwsze starcie rozegrali przed własną publicznością. Nie był to najlepszy występ zespołu z Częstochowy, ale jednak wygrał on 3-1. Rywalem GKS-u Katowice jest dziś MSK Żlina. Słowacy trafili na Polaków po tym, jak odpadli z kwalifikacji do Ligi Europy. Najpierw GKS zagrał na wyjeździe, strzelił jako pierwszy gola, ale ostatecznie przegrał 1-2. Rewanż dziś. Jeżeli sytuacja polityczna i militarna na Bliskim Wschodzie nie ulegnie zmianie, to dwa kończące sezon wyścigi Formuły 1, zaplanowane w Katarze i Abu Zabi, zostaną przeniesione do Europy, poinformowała dziś Międzynarodowa Federacja Samochodowa.
7: Partnerem pogody jest pan Karp na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
4: Mm. No prosta jest bardzo dzisiaj prognoza pogody, bo będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe i właściwie tyle i przechodzimy od razu do temperatury. Suwałki 26 stopni, Zakopane, Olsztyn 27, Białystok, Gdańsk 28, Lublin, Toruń, Koszalin 30, Warszawa, Kielce i Rzeszów 31 stopni, Kraków i Łódź 32, Szczecin, Poznań, Katowice 33, Wrocław, Opole i Gorzów 34, Jelenia Góra dzisiaj 36 stopni.
8: Radio 357.
4: 8 minut po 7. Mają Państwo pod ręką jakieś klawisze, bo się przydadzą.

0: Zdrowo tam przyładował na koniec. Tak, 12 minut po 7, poranek 357. Około 7.50 to Państwu przypomnę, porozmawiamy o hejcie i o tych granicach i o tym, jak reagują też osoby, w stosunku do których padają niewybredne komentarze. No i właśnie też w tej sprawie słuchaczka.
1: Dzień dobry. Kiedyś w internecie oglądałam wywiad z panią Dorotą Wellman. Pani Dorota opowiedziała, że kiedyś miała takiego notorycznego hejtera jakby na etacie i w końcu poświęciła czas, aby go odnaleźć. Pojechała do niego do biura. Miała wydrukowane wszystkie jego wypowiedzi na jej temat i rozdała to współpracownikom, tak aby wszyscy wiedzieli, z kim pracują.
0: Wrócimy do tego i ten wątek też się pojawi. Zapraszam serdecznie. 7.50 i Zawoźniak będzie Państwu opowiadał o tym. A teraz mamy 13 minut po 7. Za chwilę spotkamy się z doktorem Tomaszem. Teraz spotkamy się z piosenką dnia i z artystą Beckiem.

0: 15 minut po 7, a się łagodnie zrobiło Beck, nasza dzisiejsza piosenka dnia.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry, panie doktorze. Doktor Tomasz Rożek. Panie doktorze, Ola i Kaja mają sprawę.
2: Tak.
0: Kaja, lat 8, córka, więc pani Ola przesłała pytanie. A Ola Kaja zastanawiała się ostatnio podczas naszego spaceru, patrząc na mnóstwo zielonych drzew dookoła. Ha, i teraz kluczowe pytanie. Którego koloru jest najwięcej na świecie?
2: Jak patrzy się na mnóstwo zielonych drzew, no to zielonego. Mhm. Ale tak szczerze mówiąc, to zależy od tego, jak zawęzimy kąt patrzenia. Czy patrzymy na Ziemię z kosmosu, czy patrzymy na Ziemię, bo jesteśmy akurat w lesie albo na pustyni. Czy pan ma może coś do pisania, kartki, coś do pisania?
0: Oczywiście.
2: Dobra, to proszę sobie zapisać taki kod.
0: Dobra.
2: A później jak do tego miejsca mojej opowieści dojdziemy, to...
0: To wtedy wkroczę.
2: Tak, to tam panu zadanie. Ma pan? Mhm. Dobra, państwo też macie? Tak myślę. Mhm. Hashtag?
0: No, nie ułatwia pan, no.
2: Dobra. Duża litera F. FF, trzy razy.
0: Te trzy duże?
2: Trzy duże, tak. Mhm. Osiem.
0: Osiem.
2: E jak Ewa, duże. Mhm. Siedem.
0: Siedem.
2: Dobra, to tyle. I teraz tak, no właśnie, to zależy...
0: No spoko.
2: To zależy od tego, gdzie odwrócimy głowę. No, gdy patrzymy na Ziemię tak z zewnątrz, no to niebieski, no głównie przez oceany, przez niebo. Ziemia zresztą jest nazywana błękitną planetą, niebieską planetą, no bo ponad 70% jej powierzchni pokrywają oceany i morza, a one wyglądają na niebieskie. Wyglądają, a nie są, bo to, co jest, a co wygląda, to dwie troszkę różne rzeczy. Woda silnie pochłania te dłuższe fale świetlne, na przykład czerwone, a odbija lepiej krótsze niebieskie, więc jeżeli nawet pada na powierzchnię wody całe spektrum, cała tęcza, że tak powiem, wszystkie długości, no to jedne są lepiej pochłaniane, drugie są lepiej odbijane, więc wydaje się, że woda jest niebieska. Więc jeżeli z kosmosu planeta wygląda na dominująco niebieską, a nawet niebo w ciągu dnia też jest niebieskie, to akurat inne zjawisko, rozpraszanie Rayleigha, no to tak, no to z zewnątrz wygląda tak, jak gdyby było głównie niebiesko w naszym świecie. Z kolei na lądzie przeważa głównie zieleń, no roślinność, która ma barwnik chlorofil. To jest też zresztą ciekawe, bo gdyby zadać tak na intuicję pytanie, który kolor z punktu widzenia drzew jest najlepszy, tak? Może powiedzieć, no zielony, no bo są zielone. No właśnie nie, znaczy zielone światło długości światła zielonego jest kompletnie bezużyteczne, dlatego jest po prostu odbijane. Cała reszta jest pochłaniana i wykorzystywana. A zielone jest totalnie zbędne, więc jest odbijane, więc wszystko jest zielone, to co żyje i co ma liście, no prawie wszystko. Oczywiście w suchych regionach brązowy czy jakiś żółty, natomiast no, ta powierzchnia oceanów jest znacznie większa niż te obszary zielone czy brązowe, żółte może w przypadku pustyń, więc globalnie najwięcej jest niebieskiego. Ale w kosmosie już jest inaczej. W kosmosie może być dominuje czerń. Tak? Natomiast kolor całego świata we wszechświecie to jest beżowy.
0: Beżowy?
2: Beżowy. I to jest właśnie ten kod, który panu podałem.
0: Znaczy, to jest ten tak jak...
2: Tak, jak się wpisze w zwykłą wyszukiwarkę dokładnie to, co panu podyktowałem, to dostanie pan uśredniony kolor wszechświata. Czy państwo dostajecie uśredniony kolor wszechświata? Przestrzeń między gwiazdami, między galaktykami jest prawie całkowicie pusta. Nie ma powietrza, nie ma cząsteczek, które rozpraszałyby jako światło, tak jak na przykład w ziemskiej atmosferze. Dlatego wygląda na czarną. Nocne niebo widzimy też jako ciemne z tego samego powodu. Natomiast jeżeli uśrednimy wszystkie światła emitowane przez gwiazdy, przez galaktyki, a takie badania były robione, no to wychodzi właśnie taki jasno-kremowo-beżowy. Zresztą on ma swoją nazwę i on się nazywa Cosmic Latte. czyli kosmiczna latte, kawa z mlekiem. I to jest właśnie ten kolor, który panu podałem. Dlaczego ja tak się dzieje?
0: Przepraszam, ale ja go sobie już tutaj wpisałem do wyszukiwarki i zaraz państwu przypomnę. To proszę sobie tam zanotować gdzieś w telefonie i żeby zobaczyć, bo on jest rzeczywiście taki, bym powiedział, kawowo z mlekowym.
2: Kawowo z mlekowym, ale na pewno nie kosmiczny. Nie,
0: nie. Kompletnie.
2: Kompletnie, no ale to jest tak jak ze średnimi, no. Jak się idzie z psem na spacer, no to każdy właściciel i pies mają po trzy nogi. W rzeczywistości żaden nie ma trzech nóg, no ale tak działa średnia. No więc to nie chodzi o to, że we wszechświecie są obiekty, które świecą takim światłem. Chodzi o to, że jak uśrednimy wszystko, młode, gorące gwiazdy emitują dużo niebieskiego światła. Starsze gwiazdy, których zresztą obecnie jest więcej, mają więcej czerwieni, żółci. Podsumowanie wszystkiego, wychodzi lekko beżowy odcień. Wcześniejszy wszechświat, no taki ładny. Wcześniejszy wszechświat był bardziej niebieski, bo gwiazd młodych było więcej. W przyszłości będzie coraz bardziej czerwony. Tak szczerze, to wszechświat z wiekiem nie blednie, tylko czerwienieje. Był niebiesko-blady, jak był młody. Więc podsumowując, wszystko zależy, teraz podsumowuję całe pytanie, wszystko zależy od tego, jaki mamy kąt patrzenia. Czy patrzymy za okno i akurat mamy zielony ogród, czy patrzymy z księżyca w kierunku Ziemi, no to jest niebiesko, czy patrzymy w drugą stronę, czy z Ziemi w kosmos, a może z kosmosu w kosmos, z jakiegoś orbitalnego teleskopu. Natomiast gdybym miał podać niezależnie od kąta, czyli uśredniając wszystko, wszystko ze wszystkim, no to właśnie beżowe latte.
0: Beżowe latte, bardzo ładne zresztą. Można sobie
2: to podyktuję państwu?
0: Tak.
2: Dobra,
0: pan
2: hashtag.
0: Pan. Dobra.
2: Hashtag. Mhm. Literka F jak Franciszek, 3 razy FFF, duża. 8. E jak Ewa, 7. Jak państwo wpiszecie w dowolną wyszukiwarkę, to dostaniecie państwo kosmik latte.
0: To ja po piosence jeszcze przypomnę, gdyby komuś akurat ołówek spadł albo coś i nie zdążył. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze.
2: Bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Pysznej kawusi latte kosmik życzę przede wszystkim. 23 minuty po 7.

No i ciekawe, jak sobie tam dalej będzie radziła Madonna na liście, lista.radio357.pl. Jeśli chodzi o kolory, to pan Andrzej też ma taką refleksję, że jego wujek Zdzisław też robił się coraz bardziej czerwony z wiekiem, zupełnie jak kosmos. Tak, to jest, myślę, bardzo dobre porównanie, ale miałem przypomnieć państwu ten kot na latte. Rzeczywiście bardzo ładny kolor i to jest tak, taki hashtag, czyli tam ten krzyżaczek, potem 3 razy F, FFF, duże F, FFF, potem 8, E7. Dziwnie to brzmi, ale proszę się nie denerwować. Hashtag FFF 8, E7. I znajdą państwo piękny kolorek. 27,5 minuty po 7 i za chwilę będzie o pogodzie.

0: To Michael Stipe. Jest 7.30. Zanim o pogodzie, to jeszcze przypomnę Państwu, zapraszamy na serwis informacyjny. Monika Mędroch-Karbowska będzie Państwu przekazała informacje o 8.00. To jest za 29 minut, a mieliśmy bardzo intensywną noc. Zmasowany atak sił rosyjskich w Ukrainie, także atak na Kijów. Polskie dowództwo poderwało myśliwce. Jak słyszeliśmy w serwisie o 7.00, także mieliśmy alarm w Lublinie i w okolicznych powiatach, także w Krasnymstawie. Ten alarm został szybko odwołany tuż po 4.00, no ale też informacje z nocy są takie, że o 3.40 w polską przestrzeń powietrzną wleciał obiekt, który zniknął później z radarów. Wiemy, że mamy krater w okolicach miejscowości Tarnowa Kolonia. Krater jest w tej chwili zabezpieczany przez strażaków. Słychać było eksplozję. Więcej informacji w serwisie o 8.00. A w ciągu dnia będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym wschodzie i na Helu, około 32 w centrum, do 35-36 na zachodzie. No i w ciągu dnia biotropia pogody w Polsce ulegnie szybkiemu pogorszeniu, zwłaszcza na zachodzie. Upał i duchota silnie obciążać będzie układ termoregulacyjny człowieka, zwiększenie częstości oddechu, nasilenie procesu pocenia się. U wielu osób może pojawić się uczucie osłabienia i zmęczenia, skutkujące obniżeniem motywacji do podejmowania aktywności fizycznej i umysłowej. Niekorzystna biotropia w Polsce zachodniej i środkowej utrzyma się do końca dnia.
1: 3, 5, 7.
0: 28 minut do 8.00.

0: 24 minuty do 8.
1: Tatowanie.
0: I Krystian Hanke. Bywa, że turnus rodzinny upływa na kulinarnych aktywnościach, grille, ogniska, czasami na wędrówkach szlakiem dobrego jedzenia. Tak przy okazji jutro rusza gastromiasto w Warszawie, więc i lato w mieście może być również ciekawe, ale często posiłki są motywatorem. Tak, tam na górze będzie pizza albo będą lody. I tak układamy trasę, żeby po drodze były określone smakołyki. No bo kanapki to przy dzisiejszej bogatej ofercie gastronomicznej nie są kuszącą propozycją, no ale kanapka może być również świetnym przewodnikiem w podróży. Zdziwieni? Tak, w podróży po układzie pokarmowym.
2: W ogóle bardzo lubię kanapki. Niestety u nas tu w rodzinie i na Podkarpaciu glutenalia to są non-stop, więc my pieczywo lubimy bardzo. I rzeczywiście bardzo fajnie mi się tą książkę pisało właśnie dzięki tej kociokanapce, więc mam nadzieję, że też się będzie fajnie czytało.
0: Mam nadzieję. Tak opowiada Róża Hajkuś, pediatrka z Podrzeszowa, autorka książek dla dzieci, która w swojej najnowszej książce zatytułowanej, uwaga, Wielkie przygody jedzonka z buzi do żołądka i dalej, pokazuje najmłodszym czytelnikom w bardzo fajny sposób, jak zbudowany jest przewód pokarmowy człowieka. Właśnie z punktu widzenia kanapki, właściwie kociokanapki, bo dzieci też lubią kanapki w jakiejś kształcie, formie przypominającej auta, samoloty, zwierzęta. No i kanapki, które przecież mają swoją misję i cel, jak w tej książce.
2: To dodałam, że każda kanapka marzy o tym, żeby nakarmić ludzi. Nie wiem, czy to jest marzenie każdej kanapki, ale naszej kociokanapki tak. Chciałam tutaj, żeby dzieciaki uświadomić, że właśnie to jedzenie, oczywiście to jest wszystko fajne i przyjemne, ale to jest właśnie taki cel, żeby całemu naszemu ciału dostarczyć tych odpowiednich substancji odżywczych i dlatego, że to jest też cel jedzenia, no to, to też nie każde jedzenie spełnia go w taki sam sposób, czyli tutaj trochę ten element zdrowej diety, no bo tu nie chodzi o to, żeby po prostu jeść, żeby cokolwiek zjadać, tylko że w różny sposób to jedzenie działa na nasz organizm.
0: Ta bogato ilustrowana książka, żeby wszystko było klarowne, jasne i naprawdę ciekawe, jest więc książką przygodową.
2: Kojarzyło mi się to z książkami, gdy byłam mała i czytałam te książki przygodowe, że jest jakiś cel, musimy dojść do celu, gdzieś donieść jakiś, nie wiem, przedmiot. To bardzo lubiłam takie historie, jak byłam mała. I właśnie pomyślałam, że kurczę, przewód pokarmowy to jest dokładnie to. Ma te odcinki, zawsze trzeba je przejść w konkretnej kolejności. Na każdym etapie się dzieją inne rzeczy, czyli inne przygody. I tak naprawdę ta wędrówka jedzenia jest super ciekawa, a my się nad tym w ogóle nie zastanawiamy. Po prostu to jemy i tyle, ale tam się tyle rzeczy dzieje po drodze, że to naprawdę sam przewód pokarmowy tu dostarczył historii dla tej książki.
0: Do pewnego momentu w tej podróży kociokanapce towarzyszy czarka raku. Róża bardzo lubi czarki i też postanowiła uczynić jedną z nich bohaterką książki.
2: Mam w domu od naszej lokalnej pani, która ceramikę robi. I właśnie u niej pierwszy raz zobaczyłam tą technikę raku. To jest jedna z ceramicznych technik. I ona mi pokazywała takie rzeczy u siebie w tej pracowni. Sama też piję z takich kawę i herbatę. Jak pisałam tą książkę, to chciałam, żeby tam była jakaś czarka. Jest trochę przemądrzała, no bo też chciałam pokazać, że mama właśnie sobie tą czarkę przywiozła gdzieś z dalekich krajów. No i ona tutaj tak trochę się w tej kuchni wymądrza, jak powiedzmy z jakiegoś bardziej zagranicznego świata, taki tutaj gość w domu.
0: Czy warto sięgnąć po tę książkę? Warto. I warto czytać ją wspólnie. Mamy tutaj oprócz anatomii ważne wyjaśnienie na temat tego, ile czasu trawimy śniadanie, w jakiej pozycji najlepiej. To są także ważne rzeczy dla rodziców.
2: Kiedy zaczęłam pracę w szpitalu, to właśnie wtedy zwróciło moją uwagę, że wielu też dorosłych nie zna anatomii przewodu pokarmowego, która nie jest skomplikowana, ale rodzice się na przykład bali, jak dziecko, nie wiem, połknęło jakiś dziwny przedmiot, co się dalej stanie, gdzie to może utknąć, to oni nie do końca rozumieli. No i właśnie też tutaj o to chodzi. I tak jak powiedziałeś, różne rzeczy trawimy różnie długo, dlatego różne rzeczy można na przykład wyjąć z żołądka do kilku godzin, a niektóre tam są dużo dłużej, a niektóre przelatują szybko i już się znajdą gdzieś dalej. I tak samo jest tam, żeby nie skakać przy jedzeniu, bo jednak też przez przełyk musi to jedzenie przejść gładko, bo tam jest otwór, który prowadzi do dróg oddechowych. Na to też trzeba uważać.
0: Nie jest łatwo wytłumaczyć dzieciom te wszystkie zawiłości. No, patrząc na budowę niektórych organów układu pokarmowego, zawiłości to jest chyba dobre słowo. Najtrudniejsze zadanie Róża miała z dwunastnicą i jej teamem.
2: No bo tam trzeba było pokazać, że wątroba i trzustka tam współpracują, no ale nie są dokładnie w przewodzie pokarmowym, no i chyba to było takie najtrudniejsze. Ale to też jest ciekawe, bo kiedy robiliśmy tą książkę i kolega dostawał ilustrację i koleżanki tam robiły korektę, to powiem ci, że trochę tą dwunastnicę potraktowały właśnie też po macoszemu najpierw w ilustracjach. Tak jakby dwunastnica i jej to cienkie było to samo, a dwunastnica jest tylko krótkim elementem jelita cienkiego, ale bardzo, bardzo ważnym, dlatego ona jest narratorem jednego z rozdziałów, bardzo ważne miejsce.
0: Słychać pasję w głosie autorki. ekspertki i ekspertki. Wiadomo, dlatego książka też jest ciekawa. Jedzenie dzieci to dla rodziców często trudny temat. Czasem trzeba sięgać po różne sposoby, typu wlatuje samolocik. No aż po dyskusję, czy wmuszać jedzenie i jakie konsekwencje może to ze sobą nieść. Róża Hajkuś pokazuje, że jedzenie, które nie tylko polega na gryzieniu, smakowaniu i przełykaniu, choć przygody kanapki w tym pierwszym odcinku są bardzo ciekawe, no to pokazuje, że jedzenie nie jest nudne.
2: Miałam nadzieję, że pokażę dzieciakom, jaki to jest niesamowicie ciekawy i fascynujący proces jedzenie, ile rzeczy organizm robi, żeby z tego naszego jedzenia stworzyć dla nas energię i te składniki odżywcze. Mam nadzieję, że jak dzieciaki też tak trochę od tej strony na to spojrzą, to też to jedzenie nie będzie dla nich nudną czynnością.
0: Tutaj też, jak powiedziała Róża, nie tylko zwracamy uwagę na to, jak jemy, ale co jemy. O tym talerzu zdrowego jedzenia powiedzieliśmy, ale tutaj proszę na sekundę odstawić śniadanie. Są w tej książce inne bardzo ważne z punktu widzenia pediatry sprawy.
2: Tam nawet ważniejsze moim zdaniem niż talerz do wyżywienia jest rozdział o jelicie grubym i o zaparciach, dlatego że to jest bardzo częsty problem u nas w pediatrii, a bardzo długo przez rodziców bagatelizowany w takim sensie, że oni mają nadzieję, że to minie, że to jest chwilowe, że parę tygodni, że przejdzie, a niestety to jest na odwrót. Jeżeli za długo ten problem będzie zostawiony sam sobie, to on się nakręca, to jest takie błędne koło tych objawów, dlatego mi zależało, żeby w rozdziale o jelicie grubym tamte właśnie bakterie tłumaczą, jak wygląda prawidłowa kupa, jak wygląda nieprawidłowa, kiedy się mamy zacząć gdzieś tam tym martwić i do lekarza się zgłosić, więc jeżeli bym miała takie marzenie, co najbardziej zapamiętają z tej książki, no to jednak to super, to jest ważne w pediatrii.
0: Wielkie przygody jedzonka. Róża Hajkuś, książkę wydało wydawnictwo Czyta Lisek, zilustrował to wszystko pięknie Paweł Gierliński. Pełna wiedzy, ale także humoru. Warto to podkreślić. Książka, którą polecam, to dobre na wakacje, bo to można czytać sobie w odcinkach par excellence.
1: Dobrze. Tak, jeśli chodzi o sprawy spożywcze, to też przypominam Państwu, że tam w aplikacji mamy takie niezamądre zdjęcia, ale też sądzę do tego, ale rzecz dotyczy podróżowania na wakacje albo z wakacji i tego, jak kierowca przyjmuje
0: przekąski.
1: Transfer przekąsek, o właśnie, w jakiej formule, góra czy dół. No i to teraz proszę tam sobie zerknąć.
0: Troszkę gimnastyki.
1: Trochę gimnastyki takiej poręcznej, bym powiedział, więc proszę zerknąć, zobaczyć, odpowiedzieć, zagłosować w sądzie i będziemy tam przed dziewiątą decydowali, czy góra, czy dół. Dziękuję panu bardzo.
0: Bardzo panu proszę. Smacznego. Mhm.

0: Dyskoteka dyskoteką, ja tu musiałem zanotować, że Agata Witas i Agnieszka Adam. Są bardzo ważne sprawy, ponieważ pani Agata ma sprawę taką, że 21. rocznica okrągła oczywiście ślubu i małżonek Witas. Myśmy mieli okazję się spotkać na Pływającej Liście, więc serdecznie państwa pozdrawiam, tak, z okazji, ale też Agnieszka i Adam, a Adam dziś urodziny i żeby życzenia. To oczywiście, z całego serca. Ja przekażę, co tu jest napisane. Zdrowia, sił i pomysłów do budowy różnych ciekawych konstrukcji na działce. No nie ma zdjęć, ale to chciałbym akurat najbardziej zobaczyć. Panie Adamie, wszystkiego dobrego i proszę pamiętać o najważniejszej rzeczy. Głosujemy na listę.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Także Agata Witas, Agnieszka Adam. Głosujemy na listę. Lista.radio357.pl. 13 minut do 8.00.

0: I proszę, jakie ładne, Jordan Rakai. Proszę szukać w zestawie do głosowania. Tak, bardzo dziękuję za wszystkie sygnały po tatuowaniu dzisiejszym. Rzeczywiście padło takie zdanie. Krystian jeszcze do końca pewnie nie wie, co powiedział, ale to mu teraz życzliwie przypomnimy. To i pan Marcin, i wiele innych osób przysłało takie przypomnienie, bo pan Krystian powiedział, że jedzenie dzieci jest dla rodziców trudnym tematem. Pełna zgoda, panie Krystianie, pisze słuchacz. Mimo tego, że dzieci są urocze i słodkie, to jednak powinniśmy się powstrzymywać.
1: Ranek 357.
0: To ja przekażę koledze. Teraz 10 minut do 8 i już zmieniamy temat i zupełnie poważnie, bo sprawa poważna, a wzięli sprawę w swoje ręce i zaczęli publikować wizerunki swoich hejterów. Tak, z osobami, które ich obrażają i hejtują, rozprawia się coraz więcej osób. To osoby znane, celebryci, ale także twórcy, którzy działają w mediach społecznościowych. O tym państwu i Zawoźniak opowie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Umieszczają takie osoby na swoich profilach po prostu galerie hejterów. Są tam zdjęcia profilu takiej osoby. Tak by można ją było po prostu zidentyfikować, pokazać.
2: Tak,
0: to ten.
2: To ten. Jedną z pierwszych takich osób była aktorka Joanna Koroniewska. Komentarze dotyczące jej wyglądu, sugerowanie anoreksji, to tylko część tego, co o sobie czytała. Dostawała wiadomości z groźbami i też takie informacje, że nie ma prawa ich publikować, więc zdecydowała się działać.
3: No i zaczęły się te sławetne, miłe, niemiłe publikacje i absolutnie nie chodziło mi o to, żeby hejt zwalczać hejtem, tylko żeby pokazać, że nikt z nas nie jest anonimowy i że nie możemy tego zostawić, że taki hejt rzeczywiście daje bardzo negatywne skutki. Ktoś mi tam mówił, że mam blokować i zapominać o temacie. To nie jest tak. Budzi się człowiek, czyta bardzo złą rzecz o sobie i nie jest w stanie przejść obok tego obojętnie. Naprawdę miałam tak wielokrotnie, że czułam, że po prostu mnie to dotyka. Czułam się z tym źle i czułam, że nie jestem w stanie przejść obojętnie wobec takiego hejtu.
2: Pani Marta prowadzi cukiernię Marta Nie na Żarta. Ona także zdecydowała się na publikowanie wizerunku swoich hejterów. Komentarze dotyczyły przede wszystkim jej wyglądu.
4: To nie jest to, co ja robię, co ja chcę ludziom pokazywać, tylko wszystko tyczy się mojego wyglądu. Jak wyglądam i dlaczego tak wyglądam, dlaczego to robię i że nie powinnam w ogóle tego robić. Najstraszniejsze rzeczy, przekleństwa i obraźliwe epitety w moją stronę. No nie jest to przyjemne czytać takie komentarze. Tym bardziej, że jestem osobą otyłą, więc no nic przyjemnego. Mają w swoich galeriach zdjęcia Matki Boskiej, Jezusa Chrystusa. Są to rodzice ze swoimi dziećmi na profilowym i to naprawdę też są bardzo dziwne komentarze. To jest właśnie dziwne, że naprawdę zwykli ludzie, wyglądający naprawdę jak najlepszy, najbliższy, miły sąsiad, potrafią takie dziwne rzeczy pisać.
2: Kiedy pani Marta pisała do nich, była blokowana, a kiedy ona blokowała, pojawiali się następni.
0: I takich osób, które same próbują porać się ze swoimi hejterami w mediach społecznościowych, mamy coraz więcej, bo coraz więcej w komentarzach, w mediach właśnie społecznościowych jest tego hejtu i tego jadu, a ludzie czują się bezkarni.
2: Bezkarni, tak. A jak się okazuje, publikowanie wizerunku hejterów jest niezgodne z prawem i to jest niezgodne z prawem autorskim i wymaga zgody tej osoby. Są tylko trzy wyjątki. Osoby publiczne, ludzie, którzy są jako tło oraz modele, którym za to się płaci. Natomiast hejterzy mają prawo do prywatności, mówi Klaudyna Królikowska, ekspertka współpracująca z Lex Digital.
5: Taki hejter to zwykły człowiek, który nie stał się osobą publiczną przez to, że napisał coś okropnego w social mediach. Hejt nie odbiera prawa do prywatności i złe zachowanie w sieci nie sprawi, że nagle ta osoba, która dokonuje tego hejtu, traci ochronę do wizerunku. Można pokazać komentarz, nie można pokazać człowieka, czyli możemy zasłonić nick, zdjęcie profilowe, zostawiamy tylko treść i to wystarczy, żeby opowiedzieć o takim zjawisku tego hejtu, bo problemem jest to, co ktoś napisał, a nie to, jak wygląda. Więc tutaj wizerunku w ogóle nie powinniśmy ujawniać.
2: Wychodzi więc na to, że osoby, które są obrażane i nękane, nie mogą reagować w podobny sposób. Problem jest złożony, mówi Kamil Wojciechowski, ekspert zajmujący się danymi osobowymi.
6: Reagowanie może prowadzić w dużej mierze do samosądów lub eskalacji takiego zdarzenia w niekontrolowany sposób, zważywszy, że czasami publikowanie wizerunku czy danych osobowych takiego hejtera i nagonka na niego, która z tego wynika, może spowodować krzywdę na przykład niewinnej osobie, bo zdarza się, że takie osoby, hejterzy, podszywają się pod inne osoby, które nie są tego świadome i na przykład wtedy taka osoba jest przedmiotem nagonki czy publikacji na jej temat, że zrobiła coś niecnego, złego, a okazuje się, że na przykład nie była to ona, bo ktoś się pod nią podszył.
2: Może też dojść do sytuacji, w której to hejter poczuje się urażony i takie sprawy trafiają do sądu, mówi Natalia Łukawska, adwokatka influencerów.
7: taka osoba będzie się broniła. Musimy też pamiętać o różnicy skali, ponieważ jeżeli mamy jakiś negatywny komentarz, który mógł zostać opublikowany pod jednym postem, to ten komentarz zobaczyło może kilkadziesiąt osób. Natomiast jeżeli twórca pokaże autora na swoim na przykład stories na Instagramie, obserwowany przez 100 tysięcy osób i podpisze zobaczcie, kto mnie hejtuje, to skutki dla takiej osoby mogą być nieporównywalnie większe, ponieważ ona wystawia wtedy tego hejtera na lincz wobec swoich obserwatorów. Znam przykłady, gdzie tak naprawdę ze sporu, który zaczął się od tego, że to jakiś twórca był nękany, kończyło się na tym, że twórca jest tak samo winny i przypisywane mu są mu takie same naruszenia, jak pierwotnie temu hejterowi.
2: Wiele osób, które publikuje wizerunki swoich hejterów, zdaje sobie sprawę z konsekwencji. Pani Marta, która prowadzi cukiernię, pyta, dlaczego oni mają prawo mnie obrażać?
4: Nie można przyzwalać na hejt. Nie możemy z tym po prostu nic nie robić. To trzeba nagłaśniać. Więc jeśli oni mają ochotę iść do sądu z tym, że ja ich udostępniłam, to ja pójdę dlatego, że oni mnie obrazili.
2: No i trudno się z tym nie zgodzić.
0: Takie informacje. No właśnie i teraz pytanie oczywiście, cóż państwo w tej sprawie, co państwo na to? Zapraszamy serdecznie. Numer telefonu do dyspozycji, a także tekstówki, głosówki. Zapraszamy do aplikacji. Iza Woźniak.
2: Dziękuję.
0: 4 minuty do 8:00.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 30 lipca. Właśnie minęła ósma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Strażacy zabezpieczają krater, który znaleziono dzisiaj rano w miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Wcześniej służby otrzymały zgłoszenie o potężnym wybuchu. Krater ma średnicę około 10 metrów, znajduje się w odległości około 2 kilometrów od zabudowań. Wokół niego leżą szczątki nieznanego obiektu. Wojsko poinformowało, że nad ranem w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto nieokreślony obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W jego stronę skierowano dyżurny myśliwiec F-16. Obiekt jednak zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych. Dowództwo poinformowało, że załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz zwrócił się na antenie TVN24 do okolicznych mieszkańców.
2: Tutaj apeluję o spokój, ale też może nie utrudnianie prac służbom, które są na miejscu, bo wiem, że budzi to pewnie słuszne zainteresowanie. Natomiast na obecnym etapie potrzebne jest trochę czasu też służbom, żeby to miejsce spokojnie zabezpieczyć i przeprowadzić stosowne czynności.
1: W nocy dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. We wschodniej Polsce rozległy się syreny alarmowe. W serwisie teraz komentarze po wczorajszym spotkaniu Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski uważa, że spotkanie, do którego doszło w Lublinie, jest sygnałem dla prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Mamy tylko nadzieję na refleksję ze strony Pałacu Prezydenckiego i dwóch organów pisowskich, że jednak nie będzie to język Czarnka, Brauna, że będzie to język jednak w interesie Polski i to jest najważniejsze.
1: Deeskalacja napięć między Polską a Ukrainą jest istotniejsza od tego, czy dzieje się to za sprawą rządu czy prezydenta, mówi z kolei poseł PiS Bolesław Piecha.
4: Jakby nie było Ukraina i niepodległość Ukrainy z dalszą racją stanu, każde takie spotkanie raczej deeskaluje niż eskaluje problem.
1: A temat spotkania wróci za kilka minut w rozmowie ranka. Sylwia Gregorczyk-Abram, nowa rzeczniczka praw obywatelskich, przedstawiła swoje priorytety. Wśród nich znalazły się m.in. walka z nadużywaniem tymczasowego aresztowania, wspieranie osób niepełnosprawnych czy upominanie się o prawa wykluczonych komunikacyjnie i cyfrowo seniorów. Ponadto nowa RPO zapowiedziała, że będzie stawać w obronie różnych mniejszości.
5: Rzecznik też powinien zwracać uwagę na taką kwestię, kiedy jakaś społeczność właśnie jest ubierana w tą figurę wroga, kiedy się próbuje jakąś panikę moralną wobec określonej grupy wzbudzić i powinien reagować.
1: Sylwia Gregorczyk-Abram zapowiada też starania o otwarcie delegatury biura RPO we wschodniej Polsce. Duża impreza tak, protesty już nie. Teraz o losie krakowskich dorożek. Koniec uwagi na sportową imprezę Ironmana odpoczną 6 dni. Część osób zarzuca miastu, że jedna sportowa

0: Impreza znaczy więcej niż głosy mieszkańców. Andrzej Zasadni.
1: Miasto zamyka transport konny do poniedziałku, mówi dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Tomasz Popiołek.
2: Zamykamy postój w godzinach od 11 do 20. W tym okresie postoje zastępcze będą nieczynne, jak również nie będzie dozwolony przejazd przez rynek główny.
1: Co w teorii powinno zadowolić przeciwników dorożek, ci wskazują jednak, że na czas sportowej imprezy udało się ograniczyć pracę koni, a co nie było możliwe przez wiele lat dyskusji na temat ich losu.
3: Dorożki dzisiaj w Krakowie nie wnoszą do charakteru miasta nic, wnoszą pieniądze do kieszeni wąskiej grupy. I pytanie brzmi, jak długo jeszcze będziemy tak naprawdę blokować zmianę, która jest nieunikniona?
1: Indaguje radny Grzegorz Garboliński. Tymczasem urząd zapewnia troskę o konie, także w czasie nadchodzących upałów.
2: Miasto zawsze dbało i dba o konie krakowskie. No i tutaj rzeczywiście ściśle śledzimy komunikaty IMGW.
1: Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
0: Najbliższa przyszłość krakowskich koni jest przesądzona. Władze odrzuciły projekt usunięcia dorożek z miasta.
4: Sport, Tomasz Gorazdowski.
5: Lech Poznań stworzył precedens. Kolejarz został pierwszym zespołem w historii, który odpadł z rozgrywek Ligi Mistrzów po tym, jak wygrał pierwsze spotkanie na wyjeździe różnicą minimum 3 bramek. Lepszy okazał się duński Aarhus GF. Tydzień temu w Danii było 4-1 dla mistrza Polski. Wczoraj w Poznaniu to Duńczycy wygrali 4-1 i okazali się lepsi także w karnych. Niewiarygodne, jak można pokpić tak sprawę. Mówi Filip Jagiełło.
6: Na gorąco nie powiem nic mądrego. Daliśmy ciała i tyle. No myślę, że nie ma tu nic do dodania. Mieliśmy wszystko w swoich rękach, a dzisiaj odpadamy i tyle.
7: Myślę, że ten wynik 4-1 tam na wyjeździe trochę zakłamywał rzeczywistość, bo to był naprawdę bardzo dobry zespół, ale tak jak mówię, no mieliśmy taki wynik i nie powinniśmy na pewno dzisiaj odpaść.
5: A kibice są bezlitośni. To nie jest wstyd, to kompromitacja, pisze jeden. Gratuluję Lechowi zagrania meczu, o którym mówić się będzie i za 20 lat, pisze kto inny. A ktoś dodaje, ale co żeśmy sobie przez tydzień pomarzyli o Lidze Mistrzów, to nasze. W Champions League nie zagrają także piłkarze Górnika Zabrze. Oni zremisowali u siebie z Fenerbahce 1-1, ale przegrali pierwszy mecz 0-1. Mówi zawodnik Górnika Maksym Chłań.
8: Mam nadzieję, że nasi kibice dumni z nas, jak my walczyli na boisku. I też dziękuję ich wsparciu, my tak walczyli. Chciałbym przeprosić kibiców, że nie wygrali ten mecz, ale trudno coś powiedzieć naprawdę, bo były duże marzenia. Chcieliśmy zdobyć i czuli, że możemy wygrać, graliśmy lepiej. I nie poczuliśmy, że to jest Fenerbahce. Górnik był dzisiaj lepiej, jak na moje decyzje.
5: Dziś gra Raków z Walettą i GKS Katowice ze Żliną. To eliminacje do rozgrywek Ligi Konferencji. Siatkówka. Słowenia pokonała Turcję 3-0 w pierwszym ćwierćfinale Ligi Narodów Siatkarzy w Ningbo i może być półfinałowym rywalem Polski, o ile nasi wygrają dziś z Ukrainą. Początek o 13.30.
9: My myślimy o Ukrainie od kiedy, wiedziałem, że będziemy grać z Ukrainą. Oczywiście mamy wszystko przygotowane, oglądamy meczów i myślę, że będziemy gotowi.
5: Mówił trener Nikola Grbić w Polsacie Sport. Ciekawie było wczoraj w starciu Japonii i Chin. Faworyta tego meczu wskazać było nietrudno. Japończycy wygrali wszystkie 12 meczów fazy zasadniczej. Ich rywale byli zaś na końcu, a grają jako gospodarze. Zanotowali zaledwie jedną wygraną. Wczoraj się Japończykom postawili, ale przegrali. 1-3 i gospodarzy w turnieju już nie ma.
10: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z funduszu promocji ryb.
4: W ciągu dnia bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Temperatura 26 stopni to Suwałki. Zakopane, Olsztyn 27, Białystok i Gdańsk 28, Lublin, Toruń, Koszalin 30. 31 będzie w Warszawie, Kielcach i Rzeszowie, w Krakowie, Łodzi 32 stopnie, Szczecin, Poznań, Katowice 33, Wrocław, Opole, Gorzów 34, Jelenia Góra dzisiaj najcieplejszym miejscem 36.
11: Radio 357.
4: Mamy 8 po 8.

0: Kensington. 12 minut po 8:00. Mamy czwartek. Przypominam, jutro piątek. Jutro weekend się rozpoczyna i to taki weekend z męskim graniem, a jeśli męskie granie, to także strefa Radia 357. Zapraszamy Państwa.
1: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
2: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
3: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
4: To wszystko znajdą Państwo w podcastach Radia 357 i Narodowego Centrum Kultury.
0: Jesteśmy oczywiście obecni na miejscu, na męskim graniu, ale jeśli ktoś nie był, a chciałby się zapoznać, a naprawdę warto z tymi rozmowami, to zapraszamy serdecznie do podcastów. 13 minut po 8:00. Za chwilę przeniesiemy się do Ukrainy.

Mamy 17 minut po 8. Obiecałem Państwu połączenie z Ukrainą. Próbujemy połączyć się z naszym gościem Mołowi Biłecki, ukraiński dziennikarz Radio NW. Wiedzą Państwo, że bardzo trudna noc w Ukrainie. Zmasowany atak sił rosyjskich, ataki między innymi na Lwów i na Kijów. Wiemy, że są ofiary śmiertelne. Kiedy rano zaczynaliśmy audycję, agencje informowały o 6 ofiarach śmiertelnych tego ataku. W tej chwili wiemy, że jest tych ofiar 13.

Nie uda nam się połączyć z Zawuchem Biłeckim, który jest w Kijowie. Zmasowany atak także na Kijów. Ja przypomnę Państwu, że także polskie dowództwo poderwało myśliwce w trakcie tego zmasowanego ataku. Mieliśmy o 3.50 alarm w Lublinie, który szybko został odwołany, no ale też z oficjalnego komunikatu dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych wiemy, że, i tutaj będę Państwu cytował ten komunikat, środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju obserwowały aktywność co najmniej kilkunastu pocisków operujących nad zachodnią Ukrainą, które ze względu na kierunek lotu mogły stanowić potencjalne zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej i najbliżej granicy Rzeczpospolitej znalazł się jeden z obiektów, który o 3.29 zbliżył się na odległość 5 km, po czym zmienił kierunek lotu i skierował się na wschód, ale o 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16 o 3.46. Przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji obiekt zniknął ze wskazań systemów radiolokacyjnych. Wiemy, że mamy krater w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia, że słychać było eksplozji. Oczywiście więcej informacji na ten temat usłyszą Państwo w serwisie o 9.00. Zapraszamy serdecznie. If you aren't so wise.

0: W aplikacji mamy głosówkę do dyspozycji.
1: No dzień dobry. Dobrze, chyba że jestem w centralnej Polsce, to mi się będzie musiało chcieć pracować, bo jakbym była na zachodzie, to z powodu biotropii by mi się nie chciało pracować. Dzięki.
0: Tak tu mamy napisane na karteczce, więc no jak jest napisane, to ważne, prawda? Ale generalnie tak, bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od 25 na północnym wschodzie i na Helu, 32 w centrum, do 35-36 być może na zachodzie, te 36 stopni to Jelenia Góra ewentualnie.
2: 3-5-7.
0: 28 do 9.

0: Miasto z chaosu i Nosowska za 25.9. Prasa japońska teraz będzie i Dominika Giordano. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wakacje w prasie japońskiej i w ogóle w Japonii w tym roku nie jest to sezon ogórkowy. Dwa dni temu południową wyspą archipelagu Kyushu wstrząsnęło silne trzęsienie ziemi o magnitudzie ponad 7 stopni. W prefekturze Kumamoto zawalił się Aeon Mall, czyli bardzo popularna galeria handlowa. Zgodnie ze statystykami na dziś 14 osób zginęło, 8800 przebywa w ośrodkach ewakuacyjnych. Ten tragiczny bilans przypominają wszystkie japońskie dzienniki, m.in. Asahi, Mainichi, Yomiuri i Nikkei. Na łamach Asahi ostrzeżenie o możliwych kolejnych wstrząsach w rejonie. Podobnie w Mainichi, tu także analiza powodów tego silnego wstrząsu, który, jak czytamy, eksperci wiążą z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło ten sam region niemalże dokładnie 10 lat temu, w kwietniu 2016 roku. Trzęsienie ziemi w Kumamoto dotknęło także japoński przemysł. Wstrzymano pracę w fabryce Aisin, produkującej m.in. części samochodowe, a także sprzęt domowego użytku. Ze skutkami trzęsienia boryka się również Toyota i Nissan. Więcej na ten temat można przeczytać w Nikkei Shimbun. Także ta gazeta zwraca uwagę na inny powiązany z tematem problem. 80% sal gimnastycznych w Kumamoto, czyli obiektów używanych jako centra ewakuacji, nie ma klimatyzacji. Stwarza to ryzyko udaru cieplnego, w tym upalnym w Japonii okresie. W ostatnim czasie władze japońskie ogłosiły zmianę przepisów dotyczących stałego pobytu w Japonii. Dziś z gazety Asahi dowiadujemy się, że szczególnie zaostrzone zostaną warunki dotyczące uzyskania prawa stałego pobytu dla rodzin wielodzietnych. Obcokrajowcy starający się o stały pobyt muszą spełniać bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące rocznych dochodów, jeśli utrzymują 5 lub więcej krewnych, w tym osoby mieszkające za granicą. Zmiany te dają do myślenia w kontekście artykułu w Nikkei o tytule "Według badań demograficznych populacja Japonii spadła poniżej 120 milionów po raz pierwszy od 42 lat. Gazeta Yomiuri przypomina sylwetkę zmarłego przed kilkoma dniami wybitnego japońskiego pisarza Keigo Higashino, autora bestsellerowych kryminałów znanych zarówno w Japonii, jak i za granicą. Opublikował ponad 100 tytułów, wśród nich List, Strażnik Drzewa Kamforowego czy The Devotion of Suspect X. W polityce nadal wszystkie oczy skierowane są na premier Sanae Takaichi, której ostatnie stwierdzenie w mediach społecznościowych, że prawie nie sypia, wywołało lawinę kontrowersji. Gazety nadal to komentują, ale dziś premier ogłosić ma swój plan obniżenia stawki podatku konsumpcyjnego na produkty spożywcze, zatem może jednak dobrze, że spędza noce na pracy. Na łamach Mainichi ciekawy artykuł o tematyce społecznej. Kawiarnie dla dzieci pomagają matkom i niemowlętom walczyć z izolacją w Japonii, z którego dowiadujemy się, że w całej Japonii otwierają się kawiarnie dla dzieci serwujące jedzenie dla niemowląt. Mamy mogą tam spotkać się i walczyć z izolacją poporodową poprzez wspólne posiłki i rozmowy. Dalej w Asahi artykuł dotyczący badań antropologicznych, wskazujący, że Japończycy mają inne cechy głowy i twarzy niż 100 lat temu. Zdaniem naukowca prowadzącego badania w tym zakresie na zmianę te wpływają kwestie środowiskowe, zmieniające się nawyki codziennego życia, a także lepsze odżywianie. Na koniec, jak w serwisach, wiadomości sportowe. Zawodnik sumo Ao Nishiki zdobywa 3 puchar cesarza i odzyskuje rangę Ozeki, a obserwowany bacznie przez Japończyków bejsbolista Shohei Ohtani, grający obecnie w Los Angeles, nadal ma dobrą passę, ale jego udział w kolejnych meczach będzie wymagał wyleczenia kontuzji. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dla Radia 357 Dominika Giordano.
0: Bardzo dziękujemy. Passa, to ładne słowo. Do usłyszenia. 20 równo do 9.

Nie wiedziałem, że tyle będzie kłopotu z tą biometeo prognozą, no bo jest napisane jak byk, że dziś u wielu osób może pojawić się uczucie osłabienia, ale to na zachodzie, skutkujące obniżeniem motywacji do podejmowania aktywności fizycznej i umysłowej. To na zachodzie. No i teraz byłoby proste. Ktoś na zachodzie to ma napisane, że może tak nie podejmować, a że jak w centrum to i na wschodzie to już niekoniecznie. No i tu wchodzi pan Tomasz cały na biało i informuje, a jak ja pracuję zdalnie, jestem w Pabianicach, a biuro jest w Szczecinie, to mi się dzisiaj chce czy nie chce ze względu na pogodę? Można sobie wybrać, to jest dla chętnych.

0: To był Teddy Swims. 14 do 9.
1: Muzyczny goniec.
0: Antoni Grudniewski.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wczoraj przed południem dotarło do nas wieść o śmierci Kawińskiego. Francuski DJ i twórca muzyki elektronicznej od kilku dni miał skarżyć się na bóle głowy, a jego nieobecność zgłosił służbom zaniepokojony sąsiad. Niestety za późno. Kawiński był jedną z głównych postaci francuskiej sceny muzyki elektronicznej. Bywał również epizodycznym aktorem, a największą sławę przyniósł mu utwór Night Call, który stał się ikoniczną ścieżką dźwiękową filmu Drive. Kawiński jutro skończyłby 51 lat.

To jednak nie koniec złych wieści, bo wczoraj po południu świat obiegła informacja o śmierci Glena Hansarda. Irlandzki muzyk, założyciel zespołu The Frames, aktor w fantastycznym filmie The Commitments i Once, gdzie w tym drugim zagrał główną rolę u boku Markety Irglowej, z którą tworzył duet The Swell Season, a za piosenkę do filmu otrzymał w 2008 roku Oscara. Na ten rok miał zaplanowaną solową trasę koncertową. Glen Hansard zginął wczoraj w wypadku drogowym pod Dublinem, miał 56 lat.

0: Augustów is the Future Festival powraca w nowej, tym razem czterodniowej odsłonie. Na Błoniach nad Nettą w sercu uzdrowiskowego Augustowa zagrają w tym roku Ania Rusowicz, Odette, Erika Jennings, Przebiśniegi, Magda Bereda, Dezydery, Wojciech Baranowski, Wonky One, Błażej Król, Organek i Igo. Oprócz koncertów na festiwalu będzie też Radio 357 i lista piosenek i redaktor Marcin Łukawski.
1: I redaktor Antoni Grudniewski.
0: Tak, to prawda, ponieważ Radio 357 temu wydarzeniu patronuje. No właśnie, ja będę miał przyjemność to wydarzenie i koncerty dla Państwa poprowadzić, więc wszystkim z Państwa, którzy się wybierają, mówię i mówimy do zobaczenia i do usłyszenia. Augustów is the Future Festival odbędzie się w dniach 6-9 sierpnia, czyli za tydzień. Znowu wyjazdowa lista.
1: Będzie.
0: A jutro też?
1: Będzie.
0: Wie pan co, pan naprawdę nie jest w stanie usiedzieć.
1: Na miejscu.
0: Na miejscu.

Było o tym, co tu i teraz, to teraz będzie o tym, co tu, teraz i wprost z lat 80. Grupa OMD już za kilka chwil przyjedzie do Polski, aby zagrać dla wszystkich fanów synthpopu. Koncert odbędzie się 24 sierpnia na letniej scenie Progresji, a ja mam dla Państwa dwa pojedyncze zaproszenia na ten właśnie koncert. Dwa pojedyncze zaproszenia na koncert OMD 24 sierpnia. W tej sprawie proszę dzwonić 510 357 357.

0: A mówiłem Państwu, że się dzisiaj przyda instrument klawiszowy, żeby zawsze mieć pod ręką, prawda?
1: Tak, zawsze.
0: Antoni Grudniewski, bardzo serdecznie Panu dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A Pan
1: pięknie.
0: Przyjmuje przekąski dołem czy górą? Bo to jest ważne pytanie. Tak? Czy... Pan prowadzi samochód.
2: Motocykl.
0: Albo
1: motocykl. Lepiej.
0: To trudne. Trudniejsze.
1: Górą.
0: Górą. Górą. Góra. Dobrze. Pan proszę. Pan w sprawie tego, co w aplikacji było dzisiaj.
2: Pan przegrał. To jest
0: tak?
2: Pan, tak. A, przegrał pan niestety. Tak. 32%, czyli tak można powiedzieć, no jedna trzecia mniej więcej Polaków, słuchaczy Radia 357 przyjmuje, prowadząc samochód przekąski oddolnie, tak jak pan, ale to jest swego rodzaju ekwilibrystyka. Więc...
0: Ekwilibrystyka, to jest bardzo dobre słowo, panie
2: tak,
0: komisarzu.
2: Tak, więc szacunek, że jedna trzecia w ten sposób, a dwie trzecie tak jak ja i Antoni, idziemy na łatwiznę odgórnie, przyjmując pokarm, prowadząc samochód w podróży wakacyjnej. Potem bardzo dziękujemy za udział w sądzie.
0: Tak, tak. Proszę tam jeszcze zerknąć, bo jest to zdjęcie, ono nie jest za mądre, ale elegancko.
2: Zdjęcie nie może być mądre, ale o bohaterach już można powiedzieć coś więcej.
0: Tak jest. To polecamy, zapraszamy, bardzo dziękujemy i uwaga...
3: Latko leci...
0: Krzysztof Szubsta. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Kiedy naukowcy odkryli malutką muszkę z wielkimi bicepsami, nie mieli wątpliwości, że powinna się nazywać Megapropodifora Arnoldi. Na cześć Arnolda, który obchodzi dziś 79. urodziny. Chodzi oczywiście o Arnolda Alojzego Schwarzeneggera. A kiedy z linii montażowej zjechał pierwszy Volkswagen typu pierwszego, od razu było wiadomo, że to będzie Garbus. Choć nie wiem, czy to nie jest nazwa obraźliwa lub stygmatyzująca. W wielu innych krajach Garbus był nazywany żukiem, ale u nas żukiem nazywano zupełnie inny samochód, który, szczególnie zapakowany, wyglądał bardziej jak Arnold niż żuk. Niektóre kraje nazywały Garbusa biedronką, żółwiem lub nawet bańką mydlaną. Bańkę wymyślili Finowie. A 23 lata temu, dokładnie 30 lipca, z linii montażowej zjechał ostatni Garbus. Było to w Meksyku, więc nazywał się Bocio, bo w tamtejszej odmianie hiszpańskiego Bocio to pieszczotliwie Volkswagen. Potem Bocio trafił do Muzeum Volkswagena w Wolfsburgu, gdzie zachwyca idealnymi kształtami, pięknym wyglądem, ponoć ani jednej rysy. A propos, 186 lat temu rysy zdobyto po raz pierwszy. Dokonali tego wspólnie słowacki pasterz i słynny niemiecki myśliwy Edward Blaszy. Pierwszy wchodził na rysy, drugi na Meerauksspitze, czyli szpic nad morskim okiem, ale czasem na co innego się wchodzi, a na to samo wychodzi. 58 lat po słynnym niemieckim wejściu inny słynny Niemiec zszedł. Nazywał się Otto von Bismarck. Żył 83 lata, z czego prawie połowę jako premier, kanclerz lub ktoś inny, kto nosił elegancki mundur i hełm z takim szpikulcem. Kiedy więc Niemcy zbudowali swój największy pancernik, nie mieli wątpliwości, że powinien się nazywać Bismarck. Podobnie jak Henry Ford, gdy tylko zobaczył Forda, nie miał wątpliwości, że Ford to najlepsza nazwa dla auta, które z uwagi na masową produkcję miało niską cenę i było najczęściej kupowane. Taki efekt nazwano właśnie efektem Forda, który ma dziś 163 urodziny. A 169 obchodzi Thorstein Veblen, który opisał efekt dokładnie przeciwny, że ludzie kupują samochody właśnie dlatego, że są drogie, a nie tanie. Więc mogą Państwo sobie wybrać, co kupują i co świętują. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Pan Łukasz taki challenge rzucił, że nie zagram, że nie będę miał psychę, żeby zagrać. Ja nie zagram.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 30 lipca. Właśnie minęła dziewiąta. Pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Donald Tusk poinformował o zwołaniu zespołu koordynacyjnego z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb w związku z informacją o wybuchu i kraterze znalezionym na Lubelszczyźnie. Głos w tej sprawie zabrał również szef MON. Informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby. Trafiły także do najważniejszych osób w naszym kraju, przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz i dodał, że teraz trwa wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia. Dzisiaj nad ranem w związku z atakiem Rosji na Ukrainę na Lubelszczyźnie rozległy się alarmy.
2: Wojewodowie, samorządowcy uruchomili na swoim poziomie sygnały alarmowe. Te sygnały alarmowe mogli usłyszeć mieszkańcy województwa lubelskiego. To zagrożenie trwało mniej więcej około 10 do 11 minut.
1: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Klub parlamentarny Rozwój Plus został zarejestrowany. Klub liczy 40 posłów, w większości byłych parlamentarzystów PiS. Jego przewodniczącym jest Mateusz Morawiecki. Siły amerykańskie przeprowadziły szeroko zakrojone uderzenia na cele w Iranie. Waszyngton określił je jako potężną odpowiedź na ataki rakietowe na amerykańskie siły, które przeprowadził dzień wcześniej Iran. Wśród obiektów zaatakowanych przez wojska USA znalazły się centra dowodzenia, obiekty rakietowe i dronowe oraz nadbrzeżne systemy obserwacyjne. Dowództwo centralne USA dodało, że działania mają na celu dalsze zmniejszenie zagrożeń dla sił amerykańskich, żeglugi handlowej i sąsiednich krajów Zatoki. Grecja walczy z pożarami. Wczoraj podczas akcji gaśniczej zginęło 3 strażaków. Służby ratunkowe przekazały, że żywioł wymusił ewakuację około 6 tysięcy turystów w rejonie kurortu Agia Galini. Pożary trwają też w innych częściach kraju. Nierówna walka z żywiołem trwa na wyspie Paros. Z powodu zbliżających się płomieni ewakuowano kilka miejscowości. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Tymczasem do Polski wracają upały. Już dzisiaj temperatura w niektórych miejscach osiągnie 34 stopnie w cieniu. Tak wysokie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Dlatego specjaliści apelują do seniorów i osób z chorobami przewlekłymi o pozostanie w domu.
3: Apelujemy, żeby nie wychodzić, jeżeli można, o takich godzinach, no już myślę od godziny 10 do 18, a jak już muszą wyjść, no to żeby jednak zabierać ze sobą tą butelkę wody, zabierać ochronę głowy, używać kremów z filtrem.
1: Radzi Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Podczas upałów ratownicy medyczni wyjeżdżają najczęściej do zawałów i zasłabnięć. Na koniec serwisu kilka liczb. 150 zawodników Pucharu Świata w trialu, 800 uczestników różnych konkurencji, około 1000 osób w nocnej paradzie na dwóch kółkach. Jutro rozpoczyna się PKO Rzeszów Bike Festival. Stolica Podkarpacia będzie przez 3 dni miejscem promocji różnych odmian kolarstwa, rywalizacji najlepszych sportowców i spotkaniem pasjonatów w każdym wieku.
4: Takiego programu nigdzie w Polsce nie ma.
5: Wojciech Kwiatek, dyrektor festiwalu.
4: Jest to impreza, która jest skierowana dla dzieci, dla amatorów, ale oprócz tego zapraszamy różnych innych organizatorów, żeby dołączyli się do nas i zorganizowali swoje zawody w randze Pucharu Świata czy Mistrzostw Polski. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Start i wspólnie organizujemy Mistrzostwa Polski w parakolarstwie.
5: Rafał Wilk, paraolimpijczyk, multimedalista świata, Europy i Polski.
6: Będą ludzie, którzy nie mają ręki, nie mają nogi, uprawiają sport i są pełni radości.

0: jakości życia. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby też pokazać, że pomimo tych jakichś braków naszych czy defektów, możemy się tym życiem cieszyć i uczestniczyć w takim wielkim wydarzeniu.
1: Najwyższa ranga, jaką sobie tylko można wyobrazić, czyli współpraca z Międzynarodową Federacją Kolarską UCI i organizacja na parkingu pod promie Pucharu Świata w trialu rowerowym. Bardzo widowiskowa forma.
2: Na konferencji zapowiadającej PKO Rzeszów Bike Festival była Maria Kornaga. Program trzydniowego wydarzenia znajduje się na stronie rzeszówbikefestival.pl. W porannych serwisach to wszystko, kolejne o 16.
3: Sport, Tomasz Gorazdowski.
4: Zaczynamy od Lecha Poznań. Mistrz Polski dokonał rzeczy niemożliwej. Walczący w eliminacjach Ligi Mistrzów, jako pierwszy zespół w historii, mając 3 gole zapasu po pierwszym spotkaniu, na dodatek spotkaniu na terenie przeciwnika, odpadł z rywalizacji. Przegrał z Orchus 1-4 i przegrał rzuty karne 3-4. Koszmar. W kanale sportowym oceniał całą sytuację były reprezentant kraju Artur Wichniarek.
5: Człowiek, który pochwali, wiesz co, studio przedmeczowym i dostaje po prostu kompletnie, wiesz, sierpa w ryj. A dzisiaj faktycznie to jest po braku awansu na Mistrzostwa Świata naszej reprezentacji. Wydaje mi się, że to jest tak zwana kropka na D mizerii polskiego futbolu ogólnie, bo żeby mecz taki przegrać, który był ogólnie nie do przegrania, ten dwumecz. My przegrywamy wszystko czysto piłkarsko i koniec, kropka, nas nikt nie oszukuje, my sami się oszukujemy.
4: Odpadł też z rywalizacji Górnik Zabrze, ale po dobrym meczu zremisowanym 1-1 ze zdecydowanym faworytem, jakim było Fenerbahce. W Turcji było 0-1. A dziś w eliminacjach do Ligi Konferencji Raków zagra z Valettą i GKS Katowice ze Żliną. Wysokie kary grożą argentyńskiej federacji piłkarskiej, zawodnikom i członkom sztabu tej reprezentacji, a także hiszpańskiemu piłkarzowi Gaviemu. Przypomnę, po ostatnim gwizdku w finałowym meczu w Mundialu piłkarz Argentyny Leandro Paredes popchnął Gaviego, który wybiegł na boisko z ławki rezerwowych, aby triumfować wraz z kolegami. Hiszpan upadł na ziemię, no i zaczęło być niemiło. Przepychanki, lekkie ciosy, a oku kamery nic nie umknie. Będą kary. Siatkarze w końcu zaczynają grę w finałowym turnieju Ligi Narodów w Ningbo. W końcu, bo czas się dłużył, mówi Artur Szalbuk.
6: Chcemy grać i rwiemy się do tego. Spokój, choć na pewno chcemy już pograć.
4: O 13.30 dziś mecz przeciwko Ukrainie, a jeżeli uda się wygrać, to w półfinale na Polaków czeka już niewygodna zawsze Słowenia. Tomasz Mital wywalczył w Baku złoty medal zapaśniczych Mistrzostw Świata Juniorów do lat 17 w stylu klasycznym w wadze do 92 kg. W finale wygrał z Ukraińcem Jewsijewem 3-2, ale wcześniej w pięknym stylu pokonał 5 kolejnych przeciwników. Może rośnie nam medalista olimpijski. I na koniec informacja zza oceanu. Brazylijczyk Neymar poinformował, że kończy występy w drużynie narodowej, a w zasadzie, że zakończył te występy. 1/8 finału Mundialu, pamiętny mecz, w którym Brazylia przegrała z Norwegią 1-2, był ostatnim meczem w karierze.
3: W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od 25 na północnym wschodzie i na Helu około 32 w centrum do 35,6 na zachodzie. Nie wiem, Niedźwiedziu, czy ty jesteś dzisiaj na zachodzie kraju, bo tutaj jest, że tam jak ktoś jest na zachodzie, to ma zgodę na to, żeby nie podejmować aktywności fizycznej i umysłowej, bo można nie chcieć.
7: Ja podejmuję jednak mimo
3: dobra,
7: wszystko.
3: Dobra, czyli nie zachód.
8: Radio 357.
3: Tym optymistycznym akcentem przerwaliśmy milczenie, ale jeszcze chwilę pomilczymy sobie przy piosence, gdyż ładna.

0: Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze poranne spotkanie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy jutro po 19 na listę. Gdybyś niedźwiedzie z nami na tę listę nie pojechał?
1: Kolega się paczkuje już na listę?
0: Trochę już się tak jesteśmy spaczkowani.
1: No więc właśnie, ja teraz już na pewno wiem, dlaczego nie chciałem tego robić. 4 wyjazdowe z rzędu, no naprawdę zalatane.
0: 3.
1: Tak?
0: No, tylko 3.
1: A może jeszcze 4 się zdarzy. Zalatani bardzo, ale tym razem jesteście w Chorzowie pod palmami, tam byliśmy razem.
0: No właśnie patrzam na zdjęcie, ponieważ sobie przypomniałem, że mamy zdjęcie wspólne i nawet jest Helen, tylko ona jest w drugą stronę i kaptur widać. Ale niedźwiedź jest ewidentnie pod palmami. Ja sobie pozwolę jutro rano, jeśli niedźwiedź nie ma nic przeciwko, to bym wrzucił sobie tam na Instagram, żeby państwo też zobaczyli, dokąd się wybieramy, bo będziemy tam, gdzie wtedy.
1: No to i nie wiem, czy mamy reklamować tę restaurację na rogu, bo żeby tam nie było za dużo ludzi, jak skończycie audycję.
0: Zwłaszcza, że nie pamiętam, jak się nazywa.
1: Nie, ale na rogu. Tak. I jedliśmy tam śluzki kląskie.
0: Tak, było.
1: Z
0: Razika.
1: Z Razika. O, jaki był dobry. To zjedz za mnie taki.
0: Dobra. No, nie ma sprawy. To biorę na siebie. Jestem w stanie to wykonać. Zapraszamy państwa jutro. Jutro lista wyjazdowa z Chorzowa. Będziemy tam, gdzie wtedy, przy Palmach. To taki ryneczek i tam będzie koncert wcześniej i różne atrakcje, bo i wernisaż. No, kulturalnie będzie dosyć. Spróbujemy, postaramy się, żeby było kulturalnie w trakcie listy. No co, jedziesz, Niedźwiedziu?
1: Nie.
0: Nie. Ale będziesz duchem?
1: Tak, tak.
0: Dobrze.
2: Partnerem audycji jest miasto Chorzów.
1: Tak, tak.
0: Tak, tak. A stelka już jest?
1: Jest.
0: Tak, tak.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Tak, to Steven Wood, Roll With It, lato 1988 roku i 30 lipca ta piosenka weszła na pierwsze miejsce amerykańskiego Billboardu, pozostając tam przez tydzień. No i natychmiast oczywiście się ukazało, że Roll Ada, a nie Zrazik, no to Bęcki dostanie Marcel, przecież mnie tam nie będzie w tym Chorzowie, tak? I ta rolada z tymi śluskami kląskimi to najlepiej i podobno z czerwoną, modrą kapustą. Przyznałem, chyba już mówiłem o tym, że nie jestem fanem modrej kapusty. Jedyna dobra, jaką jadłem, to zrobiła żona Piotra Barona. Przy okazji pozdrowienia. No co my tu dzisiaj mamy? O tej dobrej kawie z Anią Tatarską porozmawiamy, a właściwie głównie o serialu. Co to się będzie działo dzisiaj? 10.30 zapraszam. No, a poza tym łączy nas płyta tygodnia przepiękna, Błażej Król. Mamy taką płytę dla Państwa, ale to o tym w swoim czasie. No i jak zwykle dużo muzyki, wiadomości dobre i trochę czasami niedobre. No ale zacznijmy od tych dobrych piosenek dnia za chwilę.

Ile to czasu minęło od piosenki Loser, ale ten nowy Beck, In the Night, to taki bardziej delikatesowy i orkiestra w tle bardzo, bardzo mi się podoba i ta piosenka jest oczywiście w zestawie do głosowania na listę. O tym wspomina Marcel, do jutra, do południa głosujemy, a wspieramy system takimi utworami. Can I see you for a moment? Can I sit with you a while? I know it's late.

Taka może niezbyt poranna ta piosenka, aha, With You, With Me, ale bardzo ładna i dokieruje w sam raz. A potem Angus and Julia Stone, Monroe, te dwie piosenki w zestawie do głosowania na listę polecam. Takie wiadomości zawsze przychodzą nie w porę. Wczoraj dotarła do nas wiadomość, że Glenn Hansard miał wypadek na motocyklu i nie ma go już wśród żywych. Tu z Oliwią Vedder i z Eddie Vedderem.

Glenn Hansard, gościnnie Olivia Vedder, Eddie Vedder. To taka piosenka bardzo ładna, sprzed 4 lat chyba. Piotr Stelmach będzie dzisiaj wspominał Glenna Hansarda po godzinie 19:00. Stevie Wonder.

Tak, to ten Stevie Wonder, Pastime Paradise, przepięknie. Z płyty Songs Yankee of Life oczywiście, no i ta wiadomość, że w przyszłym roku będzie nowa płyta, na razie nad tym się nie koncentrujmy. Kartki z muzycznego kalendarza, dziś urodziny Kate Bush i już.

Niepisance, ale potem troszkę się rozdokazywali. Kate Bush, gościnie Gary Brooker. Ja uwielbiam tę piosenkę, staram się nie nadużywać jej. Kate Bush ma dzisiaj urodziny, ale też Polanka ma dzisiaj urodziny. Polanka, fantastyczny artysta, trochę z Kanady, trochę ze Stanów, który na... ale jeszcze wcześniej to list od pana Marka z Krety. Już nie będę opowiadał dowcipu o Krecie i tych pchłach. Ale pan Marek z żoną Magdaleną na Krecie, bo żona dzisiaj 47. Nie wiem, czy miałem zdradzić, czy nie. Co to jest 47? Kate Bush przed chwileczką, a Polanka. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym i te dwie piosenki właśnie będą dla nich. Polanka zaśpiewa I Don't Like to Sleep Alone, a zaraz potem piosenka, którą specjalnie napisał dla Toma Jonesa.

Don Jones, She's a Lady, wcześniej Paul Anka i Odia Coates, jego duety z Odią z lat 70. Majstersztyk. Dzisiaj urodziny Paula Anki. Dzisiaj także urodziny Davida Sanborna, chyba najbardziej zapracowany saksofonista w amerykańskiej muzyce. Nie ma go z nami od 2 lat, ale nagrania ciągle wracają. Pracował właściwie, trudno by powiedzieć, łatwiej byłoby powiedzieć, z kim nie pracował. Pracował z Davidem Bowiem, z Eltonem Johnem, z Paulem Simonem, no i pięknie z Brendą Russell.

No, Eagles, a Kenny Loggins, no mówiłem, że właśnie pracował ze wszystkimi. A, Kelly Simon, to właśnie David Sanborn tutaj z Brendą Russell, bo to bardzo piękna piosenka. Jeszcze jedna kartka z muzycznego kalendarza, rok 1977. Na pierwszym miejscu Billboardu jeden z trzech numerów jeden Andy'ego Gibba.

0: I Just Wanna Be Everything, potem jeszcze było Love Is Thicker Than Water i Shadow Dancing. Popularność przyszła za wcześnie, a co się stało potem, to już Państwo wiedzą. Minęła 10.
1: Kieruj się na południe.

Dylan na imię, Mateusz na nazwisko. Czy ja mówiłem o tym, że można napisać do pana Marka? Marek marek@radio357.pl. Tak, oczywiście listy płyną. Między innymi taki, że przypadkiem chyba, bo ja mówiłem, że to na rogu, a ta restauracja się nazywa Na Winklu. To w Chorzowie. Ale to takie przypadki się zdarzają.

Steve Booker, This Side of Heaven. Mam tylko jedną jego płytę kupioną w Paryżu w jednym sklepie takim wielkim i oczywiście płytę kompaktową, bo to były lata chyba 90. początek. I pamiętam, że zawsze to mówiłem, że czasami kieruję się w kupowaniu płyt, kierowałem wytwórnią płytową albo nazwiskiem producenta, czasami okładka. Chyba okładka mi tu zainspirowała. Kolega pracował potem z Duffy, no ale jakoś zaniknął, kompletnie go nie ma. Richard Marks i Tony Braxton.

gitara, trochę jak u Stinga. Richard Marx i Tony Braxton. I od razu przypomina się duet Tony Braxton z Babyface'em. The D Word. To może w sobotę. Która to godzina? 21 minut po 10. Za 9 minut, nawet niecałe, spotkamy się z Anią Tatarską. Będziemy rozmawiać o jednym chyba bardzo ważnym serialu.

0: Super Trump, Cannonball, 29 minut po godzinie 10.
1: Cholernie dobra kawa.
0: Anna Tatarska, tym razem we Wro. Dobrze mówię?
2: We Wro, jak najbardziej. No jest tutaj, jak pewnie kinomani wiedzą, trwa festiwal Nowe Horyzonty. I żeby nie było, jest też serialowy akcent. Akurat dzisiaj my nie będziemy o tym mówić, bo jeszcze nie możemy, ale dzisiaj pierwszy pokaz polski i światowy chyba ma tutaj na festiwalu właśnie serial 1670, który z kolei swoją premierę ma, zdaje się, za tydzień, 5 chyba sierpnia. No i może też nam się uda słowo o nim powiedzieć, jak już będzie do obejrzenia dla gawiedzi, a nie tylko dla wybranych.
0: No tak, a dzisiaj Ród Smoka, z tego co pamiętam.
2: No tak, pamięć nie zawodzi, to prawda.
0: Tak, wiesz, chyba jestem jedynym, który nie oglądał Gry o Tron. Ja nie wiem, czy to jest sequel, czy prequel, ten Ród Smoka.
2: Ród Smoka to jest prequel rozgrywający się około 200 lat przed akcją Gry o Tron, ale nie dziwi mnie, bo bardzo trudno jest się w tym połapać. Ja też tak uważam i w ogóle mam wrażenie, że dla osób, które są w jakiś sposób wychowane na takich opowieściach trochę ze świata fantazy, to ta logika czasu, przestrzeni, jakieś, nie wiem, związki między rodami, magiczne moce, to wszystko ma od razu taki intuicyjny sens. Dla mnie wczucie się najpierw w świat Gry o Tron, a potem w świat Rodu Smoka, no zajęło mi to trochę czasu. Nie było to wcale dla mnie łatwe. Często muszę sprawdzać, kto jest czyim wujem, kuzynem i jakoś tak naprawdę zdarza mi się, że to umyka. Ale muszę powiedzieć również, że Ród Smoka miał niezły początek. Tam były bardzo duże oczekiwania, no bo Gra o Tron była gigantycznym sukcesem. Do tej pory jest jednym z najpopularniejszych i też najlepiej ocenianych do pewnego momentu seriali w historii takiej nowożytnej telewizji i platform. Drugi sezon Rodu Smoka był taki troszkę rozczarowujący, jak to bywa. Natomiast trzeci, który no, zaraz się już kończy, więc można też się za to zabrać, bo już jest wreszcie co oglądać, a nie tak po jednym. Uważam, że to jest naprawdę powrót do formy i nawet czuję niemal taką samą ekscytację, jaką czułam oglądając grę, muszę przyznać.
0: Powiem ci, że jak zacząłem oglądać, to myślałem, że to będzie jakaś bajka, a tutaj krew się leje i brzydkie wyrazy padają. Zabijają się jedni z drugimi, no po prostu coś niesamowitego.
2: No, z tego słynęła gra i rzeczywiście tutaj no, nic się nie zmieniło, czy też, no, ponieważ tak jak powiedzieliśmy, to jest prequel, z tego tamta opowieść wyrosła. Ten świat Westeros jest niesamowicie brutalny. Intencje bohaterów bardzo egoistyczne i instynkty bardzo niskie. No i chyba to jest coś, co sprawiło, że gra, tak jak to się mówi kolokwialnie, zażarła. To znaczy wszyscy mówili wtedy o tym, jak to można zrobić taki serial, w którym już właściwie w pierwszym, czy nie wiem, w drugim odcinku ginie ktoś, z kim widz się związuje. Tamten serial wywrócił stolik, bo my jesteśmy nauczeni przy oglądaniu seriali, że jeśli bohater jest ciekawy, dobrze zbudowany, zaczynamy budować z nim jakąś relację, no to on musi zostać, tak? I jeśli potem ma go kiedyś zabraknąć, no to musi trwać, to musi być jakieś spektakularne. Oczywiście spektakularnych śmierci zarówno w grze, jak i w Rodzie Smoka jest wiele, ale tutaj właśnie ta zasada, że bohatera trzeba trzymać, że trzeba rozwinąć postać, została absolutnie usunięta po prostu i rzeczywiście umierające dzieci, kuzyni, ojcowie, matki, po prostu taśmowo się to dzieje. Ale wydaje mi się, że to działa na swój sposób, bo ja oglądam zawsze, tak samo oglądałam grę, tak samo oglądam Ród Smoka, jednak jako pewnego rodzaju metaforę w współczesności. Zresztą pamiętam, że rozmawialiśmy o tym z twórcami, że bardzo łatwo jest powiedzieć, że to jest jakiś wyimaginowany paraśredniowieczny świat, gdzie ludzie latają na smokach i, nie wiem, rzucają zaklęcia, prawda? Ale jednak ja widzę te podobieństwa między tą rzeczywistością, która jest właśnie nasączona wojną, śmiercią, jakimś defetyzmem, że to się bardzo współcześnie w pewnym sensie czyta, więc tym większe robi to na mnie wrażenie, bo nie mam poczucia, że to jest takie bezsensowne, efekciarskie, po prostu właśnie pryskanie sztuczną krwią, tylko że jednak coś nam twórcy próbują powiedzieć i postawić jakieś takie ważne pytania. Przynajmniej ja to tak odbieram.
0: Na takim smoku to bym sobie polatał.
2: No ale trzeba mieć dobre siodełko. To jest dość istotne. To są lekcje, kluczowe lekcje, które wyciągamy z rodu smoka, że po pierwsze, nie każdy ze smokiem może rozmawiać, nie każdy się dogada. Trzeba mieć pewne predyspozycje takie no, rodowe, genetyczne, ale też talent jednak pewnego rodzaju. A potem wsiąść na takiego gołego smoka, no właśnie bez odpowiedniego tam przygotowania, to potrafi być brzemienne w konsekwencje, więc jednak myślę, że jakieś lekcje smocze na początku.
0: Wiesz, co mi przeszkadza w tym oglądaniu tego serialu? Że dwie główne postacie w tym serialu to są aktorzy, którzy grali w Notting Hill. Ja niestety ten Notting Hill widzę tutaj, no, chociaż go w ogóle nie ma przecież.
2: No tak, rzeczywiście. No tak, tak, ale to jest tak, ja już trochę o tym zapomniałam, bo w trzecim, bo my mówimy teraz, tam jest taka postać, która się nazywa Otto Hightower, to jest ojciec jednej z no, przedstawicielek dwóch konkurujących rodów, bo są Hightowerowie i Targaryenowie, i jej ojca gra, on się chyba nazywa Rhys Ifans, który był tym słynnym gościem w gaciach. W Notting Hill. I tak, rzeczywiście trudno jest mu przypisać takie poważne, pełne nobilitacji intencje, jak się ma w tyle głowy tę scenę, zgadzam się. Ale też te produkcje słyną z tego, że oni mieszają obsadzanie ról aktorami no takimi znanymi z historią i zapraszaniem do tych produkcji bardzo, bardzo świeżych twarzy. W trzecim sezonie Gry o Tron pojawia się na przykład James Morton, no taki uznany aktor z bogatym doświadczeniem. Jedną z głównych ról od pierwszego sezonu gra Matt Smith, którego fani na przykład Doktora Who przecież myślę doskonale mogą też kojarzyć. Wydaje mi się aktor już z dość mocnym dorobkiem i pozycją, a jednocześnie jedną z głównych ról, rolę królowej, aspirującej królowej, bo tam wszyscy aspirują do tronu, Rhaenyry Targaryen, gra Emma Darcy, która no, jak się ten serial zaczynał, to była taka nowa twarz, a teraz jest to jedna już z bardziej w popkulturze osadzonych, omawianych, dyskutowanych twarzy, więc tam też jest taki talent do właśnie do budowania nowych opowieści, nowych narracji. Wystarczy wspomnieć, że ten sam trend był przecież w Grze o Tron, która przyniosła nam jasno świecące gwiazdy, między innymi Kita Harringtona, ale też przecież Khal Drogo słynny, czyli Jason Momoa również swoją karierę w pewnym sensie od Gry o Tron zaczynał, więc myślę, że tutaj też będzie dużo tego typu historii.
0: Gra o Tron. No, tak czy inaczej polecamy, jeśli ktoś lubi oglądać takie rzeczy, chociaż tak jak mówię, no krew się leje i brzydkie wyrazy też, a wydawałoby się, że to taka bajeczka. Anna Tatarska, Aniu, wszystkiego dobrego we Wrocławiu i do usłyszenia za tydzień.
2: Dziękuję i za tydzień chyba jednak będę na miejscu, tak mi się wydaje.
0: Cudownie.
2: Ale poczekamy, zobaczymy.
0: Okej. Wszystkiego dobrego.
2: Do zobaczenia.

Tak, to właśnie Over the Rhine i właściwie jedyny przebój tej grupy. Za 19 minut godzina 11, jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwum polskiego Big Beatu i właściwie teraz wakacje, ta porcja zawsze jest zatytułowana Wakacje Big Beatowe. O, czerwone gitary i partita.

Trochę jak z filmu Album Polski. Myślę, że w tamtych latach Partita nie była zaliczana do polskiego Big Beatu, ale lata minęły, jakoś myślę, że to ładnie zabrzmiało. Leszek Bogdanowicz, który był wtedy szefem muzycznym zespołu, napisał muzykę, a słowa Agnieszki Osieckiej. Dziewczyny tańczą jedno lato wcześniej, Czerwone gitary.

John Addison in the City of Angels, wiadomo, z grupą Imin Toto. I potem się pojawiło Stop Loving You. Pani Gosia i pan Bartek, właśnie dostałem taki list, że wczoraj byli na koncercie Diany Ross w Pilźnie w Czechach. I zaskoczeniem dla nich było to, że nieopodal stała Helena Wondraczkowa, która słuchała koncertu Diany Ross. Podobno koncert rewelacyjny, a po koncercie Gosia i Bartek odważyli się podejść do Heleny i zrobić sobie z nią zdjęcie. No bardzo, bardzo ładnie. Ja pójdę dal, może by Helena zaśpiewała, ale nie dzisiaj, teraz Texas.

0: Charlene Spiteri, I Don't Want a Lover, płyty pomazane srebrnym flamastrem wysłane, już nawet jedno potwierdzenie przyszło. No właśnie, pięknie mija nam godzina 11.
1: Kieruj się na południe.

I love you anyway, Mike Scott. 6 minut po godzinie 11 to już pora na płytę tygodnia. Błażej Król, płyta łączy nas. Mamy taką płytę dla Państwa. Halina.Wachowicz, @radio357.pl.

Tak dawno na ścianach słońce nie kładło się cieniem, aż sam zapomniałem.

Martyna Jakubowicz-Żagle tuż nad ziemią. Widzę, że rozjechali się państwo po kraju i po świecie, żeby zobaczyć dobre koncerty. Na przykład w Sopocie Seal, podobno świetny.

It's just a prayer for the dying, for the dying. Tak, słuchaczka napisała pan Fok. No rzeczywiście, Seal. Prayer for the Dying. Jeszcze jedna kartka z muzycznego kalendarza. 30 lipca 1987 roku David Bowie zaczął swoją trasę amerykańską Glass Spider. No tak, to ja widziałem go w trasie europejskiej parę miesięcy później na stadionie Feyenoordu w Rotterdamie. Amerykańska trasa zaczynała się w Filadelfii.

Glass Spider Tour. Europejska trasa zaczyna się w Rotterdamie. Chyba, tak mi się wydaje. Ja widziałem ten koncert i to jeden z najlepszych koncertów, jakie widziałem w moim życiu. It's beyond my control.

beyond my control. Control. It's beyond my control.

Już nie będę mówił, że w radiu wszystkich, bo nawet Marcel ostatnio mnie cytował. Mylène Farmer i oczywiście John Malkovich, Beyond My Control. No chwila w raju.

No to właśnie ta chwila w raju, Moment in Paradise, Electric Light Orchestra. Za ile to? Za 16 minut południe widziałem, Kuba już jest, za moment pewnie się pojawi.

0: Ewa Bem. Kuba Strzyczkowski.
1: Dzień dobry.
0: Witam po wakacjach.
1: Witam
0: po wakacjach. Opalony.
1: Po urlopie? Pan to chyba po urlopie.
0: Nie, ja nie. Pan po urlopie.
1: Ja po urlopie. Ale powiem ci, że były takie dni, kiedy żałowałem, że jestem w lipcu na urlopie.
0: A gdzie byłeś?
1: A daleko. Łódka i basen Morza Śródziemnego. Chociaż zaczynałem na Morzu Jońskim. Ale za gorąco. Aha. I doszedłem do wniosku, że chyba nadszedł czas, kiedy wakacje trzeba będzie planować, a najgrzeczniej we wrześniu dopiero.
0: No ja tak robię, albo maj, albo wrzesień.
1: No
0: tak.
1: Nie, no to jest dramat. Znaczy to przestaje być przyjemne.
0: Byłem kiedyś w Chorwacji właśnie w lipcu, no to jest za kary.
1: Tak, to człowiek jest w stanie poruszać się dopiero wieczorem. No niestety, ale to obawiam się, że to już trzeba będzie rzeczywiście zmodyfikować czas wakacyjny, bo to pewnie za naszego życia się nie zmieni.
0: A co dobrego na wyjeździe jadłeś?
1: Na steka sobie pozwoliłem. Mhm. No to chyba największe wrażenie, że tam dostępność mięsa wołowego jest ogromna. Nie jest przesadnie drogie. No i jakość tego mięsa jest fantastyczna. No więc zapamiętałem steki, ale również takie, bardzo lubię takie hiszpańskie małe papryczki. Zielone,
0: takie smażone.
1: Tak.
0: Tak, no to ja w Barcelonie.
1: To jest prościutkie danie, niedrogie
0: danie.
1: Bardzo.
0: Tak.
1: Wrzucasz na patelnię rozgrzaną do czerwoności z oliwą, trochę czosnku, potem obsypujesz grubą najlepiej solą. Mhm. I to jest fantastyczne, jako przekąska, zakąska, dodatek. No po prostu zakochałem się w tych papryczkach.
0: A takie ziemniaki z majonezem jadłeś też? One
1: A,
0: też
1: to
0: są smażone, też pyszne.
1: Ale mówisz o Hiszpanii?
0: O Hiszpanii.
1: A to przyznam, że nie pamiętam. Znaczy, ale to na zimno się je?
0: Nie, na ciepło. One są smażone, takie pewnie wcześniej na al dente gotowane, aha, potem krojone na plastry, smażone i do tego dodaje się...
1: Majonez?
0: No niestety majonez, tak.
1: No niestety. No dlaczego niestety?
0: No wiesz, gdzie to idzie.
1: Majonez jest pyszny.
0: To jest pyszny.
1: Majonez jest pyszny, tak jak bób.
0: No właśnie, a myślisz, że bób do ryby to bardzo będzie pasował?
1: Bardzo, dlaczego?
0: Tak.
1: Bardzo. Do mięs też, ale z bobu można zrobić takie pire bardzo fajne.
0: To właśnie tak to wygląda mi, ten wątłusz z bobem to będzie
1: po
0: tak.
1: Po prostu bierasz, łuskujesz ten bób. W mikserku, bzd. Trochę czosnku, trochę oliwy.
0: Nie dziugasz, tylko...
1: Nie, tylko troszkę oliwy, trochę czosnku i może to być na ciepło świetna taki dodatek po prostu, do golonki na przykład.
0: No tak, no to czyli jesteśmy głodni.
1: Wtedy powstaje ci taka równowaga na talerzu, bo masz niezdrową golonkę,
0: tak,
1: ale pyszną. Oraz zdrowy i też pyszny bób.
0: Bób. A wiesz, co do ryby białej pasuje?
1: Do czego?
0: Białej ryby.
1: Do białej?
0: Brukselka. Troszkę podgotowana na...
1: Brukselka jest bardzo zdrowa.
0: Tak, ona troszkę podgotowana al dente i potem krojona w połówki, obsypywana bułką i smażona.
1: Fantastyczna. Ja no przepadam po prostu, za brukselką.
0: Tak, ja też.
1: Brukselka jest w porządku.
0: A wiesz, kto miał ksywkę Bruksel? Nie, tego nie będę opowiadał.
1: Pamiętam. Jurek. Tak? O co ci chodzi?
0: I jak się spóźniał na zebranie, szefowa pytała, gdzie jest Jurek, to Grzesiu Wasowski zawsze mówił u fryzjera.
1: A, bo być może nie, państwo kojarzą pewnie postać naszego Krodowicza. Bo pan Jerzy był taki średnio ufryzowany, tak?
0: No teraz co drugi taki jest. Co
1: o,
0: drugi?
1: O, przepraszam. Tutaj,
0: no zobacz,
1: widzisz,
0: Adaś, a
1: magnacka
0: Marcel...
1: fortuna na głowie. Wciąż.
0: Burza włosów. No dobrze, no a co dzisiaj, przepraszam za wyrażenie.
1: A bardzo proszę.
0: Co państwo lato?
1: A bardzo proszę. Sporo się dzieje na prawicy, zwłaszcza w polityce. Rzadko podejmujemy takie partyjne tematy, ale zrobimy wyjątek, bo wydaje mi się, że temat jest i to poważny. Rozpad w Prawie i Sprawiedliwości i tym się zajmiemy. Nowym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego, planami tego ugrupowania. Powstanie klub parlamentarny, to już wiadomo. No i na razie trwają trwa wymiana zdań między rozłamowcami, a tymi, którzy pozostali w partii Prawo i Sprawiedliwość. Co to zmienia na scenie politycznej? Co przyniesie? Kto zyska? Kto straci? O tym wszystkim w rozmowie zapewne z państwem, ale również naszymi ekspertami, fantastycznymi publicystami, Robertem Welusiem, Agatonem Kozienickim. I to wszystko po 12.
0: Ja się tym specjalnie jakoś nie interesuję, ale podoba mi się na przykład określenie maślarze.
1: Maślarze tam. Maślarze są i harcerze.
0: I harcerze.
1: I harcerze.
0: To jeszcze od pana Janka wiersz na zakończenie. Tak na końcóweczka mu nie wyszła. Pan Kuba wrócony, tak jako i lato, będzie wkurzał bez końca, jak i nadmiar słońca. Właściwie, no tak, no to nadmiar słońca wkurza.
1: No. Znaczy, to ma jak pan ma słuchacz na imię?
0: No, pan Janek, no zawsze tak samo.
1: Panie Janku, proszę nie ustawać w wysiłkach, bo moim zdaniem to, co pan tworzy, ma potencjał i z tego coś będzie. No, tak, takie mam wrażenie.
0: Tak to ujmijmy. Kuba Strzeczkowski, cudem powrócony po wakacjach, spotka się z państwem.
1: Cudem przeżyłem wakacje, a teraz dłuższy utwór?
0: Nie, takie 4 minutki, Dave Koz na saksofonie.
1: No to pręciutko.
0: No tak, ja się tylko pożegnam jeszcze. No, ale Halina Wachowicz.
1: Kochany, jeszcze moment i my nie zdążymy z tym.
0: Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki.
1: Jak będziemy tak się rozgadywać, to tu żadna piosenka już się nie zmieści.
0: Dave Koz. No.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Tu Radio 357, 12.
2: Co państwo? Lato!
1: Mamy 30 dzień lipca, mamy czwartek. Michał Foltak, Artur Gaweł, Kuba Strzyczkowski. Witamy, kłaniamy się państwu. Wczoraj były premier Mateusz Morawiecki poinformował o zamiarze stworzenia nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Tym samym podział w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Jak skomentował prezes Jarosław Kaczyński, rozłam, którego dokonał Mateusz Morawiecki, nastąpił w najbardziej nieodpowiednim momencie z punktu widzenia

0: sondażu dla Wirtualnej Polski wynika, że prawie 1/3 pytanych sądzi, że ten rozłam nie będzie miał wpływu na wynik przyszłorocznych wyborów. Dziś zatem pytanie, czy podział PiS osłabia szanse prawicy na przejęcie władzy. Pan Artur czeka na Państwa telefony, na komentarze 510-357-357, 510-357-357 w aplikacji oczywiście, jak zwykle nasza sonda. Niebawem 2 minuty po południu redaktor Robert Feluś jest moim gościem, publicysta, także wykładowca Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się panu.
1: Dzień dobry panie Kubo, kłaniam się panu oraz słuchaczom.
0: Co było przyczyną tak naprawdę tego rozłamu? Ambicje polityczne Mateusza Morawieckiego, czy też, a może jednocześnie, brak wiary w to, że prezes Kaczyński jest w stanie poprowadzić partię do zwycięstwa?
1: Ambicje przede wszystkim, ponieważ premier Morawiecki się bardzo rozsmakował we władzy, stworzony zresztą przez prezesa Kaczyńskiego, to trzeba powtarzać, bo to jest twór polityczny prezesa Kaczyńskiego, cały czas traktowany przez to jądro PiSu jako jednak obce ciało, stąd te już wiele lat trwające podgryzania, tylko to były takie podgryzeczki, one dopiero teraz przyspieszyły, zresztą Morawiecki bardzo chętnie o tym opowiada, pokazując na tych tam jątrzących takich różnych załóżników prezesa. Tak. Także ambicje na pewno, bo trzeba przyznać, że władza zasmakowała Morawieckiemu. On przeszedł taką drogę od faceta, który dzięki biznesowi, no i dzięki różnym tam splotom okoliczności zarobił potężny pieniądz i zechciał się zabawić w politykę i akurat prezes mu to pięknie, prezes Kaczyński utorował taką drogę. Natomiast teraz te ostatnie tygodnie, miesiące, to co się dzieje i to, że on no, tak zaczął bardzo fikać prezesowi, to jest między innymi jeden, no, można powiedzieć, z efektów Czarnka. To znaczy ta ambicja Morawieckiego powiedziała mu tak, no słuchaj, przecież to nie może być tak, że ty premier przez 6 lat z tak wspaniałymi sukcesami, cała formacja o tym mówiła.
0: Jesteś odsuwany, tak.
1: Jesteś odsunięty i jakiś Czarnek, jakiś taki łobuz trochę i facet nie taki jak ty, Europejczyk, czy ma być premierem? No nie, no nie ma takiej możliwości. A jednocześnie Morawiecki też dobrze wyczuwał, co nie jest jakąś wielką tajemnicą, że no, prezes słabnie troszkę, prawda? Ta charyzma pana prezesa jest już taka cokolwiek
0: no właśnie.
1: Biędnąca,
0: do prawda? Tego, do tego za moment, redaktorze, wrócimy, a przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi, no bo nie miało zdolności koalicyjnej. Czy tak. Ugrupowanie pana Morawieckiego taką zdolność ma? Albo ma większą?
1: No, to jest wszystko na razie wróżenie z fusów, takie politologiczne, no ale możemy, dobra, to powróżmy trochę. Sondaże, które się w ostatnich dniach pokazały, gdzie już był ten Rozwój Plus, czy też partia Morawieckiego, jak zwał, tak zwał, traktowane, pokazywały
0: 7% poparcia.
1: 6 a 8, prawda? Ostatni
0: 7 to daje 30 mandatów w Sejmie. No, z jednej strony niezły wynik jak na początek, ale z drugiej strony to nie jest wynik imponujący, jeśli ktoś marzy o władzy.
1: To są dwie sytuacje. Można z takim wynikiem, jeśli on by się utrzymał, bo też musimy to powiedzieć uczciwie, to jest taka premia za nowość, tak? Co będzie za pół roku, za rok z okładem, kiedy dojdzie do wyborów, to w ogóle nawet nie ma co wróżyć, bo może być tyle scenariuszy. Ale dobra, zakładamy, że to 7-8 się utrzymuje cały czas i to może być taka sytuacja, że jeśli wszystkie ugrupowania po prawej stronie łącznie z dwiema, a ma nawet mówi się trzema konfederacjami, bo Konfederacja Mentzena, Bosaka i Brauna oraz PiS chciałyby rządzić i się dogadają i może się okazać, że brakuje im właśnie tych 30 kilku szablon Morawieckiego, bo on je będzie ciągle miał, to wtedy one muszą przyjść do niego, a on wtedy może się Morawiecki łaskawie
0: zgodzić
1: albo nie.
0: Dyktować warunki.
1: Tak, ja mam co prawda tylko 30, macie więcej, ale beze mnie nic nie macie, więc ja będę premierem. No dobra, będziesz, no bo nie mamy innego wyjścia.
0: No i będą musieli się zgodzić, ale ciekawe, bo Koalicja Obywatelska, która zresztą zdecydowanie w tej chwili prowadzi w sondażach, może znaleźć się paradoksalnie w sytuacji Prawa i Sprawiedliwości. Nie będzie z kim tworzyć większości w Sejmie, bo w Sejmie nie zabraknie po prostu koalicjantów. Polska, spojrzałem, 2050 w sondażach, no prawie nie istnieje, to jest na granicy błędu. A PSL jest na poziomie 3%. Sama lewica no większości sejmowej nie da.
1: Nie da i ona też prawdopodobnie się nie pogodzi i będą dwie lewice. Tu w ogóle jest taki scenariusz jeszcze możliwy, to jest naprawdę chyba jakoś za daleko idące fantasmagory, ale spróbujmy trochę, że

0: że Morawiecki zgarnie, przytuli albo przytuli się do resztek 20-50. Mhm. Jest ciągle przecież tam też z najlepszym wynikiem bardzo zdolny koalicyjnie PSL. Przecież jak zapytać PSL-owców, kto wygrał wybory, no jak to nasz koalicjant, prawda?
1: Taki oczywiście, zawsze. Zawsze.
0: Zawsze. Tak. No i teraz sobie wyobraźmy taką grupę Morawiecki, resztki 20-50 i PSL. I teraz i one no pewnie by bardziej popatrzyły, nawet może i w kierunku Tuska. Może tak być. Tylko czy Morawiecki by się zgodził wejść w układ z Tuskiem, którego teraz tak bardzo zwalcza? Wydaje mi się, że nie. Natomiast może być inna sytuacja, takie duże rozproszenie na prawicy, czyli to, co mówiłem, trzy konfederacje, PiS i, no i powiedzmy, że Morawiecki, to w systemie Donta, według którego są liczone głosy, no to nie jest najlepszy układ, prawda? Mhm. Jeśli na przykład Koalicja Obywatelska dogada się z obecnymi koalicjantami i zdecydują się na wspólną listę, co nie będzie oczywiście proste, ale gdyby, no to wtedy Dont promuje takiego dużego. I więc obecne 30 parę Koalicji Obywatelskiej procent rzeczywiście trochę ją stawia w tym momencie w sytuacji PiSu z 23 roku, że wygraliśmy, ale się nie cieszymy, mm-hmm. bo nie mamy zdolności koalicyjnej. Natomiast wspólna lista versus to rozczłonkowanie na prawicy może dać sukces obecnie rządzącym.
1: Czy ten rozłam zatem odsuwa perspektywę przejęcia władzy przez szeroko rozumianą prawicę, taką szeroką, powiedzmy, z Konfederacją Korony Polskiej, Konfederacją?
0: No może tak być, bo on rzeczywiście, bo w tej układance PiS może być już nie najmocniejszy. Przecież jest już taka sytuacja, że może dojść do mijanki PiSu z Konfederacją, tą bardziej taką przewidywalną. I to jest trudna sytuacja dla prawicy i dla samego też PiSu. On już w tym momencie no ma troszkę pod górę, bo traci, jeśli ten klub Morawieckiego powstanie, traci tą palmę pierwszeństwa. Nie jest największym klubem w Sejmie. To też są, oprócz tego, że pieniądze za tym idą, no to jest także honor, tak? Nie mamy najlepszego miejsca w Sejmie.
1: Tak.
0: Prestiż, no jest, no robi się taka bieda trochę polityczna.
1: Troszkę tak. Redaktor Robert Feluś, publicysta, także wykładowca Uniwersytetu SWPS, naszym gościem, komentatorem. Dziękuję za rozmowę. Wrócimy na antenę przed 13:00, zatem do usłyszenia. 9 minut, dziękujemy, po południu. Dziś pytanie, czy podział PiS osłabia szansę prawicy na przejęcie władzy? Czekamy na Państwa telefony, na komentarze w aplikacji Sonda. Pan Bartek zacznie. Panie Bartku, witam. Dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry. No to odpowiadając pytanie, oczywiście, że to osłabia ich szansę na zwycięstwo, no bo to już taki był też kazus wielu wyborach politycznych, że ten większy podział na jednej stronie, a przypomnijmy, że po wyborach z 2023 roku mieliśmy dwie partie prawicowe. Konfederacja, no tam można powiedzieć, że jako ta całość, i PiS. A teraz już mamy cztery. Mhm. I ja przypomnę słowa chyba pana prezesa Kaczyńskiego, jak przestrzegał przed głosowaniem w 2023 roku na te partie, powiedzmy, z tego bloku wtedy opozycyjnego poza Konfederacją, bo on wtedy mówił, że wtedy rząd będzie tworzyło 11 partii i że to będzie kompletny chaos, a tutaj jedna partia, czyli PiS, będzie lepszą pozycją. No to teraz sytuacja się wręcz odwróciła, bo tak jakby tak patrząc, to w PiS jest jeszcze ten pan Ociepa, co ma jakieś własne stowarzyszenie jeszcze, więc to też Konfederacja, to są rzeczywiście dwie, chodzi ten Bosak, Męczyn, a pan Braun, to też jest pan Braun i tam też są jakieś jeszcze inne
1: mniejsze ugrupowania. Oraz nie można, panie Bartku, jak sądzę, wykluczyć ciągu dalszego, by odejść polityków z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczymy, co przyniosą najbliższe dni. Pozdrawiam pana, dziękuję za komentarz. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Dzień dobry, halo.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Dzień dobry panu.
3: Dawno nie dzwoniłem. W końcu się udało. Znaleźć czas, żeby się
1: chyba
3: dozwolić.
1: Mówi pan przez zestaw głośno mówiący, panie Pawle.
3: Dobra, już się
1: zmieńmy.
3: Włączam, jeśli źle mnie słychać. Dobra.
1: Zmieńmy, może być lepiej bez pogłosu. Spróbujmy.
3: Okej, może teraz będzie okej.
1: Bardzo proszę.
3: Czy osłabi prawicę? No nie, no PiS już jest na tyle słaby, że oni się rozbijają po prostu teraz sami na te drobne jakieś tam, że tak powiem, partyjki. I to jest początek końca pana Kaczyńskiego, a już w niedługim czasie pana Tuska. Mhm. Widzimy, co się dzieje w Polsce. No, widzieliśmy, co się działo za czasów PiSu. Widzimy, co się dzieje za czasów PO. Jest kontynuacja dalej, pogrążanie nas w totalnym chaosie, totalnej tutaj, znaczy to, co nadejdzie wkrótce, oby moje słowa się nie spełniły, ale no jest coraz z nami gorzej. Zaraz się rozwijać, to się zwijamy. Mamy problemy z imigracją, teraz no te ataki gdzieś tam na Ukraińców, z czegoś to wynika, nasza polityka zagraniczna.
1: Problemów z imigracją to akurat nie mamy, bo zdaniem Komisji Europejskiej jesteśmy pod tak zwaną presją migracyjną, jesteśmy zwolnieni z obowiązku przyjmowania migrantów, nie musimy też płacić kar. I pewnie w przyszłym roku tak pozostanie.
3: Panie Kubo, mieszkałem za granicą przez bardzo długo, no w zasadzie mam 40 lat, mieszkałem przez 12 lat za granicą w Wielkiej Brytanii. Tam 20 lat temu też nie mieli jeszcze problemu z imigracją. Teraz wiemy dokładnie, co się dzieje w Wielkiej Brytanii.
1: No, to tak a propos...
3: Wracając do pytania, to tak jak mówię, nie osłabi to prawicy, bo prawica skupi się wokół Konfederacji. Czy to pana Brauna, do której nie jestem zbyt przychylny, bo tam się zaczęli kręcić bardzo dziwni ludzie. Ja tutaj wspieram Mentena i Bosaka i mam nadzieję, że to będzie przyszłość, a
1: Panie Pawle,
3: opozycją do nich mam nadzieję, że będzie pan Zandberg, który nie jest totalnie w mojej bajce, ale jest totalnie innym człowiekiem niż Czerwony Czarzasty. Także pozdrawiam, życzę.
1: Pozdrawiam pana, panie Pawle, dobrego dnia. 510-357-357, 13 minut po południu. Czy podział PiS osłabia szansę prawicy na przejęcie władzy? Czekam na państwa telefony w aplikacji Sonda na antenie pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo?
4: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry, witam pana.
4: Panie Kubo, absolutnie nie. Już wyjaśniam i proszę sobie zapamiętać.
1: I zanotować, dobrze?
4: I zanotować te słowa, które w tej chwili padną, panie Kubo. Będziemy mogli wrócić do tej rozmowy na przyszły rok po wyborach.
1: No.
4: Panie Kubo, pomijając kwestie ambicjonalne, odłóżmy to na bok. Panie Kubo, to jest jedna wielka ustawka. PiS się zorientował, że wszystkie konfederacje razem wzięte po wyborach będą miały więcej głosów w Sejmie, więcej posłów w Sejmie niż sam PiS. I teraz, biorąc pod uwagę, panie Kubo, system Donta, jestem przekonany na 99%, że Morawiecki razem z PiS-em pójdzie razem do wyborów i będzie to skutkowało tym, że biorąc pod uwagę system Donta, będą mieli więcej głosów. I oczywiście wszystkie konfederacje pójdą razem, więc będzie bardzo ciekawa sytuacja.
1: No, to będzie ciężko, będzie to będzie to trudne do wytłumaczenia wyborcom. Ta wspólna lista, którą pan sugeruje,
4: tak się, bo
1: wyborcy zapytają, no dobra, ale to w takim razie po co była cała ta afera?
4: Ale tak się, panie Kubo, stanie. Jestem przekonany na 99%.
1: Zobaczymy. Umawiamy się.
4: Pozdrawiam serdecznie.
1: Umawiamy się na telefon za rok. Pozdrawiam pana. 510-357-357, kwadrans po południu. Pan Leszek. Panie Leszku, witam. Dzień dobry. Halo.
5: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Witam pana.
5: To mój głos też proszę zanotować, żebyśmy mogli wrócić za rok.
1: Ależ naturalnie.
5: Ale pan będzie musiał...
1: Pod numerem 2 pana notuje.
5: Dobra.
1: Pod jedynką jest pan Tomasz, tak.
5: Tak, moje zdanie jest bardzo zbliżone do pana Tomasza. To znaczy ja nie zgadzam się z tym, że oni pójdą razem przed wyborami. Oni się połączą po wyborach. W tym momencie był jakiś czas, że trochę PiS-owi spadło. Oni tam oscylują w okolicach 20%. Wystawili tego Czarnka na kandydata. On jest takim trochę radykałem, a jest jednak...
1: Trochę?
5: Taka część...
1: To łagodnie powiedziane. No ale dobrze, i co? No,
5: próbuję być miły. Ale tak, ale to jest osoba, która zagarnie pewną część tego elektoratu.
1: Tu bym dyskutował, bo na ile ten kandydat na kandydata by odstrasza, a na ile przyciąga.
5: No właśnie, część przyciąga, część odstrasza. Dlatego potrzebny był podział, ponieważ ta część Morawieckiego jest bardziej kojarzona z taką, no nie powiedziałbym liberalnością, ale bardziej ekonomią, taką trochę większą swobodą i myślę, że ta część taka PiSu trochę, że tak powiem, lajtowa, bardziej pójdzie za Morawieckim, a ta część skrajniejsza pójdzie za Czarnkiem, a po wyborach będziemy jedną wielką biało-czerwoną drużyną na nowo. I jeszcze jeden wątek taki, mianowicie ta kadencja, jeżeli chodzi o samorządy, to jest ta pierwsza, kiedy obowiązuje ten dwukadencyjność,
1: tak,
5: prawda?
1: Tak.
5: I wygaśnie mnóstwo mandatów bardzo świetnych wójtów, burmistrzów i oni, im wygaśnie to w 29, co prawda, ale oni będą mieli w 27 szansę, żeby, że tak powiem, wskoczyć na trochę wyższy level, a te listy jednak nie są z gumy, one tam mają ograniczenia i podział taki może spowodować, że oni się będą mogli załapać na większą liczbę list i spowodować to, że więcej osób docelowo przepchną. Także
1: panie Leszku, wydaje mi się, że zanotowałem.
5: Że to jest bardzo dobrze ustawiona sprawa po to właśnie, tym bardziej, że media właśnie trąbią, o, podzielili się, jest w opisie, a za rok będziemy znowu, że tak powiem, mieli zupełnie inny obraz niż dzisiaj widzimy.
1: No ciekawe, czy pana przewidywania sprawdzą się. Pozdrawiam pana, pan Grzegorz z nami. Panie Grzegorzu, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana.
6: Panie redaktorze, no system Donta na pana pytanie odpowiada, że oczywiście, że się osłabią. Natomiast wydaje mi się, że ugrupowanie pana Morawieckiego ma szansę ściągnąć, no nie tych, jak to już kiedyś ktoś określił, z żylety, tylko tych piknikowców, tak? Czyli ludzi, którzy nie żyją na tej wojnie. Mhm. Ej, więc tutaj z kolei to im może dać trochę więcej. Natomiast cały ten rozpad jest problemem dla pozostałych partii, bo nie zapominajmy, że ostatnie wybory zostały wygrane na emocji, nazwijmy ją grzecznie, ośmiogwiazdkowej. Mm-hmm. A teraz ośmioma gwiazdkami się dwa PiSy między sobą traktują i te wszystkie inne partie, które wypisywały te 8 gwiazdek, nawet pan Zembaczyński chyba na samochodzie pisał jako swoje motto życiowe, one teraz nie wiedzą, który z tych PiSów mają 8 gwiazdek.
1: Aha.
6: I oni są zagubieni i to już widać naprawdę na poważnie, to widać po obydwu konfederacjach. Mm-hmm. Oni naprawdę teraz nie wiedzą, w kogo walić.
1: Co zatem się stanie w przyszłym roku podczas wyborów? Jaki wynik pan przewiduje?
6: Nie wiem, możemy dostać parlament tak rozdrobniony, że nic z tego nie wyjdzie i będziemy szli śladem, nie wiem, Bułgarii chyba ostatnio, gdzie tam co chwilę wybory, nie?
1: No tak, być może tak, w perspektywie mamy powtórzone wybory. Panie Grzegorzu, bardzo pozdrawiam i dziękuję za telefon. 19 minut po południu, czy podział PiS osłabia szansę prawicy na przejęcie władzy? Linie telefoniczne, hybrydy nasze wolne do państwa dyspozycji, zatem 510 357 357, a w aplikacji Sonda

Dziś pytanie, czy podział PiS osłabia szanse prawicy na przejęcie władzy. 510-357-357, czekamy na telefony. Czeka pan Artur, 510-357-357. W aplikacji znajdą państwo naszą sondę. Proszę zagłosować łaskawie, znaleźć chwilkę. 510-357-357.

0: 21 minut po południu, panie Łukaszu. Witamy pana. Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zawsze dobry
1: do pana fajnie.
0: Witam.
1: Zawsze do pana fajnie zadzwonić. Panie Kubo, nie tylko osłabia, ale wydaje mi się, wie pan co, że wybory za rok to mogą być ostatnie wybory PiS-u, że oni w ogóle wejdą do Sejmu.
0: Mhm.
1: Partia się, wie pan co, według mnie kończy.
0: Tak silna jest koalicja, czy tak słaby jest
1: wie
0: PiS?
1: Wie pan co, słaby jest PiS. Kaczyński się starzeje. Nie ma kogoś innego, kto mógłby po nim przejąć tą władzę.
0: Nie, no zdaje się, że miał na to nadzieję i chrapkę pan premier Morawiecki.
1: On się też nie nadaje. On też tej partii nie pociągnie. Utworzył nową partię swoją. Też daje mu marne szanse, żeby to się jakoś na dłuższą metę, wie pan co, utrzymało. Oni generalnie i to, co teraz powstało.
0: A ja przyznam, że skłaniam się do koncepcji pana redaktora Felusia, że kto wie, być może ta partia właśnie Mateusza Morawieckiego stanie się w pewnym momencie no takim języczkiem uwagi.
1: Wie pan co, Konfederacje przejęły młodych ludzi. PiS w ogóle odpuścił w ogóle elektorat młodych ludzi.
0: To prawda, bo nawet z sondaży wynika, że młodzi w Polsce albo mają radykalne poglądy. To zazwyczaj tak jest, że to młodsze pokolenie ma takie zdecydowane poglądy, więc albo lewica, albo Konfederacja, tak.
1: Niech pan zauważy, 10 lat temu młodzi ludzie mało co głosowali, mało co się interesowali w ogóle polityką.
0: Aha.
1: A teraz młodzi ludzie idą, chodzą i oni teraz jakby zaczęli decydować o tym wszystkim, co się w Polsce zaczyna dziać, tak? A PiS ten temat w ogóle odpuścił. Także wie pan co, Kaczyński jest za stary, nie widzę nikogo innego, kto mógłby to przejąć. Więc wydaje mi się, że to będzie taka już coraz bardziej partia niszowa. Coraz bardziej niszowa.
0: Co na to pan Paweł, panie Łukaszu, pozdrawiam. Panie Pawle, witam. Dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry. Król
0: Dzień Złoty, dobry.
2: Witam po urlopie.
0: Witam pana, dziękuję.
2: Zatkniłem się, szczerze powiem.
0: Jak zdrowie?
2: A bardzo dziękuję. Do przodu ja jestem jeszcze przed wakacjami, więc jak pan będzie już ciężko chorował, to ja się wtedy będę opierniczał.
0: Wypomnę to panu, dobrze.
2: Dobrze. Zemszczę, zadzwonię, poim się po chwale. Jeżeli chodzi o pytanie dzisiejszej sądy, odpowiem oby. Dlatego, że te poprzednie 8 lat rządów prawicy, no to jednak była degrengolada, chociaż przyznaję, że to, co się dzieje dzisiaj, również jest dalekie od ideału.
0: No może to będzie zresztą ciążyłoby Mateuszowi Morawieckiemu, prawda?
2: Wie pan co, myślę, że w społeczeństwie złotych rybek z pamięcią takiej złotej rybki to nie będzie ciążyło. Znaczy ludzie już taką ciemnotę się łykają, że myślę, że bardzo wielu zapomni, co to było. Myślę, że to też chodzi o to, nie wiem, czy to jest plan.
0: Mm-hmm.
2: Nie wiem, czy to jest tak, że panowie Morawiecki i Kaczyński
0: są
2: się umówili.
0: Umówieni, tak.
2: Tak, ale myślę, że teraz Kaczyńskiemu będzie łatwiej być jeszcze bardziej prawicowym, jeszcze bardziej twardym na prawicy. Morawiecki będzie mógł zbierać tą bardziej liberalną część, taką centroprawicową część tego poparcia. Co z tym zrobią później, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że jednak to nie będzie, że to jednak się nie uda w sensie takim, że za czas jakiś ta patoprawica dojdzie do władzy. Natomiast obawiam się, że to są ruchy, które będą cały czas karmiły partie typu Konfederacja, dlatego że ludzie, którzy są zdezorientowani, których partia, na którą do tej pory głosowali, której tak bardzo ufali, się rozpada, będą szukali jeszcze bardziej raczej na prawo niż gdzieś tam w centrum tego poparcia. Więc myślę, że nawet nie Mentzen, tylko właśnie Bosak, bo to pewnie ta druga połowa Konfederacji będzie zyskiwała, no a nie daj Boże Braun. I muszę powiedzieć, że ludzie, którzy mieszkali w Wielkiej Brytanii, wrócili tutaj do Polski i podziwiają rozwój Wielkiej Brytanii po Brexicie spowodowany przez prawicowe rządy, przez prawicowe partie, czy prorosyjskie partie typu pana Farage'a, dzisiaj wychwalają Konfederację, to muszę powiedzieć, że ja tej logiki nie jestem w stanie pojąć, bo jeżeli widzimy państwo brytyjskie, które w ciągu tych 10 lat naprawdę zagłębia się w kryzysy właśnie dlatego, że posłuchało wariatów typu Farage, a dzisiaj w Polsce chcą promować polskich Farage'y. Ja tego nie pojmuję, nie rozumiem,
0: no,
2: jak to
0: może być. Ale z drugiej strony, panie Pawle, jak tak spojrzałem niedawno na aktualne sondaże, co by było, gdyby to głosowanie w sprawie Brexitu odbyło się dzisiaj, to tam dalej z grubsza jest pół na pół.
2: Ale jednak z przewagą tych...
0: Tak, to prawda, nieznaczną.
2: Nie? To znaczy
0: tak,
2: nieznaczną, ale jednak prounijną, natomiast ta faktografia, która mówi o tych ściemach i kłamstwach, które kampania Farage'a pokazywała, o tych tam milionach pompowanych w służbę zdrowia zamiast w Unię Europejską, o tych szczelnych granicach, to tam się nic nie broni z tego, co z całej tej ideologii. Natomiast
0: Kończąc?
2: Nie chciałbym, żeby w Polsce rządziła Konfederacja, bo ja cały czas widzę tam z tyłu te brunatne koszule, bo to te ładne twarzyczki tych liderów być może są takie, powiedziałbym, kuszące, ale tam z tyłu cały czas jest brunatne, są brunatne koszule, są powiązania między innymi z Rosją. To wszystko naprawdę źle pachnie. Mam nadzieję, że jednak gdzieś to centrum w Polsce będzie wygrało, niezależnie od tego, czy to jest centrum prawicowe, czy lewicowe, byleby jednak do centrum.
0: Co pan będzie robił, kiedy ja będę ciężko pracował?
2: Będę zwiedzał, jak wszystko dobrze pójdzie, północne Włochy. Aha. Samochodem.
0: Miłego urlopu życzę, pozdrawiam pana.
2: Pan jest morski, ja jestem jednak drogowy.
0: Pozdrawiam pana, panie Pawle, pan Marek. Panie Marku, halo.
3: Dzień dobry, panie Kubo,
0: dzień dobry, witam.
3: Ja to za moim poprzednikiem oby, jak oby osłabiło, także bym się cieszył i mam podobne zdanie na temat właśnie prawicy. Tylko jeszcze życzyłbym sobie, żeby ktoś tą prawicę wybiera, żeby... Nie wiem, co zrobić, żeby nasze społeczeństwo troszeczkę inaczej popatrzyło na to wszystko. Także to tyle w zasadzie. Tak zadzwoniłem, bo...
0: Wraca pan z pracy czy do pracy?
3: Nie, ja cały czas remontuję coś, wracam, ale już w niedzielę wyjeżdżam do Kazimierza Dolnego, także będę się, tak powiem, napawał.
0: Czyli następny telefon z urlopu.
3: Z Kazimierza.
0: To ja czekam, panie Marku.
3: Pozdrawiam, panie Kubo, serdecznie. Dziękuję.
0: Pozdrawiam, do usłyszenia. 27 minut po południu. Czy podział PiS osłabia szansę prawicy na przejęcie władzy? 510-357-357. Panie Kacprze, halo.
4: Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
4: Ja tak jak poprzednicy żywo mam nadzieję, że osłabia. Natomiast mam jednak obawę, że tak się nie stanie. Bo jeżeli ktoś kupuje retorykę PiS-u, taką agresywną, antyimigrancką, antyukraińską i dzisiaj też ksenofobiczną, to raczej bliżej mu będzie do Konfederacji niż do gdzieś tam przejścia w stronę dzisiejszych rządzących. Natomiast ja myślę, że ten kryzys przede wszystkim to, co pokazuje, to pokazuje mały format tych osób, tak? Spójrzmy na to, że tylko jak premier Morawiecki wybił się na niepodległość, od razu stał się agentem niemieckim i realizatorem ukrytego planu Donalda Tuska, także naprawdę tam...
0: Niemieckiego planu podboju Europy.
4: Tak, tak. I w pięć sekund można tam stać się po prostu wrogiem publicznym numer jeden i myślę, że mam nadzieję po prostu, że chociaż do jakiejś części wyborców tej strony prawicowej, no po prostu dojdzie ten argument, że wspierają osoby, które wychodzą z założenia, że albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam i zgnoimy cię do końca, więc tylko mam taką nadzieję, że w jakiś sposób może to ich zdemotywuje, natomiast no raczej obawiam się, że tak jak wspomniałem, jeżeli ktoś tak skrajną, agresywną retorykę kupuje, to raczej niestety uda się ku tej jeszcze bardziej skrajnej, czyli Konfederacji, czy nawet partii Brauna. Także no, nadzieja jest pomieszana tutaj z ogromną obawą. Dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Pan Piotr, panie Piotrze, teraz pan. Witam, halo.
5: Halo, witam pana.
0: Dzień dobry panu, witam.
5: Dużo wody upłynęło, zanim się do pana udało ponownie zadzwonić. Oczywiście pozdrawiam pana i słuchaczy. Odnośnie pytania w sądzie zagłosowałem, że skomplikuje dojście do władzy, osłabi, ale w konsekwencji, biorąc pod uwagę historię nie tylko tej partii, ale i innych partii politycznych w naszym kraju, w konsekwencji przed wyborami oni wszyscy się skonsolidują. Także, czy to uda mi się wygrać, trudno powiedzieć, czas pokaże, aczkolwiek jak jedna, jak i druga strona na pewno będą się gdzieś tam opisywać wspólnie, czy zbierać jakąś koalicję, żeby jeden drugiego przechytrzył.
0: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za komentarz. 12:30, ależ dziś jesteśmy punktualni. Agaton Koziński na antenie, publicysta w grupie Polska Press. Witam, redaktorze, kłaniam się panu.
6: Dzień dobry, zamówione na 12:30 i można regulować zegarki.
0: To prawda. Czego oczekiwał Mateusz Morawiecki? Na co liczył? Może liczył na to, że Jarosław Kaczyński po prostu przekaże mu władzę w partii. No ale prezes nikomu władzy nie chce przekazywać, choć czasami oczywiście wysyłał takie sygnały, takie sugestie, że może jakaś sukcesja, no ale to przecież chyba nikt na poważnie tego nie brał.
6: Znaczy najpłynniej to akurat zdefiniował Donald Tusk, który kiedyś powiedział, że władzy w partii nikomu się nigdy nie daje, władzę w partii trzeba sobie samemu wziąć. I tutaj się potwierdza bardzo to precyzyjnie. I też zakładam, że ten rozwód, czy separacja, czy ciche dni, to się dopiero okaże tak naprawdę, jaka jest prawdziwa formuła, w jakiej funkcjonuje obecnie szeroko rozumiany obóz dawnego PiSu. Jest właśnie próbą tego władzy sobie wzięcia, no bo emocji w tym jest wszystkim mnóstwo. Obrażają się od najgorszych. No czuć, że ci maślarze z tymi harcerzami autentycznie, szczerze się nienawidzą.
0: Tak, takich rzeczy nie da się... Słuchacze niektórzy sugerują, że to ustawka, ale chyba nie bardzo, bo to by...
6: Gdybyśmy
0: poważnie brzmi,
6: tak, no gdy powsadzilibyśmy w roli jednego Toma Hardiego, a w roli drugiego Jacka Nicholsona, oni też nie byliby w stanie tak autentycznie zagrać tych szczerych emocji, to jakie prawda. Teraz obserwujemy w PiSie.
0: Ale dla wielu wyborców, nawet sądząc po dzisiejszych komentarzach słuchaczy już, to stowarzyszenie, ugrupowanie Mateusza Morawieckiego to jest taki PiS bis. Zatem co? Nie jest poparcie w tej chwili na poziomie 7-7,5 i więcej nie będzie?
6: O, ja bym sformułowania na poziomie 7,5 nie ryzykował, bo to sugeruje jakąś średnią z jakichś sondaży. A mamy sondaż tylko jeden, w dodatku sondażowni, która kiedyś zasłynęła sondażem dla nowej partii Przemysława Wiplera na poziomie 19%. Także boję się, że to
0: raczej
6: jest sondaż.
0: Zatem
6: z tej drugiej kategorii.
0: Trzymajmy się z argumentami wynikającymi z tego sondażu.
6: Trzymajmy się do września, października, żeby cokolwiek powiedzieć więcej niż to wiemy. Tutaj dwie uwagi mam do tego, no bo jakby czytać to na papierze, no to logika w tym jest taka dosyć wyraźna. Jedna logika właśnie walka o władzę, chcesz Mateusz władzę, udowodnij ile jesteś wart, Mateusz chce udowodnić, idzie na swoje i będzie dziergał te swoje słupki. No i jak te słupki będą pokaźne, no to nikt mu nie odmówi klasy. Jak słupki będą słabe, to wszyscy powiedzą, a widzisz Mateusz, mówiliśmy, jesteś do nic nie wart. To jest jedna część odpowiedzi. Druga część odpowiedzi to... Właśnie odstrzywając te wszystkie emocje, które widzimy, jakbyśmy tak rysowali, jak to były premier lubi, tabelki w Excelu, zestawiali sobie plusy, minusy, szukali wagi wszystkich tych kalkulacji, to rzeczywiście jakaś tam logika w tym wszystkim jest zawarta.
0: Ciekawe,
6: PiS,
0: bo...
6: stary Koczyński zrzuca z pleców worek w postaci obciążeń, jakie Morawiecki ze sobą niósł jako premier, te wszystkie KPO, zielone łady, warunkowości, ograniczenia, ten długi cień Unii Europejskiej, jaki zawisł nad rządami PiSu, a który teraz w elektoracie prawicowym jest czymś tak najgorszym, no to to zostało zrzuconym i teraz nic nie stoi na przeszkodzie. Kaczyński z Czarnkiem mogą iść po swojego prawicowego wyborcę, który teraz zaparkował u Grzegorza Brauna. I w drugą stronę. Mateusz Morawiecki zrzuca te obciążenia takiej najtwardszej prawicy w elektoracie bardziej umiarkowanym, nieakceptowane i może iść do centrum, załowić w elektoracie trzeciej drogi PSL-u, może nawet w elektoracie rozczarowanych wyborców Platformy Obywatelskiej. Na papierze ten model się sprawdza, no tylko, że życia polityki nie da się zaprojektować na papierze. Polityka zawsze jest nieprzewidywalna, zawsze jest margines błędu jest ogromny. Także w październiku, w listopadzie najwcześniej będzie można oceniać, czy te teoretyczne dywagacje na temat sensowności przekładają się na praktykę. Tak.
0: Co ciekawe, do tej pory członkowie Stowarzyszenia Morawieckiego by nie zostali usunięci z partii. To jest efekt tego, że celowo zwlekano, licząc na opamiętanie rozłamowców?
6: Nie, no zawsze atrakcyjną pozycją w polityce od zawsze jest pozycja męczennika, który zginął za sprawę. No i tutaj
0: no, ale ja mam wrażenie, że to prezes Kaczyński przeciągał te procedury.
6: No bo prezes Kaczyński chce być męczennikiem zdradzonym przez, jego bliski współpracownik, zdradzeusza. No zdradzić może tylko jeden, nie ma podwójnej zdrady. Czyli podwójne zdrady się oczywiście zdarzają, ale jak mamy dwie strony, to jedna jest zdradzona, druga jest zdradzana. Jedna zdradza, druga jest zdradzana. No i wszyscy chcą tutaj być w pozycji ofiary. No i dlatego trwają takie przepychanki, żeby przynajmniej we własnym elektoracie pozostało wrażenie, że to ten drugi jest ten zły, że to ten drugi bije żonę, no bo zawsze bij tej żonie, no przepraszam, może zła metafora, wycofuję się z niej, chcą zostawić wrażenie, że zdradzanie to jest wina tego drugiego, tego dominatora, który nie waha się przed niczym. No i trwają te przeciągane.
0: A ten rozłam zmieni narrację prezesa Kaczyńskiego, by zmieni narrację PiSu? Będzie weryfikacja na przykład pomysłów na wybory? Na przykład weryfikacja tego pomysłu związanego z kandydatem na kandydata na premiera, czyli z Przemysławem Czarnkiem?
6: A czyli i to na pierwszą odpowiedź tak, na drugą odpowiedź nie. Właśnie wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że zrzucenie sań Mateusza Morawieckiego właśnie służy po to, żeby Czarnek argumentował do tej pory. Słuchajcie, ja bym już dowoził te sondaże, ja już byłbym twardszy niż Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen razem wzięci, no ale nie mogę, bo jak jestem twardy, to wszyscy mówią, ale przecież jesteś w jednej partii z Morawieckim.
0: A nie ma pan wrażenia,
6: teraz Morawieckiego nie ma, może rozbłysnąć w pełni.
0: No tak, ale nie ma pan wrażenia, że z Przemysławem Czarnkiem ten szklany sufit nad PiS-em jest niżej? No bo chyba mam wrażenie, że nawet niektórzy członkowie partii, członkowie PiS-u są raczej skłonni twierdzić, że, no, że Przemysław Czarnek raczej odstrasza niż przyciąga.
6: No tak, ale pytanie, co nazwiemy szklanym sufitem? Czy szklanym sufitem nazwiemy komentarze mediów liberalno-lewicowych, które nie akceptują i drwią z Czarnka, gdy mówi o zesrozę? Czy szklanym sufitem nazwiemy to, że PiS, który miał 40% plus w 2019-2020 roku, dzisiaj jest na kilkunastu czy na 20%, bo te 20% zabrała mu Konfederacja i korona Grzegorza Brauna. I to jest właśnie, to są te dwa szklufity. Moim zdaniem tym sufitem, który rysują mu media liberalno-lewicowe, oni się kompletnie nie przyjmują i jak ozesrozę jest wyśmiewane w mediach liberalnych, to oni tym bardziej będą mówili to do kwadratu. Pytanie, czy mówienie częściej ozesrozę, krytykowanie Unii Europejskiej, walenie w Ukraińców i tak dalej pomoże przebić się przez ten drugi szklany sufit, czyli odebrać własnego wyborcę, który się rozczarował PiS-em i poszedł przede wszystkim do Grzegorza Brauna. No to jest prawdziwe wyzwanie dla Czarnka. On wie, że właśnie po to zrzucono sań Mateusza Morawieckiego, żeby Czarnek mógł w pełni wiarygodnie, nieobciążony żadnym balastem, odebrać swojego dawnego wyborcę, który poszedł do Brauna. To jest jego misja numer jeden.
0: Swoją drogą, by ozesrozę, przynajmniej ja tak uważam, myślę, że by w ustach przyszłego, czy też już aktualnego męża stanu brzmi troszkę, troszkę słabo, zwłaszcza, że panele zostawił.
6: Ja by poszukać po cytatach Donalda Tuska z 2022 roku, czy to ludzi z Koalicji Obywatelskiej, to znajdziemy dużo smaczniejszych kąsków.
0: To prawda.
6: No, wyprawa Jońskiego i Szczerby na granicę w 2021 roku, rozstrzelanie ogrony, a dzisiaj ten sam rząd, który wtedy był w opozycji, chwali się tym, jak odszczelnił wschodnią granicę, mimo że dwa lata wcześniej ją temu rozstrzelniał. W ogóle to nikomu nie przeszkadzało. No widać, że próg wyporności w polityce Polski stał się już naprawdę duży. A każde wybory to jest przekraczanie kolejnych granic. Rozumiem, że Czarnek został rzucony z myślą, żeby inteligentnie przekraczał granice i w ten sposób przyniósł nam nowych wyborców. Pytanie, czy Czarnek ma ten tar, ma to wyczucie i będzie umiał te granice tak przekraczać, żeby ten elektoratu przybywało, a nie ubywało. No bo na tym polega sztuka i no to w polityce zawsze liczy się skuteczność, a narzędzia są zawsze wtórne.
0: To skoro granicami kończymy, to jeszcze nawiążę do jednego wątku, mianowicie wśród 10 filarów programu Mateusza Morawieckiego jest między innymi suwerenna polityka migracyjna, tak to się nazywa. Tak się zastanawiam, może pan wie, po co zamieszczać takie rzeczy, skoro no, tę politykę w tej sprawie prowadzi Komisja Europejska, która akurat w tym roku uznała, że jesteśmy pod presją migracyjną i nie musimy przyjmować, nie musimy płacić, no ale to przecież wiadomo, w pewnym momencie może się zmienić.
6: A czyli no tak, tylko że właśnie argumentacja, rozumiem, jest taka, że pakt migracyjny nie będzie obowiązywał, jeżeli władzy w Polsce nie będzie sprawował Donald Tusk. No to jest retoryka wspólna dla
0: ale
6: dla
0: paktu migracyjnego nie można wypowiedzieć. Po prostu wprawdzie Polska i Węgry, jeśli dobrze pamiętam, były przeciw, ale nas ten pakt po prostu obowiązuje.
6: Znaczy ja tutaj bym tak się nie rozpędzał. Już raz nas ten pakt zaczął obowiązywać w 2015 roku. Końcówka rządów Ewy Kopacz. Ostatecznie skończyło się to kompletnie niczym. Polska, podobnie jak inne kraje Europy Środkowej, całe cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej, nie wywiązały się z zapisów ówczesnego paktu migracyjnego i włos z głowy im nie spadł z tego powodu. No ale to Unia Europejska zmieniła swoją politykę, także tutaj nie byłbym taki zero-jedynkowy, jest inaczej. Unia Europejska ma nóż na gardle, jeśli chodzi o migracyjne. No proszę sobie przypomnieć zamach terrorystyczny, który się wydarzył w Berlinie. I po pierwsze, zamach terrorystyczny, który jest straszliwy sam w sobie, to, że do niego doszło, to, że ten podejrzany, który, raczej ten zamachowiec, który dokonał go zamachu, który był pod obserwacją policji, który był był podejrzewany, a jednak dopuszczono do tego, czyli po pierwsze sam fakt, że doszło do zamachu, po drugie niewłaściwa praca służb policyjnych, po trzecie przypomnienie znowu tematu, że kwestia na przykład odsyłania readmisji migrantów z krajów Unii Europejskiej cały czas nie ruszyła z miejsca. Unia Europejska, no, to co się dzieje we Francji, to co się dzieje w Niemczech, to co się dzieje nie jest to wprawdzie Unia Europejska, ale Europa, czyli Wielkiej Brytanii. Ten bardzo silny wzrost partii prawicowych, Nigel Farage, AfD, Marine Le Pen i tak dalej, to się nie dzieje bez przyczyny. Unia Europejska, jeżeli chce przetrwać w takim kształcie, mniej więcej jakim wygląda, musi radykalnie redefiniować swoją politykę migracyjną. W tym i czuje ducha tych zmian w Europie. Owszem, nie nadąża pewnie za przepisami, o których pan mówił, ale moim zdaniem te przepisy są martwe.
0: Agatan Koziński, publicysta w grupie Polska Press. Dziękuję za rozmowę. Usłyszymy się za 10-11 minut, zatem do usłyszenia.
6: Dziękuję.
0: 18 minut do 13. Dziś pytanie, powtórzmy. Pytanie brzmi, czy podział PiS osłabia szansy prawicy na przejęcie władzy? 510-357-357. Jeszcze telefony, pana Marcin. Panie Marcinie, witam, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
7: Się kłania.
0: Witam.
7: Panie Kubo, tak dzisiaj pan zachęcał, że linie wolne. To mówię, zadzwonię, bośmy się dawno nie słyszeli. Panie Kubo, ja to powiem tak, ja tu dzwonię w tych sprawach politycznych zawsze jako taki smutny 30-kilkuletni człowiek, który już wiele jakichś perspektyw powoli przestaje widzieć, jakichś optymistycznych perspektyw przed sobą, przed tym krajem.
0: Znaczy właśnie tak czuję od pewnego momentu, że taki nihilizm pana ogarnia i będę próbował z tym walczyć.
7: Panie Kubo, zwalczy pan to, jak kiedyś pan mnie odwiedzi na moim pięknym zamku, znaczy na moim zamku w Niedzicy, po którym oprowadzam.
0: A bardzo chętnie, perspektywa wspólnego straszenia jest bardzo pociągająca.
7: Panie Kubo, jutro jestem, w niedzielę jestem i później co drugi dzień jestem. Jeżeli chodzi o te właśnie kwestie polityczne, dla mnie to jest przerażająca rzecz. Bo czy z lewa, czy z prawa, to jest wielkie stado nierobów, którzy żyją na nasz koszt. Im bardziej populistyczni, tym oni bardziej na nasz koszt żyją, tak? Ci, którzy z prawej strony deklarują się, z tej skrajnej prawej, deklarują się, że oni są tacy przedsiębiorczy, to oni tylko czyhają na to, żeby móc jak najmniej robić. A prości ludzie, tacy jak ja, jak większość słuchaczy, my na nich musimy robić, my na nich musimy zarabiać. I to jest cała to nasza egzystencja. Także naprawdę ja się zastanawiam, tylko jeszcze się głowie, do której partii się zapisać. Bo może też mi się uda, kiedyś się dostanę i wtedy może za jakiś czas...
0: Rady nadzorcze, tak, czekają.
7: Tak, znaczy nie, rady nadzorcze, nie, Sejm Senat, panie Kubo, Sejm Senat i wtedy za powiedzmy 10 lat, gdzie będzie pan jeszcze cały czas prowadził...
0: Cóż to za pieniądze, panie Marcinie, w trzech radach pan zasiądzie i z tego mogą być pieniądze konkretne.
7: Ale w radach to nie będzie pan o mnie mówił, a jak będę w Sejmie, będę prawił jakieś bonmoty, to będzie pan na przykład za 10 lat mówił, o, a tutaj nasz pan poseł Marcin Znidzicy.
0: No tak, ale z drugiej strony teraz nie zasiada pan w parlamencie, jak wiadomo, a cała Polska o panu słyszała. Panie Marcinie, dobrego dnia.
7: Miłego, na razie, panie Kubo.
0: Kwadrans do 13:510-357-357. Panie Robercie, witam, dzień dobry, halo.
8: Dzień dobry, czy słychać mnie?
0: Bardzo dobrze, tak.
8: Pozdrawiam panie Kubo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i właściwie mógłbym dołączyć do głosu pana Marcina, który wypowiadał się przed chwilką. Natomiast no, jestem dużo starszy, bo zbliżam się do 60 i trochę perspektywa też jest inna patrzenia na świat i na politykę. I szczerze mówiąc, zadzwoniłem z dwóch powodów dzisiaj do pana. Po pierwsze, żeby podziękować za wczorajszy temat, gdzie zajmował się pan ze słuchaczami i dyskutowaliśmy wszyscy, zastanawialiśmy się, co tu zrobić, żeby ochrona zdrowia była lepsza w tym kraju. I po drugie, żeby powiedzieć, że tak naprawdę ten dzisiejszy temat to we mnie budzi przynajmniej tylko złość, bo po pierwsze to jest znowu zajmowanie się politykami, oni wystarczająco zajmują się sami sobą, a my jesteśmy tylko takim dla nich narzędziem do tego, żeby albo zdobyli władzę, albo tę władzę później utrzymywali. A po drugie, skupiamy się na partiach, które są partiami opozycyjnymi. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy naprawdę pochylić się i naprawdę bym prosił pana, żeby gdzieś pan pomyślał o tym, żeby mocno się pochylić nad tym, co robią, czego nie robią, co obiecali, czego nie zrealizowali obecnie rządzący. W kontekście właśnie ochrony zdrowia, w kontekście edukacji, w kontekście tego, że w Polsce leży profilaktyka, jeśli chodzi o, o choroby przewlekłe, no, ale bardzo często,
0: panie Robercie, mam wrażenie, że recenzujemy rząd i często przyglądamy się bieżącym pomysłom, efektom przede wszystkim tych pomysłów. Panie Robercie, biorę sobie uwagę do serca, bardzo dziękuję.
8: Dziękuję również, do widzenia.
0: Pozdrawiam pana, pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo?
9: Dzień dobry, witam, panie Kuba.
0: Dzień dobry, coś przerywa niestety.
9: No to dobrze, to się rozłączy.
0: Bo pan pewnie w samochodzie, tak?
9: Tak, ale już jestem.
0: O, lepiej, tak, bardzo proszę.
9: No ja tutaj się zgadzam w naszej mierze z poprzednikiem, bo my się gdzieś tam emocjonujemy, zgrzewamy taki, tą sytuacją. Przeraża mnie troszkę amnezja ludzi. Ja jestem co prawda niewykształconym człowiekiem, ale staram się gdzieś te kropki łączyć. I ludzie się podniecają, że tu PiS się rozpada czy coś. Ja bym chciał, żeby jeszcze ta śmieszna platforma z tymi przystawkami się rozpadła, żeby ludzie dążyli do nowego czegoś. Bo tutaj no, ten temat powtarzamy chyba...
0: Ale poza konfederacjami, jeśli przyjmiemy, że są tak zwane nowe, no to oferty nie ma.
9: No właśnie, wie pan co, nawet gdy... Ja już to kiedyś w sumie starałem się przekazać. Nawet wie pan co, gdyby... No jest dużo... Chociaż dużo ludzi się przekonuje do Konfederacji, dużo jest oczywiście przeciwników, ale żeby połączyć te kropki i skoro, jeśli ktoś odrobinę obserwuje dokonania PiS-u, dokonania Platformy, tej Lewicy, fakt, że teraz las otworzyli, no to coś tam jest osiągnięcie, nie? No to już powinni, chociaż to powinno dać im do myślenia i dać szansę w końcu komuś innemu, bo to się nigdy nic nie zmieni. My jesteśmy uśpieni i tak jak mój przedmówca powiedział, my jesteśmy tylko tym, no, jakimś tam dla tych polityków, którzy dbają tylko o siebie, jesteśmy dla nich tylko głosem jakimś tam, niczym więcej. No widać to przecież.
0: Panie Andrzeju, dziękuję za komentarz. Pozdrawiam pana. 12 minut. Dobrego dnia. 12 minut do 13. Za chwilę nasi goście komentatorzy.

0: Dziś na pytanie, czy podział PiS osłabia szanse prawicy na przejęcie władzy, 53% spośród głosujących odpowiada, że tak. 47% odpowiada, że nie. Ponownie na antenie Robert Feluś, publicysta, wykładowca Uniwersytetu SWPS. Ponownie także publicysta, komentator Agaton Koziński, publicysta w grupie Polska Press. Panowie, słyszymy się?
1: Tak, jest. Dzień dobry raz jeszcze.
0: No więc cóż, witamy panów. Pan redaktor Robert Feluś, z sondażu wynika, że zdania są podzielone niemalże pół na pół. Może także dlatego, że nie bardzo wiadomo, co z tego wszystkiego się urodzi, co z tego wszystkiego wyniknie. Pana zdaniem będą następne odejścia z PiS do ugrupowania Mateusza Morawieckiego?
2: Tutaj w ogóle ruch może być w obie strony, bo po to też prezes niezły ten ruch wykonał pod tytułem: dobra, dobra, jeszcze was nie wyrzucamy, nad wszystkim będzie teraz panował profesor Karski, rzecznik dyscyplinarny.
0: No tak, tym, mówi pan o członkostwie jeszcze w PiS-ie, które jest zawieszone, tak.
2: Tak, dokładnie. Ja w ogóle sobie wyobrażam taką sytuację, biorąc pod uwagę, że jednak pan prezes musi mieć spore poczucie humoru. Tak przewiduję, że profesor Karski, spotykając się z premierem Morawieckim, mówi: nie, słuchajcie, Morawiecki, może i zbłądziliście, ale my was z PiS-u nie wyrzucamy. Jesteście z nami cały czas i co zrobić? Trudno. Także, ale nie żartując, te ruchy mogą być w obie strony, no bo wczoraj było ogłoszenie, taki poseł z tylnych ław, ale jednak przechodzi do Morawieckiego. Nie wiadomo, czy u Morawieckiego ktoś tam jednak się troszkę nie zaczął wahać i jest ten czas do spotkań właśnie z profesorem Karskim, więc może być tak, że w drugą stronę ktoś, no, może, ktoś wróci.
0: Może poseł z tylnych ław, ale głosem dysponuje.
2: Ale to sztuka jest sztuka, wiadomo. To
0: oczywiście.
2: Zawsze dobrze gość. Także taki ten stan z naszej sondy 50-50 to jest dokładnie właśnie taka sytuacja, w której jesteśmy, że to się albo się uda Morawieckiemu, albo się nie uda. Na pewno to tak czy siak osłabi PiS. Tu chyba nie ma dyskusji, bo jednak jest to no bodaj najpoważniejsze w historii tej dużej partii odejście, rozłam. I to nie pozostanie bez jakiejś tam skazy poważnej. Aha. Wydaje mi się też, że pan prezes Jarosław Kaczyński, no nie tak, że od razu, bo by wyglądało, że popełnił błąd, ale jednak wyczyści pana o mało co premiera Czarnka z tej funkcji, bo ten cały efekt Czarnka, na który liczono, czyli odbierzemy trochę konfederatom, pokażemy takie nasze twardsze prawicowe oblicze.
0: No pana zdaniem nie wypalił.
2: Nie wypalił, no na razie jedynym tego, znaczy nie jedynym, ale dużym efektem jest odejście Morawieckiego i cała ta zadyma, a przybywa konfederatom, no bo jak ktoś ma wybierać podróbkę, no to wybiera oryginał, prawda? No
0: Agaton,
2: i taki jest efekt Czarnka.
0: Agaton Koziński, mówiliśmy o tym, żeby ostrożnie traktować ten jeden sondaż, który pojawił się przedwczoraj, czy wczoraj nawet. Poczekajmy na następny, ale nawiązując do sondażu, pana zdaniem to ugrupowanie Mateusza Morawieckiego będzie zyskiwać, czy też wręcz odwrotnie?
1: A czyli no, zgadzam się z wynikami sondy, bo tak jak mój przedmówca, bo sondaż rzeczywiście pokazał, że wiemy, że nic nie wiemy. Ja też dokładnie tak uważam. Możemy mierzyć co najwyżej potencjały. No i trzeba myśleć w kategoriach, tak naprawdę sondaże dzisiaj no, nie mają absolutnie żadnego zdarzenia. Możemy sobie stworzyć drużynę Galacticos Dream Team na papierze, a na boisku gra drużyna, która chce walczyć i gryźć trawę, a nie ta, która ma uznane nazwiska. I dokładnie tak samo może być w tym przypadku. Pamiętajmy, że na końcu liczy się efekt, który będzie się liczył nie w sondażach we wrześniu, w październiku, listopadzie tego roku, tylko będzie się liczył efekt w październiku przyszłego roku. Mhm. I konia z rzędem temu, kto powie, czy dzisiaj premia będzie za jedność, czy premia będzie za szerokość ławki, rozproszenie, docieranie do różnych grup wyborców. PiS wygrywał wybory spektakularnie w 2015-2019 roku, dostając między innymi premię za jedność Zjednoczona Prawica. Ale Donald Tusk przejął władzę w 2023 roku, wcale nie wygrywając wyborów, natomiast dostając premię za to, że był rozproszony na trzy różne listy, dotarł do różnych grup wyborców i dzięki temu uzbierał tyle głosów, żeby odsunąć PiS od władzy. Która z tych reguł będzie obowiązywała w 2027 roku? Więcej będzie warta premia za jedność i premia od systemu Donta, czy jednak więcej będzie ważyło w oczach wyborców to, że jedziemy szeroką ławą i mamy różne wrażliwości? Ja dzisiaj tego nie powiem. Moim zdaniem nikt tego dzisiaj odpowiedzialnie nie powie. Właśnie PiS sobie otworzył, no chcąc, nie chcąc, bo się rozsypali, ale otworzyli sobie możliwość gry na rozproszenie, na szeroką ławę. Zawsze będą mogli się skumulować i dostać wtedy premię za jedność. Pytanie po pierwsze, kiedy dokonać jakichkolwiek ruchów, kiedy będzie widać, czy te działania mają sens, które działania mają sens. Po drugie, tempo, w jakim to będzie dopuszczone, jak zrobią jakieś ruchy za szybko albo za późno, to sobie pewne możliwości zamkną. No i po trzecie, na papierze papier wytrzyma wszystko. To, co mówię, moim zdaniem brzmi szalenie atrakcyjnie, racjonalnie, poukładanie logicznie i widać w tym strategiczną, dalekosiężną myśl. No ale przypominam, jest 30 lipca 2026 roku, a chodzi o to, żeby w październiku 2027 roku to klikało. Mhm. A dobrze wiemy, że to, co na papierze w polityce jest napisane, bardzo rzadko kiedy przekłada się na twardą, realną rzeczywistość.
0: Na koniec jeszcze jedno pytanie, Robert Feluś. Co powoduje, że poparcie dla Koalicji Obywatelskiej nadal jest tak silne? Mówi się, że władza zużywa. No w tym przypadku to tego zużycia nie widać.
2: No nie widać, bo nie ma jakiejś takiej dramatycznej sytuacji, trzeba powiedzieć, tak? Ludzie nieźle zarabiają. Co prawda paliwo jest bardzo drogie, ale ci, którzy głosują na koalicję, rozumieją, że to nie zły Donald
0: Tusk. No ale wszędzie jest drogie, to jest efekt drogie, obiektywnej tak? sytuacji, tak.
2: I tyle. Także no, nie kupują tej opowieści drugiej strony, że miał być po 5 ileś tak obiecywał Tuska, teraz jest po już, jestem teraz w trasie, to już widzę, że diesel ponad 8. Więc generalnie i w tych portfelach przybywa, więc ludzie myślą też taką kategorią, jak ja mam osobiście, co jest w moim portfelu, na co mnie stać, czy ja mogę pojechać na jakieś przyzwoite wakacje, czy ja mogę zmienić samochód, czy mogę, nie wiem, dorzucić dzieciom do zakupu mieszkania. I od tej strony nie jest najgorzej. Wojna, no słyszymy, że no, zbroimy się, że kupujemy uzbrojenie, że jesteśmy coraz mocniejsi. Europa, szanują nas w Europie, nawet nie najgorzej. To znaczy, no można jakoś żyć. No to dobra, ten punkcik tam jeszcze i ten krzyżyk taki sondażowy temu Tuskowi postawię. Ale to jest wszystko, sytuacja bardzo dynamiczna. I mogą zaistnieć takie różne sytuacje, nie będziemy tutaj wróżyli jakie, że to się po prostu wszystko może odwrócić. Na razie wygląda, że jest nieźle, ale to jest też takie nieźle, ale nie do końca dobre nieźle, bo on jest sam Tusk w tym momencie, tak? Jego koalicjanci tam gdzieś się w okolicach progu
0: dołują, tak.
2: Tak, więc to na razie do tak zwanej kupy nie daje zwycięstwa. Więc jest dobrze i niedobrze z punktu widzenia koalicji.
0: Robert Feluś, publicysta, wykładowca Uniwersytetu SWPS, Agaton Koziński, komentator, publicysta.
1: Ja mogę jedną rzecz dołożyć tylko?
0: Związany z grupą Polska Press, naturalnie, bardzo proszę.
1: Drobny drobiazg, bo zgadzam się, sondaże są bardzo dobre dla Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza przy tym poważnym spadku zaufania po aferze w Szpitalu Południowym, aczkolwiek sondaż w listopadzie 2014 roku, przypomnę, sondaż pół roku po aferze taśmowej dawał Platformie Obywatelskiej 40% poparcia, a PiS-owi zaledwie 28%. Jak to skończyło się w wyborach wszyscy w 2015 roku, chyba wszyscy świetnie pamiętamy. Wydaje mi się, że dokładnie tak samo należy czytać sondaże dzisiejsze, jak należało czytać te sondaże w 2014 roku.
0: Panowie, dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie na antenie. A w Radiu 357 dobrego dnia. 2 minuty, proszę państwa, do 13:00. Słyszymy się jutro po godzinie 16:00. Popołudniówka, obecność obowiązkowa.

To jest audycja edukacyjno-rozrywkowa, rozrywkowo-edukacyjna, ucząc bawi, bawiąc uczy, jak w tytusie Romku i Atomku. Nosi tytuł Mam grać i dziś jesteśmy w stałym składzie Bartek Gil, Michał Foltak za heblami, Tomasz Smokowski. Dzień dobry. Przychodzą już pierwsze maile na smokmałparadio357.pl. Jeszcze nie zdążyłem się dobrze przywitać, a maile już płyną, że z prośbą, by dobrze grać, bo nawet na urlopie człowiek nie może odpocząć od Radia 357. I prawidłowo. Pozwólcie, że dzisiaj zaczniemy w godzinie świeżynek od piosenki, która wcale świeżo nie brzmi, no bo sami powiedzcie, albo inaczej, posłuchajcie, potem jeszcze obejrzyjcie obrazek do owej piosenki. Wszystko się zgadza. Fryzury wokalistek, ruchy taneczne, stroje, no po prostu Motown żywcem przeniesiony do roku 2026. Nawet się nazywają Womack Sisters, jak grupa, jak trio z lat 60.

Czy kobiece trio Womack Sisters jest jakkolwiek związane ze słynnym Womack and Womack? No tak, bo chociażby Bobby Womack to był wujo wszystkich trzech dziewczyn. No to jaką mi radę dasz, wuju? No taką, żeby czerpać garściami z tradycji. Może taką. To teraz Avalanches.

tak, to już koniec. A tośmy się zagapili razem, to się tak nagle skończyło. No dobrze, dobrze, przepraszam. Napisał słuchacz Adam Tomek, jakby co, to pracuje. To pracuj, Adam, pracuj. To jeszcze tylko dodam tutaj, że z Avalanches śpiewała Karen O. Tak, ta sama Karen O z Yeah, Yeah, Yes. A teraz nowa piosenka od Misi. Misi Furtak.

Bardzo udana nowa piosenka od Misi Furtak. Redaktorze, poprosimy o komentarz do meczów Górnika Zabrze, a zwłaszcza Lecha Poznań. Nie, Wysoki Sądzie, skorzystam z prawa odmowy składania zeznań. Emma Ruth Randall.

Tak zupełnym przypadkiem mi się te piosenki tak poukładały, że zaraz po Misi Furtak zagrała właśnie, zagrał właśnie ten kawałek, który myślę sobie, jeśli znacie twórczość Misi, to spokojnie mógłby należeć do niej, bo to była taka piosenka w jej duchu. Natomiast to była Emma Ruth Randall. 20 minut po godzinie pierwszej. Dalej kobiece głosy, teraz Eliza Godino z duetu Alice Noah, prosto z Austrii.

Nowa płyta duetu Elisnoa jest znakomita. Co piosenka, to piękniejsza. Polecam wam też bardzo nowy album od dziewczyny, która nazywa się Ian Sweet. Tutaj piosenka La La Love.

Bardzo mi w cudzysłowie siadła ta nowa płyta od Ian Sweet i bardzo chętnie do niej wrócę w najbliższą niedzielę, bo to taki ładny zbiór bezpretensjonalnych piosenek. Tak mi chodzi po głowie od kilku godzin a propos czwartkowego Mam Gracia, czy ja już nie powinienem dać sobie spokój z tymi czechosłowackimi coverami. Dzisiaj zagra. Nie mówię nie, nie mówię tak, ale pomyślałem sobie, że Vox Populi, Vox Dei, dlatego no właśnie postanowiłem zadać wam takie pytanie i mamy sondę na naszej aplikacji, na aplikacji Radia 357. Jak się zalogujecie, to będziecie mogli tam doprowadzić do głosowania i rozstrzygnąć moje dylematy, bo już sam nie wiem, może ja sprowokuję jakiś tak przez te heheszki jakiś skandal dyplomatyczny z naszymi braćmi z Czech i ze Słowacji. Cholera jasna. To Willow, kolejna piosenka.

Tak się rozpoczyna nowy album od córki J.D. Pinkett Smith i Willa Smitha, od Willow Smith, czyli po prostu Willow, bo ona chyba niekoniecznie chce korzystać ze swojego nazwiska. Jakby popularne nazwisko to nie było, to jednak nazwisko, które ciąży. To trochę jak grać z numerem 10 na koszulce w piłkę nożną, wiadomo, ciężki numer. Ale zapewniam was, Willow ma nie mniejszy talent, a może nawet większy talent od taty, od Willa. To teraz estońsko-brytyjski kolektyw Night Tapes.

Chciałbym wam powiedzieć, że Night Tapes z estońską wokalistką to grupa z kategorii najbardziej ulubiony band, którego jeszcze nie znacie, więc koniecznie nadróbcie, żeby mogli opuścić tę kategorię. Związki z Cocteau Twins są dla mnie też ewidentne. I co teraz? No, nie wiem, czy zauważyliście pewien wzorzec na razie tej audycji, w tej pierwszej godziny świeżynek. Śpiewają same panie. I niech tak pozostanie.

Dokładnie śpiewały Winter i Soccer Mommy, która tutaj dołączyła do tej pierwszej i zaśpiewały razem piosenkę właśnie tej pierwszej, czyli Winter. To jeszcze tylko dodam, że ta sonda, która jest w aplikacji, gdzie możecie nie tylko zagłosować, możecie wysłać mi tekstówkę, ona bezpośrednio przyjdzie mi na maila, to potrwa ta sonda gdzieś do godziny 15:40. To tylko przypomnę. Zastanawiam się, waham się, czy przypadkiem nie zagrzebać, już nie odłożyć do lamusa czechosłowackiej rubryki Holkie chlapci z naszej szkolki. Śpiewają dalej dziewczyny. Tym razem Chelsea Wolfe.

Ja mało mówię w tej pierwszej godzinie, a dużo gram, bo mam jeszcze kilka nowości wam do zaprezentowania i aż przebieram nogami, by tak się stało, żeby no jak najmniej urwać z tej drugiej godziny godzina boomera. Godziny boomera. To teraz Lives razem z Dziadu.

Kobiece głosy w pierwszej godzinie czwartkowego Mam Gracia. I teraz też poniekąd będzie kobiecy głos, ale już wam o tym mówiłem w niedzielnej grze podwójnej. Ten głos należy naprawdę do mężczyzny. Nazywa się Sir Tegan Harris. Sir to jest imię, posługuje się pseudonimem Love Spells i bez wątpienia jest jednym z najbardziej oryginalnych artystów tego roku, tych lat, tej dekady.

Marcin napisał do mnie tak: mimo że co tydzień jestem zdruzgotany po każdym utworze naszych czechosłowackich, no dzisiaj to już czeskich sąsiadów, to kącik Holki i Chlapcy musi pozostać. No dobrze, głosujcie, głosujcie. Wyniki do 15.45. Teraz zostały 3 minuty do 14, ale jeszcze 3 nowości przed nami. A co tam, najwyżej przeciągniemy godzinę pierwszą i przeciągniemy też godzinę drugą. Nowa piosenka od Blond, Redhead. Bardzo się cieszę.

powalający, przyznacie, utwór Kazuma Kino i bracia bliźniacy z Włoch Simone i Amadeo Pace, czyli Blond Redhead ze swoją nową piosenką. Jesteśmy już po 14, to teraz będę mógł zagrać trochę coś męskich głosów. Na przykład Baxter Dury razem z Paulem Epworthem wzięli na warsztat piosenki z ostatniego albumu, tego pierwszego, i bardzo proszę, taka wersja.

Noga tupie samoczynnie. To Baxter Dury i Paul Ethworth w nowej wersji piosenki Al Baroni. Już prawie 9 minut po godzinie 14, ale no, nie mogę sobie odmówić przyjemności zaproponowania wam jeszcze jednej piosenki. To Fat Dog i to będzie naprawdę dzikie.

No i bardzo pięknie, Fat Dog Shit Love. I tym samym kończymy pierwszą godzinkę i to była 72-minutowa godzina świeżynek.

0: Mam grać?
1: Partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
2: Jeśli pracujecie, to pracujcie. Jeśli ćwiczycie, to ćwiczcie. Jeśli leżakujecie, to też leżakujcie. Ale słuchajcie Radia 357. Czwartkowy Mam Grać, godzina druga, godzina boomera. Przypomnę, że na stronie, w apce możecie oddawać głosy, czy dalej mamy się mierzyć z czechosłowackimi coverami, czy może odłożyć je już ad acta. Tymczasem godzina boomera, sięgamy do tygodnia, tego tygodnia, którego mamy teraz tylko przed laty, 42 lata temu, 28 lipca 1984, notowanie 119, listy przebojów programu trzeciego, prowadzi Marek Niedźwiecki. Prowadzi Wojciech Zamorski. Miejsce 32.

Chciałem trochę sprawdzić, czy się zestarzało. No chyba się trochę zestarzało. To było miejsce 32. Kawałek z miejsca 22 to bez słuchania wiem, że się zestarzał, ale czasem i takie warto sobie przypomnieć.

Przyznam wam się, że 42 lata temu, kiedy słuchałem tej piosenki po raz pierwszy, po raz drugi, po raz dziesiąty, powodowało on u mnie niepohamowane ataki śmiechu. Minęło 42 lata i dalej mnie śmieszy.

I po to też jest godzina Boomera, żeby przypominać sobie takie zapomniane utwory z debiutanckiej płyty grupy Baim z 1984. Miejsce 19 na liście. Piramidę na niby. A na 17.

No, to był hit w tamtych latach. Azyl P. Mała Megi na miejscu 14. Oddajecie swoje głosy. Jeszcze godzinka i podam, jakie są wyniki i sądy. Czy kącik czechosłowacki ma zostać, czy ma zniknąć? I tutaj dostałem jednego bardzo ciekawego maila od jednego ze słuchaczy. Zaraz niech znajdę. To z Wiednia. Paweł napisał tak. Odnośnie czeskiej sekcji, ujmę to tak. Jeżeli zniknie, to zacznę lubić i popierać Infantino, a obaj tego nie chcemy. No, zdecydowanie nie chcemy. A wiecie, że król i cesarz Gianni I zadowolony zamierza sprzedać część praw do Mistrzostw Świata pewnej amerykańskiej spółce, która dopiero ma powstać z rodziną Donalda Trumpa, w której Gianni zasiądzie, jak już tylko skończy kadencję w FIFA, czyli w 2031. No i widzicie, tak to się toczy. Ten to się bawi w życie całe życie. Thank you.

To były też lata chwały i świetności dla pana Zuba. Mr. Zub, oczywiście najbardziej znaną piosenką pozostaje ta o kawałku podłogi. Ciągle obecna wśród słuchaczy, wśród kibiców siatkówki zwłaszcza, prawda? A propos siatkówki, to prosicie mnie, żebym podał, co się dzieje w ćwierćfinale Ligi Narodów, bo właśnie teraz Polacy na parkiecie w Ningbo toczą mecz 1/4 finału Ligi Narodów przeciwko Ukrainie. Pierwszy set dla Polaków 25-22, drugi w takim samym stosunku dla Ukraińców w trzecim secie. Na razie 2-2. Miejsce 11.

To miejsce 11. Kochać się za późno. Kombi. Jest 28 lipca 1984 roku. No, jesteśmy w środku zimnej wojny i wielkich napięć między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Obie strony rozwijają swoje programy zbrojeniowe. Obie robią sobie troszkę pod górkę i zwłaszcza swoim sportowcom pod górkę, bo tak jak Amerykanie i pół świata zachodniego zrezygnowało z udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w roku 80, tak właśnie całe demoludy nie stawiły się na uroczystości otwarcia Igrzysk Olimpijskych w Los Angeles w roku 84, a uroczystość otwarcia miała miejsce właśnie 28 lipca 84 roku. Co ciekawe, w telewizji polskiej, wtedy mającej raptem dwa kanały, relacje z Los Angeles były, mimo tego, że Polacy nie wystartowali, ku wielkiej rozpaczy bardzo wielu sportowców, którzy stracili jedyną i niepowtarzalną okazję, by na igrzyskach wystartować. Miejsce 9.

to nasze Judasy z Opola, czyli Tajne Stowarzyszenie Abstynentów, TSA, na miejscu dziewiątym. A czy wiecie, że Panas z Borysem śpiewali piosenki Marii Koterbskiej?

tak to sobie ludzie słuchali trójeczki w środku wakacji gdzieś, nie wiem, w Łebie, w czasach pracowniczych, albo na koloniach w Międzyzdrojach, albo na obozie harcerskim we Władku, albo gdzieś tam pod namiotem na Mazurach. Miejsce szóste, taki żarcik od Lady Punk, Augustowskie noce. A teraz miejsce piąte.

Miejsce piąte. Republika Obcy Astronom. Konsekwentnie bombardujecie mnie prośbami o komentarz do wczorajszego meczu Lecha Poznań, a ja konsekwentnie odmawiam, bo nie pozwolę sobie na to, żeby się tutaj odpalić na antenie, a ląd mam krótki w takich sytuacjach i w takich historiach. Niech po prostu za komentarz posłuży wracająca grupa Lady Punk na miejscu czwartym. A to chyba...

Ladybug, a to Ohyda, miejsce czwarte. 28 lipca 1984 roku, to dzisiaj, wtedy miało miejsce otwarcie Igrzysk Olimpijskich, to wtedy pojawił się podczas otwarcia człowiek lecący z plecakiem odrzutowym, tak zwanym jetpackiem. To wtedy było wydarzenie. Wszystkim się od razu Back to the Future, powrót do przyszłości, przypominał. I już za kilkadziesiąt godzin miała się narodzić nowa gwiazda lekkiej atletyki. Czy czysty, czy jednak na dopingu, a kto to wie? Carl Lewis, bo to on miał zdobyć kilka medali olimpijskich, 4 złote medale olimpijskie. Tym samym nawiązujący do Jessego Owensa z Berlina z 1936 roku. No a w kinach mieliśmy mocne lato filmowe, bo to i Ghostbusters, i Gremliny, i Indiana Jones, wreszcie Karate Kid.

Simple Story na miejscu trzecim od Manamu. Notowanie 119 listy przebojów programu trzeciego 28 lipca 1984 roku, które prowadził w zastępstwie Zamarka nieżyjący już niestety dziennikarz muzyczny, no, znany przede wszystkim z TVP Katowice, z lokalnej stacji Wojciech Zamorski. I to właśnie wtedy pan Wojtek zapowiedział miejsce pierwsze.

0: Mam grać?
1: Partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
2: Jeszcze pół godzinki i rozstrzygniemy naszą sondę w aplikacji. Jak się zalogujecie, możecie tam odpowiedzieć na pytanie, czy zostawiamy kącik czechosłowacki, czy jednak dajemy naszym braciom z południa trochę spokoju. Sam jestem ciekaw, jak to się poukłada. Na razie mogę wam powiedzieć tak, że napisał mi Piotrek kilkadziesiąt minut temu gdzieś na plaży, że no nie, nie, musi zostać, bo leżę na plaży, to co, głośnik ma być nieużywany, a ja chcę, żeby sąsiedzi z Węgier posłuchali tejże piosenki. No dobra, panie Michale, to do Michała Foltaka, to pan tutaj da teraz dżingielek. A ty, Piotrek, będziesz mógł teraz podgłośnić swój głośnik jak prawdziwy turysta na plaży. Mam nadzieję, że masz też parawan i parasol i podgłośnisz teraz to radio tranzystorowe i będziemy mogli...

0: mogli zagrać piosenkę, no i dzisiaj, przyznam szczerze, znowu Czechosłowacy uderzają pięścią między oczy.
1: Holky a chlapcy z naszej szkolki!

0: holky a chlapci z naší školky.
1: Tak to Marie Rotrová, Marketka, Małgoszka, czyli Marketka. To Piotrek, napisz z tej plaży, jak zareagowali węgierscy sąsiedzi na swoim kocyku. A może by tak zacząć grać węgierskie piosenki? To by dopiero... Oj, nie, to już myślę mogłoby być za grubo, za grubo. Trzecia godzina, godzina jazdy dowolnej, to mi w duszy gra. A gra mi Bad, Bad, Not Good razem z Baby Rose.

Kwadrans po trzeciej, czwartkowy mam grać. Ciekawostkę dotyczącą piosenki Kartka dla Waldka, Mr. Zuba, podesłał mi słuchacz Mirek. Pozwólcie, że przeczytam. Znalezione w sieci wspomnienia Waldemara Chylińskiego. Napisałem dla Eli Adamiak tekst Szary Blues, który zaczynał się od słów: przejeżdża mi tramwaj przez śniadanie i wolno wjeżdża do głowy. Domy, ulice, domy i ludzie ranni powoli wsiadają i wysiadają mi z głowy. A po kilku lat nagle słyszę na festiwalu, jak młody zespół Mr. Zub śpiewa: mój jest ten kawałek podłogi, i tuż po tej piosence zaczyna inną ze słowami: tramwaj przejechał mi przez śniadanie. W tym momencie zagrzałem się. Co za bezczelna kradzież, pomyślałem. Ale kiedy doszło do refrenu, usłyszałem: nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja. Obśmiałem się jak norka.

Tak, na żywo. Ciary. Ta artystka nazywa się Abigail Elizabeth Smith. W skrócie Jebba. To była jej pierwsza piosenka w roku 2017. Tak dała się poznać szerszej publiczności i dała poznać swój głos jak dzwon. A teraz przesuwamy się 9 lat do przodu. Jest rok 2026 i w marcu ukazał się jej drugi pełnowymiarowy album. Polecam.

Richard Hawley. Wszystko pod kontrolą. Polacy wygrali z Ukrainą 3-1 i w sobotę zagrają w półfinale Ligi Narodów przeciwko bardzo groźnej, chociaż malutkiej, ale bardzo groźnej Słowenii.

O Bridget St. John swoim kojącym głosem śpiewał Hamish Hawk. Paweł napisał: co to za szalony pomysł, redaktorze? W żadnym wypadku nie likwidować kącika czechosłowackiego, bo inaczej gardzę panem i zrywam znajomość. Pozdrawiam, Paweł. No, jest argument jakiś. To jeszcze chyba 15 minut czy 12 minut do zakończenia sądy i sprawdzimy, jak się rabini wypowiedzieli. Ale co będzie, jak będzie tak w głosach 50 na 50?

A propos soboty, to w sobotę startuje też rusza wielka pętla Tour de France Femmes, czyli wyścig dookoła Francji, Tour de France kobiet w kolarstwie. Przypomnę, że to przed 2 laty, w 2024, w dramatycznych okolicznościach, walcząc do ostatniego etapu, do ostatnich metrów, żółtą koszulkę liderki do mety dowiozła nasza Kasia Niewiadoma.

To nie są dobre godziny. Kilkanaście minut temu dotarła informacja, że w wieku 87 lat odeszła pani Iga Cembrzyńska. Dzisiaj rano zmarł były wieloletni piłkarz, a później kierownik Widzewa Łódź, świetny facet, Tadzio Gapiński. Wczoraj dotarła informacja o tragicznym wypadku Glena Hansarda. No dzisiaj są wszyscy bliżej nieba, nearer than heaven, od Delays.

Już dotarły tutaj do mnie na kartce wyniki sondażu, badania opinii publicznej. Zaraz niech sprawdzę. 19% partia... A nie, to zaraz, nie ta kartka. No, wypowiedzieli się rabini. No i nie ma problemu. To znaczy tak, za tym, czy kącik piosenki czechosłowackiej powinien odejść do lamusa, zagłosowało 19%, za tym, żebyśmy jednak dalej katowali czechosłowackie covery, 81%. Jesteście dalej na nie skazani.

Zaniepokojeni postanowiliście się wypowiedzieć na temat tego pomysłu Gianniego Infantino, który nie wiedzieć czemu zamierza sprzedać coś, co nie wiadomo, czy w ogóle do niego należy, czyli piłkarskie Mistrzostwa Świata amerykańskiej spółce, która dopiero powstanie. I napisała tutaj Beata Teresa z Norwegii tak, że Norwegia i pewnie nie tylko Norwegia bardzo sprzeciwiają się temu pomysłowi szefa FIFA. Może nie dopuszczą do tego. No ja myślę, moi drodzy, że Gianni ma to dokładnie tam, gdzie sam trzyma głowę Trumpowi poniżej linii pleców. Przed momentem Debbie Harry we własnej osobie Blondie wraz z Future Island i już pozostaniemy przy takich duetach. Teraz Sega Bodega i Earth Eater to z czasów pandemicznych, kiedy każde z nich siedziało we własnym domu i nagrywali takie mikro piosenki, covery bardzo, bardzo minimalistyczne i bardzo piękne.

the hand inside you. I wanna take a breath that's true.

0: I think it's strange you never knew.
1: Tak, i tak to się za każdym razem kończyło, każda z tych piosenek. Właśnie tym dźwiękiem, no nie wiem, czy to jakichś Teamsów, czy Zoomów, czy innych WhatsAppów. Nikomu się nie spieszę do czasów pandemii i tej izolacji, ale no chociaż dobrze, że pozostały po nich takie perełeczki, jak ta od Segi Bodegi Earth Eater. Już za chwilkę Marcin Cichoński i jego ekipa, czyli rozpoczynamy popołudniówkę Radia 357. 3 minuty pozostały do godziny 16. W sam raz, żeby posłuchać jeszcze jednego takiego kruciaka i coverka od Segi Bodegi. Tym razem zaprosił do współpracy Oklu. Dziękuję wam za uwagę. Słyszymy się w niedzielę w Grze Podwójnej.
2: Save our souls, save it now for a better life. Time to pray because time is flying on and on. But if you want to believe in a better life, find a way, try now, and come together with a smile.

0: Tu Radio 357, minęła godzina 16. Serwis przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Mamy do czynienia z rakietą, która zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości, informuje prokuratura okręgowa w Lublinie. Służby badają miejsce wybuchu w Tarnawie Kolonii. Pobrano m.in. próbki ziemi do specjalistycznych badań. W przeczesywaniu terenu pomaga około 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Niezidentyfikowany obiekt wykryto w polskiej przestrzeni powietrznej około 3.40 nad ranem. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. Na miejscu upadku rakiety jest nasz reporter Piotr Olejarz.
2: W Tarnawie Kolonii, wsi położonej jakieś 50 km na południe od Lublina, poranny upadek rakiety to dziś temat numer jeden. Tuż przed czwartą mieszkańców obudził potężny huk. Okna i garaże zatrzęsły się od siły eksplozji. Jeden z mieszkańców opisywał mi później, że choć nikomu nic się nie stało, strach mimo wszystko się pojawił. Gdyby bowiem obiekt spadł bliżej zabudowań, skutki mogłyby być tragiczne. Inny z mężczyzn relacjonował z kolei, że usłyszał świst nad swoim domem, potem huk, a w końcu dało się słyszeć latające w okolicy wojskowe samoloty. Mieszkańcy żalą się, że nie dotarł do nich żaden alert RCB ani wcześniejsze ostrzeżenie. Część z nich usłyszała jedynie huk i wyjące syreny, bez żadnej oficjalnej informacji, co się dzieje. Na miejscu, na polu niedaleko wsi, powstał 10-metrowy krater. Od rana pracują tam wojsko, straż pożarna, policja i prokuratura, które badają okoliczności upadku obiektu, najprawdopodobniej rosyjskiej rakiety manewrującej. Ze wsi Tarnawa Kolonia dla Radia 357, Piotr Olejarz.
1: Dziękujemy za te relacje, wypowiedzi służb, przedstawicieli rządu i pozostałe komentarze już niebawem w raporcie 357. Już cały kraj z ostrzeżeniami pogodowymi pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu województwa wielkopolskiego będzie najgoręcej, już dziś powyżej 36 stopni. Przed mieszkańcami większości regionów kraju także tropikalna noc z temperaturą powyżej 20 stopni. Alerty pogodowe będą obowiązywać w większości kraju do jutrzejszego wieczora. Portugalskie służby policyjne ujęły w tym roku nienotowaną wcześniej liczbę osób podejrzewanych o podkładanie ognia w lasach i na terenach nieużytków rolnych. Od początku roku to w sumie 157 osób, o 55 więcej niż w takim samym okresie roku ubiegłego. Od wtorku prawie 1000 strażaków walczy z dużym pożarem w gminie Valpacos na północy kraju.

0: Nie była to dla nas dobra piłkarsko środa, już szczególnie nie była ona dobra przy bułgarskiej, no ale może czwartek nam odda, może jeszcze będziemy szczęśliwi, choć lekko nie będzie. Swoje rewanżowe starcia w eliminacjach Ligi Konferencji rozegrają Raków oraz GKS Katowice. Ekipę z Częstochowy czeka wyjazdowy rewanż z Walettą. W pierwszym meczu było 3-1 dla naszych, a Gieksa zmierzy się u siebie z Żyliną, z którą przed tygodniem przegrała 1-2. Słuchamy trenera Rafała Guraka.
1: Piłka jest w grze i tutaj nie ma na razie mowy o tym, że mamy jakkolwiek odpowiadać. Wiadomo, że jesteśmy po pierwszej części tej rywalizacji, a druga jest przed nami. Bez względu na wszystko, co by się miało wydarzyć w pierwszym meczu, tak i tak chcieliśmy i będziemy chcieć grać o zwycięstwo. Także nic się nie zmienia i wydaje mi się, że druga jest bardzo dobra, a zwycięstwo w tym meczu, mam nadzieję, że uturuje nam drogę do tego, aby po meczu się po prostu radować z awansu do następnej rundy.
0: Mecz Gieksy z Żyliną o 20:30, a spotkanie Walety z Rakowem rozpocznie się godzinę wcześniej. A zakończył się ćwierćfinałowy pojedynek reprezentacji Polski w siatkarskiej Lidze Narodów. Biało-czerwoni rywalizowali z Ukrainą, no i postawili się nam mocno zawodnicy znanego doskonale polskim kibicom Raula Lozano, szczególnie w drugiej partii. Ostatecznie jednak nasi górą było 3-1, no i jest Final Four turnieju w Ningbo. Final Four, do którego wcześniej po zwycięstwie 3-0 z Włochami awansowali Amerykanie, a wczoraj Japończycy i Słoweńcy, z którymi to nasi siatkarze zmierzą się już w sobotę o 9:00. Do tematu oczywiście wrócimy po 17:30, nawet od niego zaczniemy.
2: Majaczy mi się w głowie ta klątwa Słowenii, jeżeli chodzi o polskich siatkarzy, ale
0: no,
2: trzymamy
0: kciuki. Się takie historie.
2: Tak jest. Bardzo krótka prognoza pogody, jedna z najkrótszych, jaką mam do przedstawienia. Po południu i wieczorem bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym wschodzie i Helu do 36 na zachodzie.
3: Popołudniówka 357.
2: Audycję przygotował Andrzej Rutke, on jest wydawcą, Michał Foltak jest realizatorem. Marcin Cichoński, mówimy Państwu dzień dobry w dniu, który jest zdominowany przez jedno wydarzenie i za chwilę do niego powrócimy w raporcie 357.

0: W popołudniówce Radia 357. 9 minut po godzinie 16.
1: To jest raport 357.
0: To zdecydowanie najważniejsze wydarzenie z dzisiaj i myślę, że będziemy jeszcze do niego powracać i nie tylko w raporcie, bo krater o głębokości 5 metrów i średnicy 10 metrów to pozostałość po wybuchu rakiety w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Najprawdopodobniej to rosyjski pocisk CH-101. Na miejscu pracuje 100 osób, policjanci, wojsko, prokuratura. A najważniejsze informacje zebrał dla państwa Michał Trantał.
2: Dzień dobry. Wspomniałeś, że pracuje na miejscu 100 osób, a w samej tej niewielkiej miejscowości mieszka tylko nieco ponad 50 osób.
3: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch. Okropny wybuch, potężny. O tu mam takie rzeczy, były tu poopierane tutaj przy tym budynku, to poprzewracały się.
2: Przed 4:00 nad ranem spadła tam najprawdopodobniej rosyjska rakieta manewrująca. To efekt zmasowanego ataku na Ukrainę. Andrzej Fiołek, rzecznik komendanta głównego policji.
4: Najważniejsza informacja, że nikomu nic się nie stało. Ten obiekt spadł na pole w odległości około 2 kilometrów od najbliższych zabudowań.
2: Wspomniałeś już o tym wielkim leju, który pozostawiła rakieta. No mieszkańcy są w szoku.
3: Stres człowieka ogarnia, to przecież nagle takie wydarzenie, to jest. Służby zaczęły jechać, a to policja, to straże. Potężna dziura jakaś wyrwana jest, taki lej w ziemi.
2: Jednym z pierwszych, który pojawił się na miejscu, był dziennikarz TVP3 Lublin, Marcin Otto.
5: Tu tak naprawdę na pierwszy rzut pojawiły się lubelskie media. Była też ekipa nasza, TVP3 Lublin, TVP Info, była ekipa Polsatu, ale służby były tu od samego początku i od samego początku zabezpieczały teren tego zdarzenia.
2: Była tam policja i straż pożarna. Żandarmeria wojskowa pojawiła się 2 godziny po dziennikarzach. I tu pojawiają się pierwsze wątpliwości i pytania o skuteczność polskiego państwa. Szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Policjanci byli tutaj od godziny 5:00, kilka minut przed 5:00, więc teren był właściwie zabezpieczony, jeżeli chodzi o postępowanie, które jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania prokuratorskiego.
2: Na Lubelszczyźnie w nocy zawyły syreny alarmowe. Jeszcze raz Marcin Otto, dziennikarz TVP3 Lublin.
5: Była na pewno sytuacja niecodzienna i sytuacja, z którą pierwszy raz spotkałem się w swoim życiu. Była godzina 3:50, obudziłem się z bardzo głębokiego snu i wybudziły mnie syreny. No i to było na pewno coś. Oczywiście złapałem od razu za telefon i zacząłem patrzeć, co się dzieje, jakie są komunikaty.
2: Problem w tym, że żadnych oficjalnych komunikatów nie było. Mieszkańcy nie otrzymali SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
7: Wiem, że ciągle jako społeczeństwo uczymy się sytuacji, w której musimy każdy na swój sposób jednak reagować na ostrzeżenia, sygnały, syreny alarmowe.
2: Mówi premier Donald Tusk, bo rządzący nie mają sobie nic do zarzucenia.
6: Zadziałały tak, jak powinny zadziałać. Około godziny 3:00 pierwsze informacje, włączenie radio odbiorników, na które ewentualnie zgodnie z polskimi procedurami przychodzi informacja o bliskim zagrożeniu. Jak tylko ta informacja została przekazana, rozpoczęło się uruchamianie systemu alarmowych. Ten czas krytyczny, czyli czas zagrożenia, to było około 13 minut.
2: Tłumaczy Marcin Kierwiński. Klub Prawa i Sprawiedliwości chciał uzupełnić porządek sejmowych obrad obecnego posiedzenia o informację premiera w sprawie wydarzeń na Lubelszczyźnie. Jak napisał na portalu X szef klubu Mariusz Błaszczak, tu cytat: Polacy mają prawo wiedzieć, co spadło na terytorium Polski, dlaczego nie zneutralizowano obiektu, jeśli było to możliwe. Premier odpowiada.
7: Żołnierze byli gotowi do zestrzelenia w sytuacji, gdyby pocisk bezpośrednio zagrażał terenom zabudowanym. Na szczęście spadł w miejscu szybciej, zanim podjęto decyzję o zestrzeleniu w miejscu niezamieszkanym, gdzie nie doszło do żadnych, na szczęście, dramatycznych okoliczności.
2: Premier zapewnia też, że celem ataku nie była Polska. Na miejsce zdarzenia zmierzają prokuratorzy z Ukrainy, którzy pomogą polskim śledczym.
8: Chodzi przede wszystkim o ekspertów, którzy pomogą nam na pierwszy rzut oka, tak, przed tymi badaniami, które na pewno odbędą się przez specjalistyczne laboratoria polskie, ale które pozwolą nam przede wszystkim ukierunkować to, z czym mamy do czynienia i posiadać jak najszerszą wiedzę w tym zakresie.
2: Mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz. Do zdarzenia doszło kilkanaście godzin po tym, jak w Lublinie premier spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Ten miał ostrzegać Donalda Tuska przed możliwym nocnym, zmasowanym atakiem na Ukrainę. I chciałbym również to powiedzieć, czytając wszelakie internetowe komentarze. Nie, to nie jest zemsta Wołodymyra Zełenskiego po spotkaniu w Lublinie, bo to, co dzieje się w internecie, to woła o pomstę do nieba.
0: Nie po raz pierwszy tego typu wydarzenia są pożywką dla rosyjskich troli, rosyjskiej propagandy, na co staramy się zwracać Państwa uwagę. Będziemy też o tym rozmawiać jeszcze dzisiaj, jeszcze w tej godzinie. Naszym gościem będzie profesor Uniwersytetu w Białymstoku Daniel Boćkowski. Zwrócimy uwagę też na ten aspekt. Słuchajmy sprawdzonych informacji. Michał Trantał w studiu. Dziękuję.
2: Do usłyszenia.

0: Tylko z tobą śpiewała Barbara Wrońska, 17 minut po 16. Pan Bogusław ze Szczecina trafnie, za co bardzo dziękujemy, zauważa, że nazwę rakiety czytamy jako H-31, nie CH-31, przepraszam, 101, bo to transliteracja rosyjskiego i tutaj znaku z cyrylicy. Bardzo serdecznie panu dziękujemy za tę uwagę. Co jeszcze dzisiaj w programie? Mam dramatyczną sytuację i to jest rzecz, która naprawdę zwraca uwagę i to jest prawdziwa plaga. Polscy kierowcy lekceważą zakazy prowadzenia pojazdów.
1: Jeśli ktoś łamie sądowy zakaz, powinien trafić do więzienia.
2: Póki będzie wrażenie, że można to prawo łamać, nie ponosząc konsekwencji, będziemy mieli problem.
1: To nie są żarty. Ci ludzie potem zabijają.
0: To jeszcze dziś w programie. Bardzo ważna sprawa. A to jest nasza piosenka dnia. Beck.

0: Co by nie mówić, ten artysta w klimat i tworzenie kompozycji o specyficznym brzmieniu potrafi najmocniej. In the Night to był Beck, ten sam znany z lat 90. przez niektórych. Wydarzeniem dnia jest naruszenie przestrzeni powietrznej, a potem eksplozja rakiety pocisku H-101. Naszym gościem jest pan profesor Daniel Boćkowski, Uniwersytet Białymstoku. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Panie profesorze, mam taki dylemat, a w zasadzie chciałbym prosić o poradę. W jaki, bo na początku mamy fazę informacyjną, czyli mamy zbieranie informacji i wszyscy wstrzymują się z komentowaniem do czasu, że kiedy rzeczywiście służby wojskowe i służby, na przykład prokuratura, podadzą nam dokładne informacje, precyzyjne informacje o tym, skąd pochodził pocisk, gdzie się rozbił. To poprzednio mieliśmy taką sytuację na przykład też z dronami. Potem zaczyna się jednak eskalacja emocji i takich wzajemnych oskarżeń, także politycznych, podgrzewających zarówno temperaturę sporu politycznego, jak i, co zwracają niektórzy, służący, ta eskalacja służy rosyjskiej propagandzie. W jaki sposób rozmawiać na przykład o dzisiejszym wydarzeniu, żeby rosyjskiej propagandy nie karmić?
1: Ojejku, ale trudne pytanie. Przyznam się, że nie da się nie karmić rosyjskiej propagandy, ponieważ ona działa w bardzo specyficzny sposób. Przede wszystkim wykorzystuje te rzeczy, które nas dzielą. Jednym słowem, bardzo często, jeżeli chodzi o działania botów, różnych programów, a także ludzi, którzy odpowiadają za te działania, nie chodzi o wymyślenie czegoś, chodzi o wrzucenie ewentualnie jakiegoś hasła, a przede wszystkim o wzmacnianie wszystkich skrajności. I to jest najtrudniejsze, dlatego że nawet jeśli my nie operujemy skrajnym językiem, to wystarczająco dużo osób od razu uruchamia te emocje, by uzyskać klikalność i leci to po prostu już samo z siebie. No, pamiętajmy, no, pierwsza rzecz, pierwsze przemówienie, pierwsze informacje, które poleciały w eter, między innymi, były za sprawą posła Czarnka, który ogłosił, że informacje były źle przygotowane, że dlaczego nie powiedziano, dlaczego natychmiast nie mówiono o różnych rzeczach, i już od razu narzucił określoną narrację. I ta narracja potem poszła, a Rosjanie, rosyjskie konta automatyczne nie tylko, one służą przede wszystkim wzmacnianiu tego wszystkiego. Oczywiście oni też przygotowali swoje narracje, bo najważniejsze jest, aby natychmiast wrzucić po pierwsze, że my nie potrafimy sobie radzić, po drugie, że Ukraina coś ukrywała, po trzecie, że Rosjanie nie są, że Rosjanie po prostu nie odpowiadają za to, że Ukraińcy specjalnie gdzieś zagłuszyli tą rakietę, albo w ogóle, że to była ukraińska rakieta, koniec, kropka, i nie oszukujcie, że jacyś Rosjanie coś strzelali, bo Ukraińcy chcą nas wciągnąć do wojny i koniec. No, te rzeczy, te tezy już były wcześniej, więc one są wrzucane po raz kolejny. Natomiast kluczem jest dopilnowanie, byśmy siebie wzajemnie okładali.
0: Pełna zgoda, panie profesorze. No to w takim razie, żeby się nie okładać, a jednak w jakiś sposób powiązać fakty. Mamy polskie i nie tylko polskie władze, które ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Te informacje podaje BBC, podaje CNN. Polscy włodarze są cytowani na całym świecie, mówiąc właśnie o tych prowokacjach. Potem spada rakieta. Dzisiaj jednak premier Donald Tusk mówi, że najprawdopodobniej, oczywiście jesteśmy w fazie domysłów, a nie potwierdzonych jeszcze faktów, nie możemy tego stwierdzić, nie była to rakieta wymierzona w Polskę. Czy pan po tym, co się wydarzyło dzisiaj, to co pan odpowie tym ludziom, którzy mówią, my jednak nie czujemy się bezpiecznie?
1: To jest logiczne, że nie czujemy się bezpieczni. Każdy tego typu atak zostawia nam w naszej psychice określony ślad i trzeba naprawdę dobrej pracy, żeby ten ślad nie tyle wymazać, bo go się już nie da wymazać, ale by go troszkę osłabić. Ludzie nie do końca ufają przekazom rządowym. To wynika i z tego, jak sami uprawialiśmy przez lata politykę, podważając się wzajemnie, jak i z właśnie z działań różnej propagandy. rosyjskie i białoruskie, które też chciały podważać zaufanie do władz. Więc jeżeli my nie wierzymy władzom, a rzeczywiście widzimy, że przylatuje pocisk, mamy ogromny lej i mamy ogromny, no, kryzys dosyć mocny jak na nasze warunki, to się boimy. I to jest najważniejsze dla każdej informacji, dezinformacji, a przede wszystkim dla działań rosyjskich, strach jest taką kotwicą, która po prostu blokuje ludziom myślenie i ukierunkowuje ich na określoną narrację, którą często sami sobie tworzą. Więc jeżeli ludzie mówią, że się boją, to bardzo słusznie, bo to nie jest normalne i wojna niestety ma takie prawa. My jesteśmy na wojnie. Ta wojna toczy się nie za naszą granicą, tylko toczy się w Europie Środkowej. Te granice dla pocisków, dla szachedów, dla rakiet nie mają żadnego znaczenia.
0: Czy wierzy pan, czy jest to w ogóle możliwe, żeby, przypomnę, naszym gościem jest profesor Daniel Boćkowski, Uniwersytet Białymstoku. Czy wierzy pan w możliwość szybkiej konsultacji pomiędzy służbami, żeby ten komunikat był jasny, klarowny i mimo zagrożenia i mimo tego, że mamy podskórnie właśnie to poczucie niebezpieczeństwa zamiast poczucia bezpieczeństwa, żeby wysyłać wspólne kontakty, spójne komunikaty. O co mi chodzi? Dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych wysyła komunikat. Czwartek o godzinie 3:40 polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Do jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O godzinie 3:46 obiekt zanikł. Miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości. Tu oczywiście nazwa. A z drugiej strony mamy premiera, który mówi, że pozwolono mu opaść, że siły były gotowe do jego strącenia, ale po jakby takiej analizie, że nie będzie leciał na tereny zamieszkałe. Widzi pan, że same służby pomiędzy
1: Jak zwykle, niestety. Znaczy powiem tak, wojsko nauczyło się już wydawać bardzo jasne i konkretne komunikaty. Trochę to trwało, ale dzisiaj rzeczywiście komunikaty dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych są bardzo dokładne, bardzo spójne i bardzo klarowne. Co do polityków, politycy mówią to, co im się powie. I to jest problem. Nie zawsze mają tą wiedzę bezpośrednio, mogą tą wiedzę mieć albo z swojego otoczenia, albo też od wojskowych. I być może, że nie wszystko jest skonsultowane źle, bo tak naprawdę nie powinno być rozbieżności między komunikatem premiera a komunikatem Dorsza. Zwłaszcza, że no, mnie martwi hasło pod tytułem "Pozwolono upaść". Każdy, kto zna się choć trochę na tym, co lata, to wie, że nie mamy pojęcia, jaki był zapas paliwa w pocisku manewrującym, rakietowym, przemieszczającym się bardzo szybko. Nie mieliśmy pojęcia, jak ma zaprogramowaną głowicę, jakie zadanie miał wykonać, gdzie ostatecznie miał lecieć. Więc takie pociski po przechwyceniu się niszczy. Oczywiście nie niszczy się go nad miastem. Ukraińcy, jak nie mają wyjścia, to niszczą także nad miastem. Ale przede wszystkim niszczy się na tej przestrzeni, w której on leci. Więc tu jest pewna niespójność, że pozwolono mu upaść. Ale co to znaczy upaść? To, czy ktoś wiedział, ile on ma paliwa?
0: I czy ktoś mógł dokładnie przewidzieć, w którym miejscu
1: ktoś
0: on upadnie?
1: Wiedzieć dokładnie, w którym miejscu upadnie. To jest niespójne i bardzo źle, bo ludzie... Powiedzmy tak, jeżeli Dorsz mówi bardzo jasno to, to prawdę powiedziawszy, premier powinien w tym momencie wraz ze swoimi ludźmi trzymać się tych ustaleń wojskowych.
0: Najważniejsze...
1: No niestety my cały czas nie potrafimy zbudować dobrego centrum, rządowego centrum informacji kryzysowej.
0: Ale powiedzmy sobie szczerze, na takie pytanie, które sobie my zadajemy, które my będziemy zadawać, ale tę sytuację też będą analizować Rosjanie bez względu na to, czy intencjonalnie, czy nieintencjonalnie wystrzelili rakietę w kierunku Polski, to będzie analiza, jak zareagowały polskie służby i czy przypadkiem...
1: Oczywiście, że
0: mamy
1: będzie. Cały czas jest. Mhm. Proszę pamiętać, że to nie jest pierwszy przypadek. Tak naprawdę, jeżeli cofniemy się ileś tam miesięcy wstecz, to takich przypadków naruszenia przez rosyjskie rakiety manewrujące lub szachedy polskiej granicy było bardzo dużo. Po prostu korytarze pocisków rosyjskich biegły bardzo często takim łukiem przez nasze terytorium po to, żeby było wygodniej atakować cele, czy to na kierunku Lwowa, czy na kierunku poligonów, które są przy naszej granicy. Tak więc wielokrotnie już Rosjanie nas testowali pod tym względem. Tym razem testowano przy pomocy już rakiety bojowej z głowicą, która z jakichś powodów poleciała prosto. Czy naprawdę uda nam się udowodnić, że tam był błąd? Rosjanie bardzo chętnie powiedzą, że to Ukraińcy, ale wielokrotnie intencjonalnie programowano rakiety tak, aby przechodziły przez nasze terytorium.
0: Panie profesorze, to jest ważne pytanie, ale chciałbym, żeby ta odpowiedź zabrzmiała, bez względu na to, jaka będzie, bardzo spokojnie. Czego się możemy spodziewać? Dalszej eskalacji i dalszych, nie wiem, prowokacji i testowania systemów obronnych Polski? I nie tylko Polski, NATO.
1: One permanentnie trwają. One trwają tak naprawdę od chwili wybuchu wojny non-stop. Jesteśmy testowani i jako NATO, i jako Polska. Wiele z tych rzeczy ujawnia się, wiele rzeczy gdzieś pozostaje też jeszcze bez wychodzenia na światło dzienne. Atakuje się nas przy pomocy informacji, permanentnie atakuje się nas przy pomocy wojsk cyfrowych. Więc my toczymy z Federacją Rosyjską swoistą wojnę. I Rosjanie będą testować, dlatego że każde testowanie przesuwa granice. Mhm. I Rosjanie tak skutecznie gotują tą żabę, przesuwając granice i sprawdzając, w którym momencie Europa będzie reagować i jak. Ewentualnie jak nie będzie reagować wystarczająco mocno z punktu widzenia Rosjan, to dalej się przesuwa i wypiera to. Więc bardzo, a my z kolei mamy wielki problem z reagowaniem, bo to większość tego dzieje się poniżej progu wojny. No ten przypadek, no zaatakowanie rakietą, no to znowu Rosjanie powiedzą nieintencjonalnie i udowodnijmy, że było inaczej i zacznijmy jakieś działania. Mówi się przesunąć obronę na teren Ukrainy. Rosjanie na to czekają, dlatego że w tym momencie będą mieli dowód na to, iż walczymy po stronie Ukrainy już i przenieśliśmy tam sprzęt i dopiero wtedy zacznie się ostrzeliwanie, testowanie i sprawdzanie, do czego można się posunąć.
0: Komentował Daniel Boćkowski, profesor Uniwersytetu Białymstoku. Pięknie panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się.

0: Moloko, Sing It Back. Dziś o polityce mówimy Państwu, staramy się mówić niewiele albo wcale, ale przecież to nie znaczy, że polityka w te wakacje śpi. Jeśli chcą Państwo wiedzieć trochę więcej na temat walki o władzę, która właśnie rozgrywa się na polskiej prawicy, zapraszamy na nasz kanał na YouTube, Radio 357 Talk. Tam tej polityki jest jakby trochę więcej i każdemu mówimy, że jest trochę więcej. A co tam się pojawiło?
1: Zawsze pojawiały się jakieś frakcje. Prawo i Sprawiedliwość to jest historia najpierw przejęć różnych partii, więc to nigdy nie był monolit. To była zawsze jakaś grupa, która wcześniej czy później okazywała swoje ambicje, chęć przejęcia kontroli nad większą częścią tortu, większą częścią władzy na prawicy.
0: Zapraszamy bardzo gorąco. Więcej szczegółów głośnego w ostatnich dniach podziałów PiS na kanale Radio 357 Talk. Tam rozmowa Michała Tantała z politologiem i analitykiem Pawłem Królikowskim. Zapraszamy tam bardzo gorąco. Proszę zasubskrybować, proszę tam śledzić i zostawić odpowiednią reakcję. Mamy też oczywiście czynny numer telefonu 510-357-357. Spływają tekstówki. Bardzo proszę o umiar, jeżeli chodzi o temperaturę wyrażanych opinii, ale można też zadawać pytania głosówkami.
2: Twoja głosówka, twoje zdanie.
3: Czy tu na pewno premier powiedział, że pozwolono spaść pociskowi, czy powiedział, że wojsko było gotowe do zastrzelenia, jednak spadł, zanim podjęto ostateczną decyzję? To warto jednak doprecyzować.
0: Oczywiście doprecyzujemy i to są informacje, które przekazywaliśmy i przekazywać będziemy w najbliższych i w tych serwisach, które już mieliśmy i tych serwisach, które się jeszcze pojawią oraz w raporcie 357, który znajdą Państwo po zakończeniu popołudniówki w naszym serwisie internetowym.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A to najbardziej nieadekwatna nazwa zespołu na tę pogodę. Snow Patrol, a dodatkowo Kylie Minogue.

0: Snow Patrol, Kali Minok, Diesel Alarms. Powtarzam te tytuły, żeby Państwo też mogli zapamiętać piosenki, które pojawiają się w Radiu 357, ale można zawsze tytuł zobaczyć z poziomu naszej aplikacji i do tego zachęcamy, żeby w tę aplikację spoglądać, żeby ją mieć. 42 minuty po godzinie 16. Ta sprawa to nie mogę inaczej powiedzieć, jak po prostu jakiś koszmar i dramat. Tylko od początku roku sądy wydały już 46 tysięcy zakazów prowadzenia pojazdów. Problem w tym, że drogowi recydywiści je po prostu ignorują. Prawie 36 tysięcy osób ma na swoim koncie więcej niż jeden taki zakaz, a obecny rekordzista uzbierał ich aż 17. O szczegółach nasz reporter Michał Piwko.
1: To prawdziwa plaga na polskich drogach.
2: W przydrożnym rowie zakończyła się jazda kompletnie pijanego kierowcy z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów.
3: Kierowca potrącił 12-letniego rowerzystę. 34-latek miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
4: Policjanci zatrzymali kierującego samochodem. Okazało się, że posiada dwa aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
1: Tylko od początku roku złapano ponad 7 tysięcy kierowców, którzy prowadzili mimo orzeczonych zakazów. Często nakładanych wielokrotnie, mówi były rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Sokołowski.
5: Jeżeli kierujący, który otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów, jedzie tym pojazdem, jest zatrzymywany kolejny raz i znów otrzymuje zakaz i takich zakazów ma jeden, dwa, kilka, to oznacza, że prawo w takiej sytuacji nie działa.
6: Jeśli ktoś robi coś na drodze i dostaje sądowy zakaz, to zrobił coś tak poważnego, że społeczeństwo poprzez prawo i sąd eliminuje go całkowicie z drogi na jakiś czas, bo jest tak niebezpieczny, że w ogóle nie może się na niej pojawiać. I to nie są żarty. Ci ludzie potem zabijają.
1: Jak tłumaczy redaktor naczelny portalu BRD24 Łukasz Zboralski, kolejne sądowe zakazy na drogowych recydywistach nie robią wrażenia.
6: Nasz system nie potrafi dać do zrozumienia tym ludziom, którzy popełniają przestępstwo łamania sądowego zakazu, że to oznacza, iż będą od nas izolowani. Jeśli ktoś łamie sądowy zakaz, powinien trafić do więzienia. Nie mówię tutaj o tym, żeby sędziowie zamykali tych ludzi od razu na długo. Czasami, w zależności od sytuacji, tego kto to jest, jaką ma przeszłość w swojej kartotece, może wystarczy zamknąć go na miesiąc, żeby zobaczył, że tutaj nie ma żartów, łamiesz sądowy zakaz, lądujesz w więzieniu i to naprawdę zmienia twoje życie. Przez miesiąc nie chodzisz do pracy, rwiesz jakieś tam rzeczy, które w życiu robiłeś. To jest surowa kara.
5: Jeśli kara w danym obszarze nie działa, trzeba zastosować wyższy wymiar kary, tak aby osoba ukarana nawet krótkim pozbawieniem wolności wiedziała, że nie jest opłacalnym niestosowanie się do wyroku sądowego. Żeby wiedziała, że konkretny czyn wiąże się z konkretną odpowiedzialnością.
1: Prace nad wprowadzeniem obligatoryjnej kary bezwzględnego więzienia dla kierowców łamiących sądowe zakazy zapowiedział w czerwcu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak podkreślają eksperci, jeśli prawo ma być skuteczne, kara musi być nieuchronna. A z tym do tej pory bywało różnie.
6: Ostatni przypadek, policja z Otwocka złapała mężczyznę, który jechał po spożyciu alkoholu, który miał 7-letni aktywny dożywotni zakaz kierowania pojazdami i uwaga, oczekiwał na pójście do więzienia od 10 miesięcy. Nie wiem dlaczego, pewnie miejsca nie było jak to w Polsce. I on w tym czasie jedzie, łamiąc sądowy zakaz i po użyciu alkoholu policja go łapie, i prokuratura wnioskuje o to, żeby go zamknąć, a sąd daje mu dozór policyjny. I puszcza go dalej między nas.
5: Ważne jest, żeby wyroki, które zapadają i prawo, które egzekwuje pewne zachowania, było nieuchronne dla osoby, która łamie to prawo. Wówczas będziemy mówić o jego skuteczności. Póki kara nie będzie nieuchronna, póki będzie wrażenie, że można to prawo łamać, nie ponosząc konsekwencji, albo te konsekwencje będą minimalne, będziemy mieli problem.
0: I ciekaw jestem Państwa przemyśleń i komentarzy na ten temat. 510-357-357, głosówki i tekstówki z poziomu naszej aplikacji.

To było nagranie Self-Extension. Niezrozumiałe kompletnie, jak można dostać 3 zakazy prowadzenia pojazdów i nie ma dalszych konsekwencji. Pisze pan Michał z Warszawy, proponując jednocześnie pozbawienie wolności na 6 miesięcy minimum. Oczywiście na pewno będzie to jeszcze w jakiś sposób komentowane przez państwa. Czekamy na państwa przemyślenia na ten temat. W serwisie informacyjnym proszę zwrócić uwagę, bo dzisiaj po 15 otrzymaliśmy informację podaną przez Polską Agencję Prasową, że prezydent podpisał nowelę zakazującą korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach. Czytam takie jedno zdanie, które mnie mimo wszystko zastanawia. Zakazane będzie także wnoszenie i korzystanie z urządzeń elektronicznych przez dzieci podczas ich pobytu na terenie przedszkola, szkoły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Już czuję te pytania i komentarze. Więcej w serwisie informacyjnym o godzinie 17:00.

0: Animal i Def Leppard. Łukasz Dunaj twierdzi, że to nawet metalowy zespół. Normalny człowiek spaliłby się ze wstydu, jakby na kilka miesięcy stracił prawko za prędkość lub co gorsza wpadł z minimalnym nawet przekroczeniem 0,2. Mówimy o dozwolonym spożyciu alkoholu i tego, jaka jest ta bariera w polskim prawie ustawiona, pisze pan Jarek z Krakowa. I ta sprawa jest komentowana przez państwa.
1: No, niestety, sędziowie również są bezkarni w swoich wyrokach. I tyle, gdyby nad sędziami było jakieś gremium, które za takie postawienie sprawy, za takie wyroki reagowałoby odpowiednio, to myślę, że takich sytuacji, kiedy pijany kierowca po raz 10 dostaje zakaz kierowania pojazdami, byłoby mniej.
0: Dziękuję za ten głos, ale wydaje mi się, że tutaj trzeba pomyśleć w ogóle systemowo. Co zrobić, że człowiek traci prawo jazdy, teoretycznie można mu go odebrać nawet w sposób elektroniczny. I mimo wszystko no, nie ma ani poczucia odpowiedzialności ze strony tych kierowców, ani systemu na to, żeby w jakiś sposób ich jednak z ruchu drogowego, za co domniemanie jest, że zostali wykluczeni słusznie, no żeby oni tam nie, jednak nie powrócili. Czy tak się uda? Prosimy o państwa przemyślenia.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
3: Przedostatni dzień lipca, godzina 17:00. Wiadomości Krzysztof Tubilewicz.
4: Pozostajemy w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszania polskiej przestrzeni powietrznej, przekazał rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ocenił, że incydent świadczy o rosyjskiej bezwzględności i gotowości do eskalacji. Rejon wybuchu w Tarnawie-Kolonii na Lubelszczyźnie nadal przeszukują Wojska Obrony Terytorialnej. Na miejscu są też śledczy, mówi prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Tusiewicz.
5: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne. One zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
4: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w swoim kraju. Krater po wybuchu ma średnicę około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Śledczy zamierzają jeszcze dziś zakończyć czynności na miejscu eksplozji. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo oświatowe, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach. Zakaz ma obowiązywać od września. Będzie obowiązywał podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, na przykład w WF na zewnętrznych obiektach sportowych. Od zakazu będą wyjątki, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne uczniom do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia. Około 8 tysięcy osób ewakuowano z wyspy Kreta, która zmaga się z uporczywymi pożarami leśnymi. Od początku pożarów w całej Grecji zginęli trzej strażacy. To była koszmarna noc, powiedziała mediom zastępczyni gubernatora Krety Maria Lioni. Pożary na wyspie rozprzestrzeniają się pod wpływem nasilającego się wiatru. Na północy wyspy prędkość wiatru dochodziła nawet do 125 km na godzinę. Wysokie ryzyko wybuchu pożarów obowiązuje w regionie Aten, na wschodnim Peloponezie, Cykladach oraz na wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego. Z żywiołem walczą także Francja, Turcja, Portugalia i Hiszpania. Wracamy na koniec do kraju. Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol, wynika z najnowszego badania CBOS. Odsetek osób deklarujących całkowitą abstynencję wzrósł od 2019 roku aż o 7 punktów procentowych i osiągnął rekordowe 23%. Całkowicie niepijący Polacy wskazują na troskę o zdrowie oraz brak potrzeby spożywania alkoholu. Ten drugi argument zdecydowanie dominuje w grupie najmłodszych ankietowanych. Wskazuje go niemal 80% osób do 24 roku życia. 60% z nas ma świadomość, że alkohol jest szkodliwy dla zdrowia nawet w niewielkich ilościach, a niemal 90% zgadza się, że można zorganizować udane przyjęcie bez alkoholu.
3: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowanie, jedynie na północnym zachodzie i zachodzie stopniowy wzrost do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie niewykluczone także burze. Na krańcach wschodnich bezchmurnie, temperatura minimalna od 17 do 21 stopni, chłodniej tylko miejscami w Dolinach Karpackich około stopni 12.

0: Znana wokalistka, a także słuchaczka Radia 357. Pozdrawiamy gorąco Mela Koteluk. Przyznam szczerze, że oglądając wtedy, kiedy to się stało, zdjęcia w transmisjach telewizyjnych, w serwisach informacyjnych i w mediach społecznościowych, po prostu miałem dreszcze.
1: Byłem blisko całego tego zdarzenia. To są na pewno obrazki, które zostaną ze mną już do końca życia.
2: Chcę wrócić, chcę jeździć dalej. Jeśli zdrowie pozwoli i będę się dobrze czuł.
3: To jest sport dla twardzieli, naprawdę. Sportowcy są ulepieni z innej gliny, twardszy niż większość ludzi, a żużlowcy to terminatorzy niemal.
0: Patryk Budniak. Mamy pierwsze informacje o tym, co się dzieje z... Patryk też udzielił pierwszego wywiadu. Tą sprawą zajął się Sebastian Kierzek. Czy zadawali sobie państwo pytanie, czym jest dług ekologiczny?
4: Katar, aby zbilansować swoje zużycie zasobów, potrzebowałby nie dwóch, nie trzech, ale aż 10 planet Ziemia.
5: W tym tempie w roku 2050 będziemy świętować Dzień Długu Ekologicznego już pod koniec stycznia.
0: Ten materiał jeszcze dzisiaj po południówce, natomiast państwo komentują przede wszystkim teraz sprawę związaną z kierowcami.
6: Wydaje mi się, że nie ma dobrego systemu, który byłby w stanie wyeliminować kierowców, którzy stracili prawo jazdy. No chyba, że przy każdym człowieku, przy każdym kierowcy postawimy policjanta, który za każdym razem będzie sprawdzał, czy ta osoba wsiadając do samochodu ma ważne prawo jazdy. Takiego systemu nie ma i nigdy nie będzie i nie ma możliwości tak sprawdzać ludzi. Dlatego wydaje mi się, że najlepszym systemem jest system finansowy takich bardzo srogich kar. Nie zabierajmy prawa jazdy, ale po prostu zabierajmy wypłatę. Znaczy,

0: przychody miesięczne, dwumiesięczne, trzymiesięczne, nawet półroczne tym ludziom. I nie takie, że zabieramy tam połowę tej wypłaty albo 3/4 wypłaty. Zabieramy całą. Trudno. Nie ma co jeść, to nie ma co jeść. Jak nie będzie miał co jeść przez pół roku, to się może nauczy.
1: Tak sobie myślę, że to, co się dzieje w sądach, to jest jeden wielki skandal. Właśnie czytam, że według potwierdzonych danych z policji rekordziści w Polsce mają 23 zakazy, sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. 23, jeden kierowca. To jest jakiś kosmos.
2: No tak, tylko że każdy podejmując decyzję musi się opierać na prawie. Myślę, cały czas zastanawiam się nad rozwiązaniami systemowymi. 10 minut po 17.

0: 13 minut po godzinie 17. Dzisiaj po południówce jesteśmy skupieni w naturalny sposób na tym, co się dzieje w kraju, ale nie zapominamy o tym też, że na świecie wciąż toczą się bardzo ważne spory i konflikty.
1: Daleki zasięg.
0: A chyba każdy, kto tankuje auto, robi sobie wielki most pomiędzy cieśniną Ormus a nalotami, a konfliktami, a ceną stacji na stacjach paliw. O sytuacji na linii USA i Iran będzie za chwilę rozmawiał Michał Żakowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. I oczywiście to, co się dzieje w Polsce, czyli rakieta najprawdopodobniej rosyjska, która uderzyła i niedaleko. To jest też element tej szerszej układanki, którą się nazywa walka i wojna amerykańsko-irańska i Iran, który ma przecież dużą pomoc z Rosji. Także to wszystko jest...
0: To jest jednym systemem połączonym, tak.
2: I za chwilę Mariusz Borkowski, były korespondent mediów polskich i zagranicznych na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. Dzień dobry panu, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
2: To wygląda w ten sposób. Iran uderza pierwszy tym razem i to jest początek weekendu. Amerykanie wczoraj odpowiedzieli. Atak między innymi irański atak na bazę amerykańskiej w Jordanii. No i coś ciekawego, na co powołuje się Blick, czyli szwajcarskie pismo. Pakistańczycy, wywiad ostrzega, że ofensywa lądowa amerykańska na Iran coraz bardziej prawdopodobna. I jeszcze pozwolę sobie skrócić te ostatnie dni. Iran atakuje bazy amerykańskie w Jordanii. Arabia Saudyjska z Amerykanami atakuje proirańskie milicje w Iraku. Te z kolei atakują okolice Riyadu w Arabii Saudyjskiej. Mówię o milicjach proirańskich z Iraku. Amerykanie uderzają w irańską wyspę Keshm teraz i port Abadan, centrum irańskiego przemysłu naftowego. Przecież to jest bardzo, bardzo ważne miejsce dla całości wydobycia irańskiego surowca. Houthis z Jemenu, czyli sojusznicy Iranu, wysyłają rakiety i trafiają w rafinerii w Jazan, w saudyjską, najnowszą i równie nowoczesną rafinerię, no i w Yanbu nad Morzem Czerwonym. Dzisiaj z kolei przed chwilą usłyszeliśmy z Teheranu, że będzie dzień kary dla agresora. To właśnie ogłaszają władze w Teheranie, czyli można powiedzieć junta strażników rewolucji, która zasadniczo włada tym krajem. No powiem panu, że jestem w dalszym ciągu zadziwiony tą układanką, konstelacją wzajemnych ataków, ale także no, wzajemnych jakichś sojuszy. Jak pan to rozumie, że zacznę tylko może od tej pierwszej części, czyli koniec tego rozejmu amerykańsko-irańskiego i jest ta eskalacja. Co to oznacza? Możemy to jakoś wytłumaczyć?
3: No tłumaczy się to tym najprościej, że zarówno Amerykanie, jak i Irańczycy prowadzą z jednej strony bardzo ukrywane przed światem, chociaż oficjalnie mówi się o tym, wspomina, że toczą się za pośrednictwem Pakistanu takie negocjacje zmierzające do reaktywacji tego memorandum 14-punktowego i rozejmu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Z drugiej strony mamy sytuację, kiedy po raz pierwszy Saudyjczycy wraz z Amerykanami uderzają w milicje w Iraku, które są sprzymierzone z Iranem, ale równocześnie mamy wizytę ministra obrony saudyjska, książę Bin Salman, który jest bratem następcy tronu, który rozmawia na początku z Vancem, czyli wiceprezydentem, a potem nagle okazuje się, że zostaje przyjęty w trybie nagłym przez prezydenta Trumpa. I co się dzieje? Z przecieku wynika, że tenże książę apeluje do Amerykanów, żeby jak najszybciej zgodzili się i konstruktywnie posunęli naprzód rozmowy rozejmowe z Iranem, a w Arabii Saudyjskiej i nie tylko zakulisowo mówi się o tym, że tak naprawdę zarówno Saudyjczycy, jak pozostałe kraje arabskie z jednej strony wściekłe na Iran za ostrzał celów nie tylko wojskowych, ale również cywilnych, chciałyby jak najszybciej wygaszenia konfliktu w rejonie Zatoki Perskiej, ponieważ znajdujemy się bardzo blisko przepaści. Mówi się, że jesteśmy na metry przed przepaścią, to znaczy przed konfliktem znacznie bardziej rozprzestrzeniającym się tak. na kraj kraje Bliskiego Wschodu i to byłoby niedobre dla gospodarek tych krajów, ale również dla świata. Wspominał pan o blokadzie cieśniny Ormus. Mówi się również o następującej cieśninie Bab el-Mandeb. To Huci, którzy mogą zamknąć wejście na Morze Czerwone, a przez Morze Czerwone na Morze Śródziemne, tam przez Kanał Suezki.
2: No i to jest kolejna cieśnina, prawda? Po cieśninie Ormus, którą przepływało przed wojną rozpoczętą przez Amerykę i Izrael w końcu lutego, przepływało 20% handlu ropą światowego, no a cieśnina Bab el-Mandeb i dojście do Morza Czerwonego to kolejne ileś tam naście, dziesiąt ważnych procent. Tak, 15% ważnego handlu tymże surowcem. I nie tylko, bo przecież Morze Czerwone to jest linia zaopatrzenia we wszelakie dobra z Azji Południowej i z Dalekiego Wschodu, zaopatrzenia do Europy i vice versa. Także to też jest, mógłby się okazać ogromnym problemem. No dobrze, a to doniesienie pakistańskiego wywiadu według pana o możliwej, zbliżającej się ofensywie lądowej amerykańskiej. O niej wiem, że już rozmawiamy, przecież rozmawiamy. No ona się pojawia, ta koncepcja, od mniej więcej marca tego roku, ale teraz, że jest bliżej niż mogłoby być, czyli wyspa Kesz na przykład i fragment terytorium Iranu, by no, osłonić wojska na tej wyspie, gdyby one miały ją zdobyć, amerykańskie.
3: Złośliwcy na Bliskim Wschodzie twierdzą, że wszystko zależy od stanu ducha prezydenta Trumpa, jego wybuchu złości lub też pohamowania. Bo jego doradcy, takie są przecieki z Waszyngtonu, mówią o tym, że jakakolwiek operacja lądowa byłaby dla Amerykanów z jednej strony kosztowna w rakiety, a pamiętajmy, że Amerykanie, chociaż temu oficjalne czynniki zaprzeczają, wystrzelali się z znacznej części zapasów swoich rakiet, zarówno tym TAD. Tych rakiet jest zaledwie 1400, a kiedyś było 3000. I tych słynnych patriotów rakiet, których już jest poniżej 1000, jest 900 rakiet. W związku z tym kolejna ofensywa i użycie rakiet przeciwlotniczych na tanie drony. Pamiętajmy, że rakieta Patriot kosztuje od 4 milionów do 7 milionów sztuka, a dron, na który się to wystrzeliwuje, kosztuje od 20 do 50 tysięcy dolarów. Tak więc Irańczycy korzystają z tak zwanej taniej wojny, mówiąc krótko mówiąc. Złato. To znaczy, z jednej strony używają dużej ilości taniej broni, przeciwko którym używają Amerykanie broni bardzo drogiej, które się wystrzeliwują, a w perspektywie odległej, oby nie nastąpiła, jakiejkolwiek konfrontacji amerykańsko-chińskiej, no to te rakiety są na wagę złota. Jeszcze jedna rzecz. Wojskowi amerykańscy są kategorycznie, przynajmniej w większości, takie są przecieki, przeciwni operacjom wojskowym, bo to spowoduje już nie tych 18 zabitych i 400 czy 500 rannych wojskowych amerykańskich, ale ta liczba może zacząć się zbliżać niepokojąco do 1000 albo nawet więcej. Może to być sytuacja...
2: No, operacja lądowa to już jest operacja bliskiego kontaktu. No, to już nie są ostrzały artyleryjskie, przepraszam, ostrzały rakietowe. To jest już, to są już żołnierze w akcji, tak? To już jest wojna, która jest na lądzie prowadzona i na pewno kończy się wysokimi stratami. To, co pan mówi o tych 400-500 rannych i 18-20 zabitych, to są statystyki od początku ataku amerykańsko-izraelskiego na Iran, żeby być precyzyjnym, prawda?
3: Tak. Co więcej, Irańczycy już wyraźnie dali do zrozumienia, zresztą takie funkcjonują apele wewnątrz do ludności, że amerykański atak jest spodziewany, jemu stawią opór na tym terenie, na zasadzie partyzantki. Troszeczkę to, cośmy byli, tylko jest teren jest bardzo trudny, to nie jest Irak płaski, który zresztą pan doskonale zna. Iran to są góry skaliste, wąwozy i tak dalej, i tak dalej. Świetny grunt do zasadzek, do utrudniania operacji amerykańskiej, która byłaby bardzo kosztowna i wcale nie mówi się o tym, że to spowodowałoby porażkę militarną Iranu, ponieważ oni by przeszli na tryb partyzantki. Co więcej, mówią, nawet jeśli stracimy wyspę Keszm, jeśli stracimy wybrzeże irańskie nad Zatoką Perską, wycofamy się w głąb, będziemy walczyli do końca. To oznaczałoby, że Amerykanie weszliby w cykl bardzo kosztownej, zarówno z uwagi na ludzi, koszty uzbrojenia i w ogóle polityczne koszty całej operacji i bezskuteczny. Pamiętamy, że kiedy zaczynała się operacja za poduszczeniem Netanyahu amerykańska przeciwko Iranowi, mówiło się 2-3 tygodnie i po sprawie, mówiąc trywialnie. Obecnie mamy który miesiąc, mamy już 6 miesięcy minęło i okazuje się, że Iran cały czas może zadawać ciosy Amerykanom. Co więcej, pojawiły się wiadomości, które by poświadczały, że Amerykanie tak bardzo dobrze się nie czują, jeśli chodzi o ilość sprzętu, bo przestali strzelać do każdego drona, do każdej bomby wysyłanej przez Iran, między innymi na Jordanię, między innymi na Kuwejt, no bo tej broni już tak nie ma za dużo. W związku z tym tak naprawdę Iran też nie rozpoczął frontalnej operacji. Mówi się, że obecnie, to co pan na wstępie wspomniał, te ostrzały, Amerykanie rozpoczynają ostrzał, riposta irańska. Irańczycy rozpoczynają ostrzał, riposta amerykańska. Ale ten tik-tak, taki ping-pong, tak, no dosyć brutalny, trwa równolegle z negocjacjami i podobno w koncepcji irańskiej ma to służyć umocnieniu stanowiska politycznego, czyli wytargowaniu coś jeszcze od Amerykanów, a Amerykanie liczą, że kolejne bombardowania zmuszą do większej uległości i wycofania się Iranu, czyli rezygnacji z tych przynajmniej części 14 punktów, które już osiągnięto.
2: Tutaj to jest, też jeszcze wchodzi w grę, jeżeli byłaby jakakolwiek ofensywa na terytorium Iranu, lokalne, bym powiedział, ruchy separatystyczne, które jednak istnieją, czy w Beludżystanie, czy w Ahwazie, w tych prowincjach. No i to też jest ciekawa sprawa, jakby to wyglądało, ten cały kocioł, który by się zaczął wrzeć w momencie jakiegokolwiek no, elementu inwazji na terytorium Iranu, bo to narusza pewnego rodzaju konstelacje zawsze, tak jak zresztą było w Iraku, prawda? Wydawało się, że po zdobyciu Bagdadu już jest spokój, już mission accomplished, jak powiedział George W. Bush na jednym z okrętów wojennych. Okazało się, że żadna mission nie jest accomplished, tylko właśnie rozpoczynamy wojnę z oddziałem partyzanckimi. Także to też jest, warto to mieć w głowie, prawda? Natomiast jest, tak, proszę.
3: Jeszcze jedna rzecz, która właśnie do tej pory się lekceważyło, teraz już bardzo jest poważnie brana pod uwagę, to jest to, że jeśli ta wojna by się rozlała, to mówmy szczerze, to byłaby konfrontacja nie formalnie taka jak na Ukrainie między Ukrainą a Rosją, ale to byłaby operacja, która by dotyczyła wielu, wielu krajów i co więcej, Arabia Saudyjska, najpotężniejszy partner gospodarczy, naftowy, ale również częściowo militarny, doznałaby ogromnych strat. Dlaczego? Obecnie z Cieśniny Ormus już nie wypływa żaden tankowiec z ropą saudyjską, ale Saudyjczycy korzystają z portu Jambu i innych portów na Morzu Czerwonym. I z Morza Czerwonego...
2: Też zresztą port Jambu został zaatakowany, przepraszam, że tak uzupełnię.
3: I teraz do tej pory te super tankowce, ogromne tankowce przepływały przez Bab el-Mandeb, płynęły do Azji i do reszty świata. Jeśli cieśnina Bab el-Mandeb zostanie skutecznie zamknięta, na razie wygląda na to w połowie, w 50%, to te tankowce nie przepłyną już przez kanał Suezki, bo on jest za mały. I trzeba będzie przetankowywać tą ropę z dużych jednostek na małe statki, czyli krótko mówiąc używać większej flotyli, która będzie płynęła dookoła Afryki, do Azji i to będzie niesłychanie kosztowne, niesłychanie skomplikowane i również podatne na ataki, no bo ponieważ Huci mogą też strzelać na ten port Jambu i na rafinerie saudyjskie i to wszystko byłoby kosztowne niesłychanie dla Arabii Saudyjskiej i stąd też apel ministra obrony saudyjskiego do Amerykanów, żeby nie rozkręcali tej całej ofensywy, żeby zgodzili się na jakiś kompromis do przyjęcia dla obu stron i to nie wynika z miłości saudyjskiej do Iranu, tak, tylko z realiów, jakie grożą, jeśli ten konflikt się roznieci, a przegrana Iranu jest właściwie bardzo trudna do przewidzenia, bo dla nich wygraną jest przetrwanie reżimu i przetrwanie kraju. A jak widać w ciągu ostatnich 6 miesięcy, potrafili oprzeć się bardzo zmasowanym atakom i amerykańskim, i izraelskim. Czyli krótko mówiąc, ofensywa lądowa wcale nie musiałaby przynieść sukcesu Amerykanom.
2: I dodatkowo przecież władze w Teheranie jednak przeszły pewnego rodzaju transformacje i są jeszcze bardziej, nazwijmy to, ostrzejsze niż poprzednicy. Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, były korespondent mediów polskich i zagranicznych na Bliskim Wschodzie w Afryce Północnej. Bardzo, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
2: Do usłyszenia.

0: 17.30 to w Radiu 357, czas na rozszerzony sport. Mateusz Fusiarz.
1: Dobry start naszych siatkarzy w finałowym turnieju Ligi Narodów. Naczekali się nasi na swój ćwierćfinał z Ukrainą w Ningbo. Nasz mecz przewidziany był jako ostatni, stąd awans zdążyli już wywalczyć Japończycy, Słoweńcy, dziś Amerykanie, którzy 3-0 pokonali Włochów. No i wszyscy liczyliśmy na to, że Polacy do tych ekip dołączą. I tak też się stało. Zespół Nikoli Grbicia wygrał z ekipą Raula Lozano. Tak, znany państwu doskonale argentyński szkoleniowiec prowadzi Ukraińców. Wygrał 3-1, ale naprawdę trzeba było się namęczyć, żeby wydrzeć rywalom ten półfinał.
2: Naprawdę Ukraińcy zrobili bardzo duży postęp na przestrzeni ostatnich lat. Jest to bardzo niewygodny zespół, są bardzo mocni w ofensywie, w zagrywce, w ataku, co było też widać dzisiaj, szczególnie w pierwszych trzech setach, gdzie bardzo mocno zagrywali, bardzo dużo kończyli trudnych piłek, dlatego duży szacunek dla chłopaków z Ukrainy. Zasłużyli na to swoim nawet występem dzisiaj, żeby tu być i musieliśmy się mocno namęczyć, żeby z nimi wygrać, także cieszymy się, bo to nie był wcale łatwy mecz.
1: Mówił w Polsacie Sport rozgrywający kadry Marcin Komenda. Teraz dzień przerwy rywalizacji w Chinach, a półfinał Polaków ze Słoweńcami zaplanowany jest na najbliższą sobotę. Start o 9:00. Po siatkówce piłka nożna, no bo przed nami kolejny wieczór z europejskimi pucharami. Za niespełna już 2 godziny swój rewanżowy mecz z Walettą z Malty rozegra Raków. No i niby można by być względnie spokojnym, bo ekipa z Częstochowy ma zaliczkę sprzed tygodnia. No ale jeśli 4-1 to był niebezpieczny wynik, to co powiedzieć o 3-1? Tym bardziej, że Raków gra na wyjeździe w potencjalnej saunie i do tego jeszcze na sztucznej murawie. Same minusy. Oskar Repka.
3: Co jest najważniejsze, przede wszystkim cel jest jasny. Przejść do następnej rundy i wygrać ten mecz, to nie ważne, czy jest zaliczka dwubramkowa. Przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać ten mecz i tyle. No, pogoda, byliśmy nastawieni na to już od początku. Przygotowywaliśmy się w Polsce. Były warunki nawet podobne, jak byliśmy w Arłomowie, więc jesteśmy na to gotowi. Świadomi tego, jak to będzie, na jakiej murawie będziemy grać. Podchodzimy do tego jako zadanie i musimy przejść ten krok.
1: Biorąc pod uwagę, co wydarzyło się wczoraj przy Bułgarskiej, trzymajmy mocno kciuki za Raków. No i za GKS Katowice, która akurat musi gonić wynik w starciu z Żyliną. Przed tygodniem zespół ze Słowacji wygrał 2-1 u siebie.
4: Chcieliśmy wyciągnąć wnioski i myślę, że wyciągnęliśmy wiele dobrych momentów i tych złych też, żeby to poprawić w następnym spotkaniu. A przed nami mecz o wszystko. Gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach. I nieważne, jaki byłby wynik pierwszego spotkania, tak czy inaczej u siebie byśmy chcieli wygrać. A to zwycięstwo cały czas daje, że jesteśmy w grze, więc taki mamy cel i o to będziemy walczyć.
1: Mówił Bartosz Nowak, najlepszy piłkarz PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025-26. Początek spotkania GKS-u Katowice z Żyliną o 20:30. A ze spraw związanych z futbolem jeszcze 3, no właściwie 4 informacje. Pierwsza z naszego jeszcze podwórka, a kolejne z boisk angielskich i takich szeroko pojętych zagranicznych. Społeczność Widzewa Łódź pogrążyła się w żałobie. Zmarł Tadeusz Gapiński, były piłkarz, asystent trenera i wieloletni kierownik drużyny z Łodzi, przez wielu nazywany po prostu Gapkiem, określany jako postać symboliczna, wręcz legendarna w historii Widzewa. Miał 78 lat. W UEFA doszło dziś do nadzwyczajnego posiedzenia, aby omówić niedawno ogłoszone plany prezesa FIFA Gianniego Infantino dotyczące sprzedaży mniejszościowych udziałów w Mistrzostwach Świata i innych rozgrywkach za pośrednictwem nowej spółki zależnej FIFA Forward Enterprise, co UEFA określiła jako przekroczenie granic, twierdząc, że piłka nożna nie jest niczyją własnością do sprzedaży. Oznaczałoby to, że 20% Mistrzostw Świata byłoby prywatne, kontrolowane przez inwestorów. Spotkanie się zakończyło, no i według informacji podawanych przez media, wszystkie 55 krajów członkowskich UEFA opowiedziało się za bojkotem kolejnego mundialu w ramach protestu przeciwko tym działaniom. Taką informację przekazało BBC Sport, źródło zbliżone do sprawy. Sprawy, która można by rzec, jest rozwojowa. A teraz jeszcze te obiecane wieści z Premier League. Użyję teraz dobrze znanego państwu podkładu, może nieco oczywistego, ale nie wyobrażam sobie lepszej ilustracji tego wątku. No tak, czasem zastanawiam się, skąd tak grube miliony biorą kluby Premier League, bo kiedyś sprawdzałem na drzewach i jednak tam nie rosną, no ale może w Londynie. Może Chelsea kilka dni temu pobiła rekord ligowy, właśnie zabierając stamtąd pieniądze, no ale zapłacili 117 milionów funtów za Morgana Rogersa z Aston Villa, a teraz jeszcze dołożyli kolejne 52 miliony i sprowadzili sobie z Crystal Palace obrońcę reprezentacji Francji Maxence'a Lacroix. Wcześniej wydawali też grube miliony na Marco Palestre z Atalanty czy Giovanniego Quente ze Sportingu. Nawet nie chce mi się tego wszystkiego sumować, ale na szczęście nie tylko wydają The Blues, ale też zarabiają. Ponad 100 milionów funtów zainkasowali za transfery Marka Kukurei do Realu Madryt oraz Andrea Santosa do ligowego rywala Manchesteru United. No, generalnie trzeba powiedzieć, zbroją się tam nieźle w Anglii na nadchodzącą kampanię. Natomiast trudno powiedzieć to samo o Newcastle. Zespół, który biorąc pod uwagę finansowe możliwości powinien walczyć o top 4, zawodzi na całej linii sportowej, ale też w klubowych gabinetach. Odeszli m.in. Anton Gordon, Sandro Tonali czy Kieran Trippier, a teraz media informują, że St. James's Park opuści trener Eddie Howe. Podobno jego następcą ma być Matthias Jaissle. 38-letni Niemiec dwukrotnie zdobywał Mistrzostwo Austrii z Salzburgiem, a ostatnio pracował w saudyjskim Al-Ali, z którym dwa razy triumfował w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Warto dodać, że Newcastle i Al-Ali mają tego samego właściciela. Przejdźmy do Królowej Sportu. Dziś oficjalnie poznaliśmy skład reprezentacji, która w dniach 10-16 sierpnia rywalizować będzie w Birmingham podczas Mistrzostw Europy. W sumie w kadrze znalazły się 74 osoby, w tym wszystkie największe gwiazdy. Między innymi Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Anita Włodarczyk czy Paweł Fajdek, który ostatnio jest w formie bardzo dobrej. Zdobył Mistrzostwo Polski w rzucie młotem, a tak mówił po zawodach w Białymstoku.
5: Treningi wskazują, że można rzucać ponad 80 metrów. Mocno przesunęły się granice, jeżeli chodzi o wyniki na świecie. No bardzo dużo jest tych 80, 81, 2, 3 metry. Od 2-3 lat 80 metrów to nie jest ekskluzywny wynik. Tak samo do tego podszedłem. No, jeżeli chce się rywalizować, trzeba rzucać 82 i więcej, więc z takim nastawieniem chodziłem na treningi, żeby po prostu daleko rzucać i dzięki Bogu zdrowie pozwala na to, żeby takie konkursy były. Także wracam do Spały, do lasu. Mamy te parę dni do tych Mistrzostw Europy. Nie zrobić sobie krzywdy i zobaczymy, co nam Birmingham da.
1: Tyle Paweł Fajdek, nasz najlepiej rzucający w tej chwili młociarz, a słówko już moim głosem dorzuci jeszcze Sebastian Chmara, szef Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Wysyłamy na te zawody naprawdę solidny zespół, który powalczy o jak najlepsze wyniki i medale. Obok starych wyjadaczy mamy w kadrze też młode twarze. Liczymy zatem nie tylko na doświadczenie zawodników, ale też na świeże spojrzenie na tak dużą imprezę. Z tyłu głowy mamy fakt, że za 2 lata to my będziemy gospodarzem Mistrzostw Europy. Młodzież niech zdobywa zatem szlify w Birmingham, aby w 2028 roku walczyć o laury w kolejnej edycji imprezy na stadionie w Chorzowie. I to już wszystko w sporcie na dziś. Zapraszam na serwisy z samego rana. Jutro w audycji Kafe Mate usłyszą się Państwo z Sebastianem Kieszkiem.
0: Radio 357. A ja przypomnę jeszcze, że za chwilę niezwykła historia młodego polskiego żużlowca Patryka Budniaka, przygotowana przez Sebastiana Kieszka.

0: Zawsze mi dobrze brzmi Pixies, Here Comes Your Man. Oj, sauna była na Malcie, prawdziwa sauna, pisze pani Bada w nawiązaniu do serwisu sportowego, bo tam będzie dzisiaj grał Raków Częstochowa, a skoro będzie grał, no to może w piątek zapytam o to Anet Tatarską w audycji Złodziej Czasu. Państwo komentują coś zupełnie innego.
1: Głosówka w 357.
2: Ja dzwonię w sprawie tych kar dla recydywistów. Tak się zastanawiam, może warto zasięgnąć informacji u jakiegoś specjalisty. Czy w Polsce tak jest skonstruowane prawo, że sędziowie nie mogą dawać ostrzejszych kar? Czy to jest kwestia łagodności sędziów?
3: No, niestety muszę przyznać, że większość opinii, które słyszałem dzisiaj na temat zabierania prawa jazdy i wsadzania do więzień kierowców z zakazem, no to jest typowy przykład tak zwanego populizmu penalnego, który jest niestety bardzo powszechny w naszym społeczeństwie. Nie da się wszystkich zamknąć do więzień. Już mamy przepełnione więzienia. W więzieniach siedzą złodziejaszkowie i alimenciarze, a powinni poważni złodzieje i mordercy. Natomiast ta wypowiedź o tym, że powinno być jakieś ciało, które jeszcze tam nadzoruje wyroki sędziów, no to nawet nie chciałbym tego komentować, bo musiałbym użyć niestety słów niecenzuralnych, ale jest to świadectwo tego, jaką wielką porażkę poniosło nasze państwo w edukacji obywatelskiej i jak wielkie niezrozumienie jest w społeczeństwie, czym jest demokratyczny wymiar sprawiedliwości.
0: Populizm penalny. Tak, no rzeczywiście mamy z tym do czynienia od dłuższego czasu i za każdym razem, kiedy tylko dyskutujemy o jakichkolwiek karach, mam wrażenie, że to zjawisko się potęguje. Pan Irek z Wrocławia zadzwonił do nas. Dzień dobry.
4: A, dzień dobry, witam. Pozdrawiam pana redaktora, pozdrawiam słuchaczy. Sprawa recydywistów. Wydaje mi się, że to chyba jest problem w prawie, tak? Bo sędziowie chyba nie są tak naiwni, że jak ktoś rozpatrują sprawę gościa, który ma 4 zakazy i dokładają mu 5 zakaz i już teraz sobie liczą na to, że no teraz to już nie będzie na pewno jeździł. Myślę, że prawo powinno być takie, że jednak ta sankcja powinna być jednoznaczna, zero-jedynkowa, tak? Może to trochę populizm, ale mimo wszystko uważam, że jeżeli gościu przychodzi do sądu i ma 3 zakaz prowadzenia pojazdów, to może trzeba go odseparować od reszty społeczeństwa, przynajmniej na jakiś czas, żeby nie zabijał nas.
0: Pytanie tylko, czy nie ma możliwości zrobienia tego bez takich bardzo ostrych już ostatecznych kar, jak pozbawienie wolności? Dlatego moje ciągłe pytanie o rozwiązanie systemowe.
4: Ale jeszcze jedna kwestia, jeżeli mogę. Ale dopóki u nas będzie pokutowało takie przekonanie, że policjanci to polują na nas, tak?
0: Tak.
4: I to są niedobrzy policjanci, bo stoją z radarem i sprawdzają bezczelnie prędkość.
0: Albo trzeźwość, tak.
4: Albo trzeźwość. Kolejna kwestia. Dopóki będzie się w towarzystwie, że tak powiem, szanowało osoby, które mówią, że mają ciężką nogę i jeżdżą sportowo, no rany woskie, jak jeździsz sportowo, to i człowieku na tor albo na zamknięty jakiś odcinek i jeździ sobie sportowo. Droga nie jest służy do tego, żeby jeździć sportowo.
0: Panie Irku, dziękuję to, pięknie.
4: To właśnie.
0: Musimy stawiać kropkę. Przypomnę, że dopuszczalna prędkość na autostradzie wcale nie jest taka niska, bo 140 km na godzinę to jest ogromna prędkość. Teraz trochę przeniesiemy się w inną krainę i bardzo proszę o posłuchanie tego materiału z uwagą. W maju ten wypadek wstrząsnął całą, nie tylko sportową Polską. 19-letni żużlowiec, pamiętają państwo, Patryk Budniak w czasie meczu ligowego uderzył w bandę okalającą tor, a następnie z ogromnym impetem wpadł na część ogrodzenia. Jego walka o życie poruszyła żużlowe środowisko. O historii z happy endem i nowymi marzeniami Sebastian Kierzek.
5: Nawet ci z państwa, którzy żużlem lub w ogóle sportem nie interesują się na co dzień, o tym wypadku prawdopodobnie słyszeli. Wypadku dramatycznym, makabrycznym wręcz.
6: Byłem blisko całego tego zdarzenia.
5: Wspomina Radosław Majewski, dyrektor klubu Patryka Budniaka, Startu Gniezno.
6: Wystrzał Patryka jak z katapulty, niemalże mocno w górę. Lot kilkanaście metrów, uderzenie o betonową ścianę odgradzającą trybunę od parku technicznego. A i później widok ratowników medycznych udzielających pomocy Patrykowi. No to są na pewno obrazki, które ze mną już do końca życia.
7: Jest wprowadzony w stan szpiączki farmakologicznej i znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jego stan jest ciężki.
5: Tak było wtedy, w maju. Po prawie 3 miesiącach Patryk wraca do zdrowia i udziela pierwszych wywiadów.
7: Z momentu wypadku nic nie pamiętam. Z dnia wypadku, czyli w niedzielę, pamiętam, jak przyjechałem na stadion. Byliśmy na obchodzie toru i potem już czarna dziura i nic nie pamiętam.
5: Dziennikarzem, który jako pierwszy porozmawiał z wracającym do zdrowia Patrykiem Budniakiem, jest Grzegorz Kępski. Od lat związany ze startem. Miłośnik żużla.
8: Po tak wyglądającym wypadku, no, myślałem sobie, że to był cud, że ten chłopak żyje, bo wyglądało to strasznie. No, a Patryk siedział przede mną uśmiechnięty, no i opowiadał o tym, że chce wrócić na motocykl.
7: Pierwsze co, jak byłem w szpitalu i jakby naszedł ten temat żużla, no to mówiłem, że chcę wrócić, chcę jeździć dalej. Jeśli zdrowie pozwoli i będę się dobrze czuł na siłach, no to chcę spróbować i jeśli będzie wszystko ok, to chcę jeździć.
9: To jest sport dla twardzieli, naprawdę.
5: Mówi dziennikarz sportowy i komentator żużla w Eurosporcie Marcin Kuźbicki. Pytany o podobne przykłady powrotów wymienia ten.
9: Najświeższym przykładem jest Ty Wuffinden, który co prawda parę dni temu ogłosił zakończenie kariery, ale na początek tego sezonu wrócił, mimo że rok temu groźnie miał wypadek, który, jak sam twierdzi, skończyłby się śmiercią, gdyby nie to, że został przetransportowany śmigłowcem do szpitala, bo stracił wówczas mnóstwo krwi.
8: Oni nigdy nie odpuszczają, po prostu wracają. Myślę, że to jest kwestia pasji, to jest kwestia miłości do żużla, do sportu.
5: Na razie Patryk Budniak wrócił ze szpitala do domu. Wrócił też do swojego ukochanego parku maszyn, robiąc przy okazji niespodziankę kolegom z drużyny.
6: Kiedy zaczęliśmy Patryka wraz z tatą i rodzeństwem wjeżdżającego na stadion, na pewno moment wzruszający, ale moment dający taką ulgę, tak, że Patryk żyje, że Patryk funkcjonuje.
10: Ja mam powiedzieć szczerze, to ja bym nie chciał, żeby Patryk wsiadał w ogóle już na ten żużel.
5: A to spojrzenie wywołanego już taty Patryka, Andrzeja Budniaka. Po tym zdaniu pada jednak od razu ta deklaracja.
10: Ale uszanuję jego decyzję, jaką podejmie. Ja to uszanuję. Będzie chciał, tata, jesteś ze mną, będę z nim. Nie wyobrażam sobie, żebym po prostu zostawił Patryka samego. Na pewno nie.
5: Czyli wsparcie mimo wszystko, mimo strachu. Droga do, być może, powrotu na tor prowadzi przez żmudną rehabilitację. Patryk Budniak właśnie dostał zielone światło, aby udać się do specjalnego ośrodka.
9: Sportowcy są ulepieni z innej gliny, twardsze niż większość ludzi, a żużlowcy to terminatorzy niemal.
5: Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: No przede wszystkim trzymamy za zdrowie pana Patryka. Bardzo gorąco pozdrawiamy z Radio 357 i bardzo byśmy chcieli, żeby przede wszystkim zadbano o jego zdrowie, chociaż ambicje każdy sportowiec może mieć ogromne.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Taki młody zespół, od paru lat grają. The Rolling Stones.

0: O Czechosłowaku śpiewał zespół The Rolling Stones. Od dziś oficjalnie żyjemy na ekologiczny kredyt. Właśnie przypada Dzień Długu Ekologicznego, co oznacza, że wyczerpaliśmy już wszystkie odnawialne zasoby ziemi na ten rok.
1: Wyobraź sobie, że twoje roczne dochody kończą się w połowie roku, a przez pozostałe 6 miesięcy żyjesz wyłącznie na kredyt. Dokładnie to robimy z naszą planetą. 30 lipca, czyli dziś, przypada Dzień Długu Ekologicznego. To moment, w którym ludzkość zużyła wszystkie odnawialne zasoby Ziemi na ten rok. A dlaczego w tym roku ten dzień przypadł 6 dni później? Czy jest się z czego cieszyć?
2: To niestety nie jest dobra wiadomość, bo opóźnienie to efekt aktualizacji danych o oceanach.
1: Ada Stępień, edukatorka ekologiczna.
2: A dokładniej bardziej precyzyjne dane dotyczące zdolności oceanów do pochłaniania dwutlenku węgla. To też niestety nie jest efekt spadku konsumpcji, więc na zbiorczych danych to największe przekroczenie w historii.
1: Aby zaspokoić obecne potrzeby ludzkości, potrzebowalibyśmy średnio 1,7 planety Ziemia. Ograniczenie konsumpcji nie tylko pomogłoby naszej planecie, ale też pozytywnie wpłynęłoby na nasze portfele.
3: Dług ekologiczny i dług finansowy mają jeden wspólny mianownik.
1: Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa KRUK SA.
3: Proekologiczny styl życia pozwala zaoszczędzić pieniądze. Jak pokazało nasze najnowsze badanie, uważa tak 63% Polaków.
1: Choć Światowy Dzień Długu wypada w lipcu, to poszczególne kraje konsumują zasoby w bardzo różnym tempie.
2: Największy dług, bo już w lutym, zaciąga Katar. Podobnie USA, Kanada i Luksemburg. A najmniejszy dług wobec Ziemi mają Ekwador, Honduras i Albania. Wypada on w połowie listopada. Katar, aby zbilansować swoje zużycie zasobów, potrzebowałby nie dwóch, nie trzech, ale aż 10 planet Ziemia.
1: W tym roku polski Dzień Długu Ekologicznego przypadł 28 kwietnia.
4: Polakom potrzebne było niespełna 120 dni, żeby zużyć roczną możliwość natury kraju do odtworzenia. Nie zawsze tak było. Jeszcze w 2018 roku dzień ten miał miejsce 19 maja.
1: Izabela Krakowiak, fragment podcastu Inżynier Naturalnie.
4: W tym tempie w roku 2050 będziemy świętować Dzień Długu Ekologicznego już pod koniec stycznia.
2: Na tak wczesną datę długu ekologicznego w Polsce wpływają przede wszystkim trzy sektory. Energetyka oparta na paliwach kopalnych, transport indywidualny zdominowany przez transport samochodowy oraz produkcja oparta na surowcach pierwotnych i marnowanie żywności. To one odpowiadają za ponad 62% całkowitego długu wobec planety.
1: Życie na kredyt oznacza, że pożyczamy zasoby od przyszłych pokoleń. Eksperci podkreślają jednak, że zmiana codziennych nawyków, od ograniczenia marnowania żywności, przez wybór transportu zbiorowego po oszczędzanie energii, pozwala stopniowo przesuwać tę datę na późniejsze miesiące. Warto o tym pamiętać, zanim planeta wyśle nam ostateczne ponaglenie do zapłaty.
0: Tematem zajęła się Aleksandra Tobieszewska, a wiadomości, które płyną, no są naprawdę bardzo niedobre. Proszę posłuchać m.in. o suszy w Wielkiej Brytanii. Ta wiadomość pojawi się w serwisie informacyjnym o godzinie 18.00.

pogodzie na jutro po serwisie, natomiast jest informacja od organizatorów męskiego grania we Wrocławiu, to w ten weekend, że można będzie zabrać ze sobą bidony puste i butelki na wodę i korzystać za darmo z napojów specjalnych, specjalnie wyznaczonych strefach w związku z upałami, które odczuwamy i dziś.

0: Przyjdziesz, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tuma, ja cała samotna.
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
2: Tu Radio 357, minęła godzina 18. Informacje Krzysztof Tubilewicz.
3: Władze kolejnych państw potępiają naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Dania stoi po stronie Ukrainy i Polski. Musimy zwiększyć nasze wsparcie dla Ukrainy i presję na Rosję, podkreśla szefowa rządu w Kopenhadze Mette Frederiksen. Zdecydowanie potępiamy rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę, które po raz kolejny doprowadziły do utraty wielu niewinnych istnień ludzkich. Głęboki niepokój budzi naruszenie przestrzeni powietrznej Polski, sojusznika z NATO i państwa członkowskiego UE, powiedziała minister spraw zagranicznych Węgier.
4: Wiem, że ciągle jako społeczeństwo uczymy się sytuacji, w której musimy każdy na swój sposób jednak reagować na ostrzeżenia, sygnały, syreny alarmowe.
3: Mówi premier Donald Tusk, szef rządu powiedział, że rakieta była uzbrojona. A stacja CNN zaznacza, że celowy rosyjski atak na terytorium NATO oznaczałby eskalację wojny. W serwisie wracamy do Europy zmagającej się z suszą. Oprócz krajów śródziemnomorskich pożary dotykają także Wyspy Brytyjskie. W angielskim hrabstwie Suffolk płoną wrzosowiska o wielkości 140 boisk piłkarskich. W ponad połowie regionów kraju obowiązuje stan suszy. Adam Dąbrowski.
5: Z żywiołem walczy ponad 100 strażaków. To niełatwy pożar, bo bardzo rozprzestrzeniony, jeden z największych, jakie pamiętam, w Suffolk. To John Lacey z miejscowej straży pożarnej. Nieopodal znajduje się elektrownia atomowa Sizewell B. Służby twierdzą jednak, że ogień jej nie zagraża. Stan suszy obowiązuje w połowie regionów Anglii. Miliony ludzi objęto ograniczeniami w używaniu wody. A brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego ostrzega przed skutkami upałów. Wzięła pod lupę tak zwane zgony nadmiarowe. Szacuje, że podczas fal gorąca w maju i w czerwcu odnotowano niemal dwa razy więcej przypadków śmierci niż przez całe lato w ubiegłym roku. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
3: Dziękujemy za te relacje, wracamy do kraju. Już dziś rusza SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. Na ulicach Warszawy mają być widoczni wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach i to oni będą zbierać podpisy za odwołaniem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy mają 60 dni na przekonanie 132 tysięcy osób. Tyle ważnych deklaracji jest potrzebnych, by referendum w ogóle się odbyło. Zbiórka, jak zapowiada organizator Maciej Wilk, ma być początkiem dyskusji o Warszawie.
6: Chcemy podsumować to, co było nie tak z naszym miastem przez te ostatnie 8 czy nawet 20 lat.
7: Już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
8: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
9: To trzeba zrobić po prostu zebranie podpisów i tyle, i wyjdzie dopiero.
3: A to już sami warszawiacy mocno podzieleni. Na koniec najnowszy raport dotyczący cen mieszkań w Polsce. W drugim kwartale roku średnie ceny utrzymywały się na podobnym poziomie. Wśród metropolii ceny spadły tylko we Wrocławiu i Łodzi. Wynika z barometru Metro House i Credibus. Liderem wzrostu cen okazał się Kraków, gdzie za metr kwadratowy płacono średnio 14 tysięcy złotych. Na rynku deweloperskim widać wyraźne wyhamowanie liczby transakcji, lecz nie wysokości stawek za metr. Odnotowano za to rekordowe wartości wniosków o kredyt. Średnia przebiła po raz pierwszy 500 tysięcy złotych.
2: Na jutro już prognoza pogody nie jest taka krótka. W dzień na południu i południowym wschodzie kraju słoneczni i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura od 28 do 36 stopni, ale mogą przechodzić lokalnie burze, lokalnie intensywne i lokalnie z gradem. No i oczywiście podczas burz wiatr porwisty.
10: Radio 357.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy. Andrzej Rutkę, Michał Foltak, Marcin Cichoński. Kłaniamy się i do usłyszenia.

No wreszcie, wreszcie, wreszcie temperatury takie, jakie powinny nas chłostać i łajać już od 2 miesięcy. Tutaj naprawdę ptaszki słychać, jak

Ćwierkają, uwaga, uwaga. Nie pierwszyzna, jeśli chodzi o ten zespół, bo wreszcie również można powiedzieć, po 3 latach jest nowa piosenka zespołu Blond Redhead. To niewątpliwie musi być zapowiedź ich 11. albumu. I no, dużo stawiam, że ukaże się on we wrześniu. Taki tryb wydawniczy zespół Blond Redhead od 3 już wcześniej wydanych płyt przyjął, że w latem dostajemy pierwszy singiel. I to właśnie ta piosenka, która za nami, Blood Spilled, a później we wrześniu jest płyta. Tak było w przypadku albumu Sit Down for Dinner 3 lata temu, piosenka Snowman, może jeszcze słuchacze Panoptikum pamiętają. Wcześniej Baragan, choć to raczej i album, i utwór No More Honey do zapomnienia. Jeszcze wcześniej Penny Sparkle z piosenką Here Sometimes, no też może nie będziemy jej tutaj jakoś wyraźnie akcentować, ale zawsze te pierwsze single, nie licząc powiedzmy tych 2 płyt, które można by wystawić tutaj nieco poza nawias, zawsze te utwory no, były potwornie charakterne i tak niewątpliwie jest również w przypadku tej najnowszej piosenki Tria Blond Redhead. Bartosz Gil, Julia Nowaczyńska, mówimy dzień dobry, jeszcze zdecydowanie dzień dobry i zapraszamy na już niecałą godzinę z audycją Panoptikum. Te utwory, no to może przypomnijmy sobie, jakie utwory rozpoczynały i płyty Blond Redhead i były też pierwszymi singlami, bo to w roku 2024 album Misery is a Butterfly, w roku 2007 album 23 i utwór tytułowy. No to my może sięgnijmy w takim razie, przypomnijmy sobie, jak Blond Redhead potrafili rozpoczynać swój album rok 2004 i Elephant Woman.

Blond Redhead z roku 2004. No niech ktoś tylko bardzo proszę powstrzyma ich przed toczeniem tej historii, tym samym kołem i graniem koncertu 24 listopada w Berlinie, bo nie, no nie róbmy sobie tego. Przecież chcemy być na tym koncercie. Ja 24 listopada nie mógłbym być na koncercie Blond Redhead nigdzie, więc proszę, niech tego nie robią. Ale dzień później już zdecydowanie tak. Julia Holter to dziewczyna, która szykuje się do wydania swojej nowej płyty zatytułowanej Materia. Ona miała taką piosenkę na swoim poprzednim albumie, tym wydanym w roku 2024, Something in the Room She Moves. I nie jest to przypadek, bo o tym też już sobie zresztą wspominaliśmy w audycji Panoptikum, że ten jej nowy album ma być takim rozwinięciem, uzupełnieniem, taką stroną B tamtego albumu. To piosenki, które również powstawały w tamtym czasie, ale nijak nie są gorsze, czym zapewni nas po raz już wtóry, tym razem piosenką My Lost One.

Julia Holter tak nagle kończy swoją piosenkę My Lost One. No, myślę, że nic tutaj nie zginęło. Taki był koncept stojący za tą piosenką. No i co? Faktycznie przecież nie jest gorzej niż na tym albumie z roku 2024. Something in the Room She Moves. Poczekajmy na cały album. To już niedługo. Myślę, że niecały miesiąc chyba został. Kolejna dziewczyna. Dziś jakoś tak się zebrało na żeńskie głosy. Prawie do końca tak będzie, choć koniec będzie dość długi. To James Kay, jej fantastyczna płyta Friend z zeszłego roku doczekała się pełnego albumu z remiksami. Ten album ukazał się kilka miesięcy temu. Natomiast zabrakło tam remiksu jednej konkretnej piosenki, Hypersoft Love Jinx Junk Dream. I oto właśnie ten remiks się ukazał. Przygotował go Priori, czyli montrealski producent, który stoi połowicznie za sukcesem tego albumu, jeśli chodzi o stronę producencką, bo przypomnę, że to on właśnie przygotował ten album razem z Patrykiem Hollandem w zdecydowanej mierze. Razem występują jako Jump Source i też zdaje się, że w kwietniu ukazała się ich debiutancka płyta, choć po wielu latach wydawania singli też w fragmentach tutaj się pojawiała. No myślę, że jeszcze powinna przyjść okazja, kiedy sprawdzimy, czy te piosenki, które zdają się być bardzo, bardzo późno wieczorne, nadają się do grania o tak wczesnej porze jak Panoptiku. Może poczekamy, aż się zrobi trochę ciemniej, a to już przecież wkrótce. No ale nie przedłużając, jest oto właśnie ten dodatkowy remiks, który nie zmieścił się na albumie z remiksami. Dlaczego tak się stało? Mnie to trudno wytłumaczyć, na pewno James Kay by potrafiła, ponieważ jak sama mówi, jest to remiks, który był przygotowany jako pierwszy i powstał już ponad rok temu. Natomiast sama też James Kay zauważa pewną zbieżność, która chyba też jej wcześniej umykała, że co roku o tej porze wydaje kolejny ze swoich utworów i tak prawdopodobnie musiało być. Może zresztą to jest powód, dla którego Hypersoft Love Jinx Junk Dream w remiksie Prioriego ukazuje się dopiero teraz. Bo przecież 3 lata temu, zdaje się, dostaliśmy Scorpio. No i 2 lata temu i rok temu również ukazywały się w tym samym czasie kolejne utwory James Kay. Nic zatem dziwnego. Ciekawe, co za rok. James Kay w remiksie Prioriego.

co tu dużo mówić, no po prostu kapitalne dopełnienie całej tej wspaniałej przygody, którą był album Friend James Kay, zremiksowana przez współproducenta tamtego albumu, Prioriego. To również dopełnienie tego albumu z remiksami, który ukazał się jakiś czas temu. No i cóż, czekamy na zupełnie nowe słowo od James Kay. Na pewno w Panoptikum będziemy przychylać ucha ku jej kolejnym projektom i przedsięwzięciom. Z Nowego Jorku, skąd James Kay pochodzi, gdzie na co dzień funkcjonuje, przeniesiemy się nieco na południe do Washington DC, jakby to pewnie, chociaż jeszcze ładnie powiedział Tomek Organek. Tam sięgniemy po twórczość Janelle Lepin. To kobieta, która od grubo ponad 20 lat już działa na tamtejszej scenie, no, takie powiedzmy współczesno-awangardowej i improwizowanej, gra na wiolonczeli. Jej mężem jest Anthony Pirok, znakomity gitarzysta, którego możemy znać chociażby z zespołem Aesthetics. Ona tam grywa również no, w wielu różnych składach, poza tym, że ze swoim mężem gra na przykład z Luke'em Stewartem, który jest kontrabasistą między innymi w Irreversible Entanglements. Bardzo to żywotne, twórcze i wesoło fermentujące towarzystwo od wielu, wielu lat z pogranicza alternatywy i awangardy. Natomiast Janelle Lepin nie na co dzień publikuje swoje solowe płyty, więc tym chętniej sięgniemy po opublikowany już kilka miesięcy temu album zatytułowany Slowly Melting, gdzie utwory, co tu będę opowiadał, po prostu rozgrywają się na dwóch różnych planach. Proszę sobie wybrać swój ulubiony, a najlepiej połączyć je w całość, tak jak to robi Janelle Lepin.

Janel Lepin ze swojej solowej płyty zatytułowanej Slowly Melting. Mam nadzieję, że się spodobało i taka muzyka przyjmie się także w audycji Panoptikum, która jest tym panoptycznym spojrzeniem na całość tego, co się dzieje. Stąd teraz zupełna zmiana klimatu. Przyznam, że kolejne dwa utwory, które już będą kończyć tę audycję, troszeczkę muszę poczekać w kolejce do prezentacji na antenie. Czekały do dziś ze względu na to, że 2 sierpnia minie kolejna rocznica śmierci Feli Kutiego, który zmarł w roku 1997. No i dziś jesteśmy najbliżej tej rocznicy, ale nie pojawi się sam Fela, przynajmniej nie jako artysta wiodący, bo to przed nami fragment, w zasadzie połowa albumu, gdyż to tylko dwa utwory. Muzyka, który z nim występował przez wiele, wiele lat w zespole Africa 70, później po odejściu Tony'ego Allena z zespołu Egypt 80 prowadził ten zespół do śmierci Feli Kutiego. Później, gdy szefem Egypt 80 został syn Feli Kutiego, czyli Sean Kuti, również i z tym zespołem występował przez wiele, wiele lat i sam nagrał pod swoim nazwiskiem jeden album. Nazywa się Lekan Animashaun. Ten album produkował Fela Kuti i on powstawał już w latach 70. Natomiast doczekał się swojego wydania dopiero w roku 1995. Choć co ciekawe i o czym nie miałem pojęcia, Fela Kuti tym utworem często rozpoczynał swoje koncerty w latach 70. i 80. Utwór zatytułowany Low Profile. Tak brzmi tutaj Fela Kuti. Nie dość, że produkuje ten album, to również niemal na samym początku, ponieważ tak gdzieś w 90 sekundzie zacznie grać na tym, na czym potrafił grać najlepiej, czyli na klawiszach.

Jest rok 1977. W Nigerii trwają rządy dyktatury wojskowej. Przewodniczy jej Olusegun Obasanjo, który powiedział Nigeryjczykom: keep low profile, czyli bądźcie skromni, nie chwalcie się swoim bogactwem, nie zachowujcie się w sposób wulgarny ani arogancki. Lekan Animaszun, który przed chwilą dla nas zagrał i zaśpiewał, mówi, że on się temu sprzeciwił, że no nie może być tak, że skromność dotyczy tylko czarnych. Wszyscy jesteśmy ludźmi, niezależnie od rasy. Naszą dzisiejszą audycję zakończy jeszcze jeden hołd złożony Feli Kutiemu. Manuel Dacol to niemiecki gitarzysta, który nagrywa pod bardziej chwytliwym pseudonimem artystycznym Captain Josarian i opublikował całkiem niedawno czteroutworowy taki album z wersjami dubowymi najbardziej znanych chyba utworów Feli Kutiego. My posłuchamy Zombie. Zombie, czyli no, jeden z najsłynniejszych absolutnie protest songów w historii Afryki. Komentarz oczywiście do nigeryjskiej armii, do reżimu wojskowego lat 70. Zombie to ktoś, kto maszeruje, kiedy mu każą, salutuje, kiedy mu każą, zatrzymuje się, kiedy mu każą i zabija, kiedy mu każą. Takie odniesienie do nigeryjskiej armii lat 70. Fela dał pod koniec lat 70. właśnie. Gdyby ktoś poczuł, że temat nigeryjskich dyktatur wojskowych nie został wyczerpany, to po pierwsze oczywiście miałby rację, a po drugie o tej późniejszej Saniego Abacze z lat 90. może poczytać na przykład w ze wszechmiar znakomitej Amerykanie Chimamandy Ngozi Adichie. A gdyby poczuł, że tamta poboczność tego wątku go nieco zawodzi, to zawsze może przecież sięgnąć po zeszłoroczny, pełnometrażowy debiut filmowy Akinoli Davisa Juniora, My Father's Shadow. Julia Nowaczyńska i Bartosz Gil, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Piotr Stelmach już po godzinie 19:00.

0: No tak, panoptikum Bartek Gil, czyli zawsze coś, co ewidentnie wystaje poza ramkę i bardzo dobrze, że tak jest, no bo zwłaszcza po 18, po godzinie 18 chcemy tak dla państwa wystawać. Zapraszam, podbijam i zapraszam w imieniu autora na czwartki po godzinie 18. 19 już minęła.
1: Wierność w stereo.
0: Julia Nowaczyńska, Piotr Stelmach. Zapraszamy do 21:00.

Myślę, że jednak od nowego sezonu, od jesieni będziemy próbowali coś zmienić w tym naszym niejako ramowym układzie wierności w stereo. Być może to też będzie dotyczyło zespołu Red Drum Club, utworu Favorite Record, który już może trochę za długo otwiera te nasze czwartkowe spotkania. Ale innych zmian też należy oczekiwać, bo przecież dobrze to wszystko jakoś tak lepić na nowo, zwłaszcza po pięknym lecie, kiedy przychodzi jesień, kiedy kończą się wakacje. Niektórzy mówią, że wrzesień muzycznie to najpiękniejszy miesiąc w roku. O tym będziemy jeszcze rozmawiać. Na razie się jeszcze cieszymy kanikułą i bardzo dobrze. Red Drum Club, Favorite Record, jak zwykle na początek. Sprawy porządkowe. Nasze profile oficjalne w mediach społecznościowych, one są ważne. Proszę tam zaglądać. Proszę też pisać, jeżeli mają Państwo ochotę, piotr.stelmach@radio357.pl i mój profil facebookowy, wirtualna lista obecności. Dziś troszkę ze złamanym sercem.

0: hope. Walk with you through everything.
1: To jest tak banalne myślenie, może za banalne na takie sytuacje, ale gdzieś tam w środku upalnego dnia, kiedy z nieba leje się żar, człowiek sobie myśli, ale gdzie takie informacje w ogóle, jak one mogą przychodzić, jak można się takimi informacjami dzielić ze światem? Tak wczoraj było. I przyznam szczerze, że mimo, że Glenn Hansard, on się pojawiał incydentalnie podczas naszych spotkań, ale się pojawiał, to był artystą, do którego się bardzo często odwoływałem, bardziej chyba prywatnie niż radiowo. No i chyba to zdziwienie i takie trochę przygnębienie towarzyszy mi od wczoraj nieprzerwanie, bo to są naprawdę bardzo trudne pożegnania, zwłaszcza dla tych osób, które są zakochane po uszy w muzyce. Glenn Hansard, Rhythm and Repose. Tu nie ma co udawać. 2012 rok, przepiękna płyta i właśnie z niej gdzieś tak jakoś wtedy to wysłyszałem i zabrałem ze sobą na ile? To już lat? 24? Nie, 14. Na 14 lat zabrałem ze sobą ten utwór. Tu się nic nie zmienia.

0: Gdziekolwiek jesteś, zabierz ze sobą moją myśl, bo choć jest jedynym prezentem, jaki mogę ci dać, jedyną rzeczą, o której mogę powiedzieć, że jest moja, chętnie zostanę z niczym. Maybe not tonight. Wrócimy do jego muzyki, do jego głosu. W takich warunkach gitara, on, mikrofon. Sprawdzało się to wszystko najlepiej. Niczego innego nie było trzeba, zwłaszcza, że ta muzyka o nic nie prosiła. Niczego nie nakazywała, nie groziła palcem, nie krzyczała w żaden sposób. Glenn Hansard miał 56 lat.
1: Wierność w stereo.
0: Nagle jeszcze dzisiaj po godzinie 20 w Radiu 357, kwadrans po 19. Odkryłem ostatnio taki dosyć wstydliwy fakt, że przecież po coś dla Państwa sporządzamy te listy naszych ukochanych płyt za dany rok.

facet zgarnął 4 nagrody Grammy. Tak, z czego się śmiejesz, gościu? 4 nagrody Grammy, ale tak naprawdę to najpiękniej chyba grał i wciąż gra na tej swojej gitarze. Proszę zwrócić uwagę, kiedyś o tym mówiłem, 2024 rok, płyta jak do tej pory ostatnia w jego dyskografii, czyli JPEG Raw. No i co jest charakterystyczne, mógłby przecież popisywać się solówkami, które mogłyby się nie kończyć. Nie robi tego. Tam jest zagrane wszystko tylko tyle i w takiej ilości, w jakiej to jest absolutnie konieczne, ale zagrane tak, że właściwie za każdym razem nastawiamy tę płytę od nowa i od nowa i od nowa i od nowa. Funk With You i George Clinton tutaj gościnnie w tym utworze z tej płyty JPEG Raw. Mr. Gary Clark Jr. Polecam bardzo gorąco. A propos tych, którzy na tej gitarze, tak raz, dwa albo i milion. Proszę.

Pamiętają Państwo? Dawno temu powstała taka kategoria na potrzeby naszych spotkań radiowych. O, i to jeszcze nawet chyba pod poprzednim adresem radiowym. Płyty albo utwory tak piękne, że nie mieszczą się w iPhone'ach. No to jest jeden z nich, albo jedna z nich, Loud Hailer. Ta płyta Jeffa Becka okazała się ostatnią nagraną za życia artysty. 15 lipca 2016 roku wtedy się ukazała i tutaj, oprócz mistrza, który wiadomo jak na gitarze grał przez te wszystkie lata, a był jednym z najlepszych gitarzystów wszechczasów, to jeszcze przepięknie Rosie Bones na wokalach Shame, między innymi w tej kompozycji sprzed chwili.

0: Radio 357.
1: Wierność w stereo do 21, jak w każdy czwartek zapraszam bardzo serdecznie. Okazuje się, że londyńskie źródło inspiracji nie wysycha. Kinga, dzięki bardzo za kolejną polecajkę, bo to jest tak jak, jak sygnały, które się bardzo chętnie odbiera, jeżeli chodzi o muzykę. Jest komunikat, jest przyjęcie tego komunikatu i nie ma, że ktoś nad tym dyskutuje, po prostu się tego słucha. No to mam dla Państwa taki oto głos. Nie za bardzo wiem, co z tym zrobić. Najważniejsze, że to coś, ten głos, jego właściciel, te utwory robią coś ze mną.

Ten gość pochodzi z Cambridge. Oczywiście przeniósł się do Londynu, no bo jak wiemy, Londyn to miasto, gdzie raczej muzyki nie uświadczysz. Dlatego się tam przeniósł. I nie wiem, co tu się dzieje, ale wydaje mi się, że ten głos potrafi zrobić piękną krzywdę. Nazywa się Tommy Barlow. To jest utwór z maja tego roku, czyli Earth Killer, a to jest utwór sprzed kilku dni.

Don't you ever need me for this?

Myślę sobie, że takiego głosu jakoś się specjalnie chyba nie ćwiczy, żeby był takim głosem. Co więcej, myślę sobie, że taki głos się nawet specjalnie trochę niszczy, żeby on był takim głosem. Właśnie. No, mamy z czymś do czynienia, na pewno. Z czymś ważnym, istotnym, rodzącym się, wzrastającym. Z czymś, co być może wkrótce walnie w świat po prostu swoją artystyczną supernową i tyle. I będziemy znowu chodzić z głową w chmurach dzięki płycie, kolejnym singlom, muzyce, koncertom. Nie wiem. Nie wiem, co tu się stanie, ale wiem, że coś się stanie. Co mi Barlow, Won't You Ever Need Me, przed chwilą. Za 24 minuty 20, right.

This is not safe place. 2019 rok. W ramach przewietrzania magazynów, czyszczenia ich, no i remanentów artystycznych. Ten zespół, o, bardzo proszę.

0: No i tu taka trochę dziwna kwestia, czy można być dzisiaj wykonawcą zespołem kompletnie niemedialnym, ale tak kompletnie niemedialnym, a mimo wszystko można grać muzykę, która przykuwa uwagę i po prostu brzmi fantastycznie. Od lat, właściwie tak sobie myślę, że od samego początku tak jest z muzykami grupy Ride. Podejrzewam, że nawet fani muzyki nie do końca wiedzą i to nie, na pewno nie wszyscy. Może inaczej, radykalnie, żebym nie zabrzmiał. Nie chodzi o to, że ta zasada dotyczy wszystkich melomanów, ale większość zdecydowanie, tak mi się wydaje, nawet może nie wiedzieć, jak oni wyglądają, bo tak to po prostu jest. A już płyty czy poszczególne utwory, myślę, że nawet są bardziej znane od ich wizerunku. Right, This Is Not A Safe Place, 2019 rok i White Sands, przed chwilą Clouds of Saint Marie wcześniej. W ramach remanentów wierności w stereo coś takiego znalazłem. Jeżeli chcieliby Państwo więcej, bo też w sprawie Ride mnóstwo osób pisało ostatnio, no to bardzo proszę, piotr.stelmach@radio357.pl. Ja jestem oczywiście do Państwa dyspozycji przede wszystkim w sprawach muzycznych.
1: Radio 357.
0: Ile to było? Dokładnie tydzień temu. Jesteśmy znów w tym klubie.

Tak słuchając sobie tych utworów czy muzyki grupy Suede, pomyślałem przed chwilą o tym, jakich stwierdzeń, jeżeli chodzi o muzykę, najbardziej nie lubię, ba, wręcz nie cierpię. Muzyczna uczta z pazurem, to chyba wygrało wszelkie rankingi już do końca mojego życia. Niespecjalnie też jestem fanem, ale to tak bardzo delikatnie ujmując, że niespecjalnie jestem fanem stwierdzenia, że coś dobrze rokuje. Brr. No, potworny suchar, czyli to jest płyta, na której każdy znajdzie coś dla siebie. No i uwaga, czwarte określenie, jakiś artysta albo jakiś zespół się rozwija. To już banał, bardziej banalny od banana. No, ale w tym przypadku ten banał można zastosować i uwaga, i to nie będzie przegięcie w żaden sposób. To nie będzie przekoloryzowanie, przejaskrawienie, prze coś tam. Bo rzeczywiście to jest tak, okej, mieli jakiś pik, powiedzmy 93, 4, 5 rok. Później był zjazd do bazy i niby zespół po takich powrotach no już nie jest tym zespołem, który emanuje świeżością, młodością i takim nowym, konkretnym duchem. Ale w przypadku Suede jest dokładnie na odwrót. Im starzej, im bardziej w lata, im bardziej doświadczeni, tym lepsi.

0: od Night Thoughts przez The Blue Hour, później przez Auto Fiction, no i później przez, właściwie aż po Antidepressants. To jest swego rodzaju studium dorosłości brata Andersona w tych tekstach, w sposobie ich interpretowania. No i znaczelną taką rolą jego rodziców w jego życiu, zwłaszcza matki, jego jako ojca, jego jako dziecka. Niezwykła podróż muzyczna zespołu Suede. Przepiękny koncert przed tygodniem w Warszawie. Turn off your brain and yell. Wyłącz mózg i krzycz. Tak się kończy album Auto Fiction. I z tej płyty jeszcze wcześniej It's Always Quiet Ones. Zamszowy kącik za nami.
1: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
2: A można było po prostu napisać Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
3: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
4: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
0: Przepraszam bardzo, czy pani by mogła mi zamaczać tą torebkę, żeby herbatka dobrze naciągła? Usłyszałem kiedyś takie pytanie. Nie wiem, czy państwo jeżdżą pociągami, gdzie przechodzą przesympatyczni bardzo często pracownicy kolei z wózkami. No i w tych wózkach są różne smakołyki, napoje gorące. No i taką prośbę jednej z pań kiedyś usłyszałem do pani, która właśnie z takim wózkiem sobie chodziła przez pociąg. Herbatka naciągła. U państwa mam nadzieję, czy herbatki naciągły. Minuta po 20. No to możemy.
5: Wierność w stereo.
0: Julia Nowaczyńska, Piotr Stelmach do 21.00.

Jeszcze wracając na chwilę do języka, bo to są jednak słodkie takie wpadki do wodziczek, poproszę, tak ostatnio usłyszałem i postanowiłem zareagować oczywiście spontanicznie. Spoksik już podaję. Lubię, bardzo lubię. Czyli tak, Christian Mattson, czyli The Tallest Man on Earth, swego czasu był na festiwalu, dał przepiękny koncert. No i płyta z przeszłości, którą polecam, przypominam, The Wild Hunt, 2010 rok, Love is All. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na nasze profile w mediach społecznościowych. Tak. Do pisania piotr.stelmach@radio357.pl i na mój profil facebookowy, tam wirtualna lista obecności. Pan Maciek poszukuje audycji sprzed 2 lub 3 lat, kiedy ja podobno opowiadałem, że komuś na niemieckiej autostradzie swego czasu wypadła z przyczepki pralka. Czy to jest prawda? Panie Maćku, to dla pana ta opowieść. To nie była pralka. To nie było tak. I to nie ja byłem świadkiem tego zdarzenia. Niejaki Elik Plichta, nasz swego czasu wysłannik w Moguncji, jadąc jedną z niemieckich autostrad, usłyszał przez niemieckie radio taki komunikat. Achtung, Achtung, auf der Fahrbahn Nummer 3 liegt eine Badewanne. Czyli uwaga, uwaga, na torze numer 3 leży wanna. I postanowił to natychmiast połączyć z twórczością kabaretu starszych panów. Już kąpiesz się nie dla mnie, w pieszczocie pian. No, także tak to było.

0: francusko-angielski zespół Mandy Indiana. I've Seen a Way. Prezentowałem Państwu fragmenty tej ich pierwszej płyty z 2023 roku. No i wtedy mieliśmy do czynienia, wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju eksperymentem, hałasem, ale artystycznym. Nie ociągają się w tańcu na drugim swoim albumie Ark. Tak jest zatytułowany. I to jest chyba jedna z najbardziej, że tak się wyrażę, piosenkowych, jeden z najbardziej piosenkowych momentów na tej płycie, czyli Cursive przed chwilą, bo cała reszta to no, dość odważne dźwięki, nawet na godzinę 20:12. Ale może jeszcze kiedyś do tej płyty wrócę. Uwielbiam, przyznam szczerze. Nie wiem tylko, czy przez radio Państwa epatować takim artyzmem, ale spróbujemy może jeszcze coś uszczknąć. Bardzo gorąco polecam, mimo wszystko, bo prywatnie to możemy robić dużo więcej rzeczy niż na antenie. Mandy Indiana, proszę się ewentualnie, jak mają Państwo kapkę czasu, zagłębić. Tak.
1: Radio 357.
0: Wymień teraz, bardzo proszę, wymień teraz jakiś utwór Madonny, który nie jest jej wielkim przebojem, a jest twoim ulubionym albo jednym z ulubionych. Mam taki, przyznaję proszę pana, on zagra za 3 minuty, ale wcześniej coś z jej najnowszej płyty.

Jedno z najbardziej fascynujących rzeczy, jeżeli chodzi o muzykę, znaleźć w katalogu, obszernym katalogu artystów, którzy mają na swoim koncie mnóstwo przebojów, mnóstwo znanych utworów, takie, którymi przebojami nie są, a są ważne. Love Tried to Welcome Me, płyta Bedtime Stories. No i wcześniej ten najnowszy, znakomity album Confessions to Madonna, My Sins Are My Savior. Czy ja zabluźnię, jeżeli powiem, że Confessions to to być może moja płyta roku 2026? No jeszcze kilka miesięcy nam w grze zostało. 22 minuty po 20. To jest jeden z utworów, które robią wrażenie, jakby były nagrywane w koszmarnym, ale jednocześnie pięknym upale. Spring has arrived early here, the time for lovers, and it is as if the season mocks my sadness.

0: Szwedzki duet, który się nawet nie doczekał płyty długogrającej, debiutanckiej, tylko wszystko się skończyło na singlach, pojedynczych piosenkach i epkach, dwóch epkach. Air France. No i tyle. June Evenings. Właśnie o tej porze, właśnie w wakacje, regularnie wracam do tego przepięknego utworu.
1: Wierność w stereo.
0: Czyli odkopujemy wynalazki, które niestety tylko wynalazkami pozostały. Elliot Williams, czyli postać znana między innymi z zespołu Editors. Jeszcze zanim został edytorem, to miał zespół. I ten zespół zapowiadał się fenomenalnie. W 2011 roku ukazał się ich jedyny album.

No i dosyć szybko panowie jednak uznali, że kłótnie są lepsze niż wspólne granie i skończyło się na jednej płycie. A wielka szkoda. Stuck in this Ocean, 2011 rok, zespół Airship, nie mylić z Airbag, Airship, Spirit Party. No a z nimi co się dzieje?

Tak sobie myślę, że końcówka tego utworu to efekt ich zamiłowania. Pięknego bzika na punkcie tworzenia muzyki filmowej. Two Fingers. Kiedyś British Sea Power, później Sea Power. Everything Was Forever. 2022 rok. Czekamy na nowość, bo to są przepiękne piosenki i przepiękne melodie. No to teraz 4 minuty z Safari na Księżycu.

0: Dobrze się trochę schować w cieniu. Duet R i Talisman.
1: Radio 357.
0: Niewierność w stereo do 21. Dziękuję Państwu za korespondencję obfitą. Na pewno wszystkie maile przeczytam, ale nie na wszystkie odpowiem. piotr.stramach@radio357.pl. Był 23 lipca 2023 roku.

Nie, to nie pomyłka. 23 lipca 2023 roku, maraton. Różne rzeczy się wtedy działy tego dnia. Pamiętam to wręcz fotograficznie, ale to był maraton z muzyką Sinead. Chyba z najczęściej wtedy odtwarzanym sobie gdzieś w warunkach prywatnych utworem This is a Rebel Song i tym tytułowym z jej drugiej płyty I Do Not Want What I Haven't Got. I 3 dni później przeszedł mnie przerażający dreszcz, bo to była wiadomość, która runęła w świat 26 lipca, 3 dni później. No i gdzie ty teraz jesteś, mała, co? Za 12 minut 21. Glenn i Marketa.

once. Cup, cup, cup. To my już sobie pójdziemy. Chodu stąd. Let's disappear, let's get out of here. Julia Nowaczyńska, Piotr Stelmach. Dziękujemy. Pa, pa.

0: Minęła godzina 21. Przy mikrofonie Wioletta Myszkowska.
1: Plac na rozdrożu.
0: 1 sierpnia o godzinie 17 znów usłyszymy syreny. W ten sposób tradycyjnie upamiętnimy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie, które, jak można przeczytać m.in. na stronie Wojska Polskiego, uznawane jest za największą bitwę stoczoną podczas II wojny światowej przez organizację podziemną z wojskami okupacyjnymi. Dzisiaj w Placu na Rozdrożu do opowieści o zbrojnym oporze Polaków wobec nazistowskich Niemiec dołożymy istotny wątek, który stanowią cywile. Prawdopodobnie nigdy nie poznamy dokładnej liczby zabitych w czasie powstania, ale możemy spróbować odpowiedzieć na pytanie, kim byli, jaka była ich rola w powstaniu i jakim wyzwaniom musieli sprostać. Jakie formy przebierał ich opór wobec okupanta i co wspólnego z tym miały ekskluzywne pantofle z wężowej skóry. Opowiemy o młodym i starszym pokoleniu warszawiaków oraz o różnicach między nimi. Po to, aby przypomnieć, że wojna składa się z wielu obrazów, które czasami ze sobą kontrastują, ale się nie wykluczają. Składa się z niuansów, kosztów i krzywd, o których nierzadko się nie wspomina, a także z bohaterstwa, czasami bardzo nieoczywistego. Audycję wydaje Roma Leszczyńska, realizuje Julia Nowaczyńska. Tradycją jest też to, że każdego roku Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza polskich artystów do nagrania płyty inspirowanej powstaniem. W tym roku nagrał ją Błażej Król.

0: Błażej Król, miałem zabrać cię nad rzekę. Utwór inspirowany Powstaniem Warszawskim, a w naszym studiu już są Joanna Mruk, historyczka mody, prezes Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Agnieszka Cubała, autorka książek o historii Powstania Warszawskiego, w tym najnowszej Młodzi 44. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: I Łukasz Porębski, historyk, przewodnik z Muzeum Powstania Warszawskiego. Dobry wieczór.

0: Wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne, żeby rozgraniczyć ludność cywilną od powstańców tak zupełnie. To znaczy, to jest sam typ walki, sama bitwa powoduje, że tak naprawdę i powstańcy, i cywile, nawet z punktu widzenia brutalności niemieckiej, represji niemieckich, oni w zasadzie są traktowani podobnie. To znaczy, jakby jest taka odpowiedzialność zbiorowa wobec tego zarówno cywile, jak i żołnierze, można powiedzieć, że są traktowani bezwzględnie i brutalnie, tak jako współodpowiedzialni za wybuch Powstania Warszawskiego. Więc teoretycznie, zgodnie z prawem wojennym, oczywiście jest taki zapis i zadbano o to, tak, z punktu widzenia polskiego dowództwa, żeby jednak rozróżnić, nawet z racji tych opasek, tak, które miały być takim zastępcą munduru. Natomiast fakt był taki, że szczególnie w tych pierwszych dniach Powstania Warszawskiego, kiedy mamy do czynienia z tymi największymi rzeziami, nie ma to żadnego znaczenia na dobrą sprawę. To znaczy, wszyscy są rozstrzeliwani jednakowo, wszyscy są traktowani jako współodpowiedzialni zgodnie z rozkazem Hitlera. Więc z punktu widzenia tych zbrodni niemieckich tutaj nie ma żadnego podziału, szczególnie w tych pierwszych dniach powstania. Później oczywiście taki podział można zastosować, to oczywiście jest to wszystko weryfikowane, sprawdzone, historycy pracują nad tym, żeby tak nawet z czysto naukowego powodu, żeby oddzielić powstańców, żeby jak najwięcej danych zebrać o uczestnikach Powstania Warszawskiego, o tych, którzy byli żołnierzami Armii Krajowej. Natomiast w rzeczywistości, jakby tak spojrzeć z ludzkiej strony, wydaje mi się, że to jest dosyć skomplikowane, bo cywile, nawet ci, którzy formalnie nie byli żołnierzami, nie byli powstańcami, nie byli żołnierzami Armii Krajowej, wspomagali powstańców. No i jak teraz ocenić ich udział, tak? Jeżeli ktoś pomagał budować barykady, czy powiedzmy pomagał nawet w kuchni, tak? Czy wspomagał rannych w jakikolwiek sposób, czy wspierał żołnierzy na różnych polach tak naprawdę, nawet po prostu gdzieś dobrym słowem. Sama obecność tej ludności cywilnej powodowała, że bardzo ciężko tutaj tak rozdzielić bardzo często. Jeżeli chcielibyśmy naprawdę uczciwie pokazać, kto walczył, a kto nie, jest to dosyć rozmyte, wydaje mi się. Od strony formalnej, od strony takiej czysto wojskowej, wiadomo, że mamy tutaj taki podział jasny, tak? To są żołnierze, tu są stopnie wojskowe, natomiast jeżeli chodzi o taką rzeczywistość powstańczą, wydaje mi się, że nie. To jest taka nietypowa bitwa, jak na przykład porównamy sobie z wrześniem 1939 roku, z kampanią wrześniową, no to jest zupełnie inna perspektywa. Tak patrząc na te takie szczegóły.
1: Agnieszko, bo ty rozmawiałaś też z wieloma osobami. Też
2: tak, ja w ogóle napisałam książkę Zwyczajnie 44, tak, poświęconą ludności cywilnej i ja pewnie poruszałabym kilka wątków. Raz to może odniosłabym się do tej walki, że tak naprawdę to walczą wszyscy, tylko to jest zupełnie inna walka. Bo na przykład żołnierz walczy rzeczywiście z bronią na barykadach, a cywil walczy na przykład o to, żeby przetrwać, a matka walczy o to, żeby zdobyć mleko dla swojego dziecka, tak, żeby zapewnić mu przetrwanie. Natomiast jeśli chodzi o samą ludność cywilną, to na pewno upomniałabym się o nazwę uczestnik Powstania Warszawskiego, bo myślę, że to jest rzeczywiście coś, o czym się zapomina. I dla mnie to jest straszne, że przez tyle lat o ludności cywilnej się nie mówiło prawie, że w ogóle, i że ona była po prostu pomijana, że gdzieś wpadła w jakiś taki totalny niebyt. Natomiast bardzo ciekawe dla mnie było to, jak ja napisałam tę książkę i właśnie mówiłam, że ludność cywilna uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim, jak byłam na różnego rodzaju forach poświęconych Powstaniu Warszawskim, to padały takie komentarze, że ludność cywilna to nie jest uczestnikiem powstania, więc ja się wtedy pytałam, to w takim razie kim jest? I zapadała cisza, prawda? No bo też tak naprawdę nie ma przestrzeni, nie ma słowa na określenie jakby. Natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę o tych cywilach nie możemy zapominać, bo przede wszystkim to sami powstańcy o tym wielokrotnie mówili, że raz, że cywile mieli dużo trudniej, tak? No bo powstańcy raz, że byli razem, dwa, mieli broń, nawet jeśli mieli jej niewiele, ale też mieli jakąś sprawczość. Natomiast cywile bardzo często siedzieli w piwnicach i czekali na to, czy ta bomba, czy następna bomba spadnie na tę kamienicę i zamieni ich dom we wspólną mogiłę. Natomiast jeszcze powiedziałabym o takiej sytuacji, która mnie spotkała bardzo, bardzo niedawno, bo poznałam pana, który uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, to mówię jakby świadomie właśnie uczestniczył, jako 5-letnie dziecko i właśnie przesiedział całe powstanie w piwnicy razem ze swoją babcią. Natomiast to, co dla mnie było niesamowite, no to, że on mi właśnie bardzo podziękował za to, że napisałam taką książkę, że przypomniałam o tych cywilach, bo po prostu on też jako ten uczestnik powstania czuł się taki wykluczony. Natomiast to, co dla mnie było po prostu przecudowne, to on mi powiedział, że wie pani, bo tak naprawdę to ja to jestem taki zwyczajny 44 i powiem szczerze, że naprawdę życzę każdej osobie, która pisze książki, żeby usłyszała tak wielki komplement jak to, co ten pan mi właśnie powiedział.
1: No to porozmawiajmy o tych zwyczajnych, niezwyczajnych tamtych czasów. To jest no, wielkie miasto, Warszawa, stolica, w którym mieszali się naprawdę przeróżni ludzie. No i chciałabym zapytać o te różnice pomiędzy pokoleniami, bo wspominamy o pokoleniu Kolumbów oczywiście, czyli tym młodym pokoleniu, najczęściej w odniesieniu do literatów oczywiście w tamtych czasach, ale umówmy się, że będziemy tutaj mówić o tym całym młodym pokoleniu wychowanym w młodej Polsce odzyskanej. Mamy starsze pokolenie, zawsze są jakieś tarcia między pokoleniami, to trzeba powiedzieć i to jest prawda, która utrzymuje się do dzisiaj. No i pytanie, jak to wyglądało wtedy? Czy my wiemy na ten temat coś więcej? Tak patrzę po naszych gościach, czy ktoś by chciał zacząć? Proszę bardzo.
2: Generalnie tak, bo z jednej strony chciałabym pewnie zacząć od swojej rozmowy z panem Juliuszem Koleszą, który właśnie też mówił, że to powstanie rzeczywiście dla nich młodych było bardzo ważne, bo ono po prostu było jakby takim doświadczeniem pokoleniowym całych rodzin, tak? I tak naprawdę on rzeczywiście o tym mówi, że po prostu gdyby nie powstanie, to gdyby nie powstania nawet wcześniejsze, no to tak generalnie to jakby ta chęć odzyskania niepodległości by po prostu w narodzie jakby zginęła. Natomiast myślę sobie, że też warto powiedzieć rzeczywiście o tym takim konflikcie pokoleniowym troszeczkę dotyczącym Powstania Warszawskiego. Ja właśnie też między innymi o tym pisałam w książce Młodzi 44, że tak naprawdę ci młodzi ludzie po prostu byli takimi zwyczajnymi ludźmi, którzy poza walką, bo rzeczywiście walka była dla nich niesamowicie ważna, no bo chcieli po prostu mieć szansę na to, żeby odpowiedzieć za te, znaczy odpowiedzieć Niemcom za te wszystkie krzywdy, które po prostu mieli podczas okupacji. Natomiast z drugiej strony oni też się chcieli bawić, oni chcieli się śmiać, oni chcieli tańczyć, oni chcieli śpiewać i to rzeczywiście to się wszystko pojawia, bo to było im niezwykle potrzebne. Natomiast niesamowite było to, że z kolei oficerowie, którzy byli już z tego starszego pokolenia, to tak naprawdę oni często zwracali uwagę dowódcom na to, żeby ci dowódcy zwrócili uwagę tym młodym ludziom, że po prostu nie powinni się zachowywać w taki sposób, tak? Że na przykład że tutaj jest majestat śmierci generalnie, że powinni w zupełnie inny sposób się zachowywać, no bo generalnie właśnie śpiew, taniec, piosenka i w ogóle śmiech przede wszystkim, a poza tym jeszcze właśnie na przykład poczucie humoru, żarty, dowcipy, śmianie się po prostu jest czymś, co nie przystoi powadze chwili, więc tak naprawdę to rzeczywiście było dla mnie takie niesamowite, natomiast ci dowódcy, którzy byli tacy trochę bardziej otwarci, to oni mówili, że zaraz, ale tutaj są młodzi ludzie, którzy przez 6 lat nie chodzili do kina, nie chodzili do teatru, tak, no bo to po prostu było zabronione, no bo mamy okupacje, te wszystkie hasła, tak, tylko świnie siedzą w kinie, co bogatsze to w teatrze, tak, no bo takie teksty wtedy były i że tak naprawdę oni teraz mają tę swoją chwilę wolności, zasłużyli sobie na nią i po prostu nie możemy im kazać zachowywać się właśnie w taki sposób, jak nam się wydaje, tak, oni mają prawo do tego, żeby się poczuć sobą. I myślę, że to rzeczywiście jest to, o czym warto powiedzieć.
1: Młodość kojarzy się, no właśnie, to wydaje mi się też, że tutaj wchodzimy w taką część historii, którą ja bardzo lubię, czyli historię mentalności. I na pewno są cechy tego młodego społeczeństwa, które są uniwersalne na przestrzeni dziejów. No i zdecydowanie do nich należą takie cechy, jak jakaś bezkompromisowość, no też opór, bunt. I różna forma oporu też występowała właśnie w takim wydaniu. Domyślam się, że również ten humor i ta rozrywka i to skupienie się na tych sprawach też mogło być formą oporu, no ale właśnie moda. Nie przez przypadek jest z nami Joanna Mruk, która jest historyczką mody i również należy do grupy rekonstrukcyjnej. Jak w perspektywie mody lat 40., w czasach okupacji, no i później w czasie powstania. Ta moda była wyrazem tego oporu.
3: Tutaj najbardziej myślę, że możemy właśnie o tym mówić jeszcze przed wybuchem Powstania Warszawskiego, czyli w trakcie okupacji zdecydowanie ubiór, co się bardzo często przewija właśnie we wspomnieniach, w dziennikach z tego okresu, głównie kobiecych, był taką formą oporu dla kobiet. I nie sądzę, że one w ten sposób jakoś chciały wytłumaczyć swoją próżność, tak? Bo często jak mówimy o tym, właśnie o modzie czasu wojny, to słyszymy, że to jest właśnie taki temat błahy, że to jest próżne, tak? Stroić się, dbać o ubiór w momencie, kiedy ludzie głodują, w momencie łapanek na ulicach, egzekucji.
1: Przecież mamy te zdjęcia powstańczeń z pięknie ułożonymi włosami, z tymi czerwonymi szminkami, pięknie ubrane. No i faktycznie różną historię do tego, różne komentarze do tego można usłyszeć.
3: No jakby ja już tak długo badając, czytając właśnie różne wspomnienia, to aż tak trudno mi sobie wyobrazić jakieś tutaj negatywne podejście do tego, ale oczywiście ono jest i fajnie też, że jest teraz ta wystawa, która była otwarta we wtorek w Muzeum Powstania Warszawskiego, która właśnie opowiada o tym, czym była ta moda dla ówczesnych ludzi. Ale jest takie piękne wspomnienie, gdzie kobieta pisze o tym, że kiedy malowała usta czerwoną szminką, wychodząc na miasto w Warszawie i używała swoich ulubionych, jeszcze przedwojennych francuskich perfum, to było dla niej taką zbroją, że czuła się wtedy po prostu bezpieczniej, czuła, że ma coś takiego swojego, co ją chroni i nawet jak zapomniała użyć perfum, to wracałaś do domu, żeby się psiknąć, bo wtedy po prostu mniej się bała. To jest jakby jedna z tych funkcji. Druga to jest właśnie, że zadbana, elegancka kobieta to jest kobieta, która nie straciła wiary, nie straciła ducha, nie straciła siły i jest podporą całej rodziny. Nie tylko swoich dzieci, ale też męża, ojca, braci. To też pojawia się bardzo często właśnie, że taka była motywacja też tych kobiet i że to dużo dawało otoczeniu. Takie pokazanie właśnie tym strojem, fryzurą, makijażem, że ja dalej się nie poddaję, mam siły dbać o siebie i chcę to robić.
1: No dobrze, no to powiedzmy o wystawie. Wystawa Splot czy sukienka może być mundurem o tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków. W Muzeum Powstania Warszawskiego można ją obejrzeć przez następne kilka miesięcy. Nie mylę się, prawda, panie Łukaszu? Co tam możemy znaleźć, jeśli chodzi o eksponaty?
3: To jest wystawa, gdzie widzimy na początku to, jak niesamowicie eleganckim miastem była Warszawa tuż przed wojną, więc jest spora sekcja poświęcona modzie lat 30. Są nawet suknie wieczorowe, jest biżuteria, jest garnitur męski. Widzimy, jak warszawiacy dbali o każdy szczegół stroju. Więc widzimy też tam później te przejście do mody w czasie okupacji. Można zobaczyć niemieckie żurnale, które były jedynym źródłem do takiej aktualnej mody w okupowanej Warszawie i z niego korzystały na przykład też polskie krawcowe, bo po prostu nie miały innej możliwości, jeśli przychodziła klientka i chciała coś, co będzie modne. Mamy też tam bardzo dużo pamiątek właśnie takich związanych z odzieżą, z dodatkami, które pochodzą od ludzi, którzy właśnie walczyli w Powstaniu Warszawskim i te rzeczy mają ogromny taki ładunek emocjonalny, bo często są jedyną pamiątką, jaka komuś została z tych czasów, którą przekazał później swojej rodzinie, na przykład buty, w których ktoś był w powstaniu, tak? W ogóle trudno sobie wyobrazić dziś, że buty mogły przetrwać tyle czasu, a czasem wyglądają tak, jakby były wyprodukowane dosłownie wczoraj.
1: Ty też udostępniłaś kilka eksponatów, prawda?
3: Tak. Udostępniłam właśnie trochę tej mody z lat 30. i trochę tej mody z lat 40. Część tych rzeczy to są rzeczy, które mają takie historie rodzinne. Na przykład jest sukienka mojej babci, która jeszcze należała do jej mamy przed wojną, a moja babcia przerobiła ją w czasie okupacji na taką sukienkę podomkę, taką do zakładania w domu, już mniej elegancką, dodając i różne elementy tam, gdzie była zniszczona, to obcinając te fragmenty, więc taka typowa właśnie moda, która polegała przede wszystkim na przeróbkach i pomysłowości, co było symbolem właśnie tej mody okupacyjnej.
1: To panie Łukaszu, te buty z wężowej skóry, bo to jest jeden z tych eksponatów i wspomnieliśmy tutaj o tym, że właśnie jedna cywilna mieszkanka Warszawy poszła do powstania właśnie w tych butach. To nie były byle jakie buty, co to były za buty?
0: Tutaj jeżeli chodzi o szczegóły tych butów, to myślę, że tutaj właśnie pani może powiedzieć więcej, jeżeli chodzi o ten bezpośrednio, tak, o pochodzenie tego. Natomiast z tego, co wiem, to buty dosyć luksusowe, tak? Możemy to tak potraktować jako buty luksusowe z punktu widzenia.
1: W takim razie.
3: To były buty od szewca Leszczyńskiego, który był takim, no może obok Kielmana, to był taki drugi, hiszpański, jeszcze było trzech takich super szewców w przedwojennej Warszawie, właśnie Kielman, hiszpański i Leszczyński. Więc to były naprawdę buty najwyższej klasy, pięknie wykonane na bardzo wysokim obcasie z skóry egzotycznego gada, zielone, które rzeczywiście wyglądają tak, jakbyśmy je zakupili w luksusowym butiku dziś. Nikt by się ich nie powstydził. Aczkolwiek to są też takie sandałki, one mają wycięty przód. Taka była moda, że ten duży palec u nogi było widać pończochy, łydki. No ale trudno sobie wyobrazić, jak w takich butach można było poruszać się wśród gruzów, uciekać, nosić jakieś ciężary. Ale właśnie to dziś wydaje nam się niewyobrażalne, jak w takich butach na wojnę, jak w takich butach w trakcie powstania. Niestety prawdopodobnie były to jedyne buty, jakie ktoś posiadał, bo wszystkie pozostałe już się rozpadły, a nie było możliwości za bardzo w czasie okupacji zakupienia nowego obuwia.
1: A to były dobrze wykonane.
2: Jeśli ja bym mogła troszkę uzupełnić, to powiem szczerze, że właśnie jak mówimy o tej modzie i o takim dbaniu o siebie, no to rzeczywiście to jest mnóstwo takich ciekawych wątków. Nawet jest taka relacja a propos takiej kobiety, która rzeczywiście podczas Powstania Warszawskiego każdego dnia wykonywała bardzo perfekcyjny makijaż, była bardzo elegancko ubrana i rzeczywiście mówi się o tym, że tak naprawdę był to jej sposób walki z Niemcami, bo ona po prostu uważała, że w taki sposób, że jeśli ona o siebie dba, tak, no to po prostu nie jest taka byle jaka. W jakimś sensie właśnie no, Niemcy starali się spowodować, żeby Polacy się po prostu czuli tacy gorsi, upodleni również. Natomiast tutaj właśnie z tą modą to ja też akurat miałam takie bardzo ciekawe doświadczenia, bo jak przygotowywałam ankietę skierowaną do powstańców warszawskich, to właśnie z jednej strony też pytałam, w jakim stroju ludzie poszli do Powstania Warszawskiego, to znaczy ci młodzi powstańcy. I tam rzeczywiście też się pojawiają różnego rodzaju opowieści o sukienkach. Właśnie czasami te sukienki są po prostu bardzo dokładnie opisywane, że one są w błękitno-szafirową kratkę na przykład, tak, więc już takie bardzo, bardzo typowo kobiece opowieści. Natomiast no powiem szczerze, że ja zostałam przez część powstańców zbesztana za użycie właśnie określenia ta moda powstańcza, bo stwierdzili, że to jest niepoważne i że tak absolutnie nie należy mówić. Natomiast z drugiej strony potem dla mnie to było też niesamowicie ciekawe, że jednak kobiety zaczęły mówić też o tym, że oczywiście, że istniało coś takiego jak moda powstańcza i zaczęły mówić, co w takim razie było modne, a skoro mówimy już, skoro padło hasło moda, to może warto wspomnieć o tym, że niesamowicie modna była, były te tak niesamowicie modne były te bluzy maskujące, czyli panterki. Z drugiej strony niesamowicie modna była czapka, która była, czapka z daszkiem obowiązkowo, która była wykonana dokładnie z takiego samego materiału. Do tego, jak się było w batalionie parasol, to należało mieć jeszcze apaszkę, zwłaszcza w grochy. I tak sobie pomyślałam, że ta moda cudownie teraz wraca, bo paszki i grochy to jest znowu coś, co jest niesamowicie modne. Jeszcze właśnie kobiety też mówiły o tym, że bardzo modne było posiadanie bluzki z jedwabiu, a ten jedwab pochodził ze spadochronów zrzutowych, więc jakby mamy kolejny taki element. Natomiast jak tutaj właśnie jeszcze się pojawiło to a propos makijażu, no to też jest ciekawe, że właśnie z jednej strony są kobiety, które niesamowicie dbają o to, o ten taki wygląd, ale z drugiej strony mamy rozkazy, gdzie na przykład jest napisane, żeby kobiety nie używały szminki, bo to jest niepoważne, tak? To generalnie to tak jak jest z tym humorem, śmiechem, więc wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby o tym wspomnieć, a z kolei na przykład właśnie można przywołać wypowiedzi powstańców, czy jakby kobiet powstańców, które mówią, że to, że one dbały o to, żeby ładnie wyglądać, żeby dobrze wyglądać, żeby otrzepać panterkę, no na przykład z tego pyłu ceglanego, to tak naprawdę było to coś, co im się pozwalało trzymać psychicznie i że ten wygląd też był ważny. Jeszcze może warto powiedzieć o samych mundurach, że to też było niesamowicie ważne dla powstańców, bo jak się nie ma broni, to po prostu jakikolwiek element wojskowości to jest coś, co bardziej pozwalało im się czuć wojskiem, tak? Więc to też jest istotne, więc ten strój się nam pojawia jeszcze w kolejnej sferze.
1: Kwestie zdrowia psychicznego tutaj poruszyliśmy, ale też chciałabym zapytać, czy właśnie ten obraz na przykład powstańczyń umalowanych, pięknie ułożone włosy, nie był jakoś wykorzystywany w tamtych czasach do propagandy, do siania dezinformacji, do opowiadania o tym, że no jak to w tej Warszawie jest jakaś okupacja, czy jak to jest tam jakieś walki, jak tutaj proszę zdjęcia warszawianek, czy właśnie pięknie pomalowane pomalowanych, czy ludzi, którzy plażują nad Wisłą. Mówię o tym dlatego, że współcześnie również widzimy, jeśli chodzi o narracje dezinformujące, właśnie takie obrazki, na przykład o wojnie w Ukrainie, które pokazują zdjęcia z długich spacerów niedzielnych w słońcu w Kijowie. No i właśnie jest do tego podpis, że jaka tam wojna, skoro ludzie chodzą na spacery i to są popularne dość zdjęcia, które gdzieś tam w internecie się pojawiają. Czy podobne zjawisko było w czasie okupacji i w czasie Powstania Warszawskiego? Panie Łukaszu?
0: To znaczy tak, ja kojarzę tego typu historię. Kiedyś interesowałem się właśnie tym takim wąskim wycinkiem tej historii, to znaczy jak Niemcy wykorzystywali ludność cywilną właśnie w takim celu, tak, dla celów propagandowych, jeśli chodzi o generalne gubernatorstwo. Więc były nagrania, takie kroniki z generalnego gubernatorstwa niemieckie, gdzie nagrywano normalne, codzienne życie Polaków. Sensem w zasadzie było to, żeby po prostu pokazać, że ludzie są, jeżeli nie zadowoleni, to przynajmniej żyją normalnie. Tak jak przed wojną, jest praca, jest jedzenie, tak, czyli nie głodują, czyli jest porządek na przykład, tam bardzo mocno podkreślano to, że ulice są czyste, że ludzie dbają o to wszystko, że nawet do pewnego stopnia nawet są jakieś inwestycje, tak? Czyli buduje się nowe drogi, linie tramwajowe. To Kraków jest takim dobrym przykładem, gdzie Niemcy bardzo mocno podkreślali w Krakowie, tak? Że to miasto się rozbudowuje, nawet powstała w ogóle zupełnie od nowa dzielnica. To dzisiaj w ogóle przetrwała, działanie wojenne nie była zniszczona. Także pokazywano tak jakby normalne życie, ale też z perspektywy zwykłych ludzi, czyli nie tylko te inwestycje, nie tylko to czyste miasto, nie tylko to, że fabryki pracują, ale to, że ludzie są, że próbują żyć normalnie. I to jest właśnie dokładnie to, co bardzo często się pojawia w internecie, nawet jak przeglądamy sobie, zbliża się okolica, tak jak w tej chwili kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, tam są jakieś nawiązania, dyskusje odnośnie okupacji, rzeczywistości okupacyjnej. I mamy tam bardzo często to jedno takie charakterystyczne zdjęcie, to znaczy te młode kobiety parające się na plaży przy moście Poniatowskiego. To zdjęcie tak nie do końca, tak jak ja próbowałem sobie tak dotrzeć, żeby mieć taką absolutną pewność, kto tam się znajduje. Jest to dosyć rozmyte, to znaczy tam są zdania są podzielone, nawet tych ludzi, którzy tak stricte badają takie rzeczy, czyli takich troszeczkę historyków, amatorów, którzy bardzo lubują się w badaniu tych detali i nie mam pewności, natomiast ja zakładam, że to być może jest całkowicie normalna scena, tak, która ma po prostu, która pokazuje, że życie się toczyło, tak, no jeżeli mamy lipiec, jeżeli mamy sierpień, powiedzmy roku 42 czy 3, no przecież nigdy nie wiadomo w tamtym momencie, ile ta wojna potrwa. No ona może potrwać równie dobrze i lat 10, 15. Raczej nie zakładano, ale no, teoretycznie mogło się skończyć po prostu zwycięstwem Niemiec. No na szczęście nie, ale brano to pod uwagę, więc no, trzeba to jakoś życie ułożyć, tak? No znaczy, no trzeba jakoś próbować żyć. Trzeba znaleźć mimo wszystko jakąś pracę. Trzeba jakoś funkcjonować. Trzeba gdzieś mieszkać, trzeba coś jeść. Więc ale trzeba też jednocześnie mimo wszystko się odstresować po prostu, starać się normalnie funkcjonować. Więc myślę, że to też była taka metoda, tak? Zresztą nawet jak sięgniemy do filmu Miasto 44, tam początek, zanim w ogóle przejdziemy do Powstania Warszawskiego, tam są te sceny oczywiście, które dotyczą grupki znajomych, no i to, że oni się po prostu kąpią, tak? Tam gdzieś spędzają czas na plaży i zaraz przed wybuchem Powstania Warszawskiego, więc niemal do końca jakoś tam w miarę normalne życie. Ciężko powiedzieć, że da się normalnie żyć, ale przynajmniej próbują ci ludzie żyć normalnie.
1: Wtedy jeszcze było można kąpać się w Wiśle. No i jedno drugiego nie wyklucza, prawda?
3: Tak, tutaj chciałam, jak najbardziej zgadzam się z tym wszystkim i też chciałam jeszcze dodać, że to jest, była też kwestia mentalności ówczesnych ludzi, że taka elegancja i dbałość o ten wygląd była czymś tak zupełnie oczywistym, że to no, nikogo nie dziwiło, że dziewczyna w Powstaniu Warszawskim ma ułożone włosy.
1: Czyli był taki warszawski sznyt.
3: No, nie powiedziałabym, że stricte warszawski. Mhm. Po prostu tak ludzie funkcjonowali. To nawet dziś patrząc na starsze osoby, które urodziły się nawet tuż po wojnie, czy przed wybuchem wojny, no to panie mają włosy zawsze tak zakręcone, mają grzebyk przy sobie, mają lustereczko, mam też ciocię, która ma 97 lat i ona przed wyjściem zawsze bierze ten grzebyk i te włosy sobie tu jeszcze poprawi, czy jak ktoś przychodzi, to poprawia. To są takie rzeczy, które po prostu były tak głęboko zakorzenione, że nie dało się ich tak po prostu, teraz jest wojna, no to nie musimy dbać o fryzurę. No nie było czegoś takiego. A tutaj jeszcze co do tego zdjęcia, to taka ciekawostka, że oglądałam zdjęcia rodzinne kolegi z Krakowa i tam też on pokazywał właśnie mi w swoich albumach rodzinnych, że prababcia właśnie opalała się nad Wisłą w Krakowie w kostiumie kąpielowym i że to było jakby taki ich zwykły rytuał coroczny latem.
2: A ja bym jeszcze właśnie wróciła do tej codzienności, bo to jest niesamowite, że tak naprawdę większość osób uważa, że jak się mówi o Powstaniu Warszawskim, to musimy mówić na temat walki, na temat polityki, na temat legendy, a tak naprawdę zapomina się o tym życiu codziennym i o tym, że ci ludzie byli zwykłymi ludźmi, którzy też chcieli po prostu żyć, tak? Chcieli kochać, chcieli się przyjaźnić z innymi ludźmi, chcieli łapać to życie, bo tak naprawdę nie wiedzieli, ile go jeszcze mają, zwłaszcza jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie. Natomiast może warto jeszcze poruszyć inną kwestię, że tak naprawdę mamy narrację żeńską i narrację męską. I tak naprawdę przede wszystkim przez prawie 70-80 lat o powstaniu pisali głównie mężczyźni, dlatego były przede wszystkim poruszane te aspekty militarne, polityczne i jakby ludziom się już tak kojarzy, że jak powstanie, no to walka i militaria i polityka. Natomiast właśnie jak kobiety zaczynają opowiadać o Powstaniu Warszawskim, to z jednej strony pojawiają się też nam wszystkie zmysły, tak? Więc mamy dźwięk, kolor, fakturę, mamy też chociażby wygląd sukienek, prawda? Ale z drugiej strony też zaczynamy mówić o tych zupełnie innych tematach i to jest właśnie też ciekawe, że tak naprawdę nagle się okazuje, że mamy taką ogromną sferę jak chociażby moda, prawda? I że to jest w ogóle temat, który gdzieś tam sobie leżał odłożony, no bo po prostu była bardziej popularna narracja męska niż kobieca.
1: Teraz przypomniała mi się jeszcze taka historia z twojej książki właśnie o kobietach. Jednej z warszawianek, która z takich rzeczy, które przechwyciła z domu, jak uciekała, to były perfumy.
2: Hanna Brzezińska.
1: Pracowała w szpitalu, prawda?
2: Tak,
1: no to
2: tak,
1: mężczyźni, tak, tam pacjenci zwracali uwagę na te perfumy, które też dawały jakiś taki no, zapach normalności, elegancji.
2: To tak. Jest w ogóle przepiękna historia, więc może warto ją powtórzyć, bo to była Hanka Brzezińska, która w ogóle jak wybuchła Godzina W, to ona akurat właśnie jako ta taka elegancka warszawianka wychodziła od fryzjera, bo musiała sobie zakręcić włosy i tak naprawdę rzeczywiście poszła do swojego domu, bo tam ktoś jej powiedział, że pani Hanko, tutaj właśnie zaraz będzie Godzina W i po prostu proszę się pośpieszyć. I ona powiedziała, że rzeczywiście była w tym swoim domu. Jak doszło, no to już się dom zaczął palić. W związku z tym miała kilka minut na to, żeby zabrać te takie najbardziej istotne rzeczy. W związku z tym, że ona śpiewała, to zabrała nuty dla osoby, która by jej akompaniowała. Z drugiej strony zabrała swoje futro, no bo była elegancką kobietą. Zabrała swoją torebkę, w której właśnie miała perfumy Chanel numer 5 i rzeczywiście ten Chanel numer 5 potem posłużył do tego w tym szpitalu, żeby właśnie ofiarowywać rannym właśnie tą taką, ten fragment normalności, tak? No bo rzeczywiście oni mówili...
1: Pani... ekskluzywnej normalności.
2: Tak, zdecydowanie tak. Natomiast oni właśnie jej mówili: pani Hanko, niech pani przejdzie koło nas jeszcze raz, bo to jest taki piękny zapach. I ona właśnie mówi, że ona podchodziła i spryskiwała tymi perfumami, a to właśnie bandaż, tak, a to poduszkę i że to po prostu było coś takiego, co było w stanie przenieść tych ludzi do innego świata, do tego zapomnianego świata.
1: Dobrze, to porozmawiamy teraz o no właśnie tych relacjach pomiędzy ludźmi, no a tutaj konkretnie pomiędzy powstańcami i cywilami. To się zmieniało i za chwilę też przejdziemy właśnie do tych niuansów powstania, bo no co dzielnica to była inna sytuacja i też były inne relacje, inne rzeczy się działy w każdej dzielnicy. To pytanie pierwsze, gdzie w ogóle zaczniemy? No, wydaje mi się, że taką rzeczą być może właśnie od tego przedednia albo od dnia wybuchu, jakie wtedy były nastroje w Warszawie, jeśli chodzi o powstanie, bo wszyscy chyba mówią, że coś przeczuwali, że coś się wydarzy. Panie Łukaszu.
0: Tak, z pewnością. To znaczy, tak jak się analizuje wspomnienia uczestników Powstania Warszawskiego, czy ewentualnie nawet ludności cywilnej, raczej było takie przekonanie, po pierwsze, że cała ta operacja Powstania Warszawskiego, która była planowana, będzie raczej szybkim uderzeniem. Będzie szybkim uderzeniem skutecznym, będzie szybkim pokonaniem armii niemieckiej, która wydaje się, że jest w rozsypce. Co było częściowo prawdą, ale nie do końca, jak się okazało później. Tak, jednak mimo wszystko to było zbyt wczesne, przedwczesne, jeżeli chodzi o koniec armii niemieckiej. Ta armia niemiecka była się w stanie jeszcze na różnych frontach bronić jeszcze wiele miesięcy. Natomiast to był ten początek, tak? To znaczy było takie powszechne wrażenie, że to pójdzie bardzo szybko, że to będzie bardzo skuteczne. Jeżeli już pojawią się jakieś problemy, to raczej z tym, co będzie później, jeżeli do Warszawy wejdzie armia sowiecka. Więc tutaj oczywiście były te dyskusje na ten temat, jak to się wszystko ułoży, jaka ta Polska w ogóle będzie po wojnie, czy uda się odzyskać, czy uda się ugrać, można powiedzieć, to w negocjacjach ze Stalinem, że Polska będzie krajem demokratycznym, wolnym, przynajmniej częściowo niezależnym. To jest oczywiście różnych wiele opcji. Natomiast no, był ten optymizm z początku. No potem to się oczywiście wszystko zmieniało w trakcie, więc to się wszystko już w trakcie walk okazało się, że no, armia niemiecka nie jest wcale w rozsypce. to często nawiązywano do I wojny światowej, to znaczy do końca I wojny światowej. Ta sytuacja z końcówki I wojny światowej wyglądała w bardzo dużym skrócie tak, że armia niemiecka w zasadzie w momencie, kiedy się I wojna światowa kończyła, w zasadzie się posypała, to znaczy no, udało się po prostu rozbroić oddziały niemieckie. Więc zakładano, że być może będzie szansa na to, żeby to się powtórzyło. Natomiast okazało się, że nie, że postawa niemiecka ze względu przede wszystkim na postawę Hitlera i Himmlera i dowództwa niemieckiego, że tutaj mamy do czynienia z zupełnie inną perspektywą i z zupełnie innymi Niemcami, jak to się bardzo często mówi. Niemcami, którzy walczą o wszystko tak naprawdę. Grają, jak to się mówi ładnie, wabank, czyli no, nie mają jakby wiele do stracenia. I każda jakby tutaj porażka tak w kontekście II wojny światowej będzie klęską totalną Niemiec, więc póki mają amunicję, broń, to walczą do końca. No, co się oczywiście przełożyło na późniejsze działania wojenne, na to, że powstanie potrwało 3, 4 czy 5 dni, tylko 63 dni. No a jednocześnie oczywiście cała ta postawa ludności cywilnej, te perspektywy, te szanse i nadzieje, no oczywiście totalnie się zmieniły.
1: No właśnie, to może opowiedzmy o tym, co się działo w każdej z tych dzielnic, właśnie jeśli chodzi o cywilów i powstańców, o relacje pomiędzy nimi, bo wiemy, że bardzo dużo cywilów po prostu było ochotnikami w powstaniu. To jest jedna rzecz, ale pomagali też na różne inne sposoby, czy właśnie przez budowanie barykad, czy przez no, choćby dostarczanie jedzenia czy wody, co nie było łatwe w tym momencie. To w takich okolicznościach może opowiedzmy o tych ludziach.
0: Mhm. To znaczy tak, z mojej perspektywy, jak patrzę sobie tak całościowo na powstanie warszawskie, to dokładnie mam takie wrażenie, to znaczy mam takie przeczucie, że wszystko zależy od miejsca, wszystko zależy od dzielnicy, a to z kolei tak obiektywnie po prostu zależy od tego, jaki los spotkał daną dzielnicę, a przede wszystkim kiedy poszło to uderzenie niemieckie, to główne uderzenie niemieckie, które wiązało się z tym, że niemieckie formacje po prostu wepchnęły polskie oddziały, pokonały polskie oddziały i następnie po prostu zemściły się na ludności cywilnej. Stąd ta zachodnia część miasta, która była takim jakby pierwszym punktem, gdzie Niemcy uderzyli, to możemy to tak określić jako kontrofensywa niemiecka, która ruszyła w zasadzie 5 sierpnia, to było uderzenie skoncentrowane na dwóch dzielnicach, czyli na Warszawskiej Woli i na Warszawskiej Ochocie. Więc to są te dzielnice, które jako pierwsze zetknęły się z barbarzyństwem formacji niemieckich, więc od razu tam można powiedzieć, że to pierwsze starcie z tym okrucieństwem niemieckim, tej ludności cywilnej właściwie dotyczyło tych dzielnic. A tam, gdzie z kolei w bardzo dużym skrócie, tam gdzie te formacje niemieckie dotarły najpóźniej, w Śródmieściu w zasadzie możemy powiedzieć, że skończyło się to przed ostatecznym szturmem, tak? Czyli te polskie oddziały te ostatnie się poddały. Natomiast no, jeżeli patrzymy z punktu widzenia Żoliborza na przykład, tak? No, to jest też bardzo ciekawy
1: przykład. Republiki Żoliborskiej,
0: tak,
1: jakby Republiki niektórzy Żoliborskiej, nazwali.
0: Dokładnie. No tam względne normalnie życie się toczyło i to też jest zupełnie inna perspektywa, która się pojawia w wspomnieniach i samych powstańców i ludności cywilnej, tak? Bo ten szturm na Żoliborz to jest dopiero sam koniec powstania warszawskiego i te takie najgorsze dni, kiedy mamy do czynienia z po prostu uderzeniem formacji niemieckich całościowych, tak? No, czyli czołgi, artyleria, lotnictwo, które bombarduje po prostu non-stop, godzina po godzinie, to jakby to starcie z tą totalną wojną, to jest dopiero końcówka powstania warszawskiego, więc też domyślam się, że to była jedna z przyczyn, dlaczego ta perspektywa jest troszeczkę inna.
2: No to... A ja się tak troszkę nie do końca zgadzam, bo to jest takie spojrzenie militarne, natomiast z drugiej strony, gdybyśmy przeanalizowali każdą z dzielnic, to tak naprawdę możemy powiedzieć, że w każdej z dzielnic na początku był taki festiwal, czy taki karnawał wolności, po prostu taka ogromna radość i po prostu właśnie na zasadzie, że wszyscy chcą pomagać, wszyscy się cieszą, że jest ta chwila wolności. Jest takie ogromne wzruszenie, są te biało-czerwone flagi. Natomiast właśnie potem w każdej dzielnicy zaczyna się właśnie ten potem spadek nastrojów, tak, no bo okazuje się, że nie jesteśmy w stanie właśnie zdobyć tych takich ważnych, strategicznych punktów. Okazuje się, że nie ma broni, okazuje się, że zaczynają ginąć zarówno powstańcy, jak i jeszcze bardziej masowo zaczyna ginąć ludność cywilna i ten spadek nastrojów następuje. Ja czytam właśnie takie bardzo ciekawe wspomnienie jednej z uczestniczek powstania, która właśnie przechodziła od Woli poprzez Czerniaków i tak naprawdę właśnie ona opowiada o tym, jakie to w sumie było powtarzalne, tak, że właśnie no, na początku wydawało im się, że tak źle jak było na tej Woli, no to już po prostu nigdzie nie będzie, ale potem mamy Starówkę, gdzie jest jeszcze gorzej, a potem po prostu ona przechodzi na chwilę do Śródmieścia, natomiast potem trafia na Czerniaków i się okazuje, że na Czerniakowie jest jeszcze gorzej, ale generalnie schemat jest ciągle taki sam, więc jakby, okej, okay, patrząc militarnie, no to jest dokładnie tak, jak pan mówi, natomiast jak patrzymy na człowieka, jak patrzymy na jego nastroje, to jest bardzo powtarzalne.
1: że one się zmieniały na, no, nawet nie wiem, jak to nazwać w tym momencie. Czy to było brak poparcia już dla decyzji o powstaniu, czy to było bardziej...
2: To znaczy, to było szukanie winnych, ja bym powiedziała troszeczkę, bo to jest chyba też niesamowite, że rzeczywiście na początku to wszyscy chcieli walczyć i chcieli się cieszyć tą wolnością, natomiast jak się okazywało, że na przykład, no właśnie, matka traci swoje dziecko, no to po prostu potem szuka winnych. Znaczy, dla mnie niesamowite było to, że nie było czegoś takiego, że ludność cywilna winiła, czy mówiła, że winni są Niemcy, którzy tak naprawdę, no na przykład, zrobili bombardowanie, tylko tak naprawdę zaczynała winić powstańców, tak, że to przez was. I to jest, no niestety, takie dosyć częste i powstańcy też o tym mówią, że to dla nich było strasznie trudne do zniesienia, bo tak naprawdę w sumie jedną z ich ról, no to była obrona tej ludności cywilnej, prawda? Więc tak naprawdę, jeśli oni walczą o wolność dla wszystkich, a poza tym jeszcze właśnie mieli bronić ludności cywilnej, a tak naprawdę ludność cywilna po prostu mówi, że to przez was są teraz te, jest to nasze cierpienie, a poza tym jeszcze powstańcy mówią, że czasami były takie sytuacje, że po prostu ludność cywilna, że była delegacja, która przychodziła do dowódcy i właśnie prosiła, żeby oni przestali walczyć, bo jak przestaną walczyć, no to może Niemcy ich, znaczy darują im życie, tak? No i właśnie na zasadzie, że może jednak warto byłoby wyjść z tymi białymi flagami, więc tutaj no tych dramatów rzeczywiście było bardzo, bardzo dużo.
1: No i nie były to proste decyzje. Muzeum Powstania Warszawskiego ma teraz taki cykl na swoim kanale na YouTubie Korzenie Pamięci, w którym rozmawiają państwo z powstańcami, którzy przeżyli i o tym, jak się dalej potoczyły ich losy. I tam pojawia się też ten temat właśnie kwestii udźwignięcia i horroru wojny. No ale właśnie pytanie o to poczucie winy. Czy to poczucie winy zdarzało się, że im towarzyszyło, czy oni w ogóle o tym mówili?
0: Myślę, że bywało różnie. To wszystko zależy od człowieka, bo tak jak przeglądam sobie na przykład, to też bardzo, bardzo polecam wszystkim, którzy nas słuchają w tej chwili, Archiwum Historii Mówionej, czyli ta praca od wielu lat tutaj Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli tego działu, który się tym zajmuje u nas muzeum, to znajduje się na naszej stronie internetowej, więc spokojnie można dotrzeć do każdego takiego wywiadu i bez problemu poczytać. Bardzo ciekawa perspektywa, taka bardzo ludzka, zupełnie właśnie inna, tak jak w tej chwili rozmawiamy sobie, zupełnie inna perspektywa na Powstanie Warszawskie, mniej taka książkowa, mniej taka militarna, bardzo często taka osobista. Natomiast nawet tak analizując te różne wywiady, te rozmowy z tymi ludźmi, to wszystko oczywiście zależy. To ile ludzi, tyle charakterów, więc każdy patrzy na to inaczej. Są nawet wśród powstańców, mam wrażenie, tak analizując to, co nagrywano, są i głosy takie, które raczej krytykują decyzję o powstania, są takie, które popierają to do dnia dzisiejszego, więc domyślam się, że to też ma ogromne znaczenie. Jak ktoś patrzy na Powstanie Warszawskie i też to też później w kontekście ewentualnych jakiegoś takiego poczucia winy, być może to się pojawiało. Natomiast to wszystko właśnie zależy od perspektywy. Wszystko zależy od perspektywy człowieka na powstanie jako całość, na powstanie jako bitwy.
1: A właśnie, czy w twoich rozmowach się pojawił ten wątek?
2: Tak, ale jeśli mogłabym powiedzieć o jednej takiej historii, która mi się tak właśnie natychmiast pojawiła w głowie, jak się pojawiło to twoje pytanie. Rzeczywiście, jak powstańcy wychodzą z miasta, no to po prostu muszą iść ulicą, wzdłuż której stoi ludność cywilna i tak naprawdę oni wychodząc, to bali się, że po prostu właśnie polecą w ich stronę jakieś oskarżenia o Belgii. Natomiast niesamowite było to, że ta ludność zaczęła ich wspierać, że po prostu jak ludność widziała, że oni po prostu wychodzą do niewoli, no to zaczęła ofiarowywać im jakieś drobne takie przedmioty, które mogły być w tym obozie potrzebne na zasadzie. Czasem to był jakiś notes, czasem to był jakiś kubeczek, ołówek, coś takiego. Natomiast też tam była taka bardzo wzruszająca chwila, bo rzeczywiście no, na takie podwyższenie wyszła taka stara kobieta, taka stara warszawska przekupka i ona rzeczywiście, patrząc na tych młodych ludzi wychodzących z miasta, zrobiła taki znak krzyża, błogosławiła ich i właśnie powiedziała: dzieci zabierają nam nasze dzieci. I właśnie okazało się, że ten cały tłum właśnie zaczął za nią dokładnie to powtarzać i faktycznie ci powstańcy opowiadają, że tak naprawdę to była dla nich niesamowicie wzruszająca chwila i że tak naprawdę dopiero wtedy oni zrozumieli, że ta ludność cywilna im to wybaczyła właśnie, że te wszystkie chwile takie bardzo, bardzo ciężkie, tak, że to był ten moment takiego odpuszczenia win, prawda? Natomiast jeśli chodzi o tych ludzi, z którymi ja rozmawiam, no to rzeczywiście jest coś takiego, że na przykład sami powstańcy rzeczywiście bardzo często mówią o tym, że oni sobie zdają z tego sprawę, że ludność cywilna przede wszystkim miała dużo gorzej niż oni, tak? I to chyba nawet pani Wanda Traczyk-Stawska kiedyś o tym mówiła, że tak naprawdę to po prostu ona uważa, że powstańcy powinni przeprosić ludność cywilną właśnie za te wszystkie dramaty i cierpienia, więc wydaje mi się, że to też jest takie po prostu masowe, tak? Właśnie to takie poczucie, że z jednej strony rzeczywiście tutaj jest walka i walczymy o wolność dla wszystkich, ale z drugiej strony wiadomo, kto przede wszystkim poniósł koszt powstania warszawskiego, bo jak się spojrzy na statystyki, ilu zginęło powstańców, ile zginęło ludności cywilnej, no to po prostu różnica jest dramatyczna, więc no jakby ludność cywilna poniosła prawie cały koszt powstania warszawskiego.
1: No i mieli też swoje wyzwania oczywiście, takiego życia codziennego.
0: Bo tak sobie właśnie pomyślałem teraz o tym aspekcie. Jeżeli to się właśnie pojawia, dokładnie ten aspekt, tak jakby tego cierpienia ludności cywilnej, to no oczywiście to są te egzekucje niemieckie jak najbardziej, ale rzeź tak myślałem, rzeź woli oczywiście, rzeź ochoty, tak? To się działo na Zielniaku przecież, ale tak sobie pomyślałem o tym aspekcie odnośnie tego, co Andrzej Wajda pokazał w filmie pod tym kanał, czyli właśnie ewakuacje kanałowe, tam jest ta słynna historia ewakuacji ze Starego Miasta, kiedy, żeby w ogóle to można było zorganizować, żeby to jakkolwiek zorganizować, żeby to się w ogóle udało, no siłą rzeczy zastosowano brutalne, ale no niejako skuteczne metody, tak? Czyli żeby to w ogóle ta ewakuacja się udała, no najpierw trzeba było wpuścić wojsko. Znaczy najpierw w pierwszej kolejności oczywiście rannych, ale potem żołnierze przychodzą i dopiero przychodzą cywile, tak? Więc bardzo wielu cywilom się nie udało. Po prostu się nie udało, nie zdążyli. Więc wpadli w ręce niemieckie, zanim w ogóle dostali się do kanału, więc...
2: Ale to był też taki właśnie bardzo dramatyczny moment, bo tak naprawdę powstańcy opowiadają, jak po prostu cywile, którzy zostają na tym Starym Mieście, pytają się, ale zaraz, no to co to wy przechodzicie dalej i zostawiacie nas samych, tak? No i rzeczywiście to była taka chwila wstydu właśnie dla powstańców i oni mówili, że oni ze spuszczonymi głowami mówili, że oni tylko wychodzą, żeby zanieść rannych, ale że oni wrócą, a tak naprawdę no to wiedzieli, że po prostu, że już nie wracają i to jest ten taki dramat, tak, że tutaj po prostu jest niby wspólna walka, potem wojsko wychodzi, a cywile zostają, no i zostają w zasadzie bezbronni, prawda, jakby znowu cały dramat spada na ludność cywilną i znowu oni płacą za walkę powstańców.
0: Dokładnie, tak właśnie to jest to, co się pojawia, tak wracając do tego pytania wcześniej, to znaczy tam wydaje mi się, że to, jeżeli gdzieś cokolwiek się pojawia we wspomnieniach powstańców, co jest coś takim największym dramatem i czymś, co tak chyba przeżywają do dzisiejszego, to myślę, że właśnie ten aspekt, dokładnie ten aspekt, czyli to, że nie udało się po prostu ratować wszystkich cywili, że trzeba by ich no niejako zostawić, tak, żeby po prostu kontynuować walkę, jeśli chodzi o te ewakuacje kanałowe, przede wszystkim ze Starego Miasta, to jest taka najbardziej chyba historia legendarna, niejako tam poruszana w wielu dyskusjach.
2: No plus Mokotów oczywiście, plus bo Mokotów, kanał oczywiście. Wajdy to tak, Mokotów.
0: Oczywiście, to ewakuacja z Mokotowa do Śródmieścia.
1: No to są trudne decyzje, ale też wydaje się, że w tak trudnych okolicznościach te decyzje szlachetne jeszcze bardziej się wybijają ponad całą tę opowieść. Bohaterstwo w różnych kształtach, no a w wydaniu cywilnym to na pewno też była kwestia zdobywania jedzenia czy zdobywania wody. Ja tutaj też patrzę no, pod kątem higieny, bo my tutaj mówimy o pięknie ułożonych włosach i mówimy o strojach również. No ale to się w pewnym momencie skończyło i trzeba było jakoś tę wodę zdobywać z różnych źródeł. No i to też było niebezpieczne po prostu.
3: Tak, no nieraz jakby trzeba było wybierać, czy umyję włosy, czy umyję twarz, czy napiję się. To były takie dylematy, dziś wydawałoby się troszkę dla nas dziwne, a z drugiej strony, tak jak wcześniej wspominaliśmy, ta higiena i dbałość o siebie też miała ogromną moc. Aczkolwiek jeśli chodzi już o dbałość o strój, zwłaszcza właśnie cywilów, no to sytuacja już była tak trudna i tak drastyczna, że tutaj rzeczywiście trudno o tym mówić, tak? To już schodziło jednak na plan dalszy.
1: Mamy jeszcze kilka minut, także pewnie nie rozwiniemy tego wątku tak głęboko, ale No tutaj jest kwestia też tego podziału społeczeństwa pomiędzy bogatszych i biedniejszych. I oczywiście podczas okupacji pewnie można się spodziewać, a przynajmniej zazwyczaj tak jest, że najszybciej dosięga niedobór te osoby, które po prostu mają mniej. Z drugiej strony podczas takiego konfliktu, no w jednym momencie bogaty może stracić wszystko. I jak to wyglądało właśnie w Warszawie?
0: To znaczy ja mam takie wrażenie, to tak jak to pierwsze, co mogę powiedzieć w tym aspekcie, patrząc nawet na to przedwojenną Warszawę, tak? No patrzymy później jeszcze, oczywiście to wszystko zmienia w okresie okupacji, ale no ta przedwojenna Warszawa było tak jak dzisiaj sobie, my się nie zdajemy sprawy do końca, tak jak sobie przemieszczamy się po różnych dzielnicach, jeżdżąc sobie metrem na przykład, wysiadamy po drugiej stronie miasta i nie wyczujemy tego aż tak bardzo. Natomiast ta Warszawa przedwojenna, to w wielu reportażach pisanych właśnie w latach 30. to się rzuca w oczy, że jest to tak miasto bardzo różne, takie trochę takie małe wyspy, które gdzieś tworzą miasto, ale takie zupełnie inne światy. Więc to oczywiście też dotrwało, w pewnym stopniu się trochę zmieniło oczywiście ze względu na terror okupanta, natomiast no mimo wszystko te różnice przetrwały do powstania warszawskiego i to oczywiście to też ma gigantyczny wpływ na to, jak ktoś patrzy, dokładnie tak. To znaczy na przykład, no powiedzmy, jeżeli weźmiemy pod uwagę ludzi, którzy no mieli załóżmy jakieś rodzinne firmy, tak, mieli jakieś fabryki, mieli nieruchomości, no i to wszystko oczywiście było, to wszystko było stracone, tak, to wszystko zostało zniszczone w czasie powstania warszawskiego, więc ta perspektywa, domyślam się, jest inna niż osoby, która pochodziła, mówiąc brzydko, po prostu z biedy, tak, gdzieś ten los był bardzo, bardzo trudny w okresie przedwojennym, okresie okupacyjnym, więc perspektywa takiego człowieka będzie na pewno inna zupełnie.
3: Mhm. Znaczy, tutaj rzeczywiście można na to patrzeć i były takie sytuacje bardzo, bardzo różne, bo zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety, to kobiety, które pochodziły z tych rodzin średnio zamożnych, inteligenckich, często w czasie okupacji klepały taką naprawdę przysłowiową biedę i było im dużo, dużo ciężej niż tym kobietom z rodzin robotniczych, bo tak naprawdę, jeśli ktoś przed wojną, a często tak było, nie pracował, kobieta w sensie nie pracowała, była, zajmowała się tylko domem, często z pomocą pomocy domowej, to w momencie, kiedy zabrakło męża, który na przykład poszedł do niewoli, czy no nie była po prostu w stanie zarobić, jedyne co potrafiła bardzo często, to znaczy jedyne co była w stanie utrzymać rodzinę, to wyprzedawać po prostu rzeczy, które posiadała w domu aż do granic możliwości. I często takim osobom było jeszcze ciężej, więc odwracało się to poniekąd, aczkolwiek też nie zawsze można o tym mówić, bo wiadomo, że jednak tutaj były różne zasoby, że miała na przykład zapas ubrań, bo tutaj znów wrócę do mojego tematu, że jednak te kobiety przed wojną zamożniejsze, wiadomo, że na przykład miały ileś tam sukienek w szafie, ileś tam par butów, więc mogły te rzeczy donaszać do końca wojny praktycznie, a osoby z biedniejszych rodzin już nawet przed wojną mogły posiadać tylko jedne bardzo mocno zużyte buty i wtedy już było naprawdę bardzo, bardzo trudno poradzić sobie chociażby z ubraniem się na zimę, bo nie posiadało się już tego żadnego zapasu.
1: Ja patrzę na zegar, przepraszam, okay. Niestety czas się kończy i myślę, że tutaj ja mam wrażenie, jakbyśmy dopiero rozpoczęli ten temat i że jeszcze wiele na ten temat można powiedzieć i dlatego nie będę stawiać tutaj kropki, tylko postawię średnik i skieruję może naszych słuchaczy i zachęcę do tego, żeby sprawdzić, co się dzieje w Muzeum Powstania Warszawskiego, żeby sięgnąć po książki Agnieszki, żeby też zobaczyć, czym się zajmuje Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, bo to nie są tylko lata 40., ale też no, różnymi latami w Polsce się zajmujecie, po lata 70. z tego, co widziałam. Więc to jest to, ale no Muzeum Powstania Warszawskiego można na pewno sprawdzić wystawę Splot o modzie. Agnieszka, ty również brałaś udział w tworzeniu wystawy z okazji Powstania Warszawskiego.
2: Tak, i ta wystawa, którą ja przygotowałam razem z Biblioteką Mokotowską, jest na Kopcu Powstania Warszawskiego. Już dzisiaj stoi, więc można zobaczyć i rzeczywiście są tam też takie zdjęcia chociażby kobiet z lusterkami. Natomiast jeśli już jestem przy głosie i było o tych moich książkach, to ja chciałam bardzo zaprosić na spotkania autorskie, to, które będzie w Warszawie, będzie 4 sierpnia, będzie w bibliotece przy ulicy Bukietowej, natomiast jutro będzie spotkanie w Koszalinie, potem też mam spotkania autorskie w Ożarowie Mazowieckim, w Otwocku, w Legnicy, w Gnieźnie, więc będzie ich dosyć dużo. Mówiłaś o tej mojej ostatniej, najnowszej książce o młodych 44.
1: Mamy egzemplarze.
2: Mamy egzemplarze.
1: Mamy
2: właśnie
1: kilka egzemplarzy dla słuchaczy, tak. Także proszę pisać wioletta.myszkowska@radio357.pl. Myślę, że najszybsze osoby te egzemplarze dostaną.
2: Ładnie, a w związku z tym, że książki nie będzie w księgarniach, to ja serdecznie zapraszam na spotkania autorskie i na Allegro i do kontaktu przez media społecznościowe.
1: Muzeum Powstania Warszawskiego też przyszykowało sporo wydarzeń, które towarzyszą w upamiętnieniu Powstania Warszawskiego. Oprócz wystawy w Splot coś jeszcze?
0: Koncert już był, także tutaj już mieliśmy koncert Błażeja Króla. Będzie na przykład to, co bardzo, bardzo ciekawe, takie bardzo popularne, myślę, że mam wrażenie, że coraz z roku na rok coraz bardziej popularne, to jest masa rowerowa, czyli właśnie taki troszeczkę mały maraton rowerowy. Zapraszamy 2 sierpnia w niedzielę, więc bardzo ciekawe, śladami Powstania Warszawskiego. Wszystko oczywiście znajdziemy w internecie, na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie internetowej. Zachęcam właśnie, żeby to tak wszystkie jest. Te szczegóły sobie znaleźć.
1: To ja jeszcze przedstawię na koniec. Naszymi gośćmi byli Joanna Mruk, historyczka mody, prezes Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej Blusz, ale również konsultantka merytoryczna wystawy Splot w Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Agnieszka Cubała, autorka książek o historii Powstania Warszawskiego, w tym najnowszej Młodzi 44. Przypominam, wioletta.myszkowska@radio357.pl. Mogą Państwo pisać. Być może egzemplarz się dostanie właśnie w Państwa ręce. Bardzo dziękuję.
2: Ja również bardzo dziękuję.
1: No i pan Łukasz Porębski, historyk i przewodnik z Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję Państwu za to spotkanie. Audycję wydawała Roma Leszczyńska, zrealizowała ją Julia Nowaczyńska. Do usłyszenia, dobranoc.

Monkey Town od Mode Selector. Zabijcie mnie, nie pamiętam, czy przypominałem o tym albumie z tej okazji, że został wydany dokładnie 15 lat temu. Wydaje mi się, że go pominąłem w tych podsumowaniach, a miałem go w notatkach. Witam wszystkich przy okazji, Basz z tej strony, zaczynamy.

nowego house'u, świeżutkiego od Zajneba pod tytułem Dżadu potańczymy. Ja dodam, że dzisiaj będzie kilka bardzo ładnych ballad, ale takich nieoczywistych, a oprócz tego trochę tanecznej nuty. Będziemy niestety kogoś żegnać, ale za to przywitamy dużo nowych premier, chociaż premiery chyba stare być nie mogą.

Dżadu i Zajneb za nami. Triki wrócił z nowym albumem, 15. Ten pan się nie zatrzymuje. Zresztą za każdym razem dowozi i to, co wypuszcza, jest na wysokim poziomie, ale teraz jest trochę inaczej, bo nagrał cały album z Mitch Sanders i trochę ten trip-hop jego skręca w taki w sumie post-punkowy klimat. Dobrze to robi całości, bo świetnie brzmią ich wokale, ten chrypiący w tle Triki i na tym tle wokal Mitch. Dobry album, a z tego albumu pochodzi utwór, którego posłuchamy, I'm Yours.

Tricky i Mitch Sanders, ale nie powiedziałem o tytule tego utworu, a tytuł jest bardzo ładny. Different When It's Silent. Tego posłuchaliśmy przed chwilą. Przypominam, że słuchacie Neurotransmisji w Radiu 357. Zapowiadałem, że będzie kilka ciekawych ballad. Pierwsza z nich należy do Evensona, artysty ze Stanów, który działa w takich nurtach, myślę, bardziej R&B. No takiego też popu alternatywnego. Bardzo to jest subtelne, bardzo to jest spokojny, piękny wokal. Pierwszy jego album, wcześniej miał dwa single, ale pierwsza długogrająca płyta na jego koncie. Co mogę powiedzieć? Album o miłości, można powiedzieć, o relacjach, o smutkach, rozstaniach, powrotach i bardzo dosyć, no, bardzo emocjonalny album i taki robiący wrażenie introspektywnego, bym powiedział, ale dobrze by było się chyba w tym zagłębić w ten świat jego jesienią. O, to jest taki album dla jesieniar, ale już latem możemy go sobie zapowiedzieć. The Beginning i Evensona.

i Las, w którym jest na okładce tego albumu. To był Evenson. Album nosi tytuł Eve. Utwór to The Beginning i no jest to emocja zamknięta w tych dwóch minutach według mnie. Bardzo takiego popu sobie bym życzył. O, powiem tak. A przed nami Archive. Archive tym razem nie postawili na mocny refren, znaczy na chwytliwy refren. O, to nie oznacza, że nie jest mocny, ale postawili na niezły rozwój sytuacji i taki dosyć długi utwór, który się rozwija, trzyma w napięciu i przytrzymuje uwagę słuchacza. O, do samego końca. Jest też tam trochę pazura. Tytuł Yahoo, ale tutaj panowie z Archive się wzbraniają od interpretacji, że to jest o rozwoju technologii i przebodźcowaniu w internecie. Mimo, że tytuł się kojarzy z firmą, która dostarcza komunikację. O, ale tak naprawdę oni zawsze zostawiają duże pole do interpretacji dla słuchacza. Ja to akurat lubię i lubię ten utwór. Yahoo i Archive.

Yahoo i Archive. Za nami bardzo przykra wiadomość. Obiegło świat. Kawiński nie żyje. Producent, który zostawił po sobie dużo synthwave'u, bardzo dobrego, i muzyki elektronicznej w ogóle, który zostawił po sobie takie klasyki jak Night Call, który wielu i wiele słuchaczy i słuchaczek zna z, i widzek i widzów zna z filmu Drive oczywiście. Kawiński, którego żegnał sam Macron, bo przypominam, że producent był Francuzem, w wieku zaledwie 50 lat został odnaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Nie wiadomo, jakie były przyczyny śmierci. Były pewne domysły, że mógł to być udar mózgu, bo podobno się bardzo skarżył na ból głowy, ale nie zostało to potwierdzone, więc prawdopodobnie nie powinienem w ogóle tego powtarzać w radiu. W każdym razie Kawiński nas opuścił, zostawił na szczęście po sobie kawał świetnej muzyki. Ja zagram Night Call. Myślałem, żeby zagrać może coś mniej znanego, ale pomyślałem, niech to będzie właśnie ten jego kultowy, prawie że hymn, utwór, który znalazł się wśród takich klasyków ostatnich lat, zresztą wspaniały i bardzo pomógł temu filmowi. Mam wrażenie, że są takie filmy, które wręcz są promowane przez ścieżkę dźwiękową, i tak też było według mnie przy okazji filmu The Drive. Bardzo przykra wiadomość. To, co możemy zrobić, zawsze mówię to w takich sytuacjach, to przede wszystkim słuchać jego muzyki dużo, żeby pofrunęła ta energia do niego, gdziekolwiek teraz jest. Kawiński i Night Call.

No za wcześnie, za wcześnie. Powinien jeszcze zostać z nami i wypuścić dużo muzyki. Szkoda. Dwie artystki, zupełnie przeciwległe bieguny, połączyły się na potrzeby albumu Hard Body. Naprawdę kompletnie od siebie różne światy. Z jednej strony artystka bardzo punkowa, podobno nawet rzucała połamanym statywem w publiczność na którymś koncercie, a z drugiej strony artystka popowa z nominacjami do Grammy. The Basement i Nicki Nair razem nagrały coś bardzo ciekawego. Muzyka taneczna Anno Domini 2026, ale taka trochę z piwnicy, a trochę z takiego bardzo ciemnego klubu. A właśnie ten klub mógł być jednocześnie przecież w piwnicy. W każdym razie bardzo syntetyczne brzmienie i jakoś tam bezkompromisowe, ale bardzo świeże, ale czuć rzeczywiście te dwa światy, które gdzieś się zderzają i gdzieś po środku lądują właśnie z tą propozycją muzyczną. Aftermarket Bass, taki nosi tytuł, ten utwór z albumu Hard Body.

Aftermarket Bass featuring Nicky Nair i The Basement. Chyba stąd ta piwnica mi przyszła do głowy. Brytyjski bicik i naprawdę fajne brzmienie. Kolejny utwór pochodzi z pewnej kompilacji, która jest dla mnie bardzo, bardzo ważna osobiście, bo też się na niej znalazłem. Kompilacja, która jest taką tak naprawdę epką, w której skład wchodzi 5 utworów. Wydana jest w wytwórni, no myślę, bardzo prestiżowej, którą założył Max Cooper, legenda muzyki elektronicznej, zresztą często grany w neurotransmisji i słuchany przeze mnie od wielu, wielu, wielu lat. Na tej epce pojawiło się 5 producentów zaproszonych na to wydawnictwo. Wśród nich znalazłem się ja, z czego się bardzo cieszę. Ja przez skromność nie zagram swojego utworu. Zagram utwór jednego artysty, Ailocha. Natomiast powiem parę słów o tym, co z mojej twórczości tam się pojawiło. No więc utwór z artystką amerykańską, mieszkającą w Berlinie od dłuższego czasu, którą być może kojarzycie jako Lyra Pramuk, która też często bywa grana w neurotransmisji. Ona dosłownie 2 tygodnie przed tą premierą zmieniła pseudonim na Alif Hilal i jest to pierwsze wydawnictwo jej pod nowym szyldem, że tak powiem. Natomiast no, współpraca wspaniała, ja bardzo ją cenię za jej muzykalność. Ona nagrała album Fontaine, który wałkowałem tutaj w Neurotransmisji. Być może niektórzy z was pamiętają Lyrę Pramuk. No, wydarzenie dla mnie spore, nie ukrywam, bo to jest tak, ten moment, kiedy z tego mojego studyjka małego na Saskiej Kępie te moje dźwięki wędrują do Wielkiej Brytanii i zostają wydane w takiej wytwórni. Bardzo się cieszę i chciałem polecić wszystkich pozostałych 4 producentów. Ta epka tak naprawdę spotyka różne światy elektroniczne. Ten mój utwór jest właściwie na pograniczu też ambientu, elektroniki i piosenki. Dużo tam jest też konceptualnej takiej elektroniki spod tak naprawdę znaku Maxa Coopera, bo on też bardzo się lubuje w takich klimatach. To jest wytwórnia, która też bada to, co się dzieje pomiędzy muzyką, nauką i sztuką. A ten utwór, który wybrałem z epki, epka nosi tytuł Lattice 5, jest dostępna w sieci. Polecam w całości, a ja wybrałem utwór pod tytułem Feeling of a Shadow.

Iloch i Feeling of a Shadow z epki Lattice 5 z Mesh, wytwórni Mesh Maxa Coopera. Przypominam, że słuchacie neurotransmisji w Radiu 357. No i trochę zniszczymy ten klimat taki błogi, bo posłuchamy pewnych Finów, którzy są dosyć szaleni, ale nazywają się Mermaid Destroyed. Sama nazwa też chyba oddaje klimat tego, co tworzą. Jest to dosyć szalone i raczej nie sprzyja leżeniu bezczynnie na kanapie. Tutaj gościnnie artystka, która nosi tytuł Rip Swirl, jej wokal tutaj usłyszymy. Cały album nosi tytuł The Voices Became Louder. No i rzeczywiście będzie głośno.

Early Drops i Rip Swirl w utworze Mermaid Destroyed. To za nami, a przed nami Bonobo. Nowy Bonobo w utworze Drift. Bardzo bonobowy, z pięknie pociętymi wokalami, które dodają tutaj takiego 3D. Utwór pochodzi z Fire on the Water Drift, z podwójnego singla, ale tak naprawdę potrójnego, bo na tym singlu też pojawił się Me and You, którego już słuchaliśmy razem w Neurotransmisji. Fajnie, że Bonobo ciągle wydaje. Podoba mi się to.

Drift, Bonobo za nami. Faustyna Maciejczuk wydaje bardzo dużo nowej muzyki, zauważyłem ostatnio. Jest gościnią wielu producentów, bardzo różnych tak naprawdę. I kolejny materiał z jej udziałem się pojawił w sieci. Tym razem jest to cała epka, którą nagrała razem z Timon, z producentem polskim. I tutaj zbiłem to razem z Bonobo, bo mam wrażenie, że jest coś w tych produkcjach właśnie z brzmieniem Bonobo. No i dużo tutaj Faustyna oczywiście, śpiewa. Dużo więcej jest tekstu i przyjemnie się tego tekstu słucha i dobrze się w ogóle słucha tej muzyki. Epka nosi tytuł Elementy. Podzielona jest na 4 utwory: Powietrze, Ogień, Ziemia, Woda. Także wszystkie 3 żywioły. Ja wybrałem Ziemia i dokładnie Ziemia Ardi. I co? I będziemy teraz tego utworu sobie słuchać. Bardzo, bardzo to jest, myślę, udany materiał.

Mam oszczędności, które wydają mi się nie na miejscu. Temu je puszczam, pełno wyrzeczeń, trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubią orzekać, że tylko idę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenia. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach. Pełno jest rozkazów.

Poznanie umysłem to nie jest tak proste. Stoję przed wami, chcę się tułać, chcę się bawić. Tyle lat już czekali, żeby zbawić świat. Płaski kraj, ziemia kula, chcemy hulać jak natura. Chcemy być zamiast bywać, póki życie trwa.

Faustyna Maciejczuk i Timon w utworze Ziemia. A przed nami Madonna. Tak, Madonna, jeszcze ostatnie takie przebłyski tego wydarzenia pod tytułem kolejny album Madonny, którym osiągnęła rekord w historii muzyki w ogóle, bo album znowu znalazł się na szczytach sprzedażowych. Coś już z tego albumu grałem. Album trochę nierówny, ale rzeczywiście bardzo udany, uważam, i dobrze się go słucha. Sprawdziłem to w piątek. To jest taki piątkowy album według mnie. Piątkowy w sensie dnia, tygodnia, kiedy dobrze wchodzi. A na piątkę też, kto wie, może w sumie tak. Ale posłuchamy utworu, który zaczynał promocję, czyli I Feel So Free, tym razem w wersji Peggy Gou. Będzie jeszcze bardziej tanecznie, tak jak Madonna obiecywała, że będzie dance floor i będą confessions na nim. Posłuchajmy.

I feel so free. Śpiewa Madonna w towarzystwie Peggy Gou w jej Energy Mix, bo tak to się nazywa. Tego posłuchaliśmy przed chwilą. Mówiłem, że będą trzy ballady i że będą nietypowe. Pierwsza należała do Evensona, piękny utwór. A druga ta ballada nietypowa dlatego, że przeradza się w sumie w taki popowy, dużo bardziej dynamiczny utwór. Nie wiem, czy dużo bardziej, natomiast przestaje być balladą w pewnym momencie ten utwór, ale zaczyna się bardzo balladowo. Utwór należy do producenta, czy właściwie artysty, który nazywa się Nunzi, a propos producentów, album produkował mu Bullion, którego bardzo, bardzo cenię, brytyjski producent. I to jest ciekawe, że on produkuje takie bardziej popowe rzeczy. Utwór nosi tytuł Easy. Pochodzi z albumu, który ukaże się w październiku pod tytułem Plan is Bad. Może tak. Podobno przechodził jakieś niezliczone ilości metamorfoz ten utwór, aż w końcu wylądował w takiej oto formie. Z klarnetem też zagranym przez tutaj muzyka gościnnie zaproszonego. I rzeczywiście przeradza się coś bardziej popowego w pewnym momencie. Nathan Pigott taki nosi, tak nazywa się ten klarnecista. Dobrze, Nunzi i utwór pod tytułem Easy.

Nawet słuchać tego Buliona, bo Bulion jest taki właśnie wesołkowaty, ale w bardzo dobrym stylu. Ja pamiętam jego epkę, którą polecałem na samym początku prowadzenia neurotransmisji, te chyba cztery lata temu. Bardzo lubiłem tamtą epkę i zresztą przy okazji tamtej epki dowiedziałem się o Bulionie i od tamtego czasu raz po raz zaglądam, co u niego słychać. A tu na przykład słychać taką współpracę. To był Nunzi i utwór Easy. Przed nami jeszcze jedna ballada nietypowa, która nas czeka. Zresztą tak naprawdę można powiedzieć, że dwie. A przed nami Cats and Dogs, bo jest lato, a latem najlepiej wchodzi właśnie Cats and Dogs. A oni nagrali też bardzo dobry utwór We're Gonna Be Alright. I niech to będzie przekaz dla wszystkich nas. A tutaj gościnnie Adzi. Posłuchajmy i potańczmy.

za nami, a przed nami Martyna Basta, artystka polska, która sobie radzi dobrze za granicą, z czego się bardzo cieszę, którą cenię. Tutaj jest James K. No i tutaj znowu cenię, bo to jest wersja Echoed Version, Say It Close, i taki nosi tytuł. Bardzo to jest udany album. Winged Collapse nosi tytuł, wydany w tym roku. A przed nami, tak jak mówiłem wcześniej, utwór pod tytułem Say It Closely. A jeszcze dodam, że Echoed Version, i że tutaj też się udziela James K.

A jak mówiłem, że właściwie cztery ballady, to miałem na myśli właśnie Martynę Bastę. Zresztą z tym definicją ballady to jest trudno powiedzieć. Tutaj też się... No, dobrze, nie będę rozwijał tej myśli, bo może nie jest jakaś super wartościowa. W każdym razie Martyna Basta, James Kay za nami w utworze Say It Closely i Code Version. W Neurotransmisji w Radiu 357, bo właśnie tej audycji słuchacie, a przed nami pewne trio z Londynu, które aż kipi miksem wpływów, bo jest trochę wpływów wręcz afrykańskich, ale są też wpływy irlandzkie, jest na pewno trochę elektroniki, na pewno jest soul, na pewno jest jazz, na pewno jest trochę też właśnie takiego brzmienia no akustycznego, ale też takiego sięgającego do dobrych wzorców takich soulowych z lat 90. I pozytyw płynący z tego utworu. To trio nazywa się Ifulki, czy Ifulki. Something Greater. Także kolejny pozytywny tytuł przed nami. I mam wrażenie, że ten utwór po prostu jest wizytówką Londynu muzycznie. Myślę, że gdyby pójść do dobrego klubu w Londynie, żeby posłuchać jakiegoś zespołu, który nie jest jeszcze super znany, ale już bardzo, bardzo jakościowy, to na przykład mógłby być to na przykład taki zespół. Tak mi się to kojarzy z moich wspomnień, przynajmniej z Wielkiej Brytanii. Posłuchajmy.

Something Greater is Coming. Mam nadzieję, że to jest prawda. Eyefulki za nami, a przed nami Fortet, a właściwie jego wieloletni alias, pseudonim Wingings. On wydał ten album stosunkowo niedawno. Coś grałem. Kieran Hebden, czyli właśnie Fortet, ma kilka takich swoich pseudonimów, bo on chyba się nie lubi nudzić i wydaje bardzo dużo muzyki. Jeśli nie jako Fortet, to inaczej. I tym razem wydał album, żadnego z tytułu nie jesteśmy, z tytułów nie jesteśmy w stanie przeczytać, przynajmniej ja, bo są to raczej takie znaczki niż literki. Jeden utwór grałem, dzisiaj wybrałem dla was inny, tytuł nie wspomnę, ale wspomnę, że jest to dobre, zresztą on do jakości przyzwyczaja zawsze.

rozmarzony Wingings, czyli Fortet za nami, a przed nami Charli XCX, która teraz chwyciła za gitary, a właściwie producenci, którzy nagrywali, z którymi nagrywała, o może tak, album. Na okładce John Cale, wow, wielki głos i wielki artysta. Martin Scorsese, wow. I Marc Jacobs, no skład na okładce jest niebywały. I tutaj będę trochę uszczypliwy, że no, te oczekiwania, które urosły we mnie po zobaczeniu tej okładki, nie zostały, nie znalazły odbicia w tym wrażeniu, które ta płyta zostawiła we mnie. Ale zagram. I to nie jest ostatni, na pewno nie jest też pierwszy, może tak, może ostatni, ale na pewno nie pierwszy utwór, który gram z Music Fashion Film, nowego albumu Charli XCX, XCX, Camera, taki nosi tytuł, posłuchajmy.

Charlie za nami w utworze Camera, a przed nami kolejna z tych czterech, jak się jednak umówiłem z wami, ballad. I tym razem będzie to Actress w utworze Over Court. I to jest też bardzo ładny utwór i to jest też zaskakująca ballada w tym sensie, że ona w pewnym momencie morfuje do czegoś właśnie można powiedzieć house'owego i lekko gliczującego. To jest najnowszy singiel Actress z zeszłego miesiąca i zapowiedź albumu Radical Frame, który będzie miał swoją premierę we wrześniu. No i co? Świetnie się tego słucha. Bardzo, bardzo polecam. Taki właśnie jeszcze akcent balladowy. A później będzie trochę techno. Ale to później jeszcze będzie coś z Polski, a na koniec też będą piękne, piękne utwory. Ale dobrze, do tego trzeba będzie poczekać, ażeby czekać było miło. Dobra muzyka. O!

A coś mi ten utwór w jakiś sposób przypomniał Bodily Functions Matthew Herberta, album, o którym wspominałem przy okazji opowieści o Tauronie po powrocie z festiwalu, czyli album, który dla mnie ważny jest nie tylko ze względu na to, że dzięki niemu dowiedziałem się o istnieniu Matthew Herberta i jego muzyki, ale też dlatego, że w ogóle dla mnie rozwojowo był istotny i co jakieś reminiscencje tutaj usłyszałem. Tam też było trochę takiego eksperymentalnego house'u i takie właśnie wokale lekko jazzujące. Co ciekawe, ten wokal nie zawsze tutaj stroi, bym powiedział, ale jest w tym jakaś też taka, takie spuszczone powietrze i przez to jakiś relaks, że to nie jest takie wszystko idealne. To był Actress i Over Court, bo nie powiedziałem wcześniej, jaki jest tytuł tego utworu. A przed nami to techno, które zapowiadałem. Bardzo ciekawe, takie dosyć mroczne techno. I tutaj jest spotkanie trochę a propos tego, o czym mówiłem o Kawińskim, że wrócimy trochę do francuskiej elektroniki za chwilę, bo tutaj Miskitin i Lakezi, czyli właśnie prosto z Francji towarzystwo, taki elektroclash, bym powiedział, spotyka się z takim techno nowej fali, czyli właśnie Lakezi. Utwór Seduction is a Lie i będzie tak grubiej, natomiast później będzie już coraz spokojniej, aż na koniec będzie zupełnie przestrzennie. O.

Seduction is a Lie, czyli Miss Kittin i La Kezi. Prosto z Francji towarzystwo, tak jak mówiłem wcześniej, a przed nami Envy, który tak naprawdę to, co jest najbardziej wyraziste w jego życiu, to są oczywiście dźwięki, było to do przewidzenia, wybitny producent i świetne ucho, ale on zawędrował dalej w swoich rozmyślaniach i inspiracjach i zawędrował do przeszłości i nowy jego album, czy właściwie, no tak, jego nowe wydawnictwo jest takim ukłonem w stronę tej przeszłości i tego, co ta przeszłość zostawia po sobie w formie muzyki. Utwór dosyć plemienny, ale też ludowy i to jest, ta ludowość jest w przypadku Envy'ego czymś świeżym, nowym, zaskakującym i bardzo, bardzo mi się podobającym. Taniec rusałek, taki nosi tytuł, piękna okładka i świetny, wspaniały Envy.

Envy. Taniec rusałek. A na koniec piękne trzy utwory. Colin Stetson we własnej osobie w utworze Dirt Dance. Piękny, piękny saksofon grany techniką cyrkulacyjną. Colin Stetson, który nie potrafi grać nieemocjonalnie, mam takie wrażenie. Później, i tutaj zbieg okoliczności, bo Colin w utworze Antidoto, i to będzie trochę ambientowe, ale trochę jednak eksperymentalne, trochę nas jeszcze rozbudzi, a na koniec przestrzeń zamknięta w dźwięku 6,5 minuty, przepraszam, kompozycji bardzo, bardzo współczesnej, bardzo ambientowej Un Puñado de Ramas y Lumbs. I tym się będę z wami żegnał. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że czas był to udany i słyszymy się za tydzień. Dobranoc.

No, nie wypadało inaczej, tak myślę. Niestety, nie wypadało inaczej. Nightcall i tym utworem ze zrozumiałych względów. Witam Państwa, to jest audycja Chore Sąsiadów Sny.

Flash and the Pan, Midnight Man. To raczej takie nawiązanie z rozkoszą. Zawsze sięgam do naszego zbiorku przepastnego, do bazy. I co tam mamy z nocą w tytule? Sugeruje się po prostu czasami nawet samymi nazwami zespołów. Może nie w tym przypadku, ale jeszcze wrócę. Kilka razy dziś do godziny drugiej usłyszałem takie zdanie od pana Marka na antenie, że on czasami kupował płyty, CD-ki, to sugerował się wytwórnią albo okładką. A mi czasami się wydaje, jeżeli zespół skrzyknie się pod jakimś oryginalnym, mrocznym szyldem, to, to warto go przetestować o tej porze dnia i tygodnia. Chore sąsiadu sny, Krzysztof Tubilewicz, kłaniam się raz jeszcze. Wpis facebookowy, adres jest znany. Czy głosówki działają o tej porze? Proszę przetestować. Możemy się przekonać. To wszystko wpada do mnie na skrzynkę mailową. David Bowie, on to nie brzmi podejrzanie i mrocznie, ale spróbujmy. Myślę, że da radę.

Nocna audycja. Chora sąsiadów sny. Radio 357. Za chwilę King Dude. To mały spoiler w podwójnym wydaniu, a ja wertuję namiętnie tomik Wlokąc się ku Nirwanie. Tomik koloru morskiego. O, jeszcze nawet pachnący nowością, choć jak wiemy to są pokłady specyficznej twórczości sprzed dekad. Wlokąc się ku Nirwanie, tak w zasadzie powinna się nazywać, mogłaby się alternatywnie nazywać audycja na przykład Wróżenie z fusów albo Pokolenia 357. Co druga audycja Marcina Cichońskiego z pewnością mogłaby nosić taki tytuł. Tymczasem tytuł utworu, który Państwu przytoczę, jego strasznie to się wlecze. To jest forma takiego dialogu. Więc mam nadzieję, że Państwo usną, bo i temu służy słuchanie radio o tej porze. Nomen omen, utwór nazywa się Druga 7 nad ranem. Jak się masz, Hank? To jak wymieniać roślinki akwariowe w klatce dla królika. To nie ma sensu. Wiem tylko, że wszystko idzie tak jak jeszcze nigdy przedtem. Możesz cierpieć na urojenia. To sprawia, że jest tak trudno. Potrzebujesz ćwiczeń. Czy piłeś swój sok pomarańczowy dziś rano? Tak, a wieczorem chodzę na długie spacery. Cieszę się. Tęsknię za tobą. Jesteś dla mnie dobra. Chcę ci podziękować. Czasami tak bardzo za tobą tęsknię, to jak wielka dziura w moim życiu. Zapal papierosa, a wtedy zniknie. Ile wypiłeś dziś wieczorem? Bardzo mało. Ile tam masz butelek? 3. 3? Tak, 3. Wypijesz wszystkie? Prawdopodobnie. Wiesz, co będzie? Tak. Wiesz, jak mnie to boli? Tak. Wiesz, że to nie w porządku wobec mnie? Tak. To dlaczego to robisz? Nie wiem. Kochasz mnie? Nienawidzę odpowiadać na takie pytania. Nigdy nie zadaję ci pytań. Ty tak. Jasne, na przykład, która godzina albo jak się czuje twoja mama. Dlaczego nie zadajesz więcej pytań? Co jest złego w zadawaniu pytań? Po prostu nie lubię tego robić. Teraz się upijasz. Tak. Czy musisz wypić wszystkie 3 butelki? Myślę, że tak. Widzisz, odpowiedziałeś na pytanie. Tak, odpowiedziałem. Więc widzisz. Jezu Chryste, proszę, nie dzwoń i nie gadaj przez całą noc. Muszę iść spać. Dobrze. Ale odłóż słuchawkę na widełki. Dobrze, ale czy nie możesz powiedzieć mi teraz czegoś miłego? Powiedzieć coś. Słuchaj, kochanie, idę jutro na wyścigi. Na wyścigi? Tak. Rozłącza się z krzykiem. Zadzwoni znowu. Jeśli nie, ja zadzwonię do niej. To jak wymieniać roślinki akwariowe w klatce dla królika. Kiedyś, dawniej tak nie było. Kiedyś myślałem, że może... Ale teraz, wybacz proszę. Telefon dzwoni.

Carol Cole i I Wanna Die at 69 to King Dud. Niezawodny. Bardzo jestem ciekaw, czy jak Państwo reagują na powrót upalnej fali, a może zwolennicy, entuzjaści tego typu różnych brzmień, między innymi w audycji Chore Sąsiadowskie, no to raczej byli zwolennikami, entuzjastami tego lipcopada, który mieliśmy. Nie wiem, jak macie Państwo, kiedyś o tym wspominałem, ale w przypadku deszczu i takich właśnie pierypałek, jakie mieliśmy, no to ja zdecydowanie odwołuję się do tych zespołów, których lubię słuchać jesienią na przykład i zimą. I po prostu jest to jakiś, nie wiem, gadzi gust muzyczny w moim przypadku, jakiś jaszczurczy. Nie wiem, jak to działa u Państwa. Natomiast kiedy jestem też prostym człowiekiem i kiedy słoneczko zaświeci, to wskakuję na rower i włączam sobie szadę. Zdradzając ideały, prawda, wszystkich z Państwa, którzy są po drugiej stronie i którzy myślą, że ja to tak zawsze. Dobra, wspominałem o nazwach zespołów, do których można spróbować się przykleić. Przed nami Vandal Moon.

Varieté, a wcześniej Vandal Moon. Czy ja dobrze zwróciłem uwagę, że jeżeli chodzi o festiwal Inside Seaside tegoroczny, to zespół Varieté znajduje się na liście zespołów, które się pojawią w Gdańsku? Chyba coś jest na rzeczy i szczerze podzielę się z Państwem tym, że jeżeli coś jest naprawdę na rzeczy, to jest to jeden z głównych bodźców, które mnie zachęcają, żeby też spotkać się od razu z Państwem, prawda? Na szczęście do listopada jeszcze długa droga. Zastanawiałem się, z którym ze sprawdzonych ananasów nie słyszeliśmy się jakiś czas w audycji. Myślę, że to jest John Frusciante.

To Chóry Sąsiadów Sny, za chwilę zespół Contra Void, dwukrotnie i coś, co można nazwać próbą segmentu Dicho, żeby nie było, że nie ostrzegałem, ale być może jeszcze ryzykowniejszy segment teraz właśnie przed nami, ponieważ, drodzy Państwo, znalazłem utwór, który nazywa się Licealistki, zaryzykujmy. Dziewczęta mówiły mi, pan jest taki na nie. Mówiły mi to w sposób zdecydowany i zdaje się, że to je zadowalało. Chłopcy w ogóle się do mnie nie odzywali, bo zwykle byłem zły, więc nie mieli śmiałości. Ale dziewczęta były bardzo wygadane i bardzo pewne siebie, mówiąc, pan jest taki nastawiony negatywnie. To sprawiało, że czuły się intelektualistkami albo przynajmniej inteligentkami. Już miały wyrobione zdanie na temat tego, czym to życie jest i jakie powinno być i jak należy się w nim zachować. Nie miałem z tym problemu. Nie chciałem, żeby mnie lubiły. Nie chciałem ich przelecieć, ani się z nimi żenić, ani nawet umówić się z nimi. Żadna z nich nie wydawała mi się śliczna. Teraz, 50 lat później, odkrywam, że prawie każda starsza kobieta jest nastawiona negatywnie, a ja pozytywnie. I nadal cieszę się, że wtedy z żadną się nie ożeniłem, ani nie randkowałem. One teraz w podeszłym wieku przeważnie zrobiły się smutne, zgorzchniałe, a nawet psychotyczne. Jak dla mnie, to dlatego, że zaczęły tak pozytywnie, tak wcześnie i po prostu wszystko się zużyło. I to jest koniec całej tej zabawnej opowiastki.

Never Alone to utwór zespołu Contra Void. Być może teraz przyszedł czas, gdzieś tam to spycham zawsze na koniec, na pewnego rodzaju ogłoszenia drobne, może jakąś autopromocję, ale na pewno zaproszenie, bo już za niecałe 3 tygodnie, 13 sierpnia. Jeżeli ktoś z Państwa jest z Łodzi, zdaję sobie sprawę, że to będzie czwartek, więc no to musiałby być kompletny przypadek, zrządzenie losu albo jakieś no nie wiem, mocna mobilizacja, żeby pojawić się w Łodzi w czwartek. W Łodzi w ogóle, kropka. W czwartek, jeszcze bardziej. No i w środku drugiego z letnich miesięcy zapętoliłem się, zmierzam do tego, że jeżeli ktoś będzie w pobliżu, to zapraszam na seans filmu Nagi Instynkt. Z moim skromnym udziałem jako lektora na żywo, to w ramach festiwalu TM Polówka. Będziemy o tym mówić w ogóle na antenie, tak w ciągu dnia. Oczywiście no, nie rozwijając się zbytnio na temat tego, co można w filmie zobaczyć i tych dialogów. Będą jeszcze dwa inne filmy i delikatnie mówiąc, no, będą tam padały słowa, które na antenie u nas za często, za bardzo nie padają. Ale Nagi Instynkt, 13 sierpnia wieczorem, bodajże 20 albo 21. Park nad Jasieniem. To w okolicach Muzeum Kinematografii. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Tymczasem Dead Can Dance.

Chore sąsiadów sny, za chwilę kącik podsłuchany u kolegów redaktorów, tymczasem tym razem coś od kolegi, który celuje, jeżeli chodzi o progresywne klimaty, Younger Brother. To dosłownie kilkadziesiąt godzin temu już wybrzmiało na naszej antenie, wychodziłem wieczorem z radia i tak pomyślałem sobie, a dobra, też wezmę. Ale może jeszcze utwór, który nazywa się Wielka Samotna Noc. Helen, gdzie jesteśmy? Kto ukradł Lukrecję? Gdzie jest zegar szafkowy? W pobliżu nie ma nawet myszy. Do licha, gdzie jest moja fajka? Czy drzwi są zamknięte? To świat pełen dusicieli, złego jedzenia, zwartych postaw, pijanych pilotów.

pilotów linii lotniczych i transatlantyków pełnych opiumożerców. Potrzebuję strzeżenia. Zastanawiam się, co się stało z Blaze'em O'Brienem, jednookim dentystą. Jeśli otworzę szafę, to będzie tam jak nic odcięta głowa. Helen. Helen, gdzie jesteś? Przeklęta kobieta pewnie na dole robi karmelki. Próbowałeś kiedyś złapać tłustą świnię? Mam jedną stopę mniejszą od drugiej. Słyszałeś kiedyś o czymś takim? Nie wychodziłem z tego pokoju od 3 dni. Zaraz eksploduję. Helen! Ożeniłem się z tą kobietą, żeby mogła robić karmelki. Wydaje mi się, że coś włazi przez okno. Co to jest? Uśmiecha się bez ust. Porusza się bez nóg. Dobra, usiądź, pogadamy. Chcesz trochę karmelków? Przestań, nie gaś światła. Spuszczę na ciebie mojego psa. Ty draniu, chcę moją fajkę. Helen, zdejmij to ze mnie. Helen, słyszysz mnie? Helen!

Ewidentnie za półmetkiem naszego nocnego spotkania zaproszę Państwa teraz na kolejny zespół, który przykuł moją uwagę, między innymi tym, jak się nazywa. To będzie House of Harm. Rzeczy, które już były u nas w bazie, chyba kolega redaktor z nakryciem głowy Państwu kiedyś proponował, i to w sobotę, spróbujmy tym razem. Proszę pisać, czy działa opcja tekstówkowa? Nie wiem, ale mail zawsze do Państwa dyspozycji. krzysztof.tubilewicz@radio357.pl albo tubiś@radio357.pl.

Chore sąsiadówny. Radio 357 po ciemku. Za chwilę sprawdzony duet. Sprawdzone trio, ale w podwójnym moim wyborze selekcji, czyli zespół Morfin oczywiście. A czy z kimś z Państwa zobaczę się na przykład w Krakowie 7 i 8 sierpnia? Jestem bardzo ciekaw. Zdaję sobie sprawę, że męskie granie to może niekoniecznie zawsze rymują się klimaty z wyborami z tej audycji, ale może, a nuż. Pamiętam spotkanie listopadowe rok temu czy dwa i no to było moje wielkie zaskoczenie, jak wielu z Państwa tam wypowiadało się właśnie o audycji, która trwa. Więc mam nadzieję, do zobaczenia.

0: No i w taki właśnie sposób księżycowy prawie, że upłynęły nam niemal już te 2 godziny. John Frusciante nas wszystkich tutaj pożegna i mam nadzieję skutecznie ukołysze. Pozdrawiam serdecznie, pa pa.
1: Radio 357.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu.
3: Plac na rozdrożu, czyli audycja bardziej publicystyczna. Chociaż wakacje to temat poważny, a może właśnie wakacyjny, bo wakacje to jest taki moment, kiedy możemy mieć trochę refleksji, mieć trochę zastanowienia, zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o tym, gdzie jesteśmy ze sobą, gdzie jesteśmy ze społeczeństwem, mówiąc górnolotnie. Dzisiejszy temat jest, no właśnie, brzmi na pozór bardzo poważnie, a może niekoniecznie wesoło, czyli no, dlaczego mężczyźni w Polsce słabo korzystają z lekarzy, z medycyny. Gościem moim w studiu jest Andrzej Gryżewski. Andrzej jest psychologiem klinicznym, seksuologiem, psychoterapeutą, poznawczo-behawioralnym, autorem bestsellerów, książek, m.in. Sztuka obsługi penisa, już dwie części, oraz innych też książek bardzo znanych. Dzień dobry, Andrzej.
4: Dzień dobry. Dobry wieczór też.
3: Dobry wieczór, właściwie, chociaż jeszcze latem, to jest jasne, jest przyjemnie. Będziemy też prosili o komentarz Michała Gulczyńskiego. Michał Gulczyński specjalizuje się w tematach, no, nierówności niestety. I akurat tak padło, że to są czasem nierówności uderzające, no, nie tylko w panie, a właściwie częściej nawet w mężczyzn. Więc z Michałem będziemy rozmawiali mniej więcej w środku audycji. A teraz bierzemy oddechy, przygotowujemy się przez chwilę muzyki.